0: To zespół Shooter's Cattle i Renata Flores w piosence Sigue Me, czyli Podążaj za mną. A dziś w Niewidzialnych Światach o Meksyku porozmawiamy. I nie tylko, a moimi gościniami są Ania Kluczyk i Joanna Kozera. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I tak się zastanawiam, jak mam was przedstawić. Podróżniczki, solo podróżniczki, założycielki inicjatywy Solo Yolo?
1: To jest wszystko prawda. Możemy używać ich zamiennie.
0: A co to jest Solo Yolo?
2: Nasza wspólna inicjatywa od kilku lat, którą prowadzimy, która zachęca kobiety do podejmowania inicjatyw solo, jeśli tylko mają na to ochotę. Co to oznacza? Podróże są na pewno dużą częścią tego, o czym mówimy, czyli o podróżowaniu w pojedynkę kobiet, bo jest to inny kontekst i inne ograniczenia, inne problemy, z którymi się spotykają kobiety, a mężczyźni podróżując w pojedynkę. Ale też podejmujemy tematy inne, związane właśnie z robieniem rzeczy samodzielnie.
0: Czyli nie tylko podróże, aczkolwiek podróże to jest, właśnie, to jest coś, od czego się zaczęło, czy niekoniecznie?
2: Podróże były naszym punktem wyjścia i one też są pewnego rodzaju soczewką, która skupia w sobie, jest świetnym też przykładem, żeby pokazać, o czym chcemy mówić w jakimś takim szerszym kontekście różnych ocen, etykietek.
1: Stereotypów. Tak, no zapomniałyśmy jeszcze dodać, że oprócz założycielek i podróżniczek jesteśmy też antropolożkami. I to wszystko, o czym powiedziała Ania, jeszcze ubarwiamy naszą wiedzą dotyczącą tej dziedziny nauki i to też bardzo ułatwia nam mówienie o w ogóle o sytuacji kobiet, nie tylko w Polsce, bo mamy narzędzia do tego, żeby sięgać i robić też swoje własne badania, czytać badania, sięgać do tekstów, różnych tekstów kultury, nie tylko publikacji i też to analizować i myśleć o tym, mówić o tym w szerszym kontekście, w kontekście społecznym, nie tylko o tym, że fajnie jest podróżować samej lub nie fajnie, bo wiadomo, doświadczenia bywają różne, ale też, żeby znaleźć szerszy kontekst do tego.
0: Dobrze, to jeszcze o Solo Yolo porozmawiamy, ale wywołałem ten Meksyk, więc chciałbym, żebyśmy też o tym na początku, przynajmniej w tej pierwszej części naszej rozmowy porozmawiali, no bo tutaj niby Solo Yolo, ale wspólnie pojechałyście w podróż do Meksyku. Dlaczego do Meksyku i dlaczego wspólnie? Możecie sobie wybrać,
1: tak,
0: która
1: kolejność.
0: Z was na które pytanie tak będzie odpowiadała.
1: Otóż w moim przypadku Meksyk był po prostu na mojej liście. Myślę, że każda z nas ma listę swoich destynacji, do których chcę pojechać i Meksyk był akurat kolejną destynacją na mojej liście i bardzo też brakowało mi, tęskniłam za podróżą dalszą za ocean i zdecydowałam, że jadę do tego Meksyku. Zapytam Ani, czy Meksyk też jest na jej liście i zdecydowałyśmy później, że jedziemy razem.
0: Był tak. Na twojej liście, Ania?
2: Był
0: tak?
2: Na mojej liście, nie zastanawiałam się długo, jak Asia zaproponowała. No ja lubię żartować, że to jest najlepszy dowód na to, że nie jeździmy same dlatego, że nikt z nami nie chce jeździć. Jest to zgryzota jeżdżenie w pojedynkę, bo jeździmy tak naprawdę dlatego, że nikt nas nie lubi. Najlepszy dowód, my się lubimy, jeździmy razem i podróż uważamy za udaną, wspólną.
0: A gdzie tak. Byłyście w tym Meksyku?
1: Odwiedziłyśmy 6 czy 7 stanów w sumie. Zaczęłyśmy od Quintana Roo, przez Yucatan, przez Tabasco, Chiapas, Guerrero i skończyłyśmy na Mexico City, w dystrykcie federalnym Meksyk, więc to będzie
2: tak,
1: kawał, po drodze, kawał
2: to,
1: kraju.
2: To jest kawał kraju, jak się spojrzy na mapę. Oczywiście odwiedzałyśmy tam konkretne miejsca, przemieszczałyśmy się autobusami, ale też samolotami, inaczej nie byłoby to możliwe. Byłyśmy tam
0: bo
2: niewiele.
0: Meksyk to kraj ogromny, jak zresztą większość ogromny. W Ameryce Południowej.
2: Tak, jest dobrze skomunikowane, są na przykład nocne autobusy, z których też korzystałyśmy, no ale nie dałoby się tego zrobić bez lokalnych lotów. Miałyśmy po prostu wybrane miejsca, które bardzo chciałyśmy zobaczyć, głównie jakieś albo punkty, gdzie oglądałyśmy przyrodę, albo kulturę, czyli dużo, w sumie byłyśmy chyba w 4 miejscach z ruinami po dawnych cywilizacjach.
0: Bo to głównie południowe Stany. Mówimy głównie o południowych Stanach.
1: Tak, tak.
0: Meksyku.
1: A dlaczego, właśnie, bo zadałaś pytanie, dlaczego razem? Dlaczego pojechałyśmy razem, mimo że podróżujemy solo? Ja na przykład potrzebuję trochę tej energii z ludzi, żeby potem podróżować samej. To po pierwsze. Wyobrażałam sobie tę podróż też jako bardzo bogatą w sprawy organizacyjne. Czyli, że będę musiała codziennie coś ogarniać, a to jest trudne, jak się podróżuje solo, to potem często jest się bardzo zmęczoną tym, jak dużo trzeba samej załatwiać, ogarniać, sprawdzać, przewidywać. I ja po prostu bardzo chyba potrzebowałam kogoś, żeby zrobiąc, bo to był taki road trip, który wymyśliłam też, że chcę zrobić go właśnie. I do road tripa potrzebna jest czasem druga osoba, żeby ktoś myślał, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy ktoś załatwiał, kiedy już nie mamy, nie wiem, siły, przestrzeni i tak dalej. To po prostu uznałam, że to będzie fajny pomysł, żeby to podzielić. Inna sprawa jest taka i nie będziemy tego ukrywać, że obawiałyśmy się tego Meksyku. Ja się go obawiałam, nie wiedziałam, czy chcę jechać tam sama i chciałam to sprawdzić z kimś. Nie byłam wcześniej w Ameryce Łacińskiej, więc to był mój pierwszy kraj i oczywiście jakieś rzeczy sobie wyobrażamy. Moja przyjaciółka mieszka w Meksyku, jest Meksykanką z Mexico City i jakby jest jakąś tam moją informatorką na temat tego kraju. Znam też kilka osób, Meksykanów mieszkających w Europie, ale no oczywiście to jest inaczej przeżywać Meksyk jako locals, a inaczej jako blondynka z niebieskimi oczami, która trafia tam i nie wie do końca, co się wydarzy.
0: No właśnie, bo wspominasz o tych kwestiach bezpieczeństwa. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jakie stereotypy, czy nie stereotypy, czy też sytuacja realna, bieżąca, nawet ta z ostatnich miesięcy jest związana z Meksykiem. Zresztą właśnie początek roku w Meksyku, no to nie były powiedzmy najbezpieczniejsze miesiące w Meksyku, bo mieliśmy taki stan małej wojny domowej. Zresztą ona co jakiś czas wraca po tym, jak doszło do przemocy na ulicach Meksyku, po zabiciu barona narkotykowego El Mencho. Ta fala zresztą też rozbudziła takie wątpliwości co do bezpieczeństwa wobec zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej. Ale no, ta perspektywa indywidualna jest niewątpliwie też bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że wiele osób stawia sobie takie pytanie przed podróżą do Meksyku i to też niekoniecznie musi być podróż solowa. Jak wy oceniacie ten poziom bezpieczeństwa, jak to, co miałyście w głowie, czy to, co słyszeliście w mediach chociażby, w starciu z tą rzeczywistością, jaki tutaj jest bilans? Na korzyść czy na niekorzyść?
2: Na korzyść z naszego doświadczenia. To faktycznie jest jedna z rzeczy chyba, którą każdy mnie pyta po powrocie, jak mnie spotyka, czy było bezpiecznie, czy czułam się bezpiecznie. To jest też, wydaje mi się, że to jest też jednak niuans, różnica. Ja czułam się bardzo bezpiecznie. Oczywiście to gdzieś zdobywałam to poczucie bezpieczeństwa z dnia na dzień. Natomiast faktycznie byłam wręcz zaskoczona, na ile komfortowo się tam czułam. I to nawet nie jest jakieś takie zderzenie, że ja się natychmiast obawiałam, że wpadnę w ogień krzyżowy karteli narkotykowych, czy ktoś mnie porwie dla okupu, ale bardziej myślałam o takiej codziennym zagrożeniu bycia no, widzialną, zauważalną, tak jak Asia wspomniała, turystką jednak, że to mogą być jakieś drobne zaczepki, mało przyjemne, śledzenie do domu, może jakieś proszenie o pieniądze, może proszenie o numer telefonu. Różne te sytuacje gdzieś na świecie w podróżowaniu no, były moim udziałem. I tutaj naprawdę to była wyjątkowo komfortowa podróż pod tym względem. Nie było takich sytuacji, które nawet wtrącały mnie w jakieś takie poczucie dyskomfortu wręcz, że na przykład jestem tu gdzieś i się po prostu źle czuję i już chcę do domu.
0: A myślicie, myślisz, że to, że czułaś się bezpiecznie, czy czułyście się w miarę bezpiecznie, to jest wynik tego, że dobrze zaplanowaliście tę podróż i dobrze przemyśleliście tę podróż, czy macie takie poczucie, że no, w którą stronę, czy w lewo, czy w prawo byście nie poszły, nie pojechały, to nadal to bezpieczeństwo nie byłoby zauważalne, chociażby, czy odczuwalne.
2: Świetne pytanie, tak.
1: Tak, bo ja myślę, że dużo zależało od tego, że pojechałyśmy w miejsca turystyczne. My nie jechałyśmy w miejsca, w których mieszkają większość miejsc, to były miejsca turystyczne, prawda? Nie było takich miejscowości
2: odwiedzane przez turystów na pewno,
0: tak, prawda? No, nie... Na piramidzie Księżyca w Teotihuacan też w tak, tym samym oczywiście. Czasie doszło do ataku.
1: Tak,
0: napastnika.
1: Tak, byłyśmy dokładnie tam tydzień później swoją drogą.
2: Tak, a tego samego dnia byłyśmy, też zwiedzałyśmy ruiny, tylko w innej części, byłyśmy na Jukatanie wtedy, więc no, miałyśmy takie poczucie, że w sumie mogło się to zdarzyć każdej z nas. Byłyśmy dokładnie w tej samej sytuacji, jak tamci turyści tam. Więc no, myślałyśmy o tym, nawet myślałyśmy o tym, czy w ogóle pojedziemy zwiedzać Teotihuacan, że czy będziemy się czuć bezpiecznie. Pojechałyśmy, zwiedziłyśmy, nic
0: no,
2: się nie stało.
0: Z drugiej strony atak napastnika może się zdarzyć w Paryżu chociażby, czy
1: no, może
0: w Warszawie.
1: Się zdarzyć w Warszawie, może się zdarzyć za chwilę, jak stąd wyjdziemy. Więc tak naprawdę to jest mieszanina wielu rzeczy. Po pierwsze farta, i braku tego farta, że komuś akurat coś się wydarzy w jakimś miejscu, które potencjalnie jest bezpieczne. Druga sprawa, bardzo ważna, o której wspomniałeś, to jest organizacja. My po prostu zaplanowałyśmy tę wyprawę, sprawdziłyśmy, zapytałyśmy naszych znajomych Meksykanów, czy miejsca, które wybrałyśmy, są bezpieczne i czy to jest okej. Dowiedziałyśmy się, że tak. Pytałyśmy też lokalsów, czy to jest okej, że gdzieś tam jedziemy. Gdzie nie warto trafić przez przypadek.
2: Tak, czego nie warto robić, czego unikać. Więc jakby... Jednak
0: to myślę,
2: byłyśmy
0: że jest
2: w jakiejś,
0: podstawa mówimy też, podróży.
2: Tak, mówimy też po hiszpańsku, nawet nie jakoś biegle, ale to nam bardzo, myślę, pomogło też i w poczuciu bezpieczeństwa i pewnie w samym bezpieczeństwie, że wiesz chociażby trochę lepiej, co się dzieje dookoła ciebie.
0: A czy były takie momenty podczas tej podróży, w których pomyślałyście sobie, tu samotnie byłoby trudniej, w sensie tu solowo samej byłoby trudniej niż w parze?
2: Ja mam taką jedną sytuację. Nie odjechał nam bus, który powinien nas zabrać wieczorem. Już się robiło ciemno, zapadał zmierzch. Byłyśmy w małej miejscowości po zwiedzaniu cenot, czyli takich podziemnych basenów naturalnych i miałyśmy informację, że takie busiki, które czekają, aż ludzie się uzbierają, zabierze nas z powrotem. On nie przyjeżdżał. Na szczęście oprócz nas czekało jeszcze parę osób, ale byłyśmy w małej miejscowości, zapadał zmierzch, byłyśmy bardzo głodne i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się wydarzy dalej. Czy my w ogóle będziemy w stanie na noc wrócić do naszej miejscowości oddalonej jakieś, nie wiem, godzinę, półtorej drogi. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, że no nie chciałabym tu być wtedy w takiej sytuacji sama, że to są momenty, które fajnie mieć towarzystwo.
0: Asia?
1: Tak, to chyba była jedyna sytuacja. Jeszcze pamiętam, że w Mexico City rozdzieliłyśmy się na jakiś jeden wieczór i ja trafiłam w dziki tłum ludzi. Akurat był jakiś koncert na placu konstytucyjnym.
2: Na 100 tysięcy osób tam jest. Takie
1: na 100-kilkadziesiąt tysięcy osób. I ci ludzie akurat wtedy, kiedy ja szłam na spotkanie z Anią, obie szłyśmy z dwóch stron, trafiłyśmy w... Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu była w takim tłumie. Ja się bałam sięgnąć do kieszeni, bo bałam się, że jeżeli coś mi wypadnie, to ja już nigdy tego nie znajdę. Więc bałam się sięgnąć do kieszeni, nie wiedziałam, co mam zrobić. Hotele i sklepy pozamykały drzwi, bo bały się naporu ludzi. I to była taka sytuacja, ja chyba byłam bardzo zmęczona i chyba do mojego mózgu nie dotarło to, jak bardzo to jest też niebezpieczna sytuacja, że jeżeli ktoś się przewróci, ja się przewrócę, to generalnie tłum jest niebezpiecznym, takim bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. I tam było średnio.
0: Tak sobie myślę, że w kontekście zbliżającej się dużej imprezy międzynarodowej, jaką za chwilę będzie miał Meksyk, czy gościł Meksyk, to też nie jest jakaś taka informacja, która napawa optymizmem, no bo już za niecały miesiąc początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak wygląda Meksyk, czy ta część Meksyku, po której wy podróżowałyście, czy tam czuć ten klimat zbliżającej się dużej imprezy międzynarodowej, czy jest takie poczucie, że ludzie o tym mówią, myślą, albo że są przygotowani, albo nieprzygotowani?
1: No, Meksyk jest chyba cały rozkopany, mam wrażenie. Wszystkie stacje metra, ulice, lotnisko, połowa terminalu jest rozkopana i pracują tam robotnicy, są maszyny, a po drugiej połowie chodzą turyści i mieszkańcy. Wyglądało to jak kompletne szaleństwo.
2: Tak, tak. No plac budowy Mexico City.
0: Remont.
2: Pełen remont i wszystko się dzieje właśnie w tym samym czasie. Ludzie cały czas krążą, tam się tynk na ciebie sypie, więc widać, że wiedzą, że to jest za chwilę. Ja miałam wrażenie, że ściągnęli chyba wszystkich robotników z całego kraju, bo wszędzie jest jakiś remont, więc myślałam o tym, ile osób jest w ogóle w to zaangażowanych. Ale to było głównie odczuwalne dopiero w stolicy. Na Jukatanie nie było jakby jakiegoś takiego wrażenia, nie wiem, czy nerwowości, czy nawet podekscytowania. Chyba nie był to na pewno temat, o którym jakoś bardzo często by przy nas przynajmniej wspominano. Bardziej właśnie z tego punktu widzenia, chyba może też trochę bezpieczeństwa, ale to bardziej może doniesienia medialne, no bo po tej strzelaninie na piramidzie to faktycznie gdzieś tam no, musieli się bardzo, jakby rząd musiał się bardzo starać, żeby jakoś PR-owo to ograć. Zresztą kilka dni później w ruinach była policja, która podchodziła do wszystkich turystów, przedstawiała się i mówiła, że są tutaj, gdybyśmy ich potrzebowali. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałyśmy kilka dni po tej strzelaninie. Więc myślę, że PR-owo wiedzą, że muszą o to zadbać. Przynajmniej do mundialu.
1: Tak, ale też w wielu miejscach, w różnych stanach widać bardzo, jak uzbrojeni po zęby, to jest głównie Gwardia Narodowa, która się tam przemieszcza takimi trakami i z wielkimi, po prostu z ogromną bronią. Zresztą to nie od dzisiaj, jakby bardzo często tak było, że trochę na postrach i trochę dla bezpieczeństwa, a trochę na postrach jeżdżą takie patrole i to było widoczne wszędzie, mijające nas z ogromnymi karabinami.
0: To jest audycja Niewidzialne Światy. Rozmawiamy o Meksyku i o podróżowaniu. Za chwilę jeszcze więcej o tym podróżowaniu, a teraz muzyczny skok i zespół, kolejny meksykański zespół Porter.

0: Meksykański zespół Porter w piosence Rincon Yucateco, a my wciąż rozmawiamy o Meksyku i podróżowaniu z Joanną Kozerą i Anią Kluczyk. Solo YOLO, no właśnie, powiedzieliśmy o tym w pierwszej części, to jest wasza inicjatywa. Rozumiem, choć ustaliliśmy, że w tym waszym pojęciu solo nie chodzi tylko o podróżowanie, że generalnie głównie podróżujecie samodzielnie. To się zgadza?
1: Tak. Bardzo często, w każdym razie.
2: Z przewagą. Myślę, że już teraz, w obecnej chwili, to z przewagą już wypraw w pojedynkę.
0: Z wyboru. Wypraw w pojedynkę.
2: Tak, z wyboru.
0: Z wyboru. A co jest w podróżowaniu solo, czego nie ma w podróżowaniu w towarzystwie?
2: Szereg rzeczy. Jak pytasz o to, czym się różni podróż solo i właściwie dlaczego też zachęcamy do spróbowania takiego doświadczenia. Wiesz co, przede wszystkim chyba taka najważniejsza rzecz, że decydujesz sama o sobie, o wszystkim. Jakby wszystko zależy tylko i wyłącznie od twojej decyzji. Nie idziesz na żadne kompromisy. I to może brzmieć jakoś bardzo tak egocentrycznie, że podkreślam to jako zaletę, ale to jest ogromna dawka wiedzy o tobie. Bardzo często łapiesz się na tym, że nie wiesz, czego w sumie chcesz. Nie wiesz, jak zadecydować. I to, że jesteś zmuszony, zmuszona dojść do tego, w ogóle usiąść i się nad tym zastanowić, sprawia, że poznajesz się w trybie ekspresowym. I to jest niezwykłe. Znaczy to jest skarb, to jest przyspieszona właśnie lekcja poznawania siebie, odkrywania siebie nawet przez błędy. To znaczy podejmujesz jakąś decyzję, coś robisz i stwierdzasz, nie, to był jednak kiepski pomysł, ale to jest najszybsza droga do tego, żeby się poznać. I wydaje mi się, że to jest chyba największą zaletą i czymś, czego... I drugą, jeśli mogę, drugą chyba największą jest to, że zupełnie inaczej wchodzisz w kontakt z miejscem i z ludźmi na miejscu. Zawsze nawet jedna osoba, nawet tak jak my na przykład w Meksyku mówiłyśmy w lokalnym języku, zawsze jest to jakiś filtr, przez który i ty traktujesz ludzi i miejsca, w których jesteś, i ludzi ciebie. Jak jesteś w pojedynkę, interakcje dzieją się w inny sposób. Jest dopalacz interakcji. Ludzie chętniej i bardziej z tobą wchodzą w interakcje i ty też w jakiś sposób okazuje się, że to w tobie wyzwala.
0: No, bo często w towarzystwie stajesz się po prostu bardziej wygodny albo próbujesz tę odpowiedzialność rozbić na osobę bądź inne osoby.
2: I natychmiast się jakoś tam zamykasz, nie? Już ktoś nie podejdzie do dwóch osób, no są w towarzystwie i tak dalej, a jak siedzisz w pojedynkę, to chętniej do ciebie zagadają. Okej, czasami może być to niechciana interakcja, ale z mojego doświadczenia większość tych interakcji jest jednak dużo wnosząca i cenna.
1: Tak, kolejną rzeczą jest wolność. Moim zdaniem może to jest kolejny etap po tych wszystkich rzeczach, o których powiedziała Ania, że też wolność nabywa się trochę, uczy się jej po tym, kiedy zdobywa się doświadczenie, bo to jest coś, z czego się już korzysta, że jak już nauczymy się i siebie, i tego, jak podróżować, bo to też jest jakaś umiejętność, to jest jakiś taki rodzaj, tak, nabywanej umiejętności i też zdobywa się to z doświadczeniem, jak rzeczy robić, jak robić je lepiej, jak nie popełniać błędów i tak dalej, a na końcu pojawia się ta wolność, kiedy już no możemy po prostu bardzo głęboko odetchnąć gdzieś i zażyć tej inności, zażyć tej kultury, zażyć natury, pogody, po cokolwiek jedziemy. I ta wolność jest dla mnie czymś wyjątkowym, ale ona się też pojawia, jak się pojedzie samemu do lasu, do Campinosu. Ja przeżywam bardzo często te same rzeczy, kiedy jadę gdzieś pod Warszawę, jak jadę na inny kontynent. To jest jakiś rodzaj przyjemności, który nie jest być może dla wszystkich, bo wiem, że dla wielu osób ta wolność jest rodzajem wyzwania.
0: Chciałem was jeszcze zapytać, czy podróżowanie solo jest dla wszystkich, ale skoro wspomniałaś o tym nabywaniu umiejętności i doświadczeniu, to czy poprzez to nabywanie umiejętności i doświadczenie, czy to się też wiąże z oswajaniem strachu, lęku, niepokoju przed podróżą i już w trakcie podróży? No bo no też można by powiedzieć, że pewne poczucie niepokoju, czy właśnie lęku przed podróżą, albo w jej w trakcie, to nie jest tylko domena kobiet, to nie jest tylko domena z kobiet podróżujących w pojedynkę, ale właśnie każdy, kto mierzy się z jakąś wymagającą podróżą, staje przed takimi wyzwaniami. Czy można w ten sposób oswajać ten lęk, albo oswajać go bardziej niż podróżując w towarzystwie? Czy macie takie poczucie?
1: Myślę, że na pewno, bo to jest tak jak ze wszystkim. No, można się bać pierwszy raz wsiąść za kierownicę samochodu, ale po 2 tygodniach prowadzenia auta przestajesz się tego bać. I tak samo jest z podróżą. Dodatkowo myślę, że podróżowanie solo kobiet jest obciążone tak dużą ilością właśnie takich narzucanych nam strachów i lęków, że na pewno coś się wydarzy, wydarzy się coś złego i tak dalej. I musimy nie dość, że przygotować się dobrze do tej podróży, to jeszcze zawalczyć o siebie w naszym środowisku. Bardzo często tak jest, że dziewczyny muszą się zmierzyć z tym, że muszą odpowiedzieć na setki pytań, a dlaczego sama, a dlaczego bez chłopaka i tak dalej. I że jest to coś,
0: albo
1: co...
0: Albo zorganizować sobie czas, przestrzeń na taką
1: No też podróż. Na pewno, oczywiście, i budżet. Ale jest to coś, co zdobywa się też z czasem, myślę.
2: No podróż solo na pewno jest może skokiem na głęboką wodę. Znaczy na zasadzie bardziej cię jakby wystrzela w dyskomfort w większym stopniu. To nie jest tak, że dobra, ale zawsze tu mam tego kogoś. No jesteśmy we dwójkę, czy jesteśmy we dwie. Jest takie poczucie, jest raźniej. Jakby jest mniej raźnie czasami i to sprawia, że jakiś poziom dyskomfortu, lęku może się podnieść. Natomiast to ma swoją gratyfikację. To znaczy, jeżeli wrócisz, jedziesz, doświadczasz i jest super i wszystko idzie jakoś zgodnie z planem, albo są nawet małe problemy, ale radzisz sobie z nimi. Jakby poczucie satysfakcji, pewności siebie i takiego zaprzyjaźnienia się ze sobą rośnie niewspółmiernie też szybko, czy niewspółmiernie bardzo względem podróży z kimś, bo tak to zawsze no, możesz podzielić ten sukces na dwoje. No w sumie nie wiadomo, czyja jest to zasługa.
0: A z drugiej strony, czy nie brakuje wam takiego dzielenia się tym, co widzicie, z kimś innym? Bo ja większość podróży też odbyłem solo, sam. Głównie to były podróże zawodowe i trochę się już ich nazbierało. Ale od kiedy mam rodzinę, to wolę jednak te podróże z rodziną. Właśnie z tego powodu dzielenia się emocjami, czy tym wspólnym widzeniem świata. Znaczy czuję radość z tego, że ktoś widzi to samo, co ja widzę i przeżywa podobne emocje, które ja przeżywam. Czy tego wam brakuje? Albo czy tego doświadczałyście na przykład podczas tej wspólnej podróży do Meksyku?
1: Ja zawsze mówię, że ja nie wiem, czy w sytuacji, w której tę samą chwilę przeżywałabym z kimś, czy czułabym się tak samo. Bo może ja przeżywam ten zachód słońca nad oceanem w taki sposób właśnie dlatego, że jestem sama. A może gdybym była tam z kimś, byłoby inaczej, nie przeżywałabym tego w ten sam sposób. A może byłoby gorzej, bo może ta osoba wcale by nie przeżywała tego tak samo. Może by marudziła, może byłyby komary i tak dalej. Może byłoby zimno. A kiedy jestem tam sama, to jakby nie umiem tego porównać. To jest... Oczywiście wiem, o co pytasz, tylko że są na to też sposoby. My zawsze miałyśmy taką też gorącą linię z naszymi różnymi przyjaciółkami, które wiemy, że nas zrozumieją. Też to wszystko dokumentujemy, potem o tym opowiadamy i bardzo długo to przeżywamy. Ale jeżeli chodzi o przeżywanie tej danej chwili w tym właśnie momencie, to ja zawsze myślę, że ja to przeżywam po swojemu i to jest dla mnie najcenniejsze, bo nie wiem, czy bym to przeżyła w ten sam sposób, gdyby ktoś właśnie do mnie nie mówił. Gdybyśmy nie rozmawiały o czymś, albo no cokolwiek, że ja to tak pamiętam tylko dlatego, że byłam tam sama. I teraz porównanie, czy gdybym tam była z kimś, byłoby tak samo, gorzej, lepiej.
2: Pewnie nigdy nie wiadomo. To są równoległe rzeczywistości, nie możesz ich przeżyć dwóch jednocześnie, chociaż można się do tego zbliżyć,
0: nie?
2: Można pojechać.
0: Wiesz co? Nie, to co... myślenia, o, jakbym była sama w tym Meksyku, to jeszcze fajniej by było niż
2: Tak, właśnie to miałam do tego wrócić, do twojego pytania, że mi się wydaje, że w każdej podróży solo będzie moment, kiedy sobie pomyślisz, oj, super, żeby ta i ta osoba była tu ze mną, nie? Bo nie umiem tego opowiedzieć, a zdjęcia, wiadomo, nigdy nie oddają. I tak samo w podróży z kimś, zawsze wcześniej czy później masz moment, że o Jezu, oddałabym wszystko za jeden wieczór sama, nie? Albo chciałabym bardzo być teraz tutaj sama, żeby ta osoba do mnie nie mówiła, albo nie wiem, chciałabym po prostu nie wiem, odpocząć albo spać długo, a ta osoba ma program. Że jakby to jest też to, o czym mówimy, bo my naprawdę śledzimy to i tropimy, żeby nie mówić o samotnych podróżach, tylko
0: dlatego
2: mówić
0: też
2: o podróżach
0: mówimy
2: pojedynkę.
0: Mówimy solo podróże, albo
2: tak.
0: Się poprawiamy. Ja na przykład się poprawiam, jak gdzieś tak. Się wymknie samotna
2: podróż. Cieszy nas to bardzo, bo my śledzimy to. Te samotne wyprawy dookoła świata, samotne przejazdy rowerowe, samotne rejsy i samotne podróże. Śledzimy to w sieci bardzo często.
0: No, ale może dla kogoś to jest samotna podróż. W sensie, może ktoś lubi tę samotność.
2: Ale tak. To jest pytanie. Nie? I to jest też to, o czym mówimy, że nie znaczy, że twoja podróż w pojedynkę nie będzie podróżą samotną. I to jest trochę też odpowiedź na pytanie, czy to jest dla każdego? Nie. Na pewno nie. Tak jak podróże all inclusive nie są dla każdego. Albo wycieczki organizowane, grupowe nie są dla każdego. To jest kwestia naszych preferencji. Natomiast to na pewno nie jest tak, że podróż w pojedynkę będzie na pewno jakby doświadczeniem samotności. Możesz doświadczać samotności u siebie w domu na kanapie, z rodziną na urlopie i będąc w pojedynkę w lesie, gdzie sobie pomyślisz, że okej, chciałabym nie być tu sama.
0: Joanna Kozera, Ania Kluczyk z inicjatywy Solo YOLO. Bardzo wam dziękuję. Dziś w Niewidzialnych Światach opowiadały o solowym podróżowaniu.
2: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
0: A teraz zagra wielki solista i też tym razem w parze z innym artystą, Carlos Santana i Karin León w piosence Velas.

0: permites que su sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes sus pecados, pero también sabes de mi fe.
1: Carlos Santana i Karin Leon w piosence Velas, a ja się bardzo cieszę, że kolejny temat tej audycji będzie dotyczył państwa Mali, mimo powagi tematu, bo można zrobić najpierw piękny muzyczny wstęp w postaci znakomitego zespołu, który zresztą już pojawiał się w audycji Niewidzialne Światy, Amadou i Mariam. Welcome to Mali.

0: Malijski zespół Amadou i Mariam, Welcome to Mali. A o Mali porozmawiam teraz z Konradem Gaderą z portalu konflikty.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to nie jest w tym momencie kraj, który można polecić jako dobry turystyczny trop podróżniczy.
1: Tak, niestety od niecałego miesiąca mamy w Mali regularną wojnę domową. Mali tak naprawdę turystyczną atrakcją nie jest od bardzo dawna z powodu bezpieczeństwa, natomiast w Mali są piękne miejsca. To jeżeli ktoś byłby zainteresowany ze słuchaczy, polecam zobaczyć zdjęcia Timbuktu, wielkich bibliotek na Saharze. To są niesamowite miejsca, które mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli odwiedzić. Oczywiście ci, którzy będą chcieli tam pojechać.
0: No tak, Timbuktu to zdecydowanie takie najbardziej powszechne skojarzenie turystyczne, prawda, jeżeli chodzi o Mali.
1: Tak, tak. No Mali generalnie to jest przede wszystkim właśnie to jest Timbuktu, to są pozostałości po wielkim imperium Mansu Musy. Też bardzo interesująca historia jednego z najbogatszych ludzi w ogóle w historii świata. Natomiast

0: W Mali mamy do czynienia z wojną domową, która jednocześnie jest zaskoczeniem i nie jest zaskoczeniem tak naprawdę. Ponieważ warto na początek zobaczyć, jakie mamy strony w ogóle w tym konflikcie. Mamy rząd malijski, który sobie absolutnie nie radzi z tym, co się dzieje w kraju. Rząd, który nie kontroluje terenów niezurbanizowanych, kontrolował do tej pory kilka większych miast. Może zaczniemy od południa. Na południu mamy Al-Kaidę. Al-Kaida w Mali to jest koalicja Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslim. To się tłumaczy jako grupa wsparcia islamu i muzułmanów. To jest taka dosyć szeroka koalicja różnych mniejszych organizacji, które się połączyły i razem działają. Przesuwając się bardziej na wschód, w stronę granicy z Burkina Faso i Nigrem, jest państwo islamskie Wilayetu Sahelu. To jest organizacja obecnie w Mali troszeczkę na marginesie, ale też warto o niej wspomnieć, oni też dołączyli do tego konfliktu stosunkowo późno. I na północy mamy front wyzwolenia Azawadu. To są separatyści Tuaregowie, którzy walczą o wyzwolenie Azawadu. Nie jest to nazwa, która coś może komuś więcej powiedzieć prawdopodobnie, natomiast jeżeli by państwo otworzyli sobie mapę Mali, to można wyznaczyć taki trójkąt. Trójkąt, który się tak naprawdę zamyka na Saharze i to jest właśnie Azawad. To jest Timbuktu, Kidal, Gao, to są te miasta. Przy czym tutaj mówimy o miastach, ale to są ogromne, puste tereny pustynne. To jest wielki obszar, na którym tak naprawdę zbyt dużo nie ma. Ale to jest ten Azawad, o którym mowa. To jest to, o co walczą Tuaregowie, o zbudowanie swojego państwa na pustyni. I sama wojna jest o tyle, była o tyle zaskoczeniem, że tutaj doszło do otwartej współpracy między separatystami a miejscową Al-Kaidą, co też było zaskoczeniem. Zaskoczeniem była również skala ataku, poziom jego zorganizowania, który był przeszedł wszystkie oczekiwania, bo był on doskonale zorganizowany. Dobrze wiedzieli, gdzie uderzyć, jak uderzyć i też wiele celów było po prostu zaskakujących. Bo o ile gdzieś na drogach między Kidal a Timbuktu, między Gao a Timbuktu, czy nawet bardziej na południe, w stronę Bamako, te ataki można było się spodziewać, natomiast ostrzał Kati, to jest miasteczko 15 km od stolicy, w której mieszkali tak naprawdę wszyscy członkowie, przynajmniej bardzo duża większość członków malijskiej hunty wojskowej, która tam rządzi, atak tam był ogromnym zaskoczeniem. Do tego stopnia, że bojownikom udało się wysadzić, bo to już nie mówimy o zburzeniu, tylko tak naprawdę o wysadzeniu domu ministra obrony, który zginął wtedy.
1: No właśnie, wspomina pan o huncie wojskowej, która rządzi krajem, a przynajmniej próbuje rządzić. Te rządy są oczywiście bardzo ograniczone terytorialnie, ale jest jeszcze jeden aktor w tej wojnie, który niewątpliwie wpływa na dynamikę sytuacji, czyli Rosjanie z Afrika Korps, bo jeszcze do niedawna rząd czy hunta wojskowa miała chyba takie przekonanie, że po wyrzuceniu Francuzów i zakończeniu misji ONZ, bo do takich wydarzeń doszło w Mali, to Rosja ustabilizuje sytuację w Mali, ale chyba no, to się kompletnie nie sprawdziło.
0: Tak, tylko też warto od razu wspomnieć, jaka jest różnica między strategicznym podejściem Rosjan na Francuzów, ponieważ Francuzi, którzy nie byli siłą jakoś szczególnie skuteczną w Mali, oni tam stacjonowali od 2013 roku, tam operacja Barhan, misja ONZ-u, to wszystko we współpracy oczywiście z Malijczykami. Ich głównym celem była ochrona ludności cywilnej, natomiast żołnierze, czy bardziej tak bezpośrednio najemnicy z Korpusu Afrykańskiego, oni mają przedłużyć istnienie malijskiego rządu. To są wynajęci żołnierze, którzy mieli podtrzymać rząd, a nie chronić mieszkańców. Oni są oskarżani o ogromne zbrodnie na cywilach. Natomiast dlaczego Mali się związało z Rosjanami? Prawdopodobnie widząc sukcesy, bo też tutaj warto wspomnieć, że Rosjanie w Afryce, a Rosjanie w Europie to są jakby dwa różne byty. Ponieważ Rosjanie w Afryce, wykorzystując bardzo małe zasoby, bardzo małe środki, potrafili ugrać bardzo wiele. I takim największym jednym z największych sukcesów w ogóle Rosjan, wtedy jeszcze grupy Wagnera, obecnie już Korpusu Afrykańskiego, jest sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie ramię w ramię z żołnierzami ruandyjskimi udało im się ochronić rząd przed wielką koalicją zbrojnej opozycji. Więc dla Mali to też mógł być sygnał, że oni się do tego po prostu nadają, że to są bojownicy, żołnierze, którzy będą w stanie podtrzymać ten rząd. Natomiast jak się okazało, bardziej to przypomina rosyjskie zaangażowanie w Mozambiku, które okazało się również klęską. A teraz wracając już do Mali, to sytuacja jest na północy, gdzie szczególnie w Kidalu,

0: sytuacje, w których rosyjscy najemnicy wynegocjowali sobie wyjście bezpieczne z baz. Natomiast w tych wszystkich rozmowach całkowicie pominęli malijskich żołnierzy, którzy obecnie są jeńcami. Tam są setki żołnierzy, którzy są zdani tak naprawdę na dobrą wolę azawackich separatystów.
1: Co dziś tak naprawdę napędza ten konflikt? Religijny ekstremizm, separatystyczne ambicje Tuaregów, nie wiem, walka o zasoby, o paliwo?
0: Znaczy przede wszystkim moim zdaniem napędza to niekompetencja malijskiego rządu, ponieważ kiedy Francuzi zostali tak naprawdę poproszeni o wyjście, wyrzuceni z Mali, były bardzo interesujące komunikaty właśnie ze strony Tuaregów, którzy ogłosili, że front wyzwolenia Azawadu, zawieszenie broni, to podpisywał, wynegocjował z Francuzami, więc jeżeli Francuzów nie ma, to umowa jest nieaktualna, także można wznowić walki. To jest wszystko konsekwencja niekompetencji malijskiego rządu, który pod hasłami rzekomej odnowy panafrykańskiej wyrzucił Francuzów jako byłą siłę kolonialną, zaprosił Rosjan. W tej propagandzie skierowanej do państw afrykańskich Rosjanie nie są Europejczykami, nie są biali, są jakąś nieokreśloną siłą gdzieś wspierającą rzekomo niepodległość. Natomiast no, rząd sobie nie daje rady. Rząd już w listopadzie zeszłego roku była blokada Bamako, gdzie tam doszło do tak naprawdę zablokowania dostaw paliwa. Obecnie też Bamako jest zablokowane, tam jakieś niewielkie konwoje udaje się do miasta doprowadzić, natomiast one są osłaniane przez takie siły, że to jest ekonomicznie całkowicie bez sensu. Warto też wspomnieć o tym, że sytuacja może być znacznie gorsza, ponieważ już teraz są doniesienia o tym, że walki mogą obejmować, to jest na zachodzie i południowym zachodzie są dwie ogromne tamy. Jedna w stronę Senegalu, druga w stronę Gwinei. I te tamy są również zagrożone tym, że one mogą po prostu zostać uszkodzone. Także tutaj jest z tej strony jest niebezpieczeństwo też.
1: A skoro wspomina pan o tej blokadzie paliwowej, no właśnie, czy ta blokada paliwowa, czy te ataki na szlaki dostaw do Bamako, one oznaczają, że dżihadyści próbują zdobywać kraj nie tylko terytorialnie, nie tylko militarnie, ale też poprzez paraliż gospodarczy?
0: Tak, dotarłem do informacji, tak naprawdę pochodzące od mieszkańców Bamako, że tam ceny na początku blokady już skoczyły o 30%. A tu warto wspomnieć, że to mimo, że Mali jest krajem biednym, to nie jest kraj, w którym jest cokolwiek tanie. Więc tutaj możemy mieć powtórkę z sytuacji, która była w Sudanie, oblężenie Al-Fashir, gdzie też miasto było wzięte w oblężenie i tak naprawdę była próba zagłodzenia tego miasta. Tutaj lokalna Al-Kaida publikowała takie wezwania do powstania ludowego przeciwko wojskowej huncie, samowprowadzenia przez społeczeństwo szariatu i tak naprawdę oddanie miasta. Tylko...
1: No tam też powiedzmy, czy dopowiedzmy to wprost, tam po prostu doszło do ludobójstwa, jeżeli mówimy
0: tak,
1: o Al-Fashir.
0: Tak, oczywiście. Tak, Al-Fashir to jest w ogóle ogromna tragedia, niezauważana obecnie. Znaczy trochę się tam przebija do świadomości, ale to jest symbol po prostu okrucieństwa wojny domowej w Sudanie. To jest też miejsce, którego nie można zapomnieć, tym bardziej, że teraz tam w Sudanie są dezercje generałów sił szybkiego wsparcia, którzy przechodzą na stronę rządową, ściskają się z generałem Al-Burhanem, a wcześniej próbowali zagłodzić miasto. To jest taki wątek tutaj poboczny, natomiast w Mali też jest ta blokada. Na początku ta blokada była taka dosyć pasywna, ponieważ te ciężarówki po prostu stały w ogromnych kolejkach, tam były rozstawione na drogach karabiny, taka trochę demonstracja siły, natomiast później już dochodziło do regularnych ataków na te ciężarówki. Jeżeli dobrze pamiętam, tam był atak, był chyba na marokańskie i na pewno na senegalskie ciężarówki. Tam kilka osób było rannych, natomiast to prawdopodobnie też była jakaś odpowiedź na próbę ominięcia tej blokady.
1: A skoro pan wspomniał o mieszkańcach Mali, ponieważ taki też jest profil tej audycji społecznej, jak zwykli mieszkańcy Mali, ja oczywiście rozumiem, że ten kontakt jest utrudniony, ale czy my wiemy, jak oni odbierają dziś huntę, czy nie wiem, jako obrońców suwerenności Mali, jako reżim, który jest coraz bardziej represyjny, czy po prostu jako władzę, która no, nie dowozi bezpieczeństwa, ale która jest jedyną władzą możliwą?
0: To znaczy trudno mówić w sytuacji Mali o jakichś oczekiwaniach wielkiego bezpieczeństwa, ponieważ w tamtych realiach tego państwa bardzo trudno w ogóle przypomnieć sobie moment, w którym było w miarę bezpiecznie. Tutaj też warto wspomnieć, że malijska hunta to nie jest jakby całkowicie obca narośl, która na społeczeństwie gdzieś tam powstała i na nim żeruje. Oni przez długi czas faktycznie mieli poparcie, ponieważ ta retoryka antyfrancuska, antyeuropejska i antykolonialna była tam bardzo podatna. To był bardzo podatny grunt, więc junta ma poparcie, nie ma, to poparcie się będzie kurczyło, no bo jeżeli mamy rząd wojskowy, który dochodzi do władzy z hasłami niepodległości, z siły i stabilności, a przegrywa z jednej strony z separatystami, którzy tak naprawdę już wyglądali od jakiegoś czasu, że się bardziej zwijają niż rozwijają, a z drugiej strony z lokalną Al-Kaidą, która potrafiła zabić ministra obrony, no w tym momencie legitymizacja takiego rządu w oczach społeczeństwa jest coraz mniejsza. Tutaj też warto wspomnieć, że w Bamako odbyła się demonstracja poparcia dla rządu. Można znaleźć takie zdjęcia, można znaleźć takie nagrania, natomiast to są organizacje, które są związane z rządem. Więc te demonstracje siłą rzeczy będą prorządowe, będą hura optymistyczne, będą takie bardzo zorientowane na wspieranie junty, bo inne też po prostu się nie odbędą, ponieważ Mali, tak samo jak Burkina Faso, jak Niger, bardzo prześladuje opozycję, bardzo się stara, żeby te głosy sprzeciwu były uciszone. I tam organizacje jakieś pozarządowe, krytyczne wobec władzy są bardzo szybko uciszane i bardzo szybko ograniczone jest ich działalność. Bardzo często pod hasłami, że są to jakieś organizacje sponsorowane z zagranicy. W tamtych realiach zła zagranica to jest zawsze Francja.
1: A co się może stać po wycofaniu się Rosjan? To znaczy, czy junta wojskowa jest w stanie w ogóle obronić władzę? Bo pod koniec kwietnia Reuters informował, że Afrika Korps potwierdził wycofanie swoich sił z Kidal po ciężkich walkach. To było jedno z kluczowych miast na północy. Co się może teraz dalej stać? Ten konflikt będzie się jeszcze rozlewał na kolejne tereny?
0: Znaczy, tutaj warto wspomnieć, że Rosjanie z Kidalu wyszli, natomiast oni nie opuścili kraju. Oni się tylko przesunęli do innego miejsca. I tutaj sam rosyjski ambasador ogłaszał, że korpus afrykański nie zostanie wycofany. Pojawiły się pogłoski o tym, że Rosjanie mogą przesunąć jakieś siły z Republiki Środkowoafrykańskiej, ale to też jest raczej mało prawdopodobne, ponieważ nie zaryzykują tamtejszych dostępu do tamtejszych złóż diamentów, żeby obronić się w Mali. Natomiast wracając do pytania, czy junta jest w stanie się obronić sama? Nie. Tu jest problem tego, że całą północ, cały Azawad tak naprawdę w tym momencie trzeba by odbić siłą, jeżeli on miałby wrócić do Mali. Z innej strony jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że Azawad zostanie uznany międzynarodowo, ponieważ po tym, co się działo w Sudanie Południowym, społeczność międzynarodowa bardzo ostrożnie podchodzi do uznawania nowych państw w Afryce. To jest też warto wspomnieć tragedia Somalilandu, który się nie może doczekać uznania, mimo że jest najbardziej stabilnym elementem Somalii. Ale czy junta ma możliwości? Junta obecnie nie jest w stanie obronić swojej stolicy. Więc tutaj, jeżeli mówimy o rządzie, który nie może skutecznie przerwać blokady stolicy, kontroli kilka najważniejszych miast, trudno się spodziewać tutaj większego przełomu jak na razie.
1: No z drugiej strony można by jeszcze zadać pytanie, czy kryzys w Mali może rozlać się dalej na Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ganę, czy też kraje Zatoki Gwinejskiej?
0: Tak, tym bardziej, że tutaj, jeżeli by się nawet to wszystko przesunęło, Mali jest obecnie pokazem siły. To jest pokaz tego, że jeżeli Al-Kaida chce, to Al-Kaida potrafi. I to jest też sygnał właśnie tutaj, tak jak pan wspomniał, do Afryki, całej Afryki Zachodniej, do bojowników, że są rzeczy, które da się zrobić. Wystarczy chcieć, wystarczy to zaplanować. Zachodnioafrykańscy terroryści bardzo od wielu lat próbują się przedrzeć na wybrzeże i tam nawiązać kontakty z półświatkiem. Tutaj można się też powołać na przykład Somalii, gdzie Al-Shabaab się związało bardzo mocno z przemytnikami, czy na północy Mozambiku w Cabo Delgado, gdzie też terroryści, przemytnicy, przestępcy. To się stworzyła taka terrokorporacja, gdzie oni z jednej strony ekonomicznie duszą to, współpraca z piratami, szlaki przemytnicze, jak można przemycać diamenty, jak można przemycać, tak jak w Mozambiku, rubiny, to z pewnością można też przemycać broń. Więc to jest, oni będą dążyć w stronę wybrzeża, natomiast tam warto też wspomnieć, że tam są państwa, które są równie biedne, natomiast są znacznie stabilniejsze. Togo, Benin, w Beninie akurat były ostatnio też zamachy, ale To są mimo wszystko kraje znacznie stabilniejsze i bezpieczniejsze niż Mali.
1: Tak czy inaczej, właśnie państwu Mali daleko w tym momencie do stabilności. Bardzo dziękuję. Konrad Gadera z portalu konflikty.pl był gościem Niewidzialnych Światów. Raz jeszcze panu dziękuję.
0: Również dziękuję.
1: A na koniec jeszcze jeden akcent muzyczny z Mali. Zespół Tinariwen. Adrian Bong, do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Korzenie i skrzydła.
2: Szymon Kałaska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Dziś wielki dzień dobry, ponieważ moim i Państwa gościem jest, no powiem tylko dwa słowa, pani Teresa Lipowska.
3: Witam serdecznie, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie.
2: Pani Teresa Lipowska, która sama przyznaje, że potrafi się zachwycić wszystkim. No to chciałam na początek zapytać, czym pani dziś zdążyła się już zachwycić?
3: Tym, że tu przyszłam.
2: No i wspaniale. Cudowna odpowiedź.
3: Wie pan co, trzeba mieć w sobie tyle optymizmu, czego nauczyła mnie moja mama, która zaraz po wojnie żyła bardzo ciężko i potrafiła się uśmiechać do wszystkiego. I nie mówiła mi, ale tak wszczepiła to we mnie, że ja się zachwycam. Jaki piękny kwiatek, o jaki przystojny mężczyzna, o jaka dobra sztuka. I mnie to daje po prostu spokój duszy, że ja nie jestem tylko taka krytykująca. To niedobre, tamto niedobre. Może zachwycić za dużo, ale po prostu widzieć w tym piękno.
2: Bo mnóstwo rzeczy jest na tak i często my tego nie dostrzegamy, prawda?
3: Jeżeli życie jest na tak, to jest łatwiej żyć. Naprawdę łatwiej. Ja jestem od 20 lat przecież wdową. Jestem sama, mam bardzo różne ciężkie przecież momenty. Ale gdzieś staram się, tak jak mnie nauczono, mówić śmieszne, jutro będzie lepiej.
2: Tylko łatwo się mówi, ale jak to robić?
3: Starać się mieć przyjaciół. Ja myślę, że ja urodziłam się, ktoś mi napisał, urodziłam się po to, żeby kochać. Kocham żyć. I to prawda, kocham ludzi. Staram się do tych ludzi być otwarta. Staram się z wszystkimi, czy to będzie wózkarz, maszynista, czy dyrektor, mnie to nie interesuje, dowiedzieć się, jak się czuję, a jak dzieci. Ja mam dużo, może przyjaciół, to jest za duże powiedziane, bardzo dużo życzliwych ludzi. Ja na podwórku się spotykam z paniami starszymi, też zamieniam parę słów i sobie się bardzo miło kłaniamy, uśmiechamy. Więc to jest taki...
2: Taka pani Teresa z sąsiedzka?
3: Sąsiadek nie mam takich za dużo, natomiast po podwórku ja mam takie duże, ogromne, mieszkam na takim osiedlu bardzo pięknym i tych starszych pań z wózeczkiem, bez wózeczka, a co słychać, a co u pani. I coś takiego właśnie, że do ludzi człowiek jest otwarty i pani jest zawsze uśmiechnięta. Już parę osób mi to powiedział. Jak pani mówi dzień dobry, to pani się uśmiecha. Mam to w środku, to nie jest zarozumialstwo, tylko taka jestem i chwała Bogu.
2: Pani Teresa, to porozmawiajmy o tych ludziach, którzy gdzieś na różnych etapach pani życia stawali na pani drodze i dawali takie skrzydła do lotu. Które to te osoby by pani do takich zaliczyła?
3: To bardzo trudno tak, tak wymienić po kolei. Myślę, że ten zapał, tą energię i to do zawodu mam od Jurka Antczaka. To jest na pewno, on nas w szkole nauczył tego, żeby ten zawód kochać, żeby go szanować, żeby starszych szanować, żeby tak, a nie inaczej się do nich odnosić. I żeby kochać to, co się robi. Czy się ma malutką rulkę, czy masz główną rolę. Ja pamiętam w nocach i dniach, jak grałam, przecież nie taką dużą rolę. On zwraca uwagę na wszystko. Nie tylko na Jadzie Barańską, która się kręciła na pierwszym planie. Tylko zaraz, ty tam źle coś tam robisz. Ja to widzę. Także sam był aktorem i tego mnie nauczył. Właśnie tego szacunku do zawodu. Ja mam go do tej pory. Pracuję 25 lat już w serialu, mogłoby się znudzić. Ale do każdej sceny podchodzę, co by tu zrobić, żeby było ciekawiej, żeby tam coś dopiszę. I nie nudzę się. Chociaż już nie mam takiej wystrzałowej roli, ale staram się nie nudzić.
2: No, w serialu, ale jakim serialu? Kultowym serialu, który mimo tych 25 lat, bo niedawno był jubileusz, no wciąż ma rzesze fanów.
3: Tak, to prawda. Ja bardzo, tak jak panu powiedziałam, lubię, kocham ludzi. W związku z tym, jak miałam siłę, bo teraz już jest troszkę gorzej z tym, jeździłam, zwłaszcza książkę wydałam, ale i wcześniej też po całej Polsce, właśnie do malutkich miejscowości, do większych, do dużych miast. I lubiłam dyskusje z tymi ludźmi, którzy przyszli, bo ci ludzie przyszli dla mnie. I mnie było wszystko jedno, czy ich było 20 osób, czy było 300. Oni przyszli, bo było spotkanie z Teresą Lipowską. I mnie to dawało szacunek dla nich, że chcieli ze mną rozmawiać. I bardzo to lubiłam. I rzeczywiście doświadczałam bardzo dużo uśmiechu, życzliwości i takich dobrych ocen.
2: Mhm. I co najczęściej pytają właśnie o ten uśmiech nieschodzący z twarzy?
3: To znaczy, skąd tu pani tyle ciepła? Ja mnie wyssałam u mamy z mlekiem. Ciepła, radości, pogody jakiejś takiej. To wszystko mam od mamy. I staram się to oczywiście w różnych sytuacjach. Jest dość ciężko ten uśmiech tak wydobyć, ale no, nie, byle nie fałszywie. Mhm. Jak nie masz uśmiechu, jak nie masz nic do powiedzenia, to zamilcz.
2: Mama Maria... Jaka była?
3: Cudowna. To znaczy, wie pan co, ja moją mamę, Marię, ja zresztą mam na drugie imię też Maria, oceniłam, jak byłam naprawdę dojrzała. Bo jak miałam te swoje 9-15 lat, to ta mama koło mnie przychodziła, pogłaskała, zapytała. Wiem, że była. Chodziła do pracy, była bardzo zapracowana. Ale ja nie widziałam tego, jak ona była. Dopiero jak sama wyszłam na swoje, jak już wyszłam za mąż, to doceniłam pewne rzeczy zaraz. Przecież mama tak i nie inaczej to robiła. Tego mnie nauczyła, aczkolwiek nie taką, że tak powiem, kawa na ławę, tylko ona taka była. Więc dla mnie później to ona była rzeczywiście bohaterka. Różnie było w domu i dopiero potem bo to, co się działo, ko mnie nie interesowało. Dostawałam pajdy chleba z masłem ze szczypiorkiem i leciałam na podwórko. Jak miałam chłopaka, to szłam na randkę. Tylko o 22, nie później, bo inaczej będą drzwi zamknięte.
2: Ale i co
3: to
2: były?
3: Już tata, tak. Nauczył mnie punktualności. Ja jestem zawsze za 5. I bardzo go za to szanuję. Także... Później żeśmy, no ja miałam 20 lat, tak niestety z domu wyszłam, wychodziłam za mąż. Mama została w Łodzi, a w Warszawie, więc ten kontakt był trochę rzadszy. Ale tym, może słowo aktywniejsze nie jest tu dobre, ale ja bardzo chciałam się z nią widzieć, właśnie jak rzadko, to chciałam. Potem bardzo wcześnie umarła, 62 lata miała, jak umarła. I potem myślę sobie, Boże, ja tyle rzeczy powinnam powiedzieć jej, zrobić dla niej, a już niestety, bo to nagle się stało, już niestety nie mogę.
2: Jakim był ten dom rodzinny?
3: Dom rodzinny był taki, jak chciałam później stworzyć, zresztą w moim domu rodzinnym. To było zaraz po wojnie. Było dość ciężko. Mieliśmy nianiusię taką ukochaną, która jeszcze... Mama dostała ją, jak ja się urodziłam. Więc całe życie jej wychowywała. I mnie potem, parę lat potem, ja miałam brata i siostrę, potem rodzeństwo. Miałam rodzeństwo, siostrę też, która nie żyje, lekarkę. I brata, którego kocham, serdecznie pozdrawiam, bo może będzie słuchała, zawsze się dopomina. Nic o mnie nie mówiłaś.
2: Brat Andrzej.
3: Brat Andrzej mieszka w Łodzi. Jesteśmy w bardzo, bardzo bliskich i dobrych stosunkach. I to była rodzina taka...
2: A niania jak miała na imię?
3: Nianiusia miała na imię Polcia.
2: Aha.
3: kochaliśmy ją jak drugą matkę, bo rodzice pracowali do tej czwartej, piątej. Przychodziło się ze szkoły, nianiusia była, obiadek był. To ukochana zresztą osoba poświęcająca dla nas całe życie swoje. Też szacunek, ale to wszystko później. To nie było takie, myślę, że dzieci i młodzi ludzie nie potrafią okazać tego szacunku i tego, tej wdzięczności, jak mają te swoje 18-20 lat. A później czasem jest za późno.
2: No ale może tak to jest po prostu, że nie docenia się tego, co się ma, tylko tak. Dopiero trzeba pewnej perspektywy.
3: No tak. Ja dlatego gdziekolwiek jestem i rozmawiam z młodymi ludźmi, mówię, błagam, szanujcie babcie, dziadków, rodziców, bo może być potem za późno. Obejrzycie się, że o, a szkoda, że ja tego i tamtego nie zrobiłem. No ale to można mówić, bo to już starsza osoba mówi z doświadczeniem. Natomiast no, warto wiedzieć.
2: Żeby... A pani swoje babcie, dziadków pamięta?
3: To znaczy dziadka miałam, zdaje się, 8 czy ileś lat. Tu w Warszawie byli. Babcia potem zachorowała, ileś tam lat leżała w szpitalu. Także widziałam ich parę razy. Natomiast drugich dziadków pamiętam i kocham. Mamy rodziców w Gostyninie mieli dom z ogrodem i tam jeździliśmy na wakacje i tam robiłam pierwsze przedstawienia w altance. Zasłaniałam jakąś szmatą, zapraszałam dzieci tam, sąsiadów i robiłam przedstawienia z makówek. Takie były przedstawienia. No, byli to bardzo serdeczni, przyjeżdżali do nas na święta, bo u nas zawsze święta były. To też jest to, co ja starałam się w swoim domu kultywować i w jakimś sensie to przeszło na dalszą część mojej rodziny. Te święta zawsze były przygotowywane, chciane. Do Wielkanocy to człowiek był nastawiony od dłuższego czasu. Nianiusia tam chrochmaliła firanki, coś piekła. Mama coś, jakieś sałatki kroiła. My jajeczka żeśmy gotowali. Jak przychodziły te święta, to one były rodzinne, chciane, czekane. Było na początku, zaraz po wojnie, było na pewno mniej, bardziej ubogo, ale przyjeżdżali dziadkowie, przyjeżdżali, czasem przywieźli indyczkę, także, a Bożego Narodzenia również były bardzo takie tradycyjne. Jak ja już wyszłam za mąż i miałam syna jednego, niestety mi się nie udało więcej, i siostra miała córkę i brat miał syna. Także jak się wszyscy zjeżdżali do mnie już, jak ja najstarsza robiłam święta, to one były też te święta takie bardzo, bardzo tradycyjne i z kolędami. Wszystko robiłam sama, jeśli chodzi o garmasz. I po nocach, nie po nocach. Ale wtedy się nie czuło w ogóle zmęczenia. Chciało się i potem było cudownie. I to są te moje wspomnienia rodzinne z rodzinnego domu, że zwłaszcza ta mama zawsze była dla mnie wyrozumiała, zawsze mi potrafiła pewne rzeczy wytłumaczyć. Oczywiście jak miałam tam ileś lat, to nie zawsze się tak zgadzał, bo...
2: No to wiadomo, trzeba się trochę buntować.
3: No
2: jednak.
3: Tak, ale w sumie... Właśnie dopiero dużo później zdałam sobie sprawę, że to wszystko było z serca i z mądrości, i z doświadczenia.
2: A tata bywał często w domu, czy bardziej w pracy?
3: No, tata to był, że zarabiał pieniądze, interesował się sobą, właściwie nami tyle, że mieliśmy za co jeść i się ubrać. Natomiast z tatą nie mieliśmy takiego kontaktu. Tata wcześniej brał książkę, zamykał się do swojego pokoju, czytał albo nawet nie wychodził nigdzie. W każdym razie to była właściwie rodzina do końca. Ja miałam 20 lat, jak wyszłam z domu. Natomiast to mama była tym aniołem stróżem.
2: Aniołem stróżem. O aniołach to jeszcze porozmawiamy, prawda?
3: No.
2: Tak?
3: Na pewno.
2: Dobrze. A teraz pierwszy wybór muzyczny pani Teresy Lipowskiej, czyli Zbigniew Wodecki.

0: Pani Teresa Lipowska jest bohaterką audycji Korzenie i Skrzydła. Lubi pani wracać tam, gdzie była pani kiedyś?
1: Proszę sobie wyobrazić, że pierwszy raz z moim mężem zostałam wywieziona na Jeziora Augustowskie.
0: Ale zabrzmiało, wywieziona.
1: Właśnie chcę powiedzieć, bo ja lubiłam szaleństwo, bawić się, tańczyć, śpiewać. A mój mąż, Tomek Zaliwski, lubił rybki, ciszę. I pierwszy, jak mnie tam raz wywiózł, ja mówię, gdzieś ty mnie przywiózł. To jakaś chałupinka gdzieś na końcu wsi u bardzo biednej babci. No, ale myśmy się bardzo kochali i myślę, że to, że wystarczaliśmy sobie się, że wystarczaliśmy siebie.
0: Że tylko we dwoje tak, było wam najlepiej po prostu.
1: Tak się przyzwyczaiłam, że ja tam wracam do tej pory. Męża już 20 lat nie ma. Jeździliśmy tam prawie przez 40 lat w różne miejsca, bo tam babuleńka umarła, ale te jeziora mnie ściągnęły. I tam jest ukochane miejsce Studzieniczna, 9 kilometrów mniej więcej Augustowa. Teraz dość często jeździłam tam nawet do sanatorium i zawsze jestem w Studzienicznej i zawsze jestem tam w tej chałupinie, gdzie mieszkałam, bo tam jeszcze jakieś potomki przyjeżdżają, więc lubię wracać tam, gdzie byłam i gdzie było mi dobrze.
0: A są jeszcze inne takie miejsca?
1: Do domu. Do rodzinnego domu, ale już tego domu nie ma. Więc w tej chwili mój dom jest najważniejszy. Mam brata, którego bardzo kocham i bardzo lubię do Łodzi przyjeżdżać. W Łodzi 15 lat, bo ja zaraz po wojnie zburzyli nam dom w Warszawie tutaj i tata dostał pracę i mieszkanie w Łodzi. Więc ja 15 lat mieszkałam w Łodzi. Jest to taka moja trochę takie drugie miasto rodzinne, bo tam właściwie te najszczęśliwsze lata. To była szkoła, to były studia, to były pierwsze randki, to były pierwsze miłości, to były koleżanki, które potem, nie wiem, 60 lat po maturze spotykałyśmy się jeszcze tam 4 czy 5 z podstawowej szkoły. Więc do Łodzi lubię wracać. Łódź jest bliska bardzo mojemu sercu.
0: To jakie były te pierwsze miłości?
1: O, pierwsze miłości to jeszcze były, jak byłam w 10, bo tam 11 lat. 11-latki wtedy były. To by tam się podkochiwałam z różnych, tak, ten miał lepszy rower, a tamten lepiej tańczył, bo to były prywatki w domu, ale to były podkochiwania. Kochałam się pierwszy raz na studiach w Edziu Wieczorkiewiczu, mogę powiedzieć, niestety nie żyje. I bardzo się kochałam. No niestety zawód miłosny miałam, bo on bardzo przystojny i inne panie też się kochały i były lepsze. Potem miałam pierwszego męża, który też niestety wolał inne. A potem miałam już najukochańszego na świecie, mojego Tomka Zaliwskiego. 44 lata z nim byłam i było to najszczęśliwsze rzeczywiście lata. I to małżeństwo było dość mądre, bo myśmy się nie zakochali tak od seks i już jesteśmy. Myśmy dojrzewali powolutku, bo ja byłam po tej pierwszej traumie, więc to też nie było takie. Ale to był cudowny człowiek, uczciwy, dobry, kochający dom, Polskę. Bardzo, no bardzo wspominam go, no żonę oczywiście do końca. Miał takie śmieszne, jak wchodził do domu, to wykrzykiwał zawsze KCB, kocham ciebie bardzo. I to już od samych drzwi. Już byliśmy uśmiechnięci i już oczywiście też były różne momenty, ale nie było ani jednego momentu w naszym życiu, w którym chcieliśmy się rozejść. To były oczywiście trzydniowe albo dwudniowe ciche dni, gdzie ja na papierku pisałam, weź lekarstwo, albo dziś będą gołąbki, ale nie mówiłam tego, tylko pisałam. Albo kładłam mu na, bo był taki, my spaliśmy osobno, ponieważ on bardzo dużo palił, całe życie niestety. Do pewnego momentu były bardzo amory, a później on bidny, jak parę razy w nocy wstawał, to ja już też się budziłam i potem nie bardzo mogłam zasnąć. Także kładłam mu na poduszeczce jego, na przykład weź lekarstwo. Albo jutro to o 12 masz tam to i to. No ale potem tak kierowałam sprawę, żeby on mnie przeprosił bez względu na to, kto był winien.
0: A no właśnie, miałem się zapytać, kto pierwszy przepraszał.
1: No ja powodowałam, że on pierwszy przepraszał, chociaż nie zawsze to on był winien. Ale obojgu nam chodziło o to, żeby było dobrze.
0: A jak podtrzymywać taką miłość?
1: Mieć dużo wyrozumiałości. Mnie się wydaje, że to, jeżeli się naprawdę kocha, bo jeżeli to jest jakaś tam miłostka, ale jeżeli to jest dojrzała miłość, która przez, byśmy byli 44 lata ze sobą, która miała różne przecież momenty, trzeba mieć przede wszystkim ogromnie dużo wyrozumiałości. Jesteśmy różni. Myśmy też byli bardzo różni. Mieliśmy bardzo różne światopoglądy. Mieliśmy różne zapatrywania. Chociaż to, co panu powiedziałam, też jest prawdą, że on lubił ciszę, ogustów i rybki, a ja jeszcze bym poszalała, potańczyła. A on raczej kujawiaka w lewo to tak, ale niekoniecznie z tymi tańcami. Ja się powolutku dopasowywałam. Myśmy się w jakiś sposób rozumieli i to małżeństwo mogło trwać tak długo, dlatego, że po pierwsze była prawdziwa, szczera przyjaźń i miłość, a po drugie wiele rzeczy, żeśmy sobie potrafili wybaczyć.
0: To sztuka.
1: Tak, ale tego trzeba się nauczyć. To nie jest przez pierwsze 2-3 lata, bo tych najwięcej starć to jest takich, nie postawiłeś tego, a tu położyłeś skarpetki, a ty zrobiłaś to. A później człowiek te różki sobie przyciera i już weźmie te skarpetki, odłoży i wrzuci tam do kosza i nic nie mówi.
0: Bo tak naprawdę kłócimy się często o duperele, prawda?
1: Bardzo często. Jakieś źle opowiedziane słowo, niewygodne i od razu się człowiek obraża. Ale to właśnie na początku. Myśmy mieli 44 lata na to, żeby dojrzeć i żeby potrafić się do końca zrozumieć i bardzo kochać. Bardzo dojrzałą, cudowną i wspominam go. Mam naokoło siebie w domu rozstawione jego zdjęcia. Mam naprzeciwko łóżka, się budzę, wielki jego portret wisi i mamy. Jak budzę się, otwieram oczy i widzę jego i mamę, to proszę Boga, żeby to było prawdą, że ich kiedyś gdzieś spotkam. Tak teraz trudno w to uwierzyć, ale tak bardzo bym chciała.
0: A kolejne miłości? Syn?
1: No syn jest wielką moją miłością i teraz wnuk jeszcze. Także chłopaki.
0: Same chłopaki. No op.
1: Syn. Syn był jedynek. Chciałam mieć po 10 latach. Urodziłam go, także dość trudno. Chciałam go mieć. Bardzo chciałam mieć dzieci. Przez 10 lat mi to nie wychodziło. Potem urodził się. No więc było to oczko w głowie. Wymiatali mi pył sprzed nóg. I mama, i mąż, i najbliżsi, żeby urodziło się, żeby było cudowne. Syn jest wspaniały. Syn jest bardzo biorący, chyba dużo wziął z mojego męża. I to też nie wykładami zrób to, zrób tamto, tylko tak jak on, szacunek do starszych, prawość, uczciwość, bez kłamstwa, bo tak było. I Marcin taki jest. Ja jestem dumna. Poza tym teraz jestem niezwykle z niego dumna, ponieważ w 50. roku życia, czyli właściwie w środku wieku, zrobił to, co chciał całe życie, czyli spełniło się jego marzenie. Marzył o tym, żeby latać. Tylko albo nie było na to forsy, albo on nie bardzo mógł, bo tam zaraz po studiach zdawał, ale coś tam przeszkadzało w tym dewulocie. A teraz, mając 45 lat, namówili go, zrobił licencjat, jest teraz pełnoprawnym pilotem i od 2 lat szczęśliwy lata, a ja jestem przeszczęśliwa i muszę wszystko wiedzieć. Bliskość nasza jest chyba teraz większa niż dawniej. Muszę wiedzieć, jak się leciało, jak się wysiadało, a jak lądowałeś, a gdzie byłeś. I to jest moja miłość. I mój cudowny, cudowny Szymeczek. W tej chwili ma 22 lata, studiuje.
0: Szymeczek.
1: Szymeczek, tak. Wysoki, przystojny, piękny, mądry, inteligentny i czuły. I podpowiadam wczoraj też, babciu, jak się czujesz? I w środę do mnie przyjdzie. Jak przychodzi, to ja mówię, wiesz co, kup sobie to, co lubisz, bo ja tam nie wiem, jakie ciasteczko, czy to, czy tamto. Przez jakiś czas byłem na jakiejś diecie, więc sobie... I będziemy to do kawki jeść, a ja ci oczywiście z nadmiarem zwrócę za to. I bardzo jestem, zresztą mam i wnuczkę też bardzo, tylko bardzo już taka dziewczyna dla siebie. A Szymek jest bardzo, i to też jest moja wielka miłość. To jest pierwszy wnuk, którego wzięłam na ręce. I bardzo kocham moją rodzinę. Zresztą jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach. Jestem u nich na wszystkich świętach. Jak już teraz męża nie mam, więc sama nie robię. I od czasu do czasu jakiś obiad gdzieś. A syn przychodzi do mnie dość często, jak tylko może, to wpada choćby na pół godziny, na godzinkę, nie mówiąc o tym, że jak tutaj jest w Polsce, bo on jest 2 tygodnie w Polsce, 2 tygodnie wyjeżdża, to stara się pomóc mi w różnych, to lekarz, to tam coś zrobić, załatwić, ale też przychodzi na kawkę, na tą, którą lubi. Jest zawsze coś słodkiego, a on jest łakomczuch.
0: Szarlotka.
1: Nie, nie, tam są wafelki czekoladowe, tam są takie różne rzeczy. Ja nie piekę już. Kiedyś piekłam, ale odkąd jestem sama, to dla mnie samej się nie opłaca.
0: Wspomniała pani, że syn zrealizował to swoje marzenie, marzenie o lataniu, o byciu pilotem. A jakie pani, będąc jeszcze małą dziewczynką, miała marzenia, które... No właśnie, udało się, czy nie udało się spełnić?
1: Wie pan co, ja chciałam być lekarzem. Bardzo mnie to fascynowało. Chciałam być lekarzem pediatrą. Dzieci, żeby, bo ja bardzo kochałam dzieci, bardzo dużo, długo poświęcałam im wiele czasu, już nawet jakby w zawodzie byłam, to jeździłam do jakichś takich ośrodków dziecięcych. A to, że od przedszkola tańczyłam, śpiewałam i w szkole pani, oczywiście chodziłam do tego kółka dramatycznego i potem po prostu, ja się zdawałam na medycynę zresztą, złożyłam papiery, ale że pani od polskiego, pani dyrektor powiedziała, spróbuj do szkoły teatralnej, co ci szkodzi? Zdasz to dobrze? Nie, to będziesz na tej swojej medycynie. I na szczęście czy na nieszczęście zdałam. Jako zresztą jedna z 4 w Łodzi dziewczyn, więc z takim, i mając 16 lat, bo ja miałam 16 lat, jak maturę robiłam, także 20 lat skończyłam studia, bo to 11-latka, tam się przyspieszenia różne i tak dalej. Także...
0: Ale jakieś tradycje rodzinne, te, znaczy artystyczne w rodzinie
1: nic,
0: były?
1: Nic. Moja mama w chórze śpiewała. W Łowiczu urodziła się i mówiła, że piękna śpiewała. Rodzina zamknęła ją tak, że nie miała możliwości. Oczywiście, bo ja się wcześniej urodziłam, no to od razu dziecko było. Zresztą mój tata od tych rzeczy jak najdalej. Także absolutnie. Ojciec prawo skończył, mama SGH, także zupełnie nic z tego nie było. Babć żadnych, cioć nie miałam.
0: No to skąd u pani takie artystyczne ciągoty?
1: Ja nie potrafię powiedzieć, czy to od Bozi, czy nie. Czy po prostu skądś się to wzięło. Lubiłam to robić, lubiłam przedstawiać. Jak pan mówi, robiłam teatrzyki u dziadków, więc coś mnie...
0: No ale ten nawet taki profesjonalny debiut, to była Żabka, tak? W wieku 9 lat?
1: Tak, och, jak pan dokładnie przestudiował książkę. No tak, bo właśnie chodziłam do tego kółka dramatycznego i była taka piękna bajka za 7 górami. Był Jasiek i była Żabka, która się przemieniła w królewnę. I to był na prawdziwy, był taki teatr Lutnia w Łodzi. I tam, ponieważ któraś z matek pracowała czy coś takiego, udostępnili nam jednego dnia przed południem i myśmy na prawdziwej scenie zagrali właśnie tą bajkę i tam byłam Żabką królewną.
0: A potem?
1: A potem no szkoła teatralna, gdzie mnie, że tak powiem, troszeczkę jakby wypchnęli, bo ja byłam taka specjalnie o siebie niedbająca, taka w sobie syrsa. Ja mówię, gdzie ja do szkoły teatralnej, nie mam mowy. No ale co ci szkodzi? Co ci szkodzi?
0: No ale to co ci szkodzi, mówiła nauczycielka polskiego. A rodzice, a mama mówili, że...
1: Nie. Oni wiedzieli, że ja zdaję na medycynę.
0: Aha.
1: A tata jak się... Przyszłam z egzaminu ostatniego i powiedziałam, że zdałam. Akurat malował, to spadł z drabiny, z wrażenia. No ale no, musieli przyjąć do wiadomości. Czy byli zadowoleni? Mama, ponieważ daleko mieszkali, nie przyjeżdżała na te wszystkie premiery. Tatę to tak średnio interesowało. Zresztą mój brat, uważam, jest bardzo zdolny i byłby bardzo dobrym aktorem, ale powiedzieli rodzice, zwłaszcza ojciec, jeden taki zawód w rodzinie to aż za dużo. Ty masz politechnikę, proszę idź, bądź inżynierem. I teraz, kiedy ma już 80 lat, od wielu lat uczy się wielu tekstów, zwłaszcza satyrycznych, i uczy się na pamięć i na wszystkich takich spotkaniach mówi to, a przeważnie dla mnie, bo ja go oceniam.
0: To a propos tekstów satyrycznych, kolejny fragment, kabaret starszych panów.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków,

zielone, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dwóch kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

0: za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł.
1: Wiesław Michnikowski, ukochany Teresy Lipowskiej, tak?
2: Tak, to wspaniały aktor. Oczywiście był w kabarecie Starszych Panów, ale również był w kabarecie Dudek, w którym ja przez 10 lat towarzyszyłam. Był to cudowny człowiek, cudowny aktor. Nie tylko kabaretowy, a przy tym wspaniały człowiek. Bardzo go wspominam. I każda piosenka w jego wykonaniu jest majstersztykiem.
1: Jak to w tym Dudku było?
2: Tak.
1: Jak to w tym Dudku było?
2: W Dudku. Też zostałam dość dziwnie zaproszona, bo grałam z Dziewońskim, grałam w Moralność pani Dulskiej. Ja grałam Hankę, on grał oczywiście Dulskiego. No i któregoś wieczoru po przedstawieniu on mnie zapytał: Teresa, a nie mogłabyś mi tu powiedzieć, bo teraz taka będzie taki kabaret pod tytułem Kto się boi Marii Konopnickiej? Kto by mógł zagrać Marię Konopnicką? A moim marzeniem było zagrać w takim kabarecie właśnie literackim. Marzeniem. No, ale jak on mnie pyta, no więc mówię tam Zosia jakaś. O nie, nie, nie, nie ma mowy. No to może Hania. Nie, Hania, nie. Ja mówię, no to nie bardzo wiem. Ale potem poszłam, trochę mi było smutno, ale o 12 w nocy telefon jest. Teresa? A ty byś chciała zagrać u mnie w kabarecie? Skąd wiedział? Byli razem, gdzieś się spotkali z Romkiem Kłosowskim. Ja Romkowi powiedziałam, że chciałabym, Romek jemu. I mówi, jesteś! No i od tego czasu stremowana, spięta, zdenerwowana, bo tu same tuzy, same. Tylko w Dudku było tak, że do każdego programu on do tej swojej ekipy brał jedną młodą osobę. Albo Wiśniewska, albo Zawadzka, albo Rylska. I między innymi ja też trafiałam. Także bardzo się mną zajęli serdecznie. I potem no był to taki bardzo piękny okres w moim życiu, bo i wyjeżdżałam z nimi, i z nimi byłam raz jedyny w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy też właśnie z kabaretem, także to też wspomnienia cudowne. Także no, jest to naprawdę jeden z piękniejszych okresów mojego życia.
1: A na tej pani aktorskiej drodze to więcej było, tak jak pani dziś patrzy z perspektywy, takich przypadków? Czy to było tak wszystko porządnie zaplanowane? Chciałam to robić, takie miałam wymarzone role, więc je dostawałam i tak dalej, i tak dalej?
2: Bardzo dużo przypadków. W moim życiu się bardzo dużo przypadków zdarzało. I to właśnie, że trafiłam do Dudka i jakichś później propozycji, które w życiu nie przypuszczałabym, że mnie mogą spotkać. I w życiowych nawet takich zbiegów okoliczności gdzieś, na które ja się musiałam w tej chwili zdecydować. Właśnie nie było to przy... Chociaż ja jestem bardzo ułożona, ja mam kalendarz, ja mam wszystko zapisane. Jak były wakacje, to dużo wcześniej wiedziałam gdzie i pisałam i tak dalej. Ale w takich sprawach, gdzie mnie właśnie zaskakiwały, to musiałam podejmować te decyzje natychmiast. I było... Nie, trudno mi w tej chwili wymieniać, ale uważam,

0: poprzedniego dnia pisałam, spotkanie tam z panem Grzegorzem o godzinie tej i tej. I wtedy rano wstaję, mówię, albo poprzedniego dnia wieczorem. Także ja nie nawaliłam, jestem bardzo przyzwoita, ponieważ bardzo pilnowałam tego właśnie, żeby nikomu nie zrobić zawodu. I to mam wszystko do tej pory w swoim kalendarzu. Pana też.
1: Dziękuję bardzo. Pani Tereso, a teatr czy film?
0: No teatr, oczywiście, że teatr. Każdy aktor to powie, ponieważ...
1: No ale powie, ale czy tak czuje?
0: To znaczy, zaczęło się w ogóle przecież oczywiście też od teatru, aczkolwiek tam już na początku jakieś malutkie rurki gdzieś się też grywało, ale to właśnie takie coś dorywcze. Natomiast teatr tego, czego nauczył Jurek Antczak. Tu jest świątynia, i to jest, jeżeli już wybierasz ten zawód, to musisz traktować super przyzwoicie. I tam się człowiek tak przygotowywał. To były te ileś 2 miesiące prób, tak jak teraz. To były bardzo jakieś takie te próby budujące, dużo dające mnie, zwłaszcza właśnie jak byłam na początku, to ci ryzysze, był taki dyrektor Rakowiecki, Jerzy Rakowiecki, który byłam na początku mojego startu. I te próby bardzo dużo dawały. Także próby później... Masz całość, to 2 godziny masz całość, możesz się skupić od początku do końca i daje to jakieś zadowolenie. Film, oczywiście jakaś super rola, to jest to kwestia popularności, no nie mówię o jakichś tam finansach, ale czy ja wiem, ja z żadnego filmu nie miałam. Co prawda ja jestem... taka drugoplanowa. Ja nie miałam takich wielkich lalki czy jakieś inne wielkie role. Raczej drugoplanowe, ale tych drugoplanowych miałam z 70 albo więcej, 80. I jak jadę na takie spotkania, to ludzie bardzo często mnie pamiętają właśnie. A w tym filmie to pani tu i tu grała, a to pani to i to zrobiła. I też tego mnie nauczył Jurek Antczak. Ciągle mówię, że czy masz mało, czy dużo, czy masz reklamę, czy masz dubbing, czy masz co innego. Na 200%, nie na 100. I wtedy, ale oczywiście teatr jest tym królestwem.
1: Na czym polega uczciwe aktorstwo?
0: Na tym, żeby się skupić na tym, co masz zrobić, nauczyć i przemyśleć ten tekst, który masz zrobić i szanować partnerów. A resztę to jest to, co posiadała.
1: A zdarzyło się pani kiedykolwiek przyjść na plan filmowy bez nauczonej roli?
0: O nie, nie, nie. Nie było takiej możliwości. Ani w teatrze, ani ja też pierwsza prawie umiałam teksty. To też jest jakaś taka uczciwość wewnętrzna. W ogóle jestem uczciwa. I to nie, ja ciągle mówię, to nie są to, że ja się chwalę. Taka jestem. Tak zostałam wychowana. Jestem uczciwa, jestem prawdomówna. Jestem otwarta. Ale to wszystko są te, ja myślę, to z tym mlekiem matki wyssane. Także ja byłam zawsze przygotowana. W ogóle nie ma mowy o czymś takim. Ja mam dużo wcześniej teksty. Ja mam, jeszcze scenarzystka pozwoli mi tam coś zmienić, to ja sobie przygotowuję to. I to mi daje potem, jeżeli zrobię... Mam na przykład, miałam niedawno taką bardzo przyjemną taką scenę, sobie przerobiłam troszeczkę ciężką i skończyło się ujęcie i nagle brawa. Cała ekipa brawa bije. Więc ja się tak tego, że tak zagrałam, że ich to tak poruszyło, że oni, którzy mają na co dzień te wszystkie te przypadki, nagle dostałam brawa. No to coś znaczy.
1: Kim była Geniusia? Geniusia. Kim była?
0: To była moja najserdeczniejsza przyjaciółka. To była garderobiana, bufetowa, sprzątaczka swojego czasu. Wiele lat w Teatrze Ludowym, który... Nie Ludowym, przepraszam, to już Nowym, na Puławskiej. I niezwykle otwarta, przyjazna dla nas wszystkich. A później, kiedy ona już poszła na emeryturę, ja jakoś żeśmy się bardzo zbliżyły do siebie. I to była osoba, która chciała, przyjaciółka, bo chciała mnie słuchać, chciała, żebym ja do niej przyszła. To nie były jak,

0: jakieś sprawy, że wypada. Tylko ja z największą radością do niej. To bardzo prosta kobieta, ale ona słuchała moich wierszy. Ona się wzruszała. Robiła mi coś dobrego do jedzonka. Ja jej dobrego coś przynosiłam. 10 lat ode mnie starsza. 3 lata temu zmarła Geniusia moja kochana. Także to była taka przyjaciółka od serca. Nie intelektualnie, że coś tam. Chociaż mogła mi powiedzieć wszystko, bo ona nawet jeżeli do końca pewnych rzeczy nie przyjmowała, to była wpatrzona we mnie i po prostu chłonęła to, co ja mówię. A ja byłam szczęśliwa, że mogę to do kogoś mówić, kto chce mnie słuchać.
1: Taki anioł.
0: Dokładnie. Dokładnie. Jeden z moich aniołów.
1: No właśnie. Wspomniałam wcześniej, że musimy o aniołach porozmawiać. Ile ta kolekcja aniołów?
0: No ponad 200 już jest na pewno. Zaczęło się właściwie tak. Raz i drugi coś tam kupiłam na targu, czy gdzieś tam jakaś aniołka. Potem od kogoś dostałam. I tak powolutki te aniołki do mnie zaczęły przypływać. I one są od takich, nie wiem, 2-centymetrowych do półmetrowego. Są to oczywiście 95% są to prezenty. Ale niektóre są bardzo takie wymowne. Ja prawie wszystkie wiem od kogo. Oczywiście jak mi tam ktoś tam dołożył to do imieninowych. Zresztą one są niektóre strasznie pokraczne. Dostałam na przykład od dzieci, gdzie byłam w szkole na takim spotkaniu. Dostałam od dzieci anioła z lalki Barbie z przykręcanymi skrzydełkami, które jak się rusza, to ruszają. Ale mam piękne porcelanowe, na przykład od Małgosi Korzuchowskiej. Kiedyś dostałam przepięknego anioła, takiego właśnie porcelanowego. Także różne są. I panu powiem, to jest taki, u mnie w domu nie mam żadnego stylu. Ja mam taką ilość prezentów od życzliwych mi ludzi, że ja zresztą chcę mieć to koło siebie, że to nie chowam. W związku z tym tam jest wszystko. Między innymi te anioły są też wszystkie prawie na zewnątrz, wszystkie. Chyba, że jest właśnie o taki, jak mam w tej chwili, wisi mi tutaj na piersiach. Mm-hmm. Nie, przepraszam. Wzięłam jakiegoś innego. Miałam to na sobie i potem zmieniłam, ale bardzo często noszę. Czy ja wiem, dają mi jakąś taką otoczkę. Oczywiście nie jestem przesądna i nie wierzę w to, że te anioły się mną opiekują, no bo trudno, żeby jakiś aniołek, który jest zresztą piłkarzem na przykład... Ale dają jakąś taką dobrą energię w domu, jakiś taki spokój, takie wyciszenie.
1: Jestem szczęśliwym człowiekiem. To pani często podkreśla. Rzadko kto tak przyznaje się, ma odwagę przyznać się do tego, że jestem szczęśliwa.
0: Widzi pan, to znowu mój optymizm. To znowu mój optymizm. Ja nie wymagam za dużo. Ja dostałam od życia, tyle lat, dostałam bardzo dużo, aczkolwiek nie były to jakieś wspaniałe role, jakieś wspaniałe wyjazdy do Cannes, ale mnie zadowalało to, co miałam i cieszyłam się tym, co mam. Ja, muszę panu powiedzieć, może od 2-3 osób doznałam jakichś krzywd takich, większych czy mniejszych. Natomiast ludzie byli mi życzliwi, wobec czego... To było bardzo ważne. Zdrowie, no jak na moje prawie 90 lat, jako tako też chodzę, przebieram nogami, to też jest ważne. Mam cudowną rodzinę, mam cudownego syna. Jestem zapraszana, tak jak w tej chwili do pana, czyli jestem jeszcze zauważona po tylu latach. Nie siedzę gdzieś w szarym kącie, więc jestem szczęśliwa.
1: I aktywna. Bo to jest też chyba recepta na szczęście.
0: Póki można, póki zdrowie po prostu pozwala starać się za wszelką cenę wstać z fotela, jak ja mówię. Z tych kapci i z tego fotela wstać. Cokolwiek ci proponują, czy to cię będzie bardziej, czy mnie interesowało, ponieważ to już jest dość rzadko. Ja zresztą teraz nie wszystko przyjmuję, bo nie bardzo mam siłę na to wszystko. Ale przyjąć i zrobić znowu tak, jak Jurek mówił, na 100%. Na ile dam radę.
1: Taka rola jak w M jak miłość od 25 lat, to jest błogosławieństwo czy przekleństwo?
0: Wie pan, dla mnie w pewnym sensie błogosławieństwo, ponieważ mnie ta rola otworzyła drzwi i okna na wiele, wiele, wiele miejsc. Byłam zapraszana, byłam nagradzana, dostawałam piękne nagrody. Między innymi właśnie za udział taki, a nie inny w tym serialu. Także ja panią Ilonę Łebkowską z tego miejsca pozdrawiam, zresztą zawsze to mówię, że na matką chrzestną mojej, cudzysłowie, kariery była i to, że miałam drzwi otwarte w wiele miejsc, to bo ludzie właśnie, ten serial był niezwykle popularny, teraz może już zrobiło się tych...
1: Jest.
0: Też, ale też zrobiło się ich tyle, że oczywiście, natomiast dlatego mnie zapraszali, bo chcieli zobaczyć, bo chcieli ze mną porozmawiać, także ja bym powiedziała, że dla mnie błogosławieństwo. A to, że mi ludzie czasem zaczepiają, pani Teresko, zrobimy się zdjęcia. To... Wie, przepraszam, najpierw dzień dobry, potem czy można, a potem ja prywatnie nie. Jak będę aktorką, gdzieś przyjadę, to proszę bardzo. Tu jestem nieuczesana, nieumalowana, niekoniecznie. O, jaka ważna. Ale bardzo często uszanują, więc to są takie drobiazgi. Ale na ogół jest super.
1: Trzeba też umieć wyznaczyć pewne granice.
0: Prawda? Mnie się też tak wydaje. I ja chyba je wyznaczam.
1: Kończy się powoli nasze godzinne spotkanie. Chciałem na koniec zapytać, czy... Bo skończymy Frankiem Sinatrą i pani jednym z ulubionych utworów, prawda?
0: Kocham go, kocham jego głos. Ja jestem z tych starych przecież wielbicielek. Mnie te krzyczące, otwarte buzie, z których ja niewiele słyszę, bo to jest bla, mnie to nie przekonuje niestety. A ja tam mam melodię, mam słowa, mam ciepły, cudowny głos i uwielbiam.
1: Tak sobie pani wyobrażała swoją drogę?
0: Chyba prawie taka, jaka była. Prawie taka, jaka była. Może za moich młodych czasów nie mogłam wyjeżdżać za granicę, wobec czego nie miałam tylu możliwości zwiedzenia świata, co teraz ludzie. Tego mi trochę szkoda, no ale to na to nie miałam wpływu.
1: A jakie dziś plany, marzenia?
0: Być jak najdłużej zdrową. Być jak najdłużej aktywną i mieć jak najbliżej swoją ukochaną rodzinę.
1: Bywa pani sentymentalna?
0: Jestem bardzo. Cały czas, czasem trochę aż śmiesznie. Ale to jest ten romantyzm taki, który... Zresztą mojego męża, który był na pozór taki dosyć twardziel, to myśmy gdzieś w duszy mieli to samo. Jak jeździliśmy w końcu na te augustowskie jeziora, to tam żeśmy byli romantyczni, sentymentalni.
1: Czyli mimo tych różnic to was łączyło. Mówię, że
0: też.
1: Mimo...
0: Tak, między innymi, ale dużo więcej rzeczy też.
1: Pani Teresa Lipowska, z wielką przyjemnością odbyłem z panią tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego, żeby jeszcze mnóstwo tych marzeń i planów się zrealizowało.
0: Dziękuję panu bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis

trwały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczy się na parę chwili.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Także ten. No, prawie 2 minuty po 6:00.

0: Powiało, powiało, oczywiście stąsi. Tak, zaczęliśmy ten tydzień. Witamy, kłaniamy się. Mamy poniedziałek. I zdaje się, że po tych wszystkich zimnych ogrodnikach i nie tylko, to idzie ciepłe. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Na pozostałym regionie, w pozostałym regionie chmur będzie więcej, ale pojawią się też przejaśnienia na krańcach wschodnich i rozpogodzenia być może nawet. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum, na Podkarpaciu możliwe burze z opadami tak do 15-20 mm z drobnym gradem. Temperatura maksymalna. I teraz uwaga, bo będzie trudne. Od 17 na północnym wschodzie i zachodzie do 21, być może na południowym wschodzie, będzie chłodniej. Od Małopolski, Górnego Śląska po Wielkopolskę taki pasek 12-16, a na Podhalu i w Beskidzie Śląskim 9. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem chwilami.
1: Radio 357.
0: Chwilami porywisty.

bardzo dobre, dostateczne. 11 minut po 6. Dzień dobry oficjalny teraz następuje, a mówią to dzień dobry Paulina Kozion, która audycję przygotowała. Tomek Matlingiewicz, któryż to audycję realizuje. Antek Pyzer, któryż się objawi w odpowiednim momencie i czeka oczywiście przy głosówce, przy telefonie. Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi o sprawy serwisowe, Monika Wędroch-Karbowska będzie Państwu opowiadała dzisiaj o tym, co ważnego w kraju i na świecie. To po 7 zapraszamy. A jeśli chodzi o wiadomości sportowe, bo będą takie, to Tomek Gorazdowski. No i między innymi sprawy barcelońskie, no bo się chyba pan Robert pożegnał. Było wzruszająco, ale i tak przejmująco dosyć, też nie ma co ukrywać. Kto widział, ten wie, kto nie, to będziemy opowiadali. Robert Lewandowski ostatni mecz rozegrał na swoim boisku, z tego co zrozumiałem. Być może jeszcze jeden tam coś, ale na razie się pożegnał.

0: Sombr. O poranku zawsze mile słyszany, 15 minut po 6. Gratuluję, panie Piotrze. Pan Piotr już się pochwalił taką grafiką specjalną. Zresztą każdy patron ma dostęp do takiej grafiki indywidualnej. Otóż liczba dni patronowania. No i panu Piotrowi stuknęło dzisiaj 2000, jak to mówią młodzi. 2000 dni. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy. Wspieram.radio357.pl. Tam się rzeczy magiczne dzieją.
1: Ranek 357.
0: I się dzieją niech. Mamy już prawie 16 po 6, to co nam się dzisiaj wydarzy do 9 na trasie porankowej? Otóż oczywiście 8.15 sprawy międzynarodowe. Adrian Bąk państwa zaprasza, jeszcze takie podsumowanie po spotkaniu Trump-Xi na taki szczyt amerykańsko-chiński, właściwie chińsko-amerykański, bo rzecz się działa w Chinach. O tym będzie, będzie także o Eurowizji to ten weekend, więc zapraszam serdecznie 8.15. Poza tym pytanie jest zasadnicze, czy zbierają państwo punkty? No i tych, co my o nich dzisiaj będziemy rozmawiali, to lepiej nie zbierać. A od czerwca sprawy punktów będą troszkę inaczej wyglądały, bo punkty na dłużej.
2: Nie będzie można odjąć punktów za ściśle określone, bardzo niebezpieczne wykroczenia.
3: To powinno oczywiście przełożyć się na to, że będzie mniej trudnych sytuacji na drogach, mniej kolizji, mniej wypadków.
2: Jest to kolejny sygnał dla kierowców, że teraz trudniej będzie uniknąć odpowiedzialności.
0: Drogi kierowcy, czy kierowcy mnie słyszą? Proszę posłuchać o 7.50. Będziemy o tym właśnie rozmawiali, a opowie państwu o tym Michał Piwko. To, proszę bardzo, 7.50 będzie spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzisiaj tak trochę inaczej będzie, właściwie w tym tygodniu będzie troszkę inaczej, ponieważ pan doktor będzie opowiadał państwu o rejsie, który się właśnie odbywa, trwa. Rejs dla młodych ludzi. Trochę jest obserwowania gwiazd, różnych innych rzeczy. No to właśnie o tym będzie. Po 7.15 połączymy się z panem doktorem. Po 7.28 Paweł Sołtys będzie opowiadał państwu o sprawach biznesowych. To zapraszam. A po 7.35 tatowanie i robot nauczyciel.
4: Bo de facto musimy pamiętać, że przecież sztuczna inteligencja uczy się właśnie od nas. Natomiast tutaj to jest świetnie zobrazowane, oczywiście przerysowane w stosunku do tego, jak jest w rzeczywistości, no ale to właśnie o to chodzi. No i w pewnym momencie okazuje się to no, naprawdę pełne grozy. Ale tu nie chodzi o taką grozę w rozumieniu fabularnym. To jest taka groza na zasadzie, aha, okej, daje to bardzo po prostu do myślenia.
0: Jaka groza? Proszę posłuchać. 7.35, tatowanie, po tatowaniu. Ale właściwie też trochę w trakcie będzie pewne ogłoszenie. To proszę posłuchać. Ważne ogłoszenie dla słuchaczy, więc myślę, że będą państwo zadowoleni. To proszę nie przegapić tej sprawy po 7.35. Co poza tym oczywiście muzyczny goniec, poniedziałek, a więc Michał Bisiorek państwu opowie o sprawach muzycznych. Między innymi też takie informacje będą, jakie płyty w tym tygodniu nam się przytrafią. No a na sam koniec, przed 9:00...
5: Dzień Mostowców, który został ustanowiony za sprawą uchwały Zarządu Związku Mostowców. I chwała im za to. Drodzy Państwo, jak często zdarza nam się nie doceniać mostów?
0: O, właśnie. Człowiek jedzie i w ogóle nie myśli. A przecież to takie ułatwienie.

Amy Winehouse. 22 minuty po szóstej. Ha, jeszcze w tym tygodniu Państwu nie mówiłem, że nowy tydzień, nowe możliwości, nowe nadzieje związane z listą. lista.radio357.pl. Mamy taką chwilę teraz, to posłuchamy sobie pewnej pary zestawu do głosowania. Jackie Evans, a później Evanescence.

0: taki delikatny gruzik na poniedziałek rano. Evanescence wcześniej, Jackie Evans. To taki zestaw z zestawu. Co mamy w zestawie pogodowym? Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się też przejaśnienia, a na krańcach wschodnich rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu możliwe burze z opadami 15-20 mm. Z drobnym gradem zdaje się, że w okolicach Białegostoku grzmi. Temperatura maksymalna 17 stopni na północnym wschodzie i na zachodzie 20-21 na południowym wschodzie, ale będzie chłodniej. Od Małopolski, Górnego Śląska po Wielkopolskę 12-16, a na Podhalu i w Beskidzie Śląskim 9.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29 minut będzie 7, za chwilę wpadnie Antek z gazetami.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow. Mamy 25 minut do siódmej. Antek Pyzel w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No i będziemy teraz sobie przeglądali prasę i kolorową nie tylko. A, do sportowej nie zajrzałem, to ci zaraz powiem.
1: Sportowa jest w miarę zgodna, no bo wiadomość w Polsce jest jedna najważniejsza. Ale zaskoczę pana, bo tutaj wszyscy mówimy o tym, że sprawy lewandowsko-barcelońskie, tak?
0: I
1: pożegnania wielkie. Ale zarówno przegląd sportowy, jak i katowicki sport skupiają się na mistrzostwie Lecha Poznań. Ja wiem, że panowie Mateuszowie w sobotę wieczorem tam mogli sobie, no bardziej jeden drugiemu podopiekać, bo drugi chyba średnio miał argumenty, chociaż końcowo Legia też swój mecz później wygrała, no ale największy sukces w tym sezonie Ekstraklasy należy do Lecha Poznań. I jeszcze nawiasem mówiąc, bo na okładce przeglądu sportowego to mistrzostwo Lecha to jest jedynie fragment, malutki taki paseczek na górze, no a sama okładka skupia się na większym wydarzeniu, myślę, że dla samego przeglądu sportowego. 105. urodziny tego tytułu, zawsze na podium. Bardzo ładna ilustracja, trzymamy kciuki za przegląd sportowy, bo wiemy, że w ostatnich latach no, bywało różnie z tym, więc wszystkiego dobrego. A przechodząc do spraw kolorowych, no to dzisiaj zarówno w Fakcie, jak i w Super Ekspresie mnogość przeróżnych wiadomości.
0: Dużo tego to jest.
1: Strasznie dużo.
0: Dużo.
1: I to tak właśnie, bo jest i pan Robert, który swoje zadanie wypełnił, na przykład w Fakcie, uśmiechnięty, no bo jak inaczej po tylu sukcesach i po takim etapie kariery. Ale jest też pan były minister sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry w Polsce nie ma od jesieni. Najpierw uciekł na Węgry, a teraz jest w USA. A mimo to pieniądze za podróże autem za ubiegły rok pobrać potrafił. I ile to jest pieniędzy? 45 522 zł. Mam wrażenie, że tam jeszcze jakiś ogonek może być, ale...
0: Z ogonkiem.
1: On może zaokrąglony jest w górę albo w dół. To fakt. W Fakcie również jest pani Edyta, która woli proste jedzenie. Ja też bywam czasami w takich sytuacjach i okolicznościach, że wolę proste jedzenie i tak jak pani Edyta udaje się, chociaż ja nie jestem wielką gwiazdą, bo tu jest napisane wielka gwiazda w zwykłej knajpie.
0: Co to jest zwykła knajpa?
1: To jest popularna restauracja. Aha, serwująca między innymi kebaby. Ja nie wiem, dobrze, która to jest konkretnie restauracja, ale no ja się jakoś...
0: To jest prosta.
1: Ta wiadomość ze mną rezonuje.
0: Rezonuje, tak. Dobrze.
1: Bywają takie momenty. No i pani Edyta jest też na okładce Super Ekspresu, ale to już w zupełnie innej kwestii, ponieważ jak mówi Super Ekspres, musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie.
0: Ale czekaj, to o tym nie, bo to jest nie dzisiejsze wydanie, ci powiem.
1: O, proszę bardzo.
0: Ale to no też to... bardzo ciekawe mnie zainteresowało i tak mnie zainteresowało, że w ogóle się nie
1: to
0: zorientowałem.
1: Pozwoli, że ja tam sobie
0: dobrze, musi pan odświeżyć.
1: Tak, odśnież.
0: Proszę
1: o,
0: odśnieżyć.
1: No i tutaj jest już zupełnie inna historia.
0: Zupełnie, bo jest pani ministra, która jest piratem drogowym, to jest pani ministra Izabela.
1: No czyli obu stronom sporu politycznego zdarzają się takie ekscesy.
0: Samochodowe? No tak.
1: Na to wychodzi. Pani była minister podczas jednych zakupów. Przepraszam bardzo, to jest trochę mnie zszokowała ta wiadomość. Podczas jednych zakupów pięciokrotnie złamała przepisy ruchu drogowego. Jeszcze jakby to zrobiła jednym manewrem, to jak
0: nie wysiadając z samochodu, to już w ogóle.
1: Combo breaker.
0: Bo tam na te zakupy. No nic, dobrze. Jest też, że pani Alicja Szemplińska lepsza od pani Justyny.
1: Pan widział występ?
0: Pani naszej?
1: Tak, pani Alicji.
0: Tak.
1: I podobało się?
0: Tak.
1: Formule eurowizyjnej się podobało.
0: Tak, myślę, że tak. Ale zostawiamy całą resztę eurowizyjną. Na razie jeszcze wrócimy. Oła, do 8.15 wrócimy. A jest, co tu jeszcze ciekawego? Nie, no już chyba wszystko powiedziane.
1: No jest pani Monika. Wydała na dodatki dużo, no ale.
0: No, ale nie wiem, które to
1: są. To bogatemu dodawać zabroni.
0: To zostawiamy już. Mamy omówione?
1: Mamy omówione, dobra. Tak. Ja jeszcze zadałem tutaj na tak zwanym pozanteniu panu pytanie, kto to jest pan Ignacy Gogolewski, bo ja jednak za młody troszeczkę.
0: No pan Ignacy wybitny aktor.
1: Tak, to...
0: No to jest poprzedniej gazety jest.
1: Skupiamy się.
0: Odetchnij głęboko. Za 27.

0: spowolnimy tempo. Antek Pyzel, no już teraz poważnie, pierwsze strony gazet.
1: Tak, teraz skupiamy się. Na początek Gazeta Wyborcza, to ona tak sobie tutaj szeleści w tle. No i oczywiście sprawy, tak jak wspomnieliśmy, lewandowsko-barcelońskie i kwestia pożegnania Roberta z dumą Katalonii. Jest też tekst Marcina Wójcika z dużego formatu o pani Dorocie Rabczewskiej. Doda, czyli kto, brzmi nagłówek. Warto, myślę, że się zaznajomić z tą postacią trochę bardziej. Drobnym druczkiem również tekst o tajwańskich autach z Polski. Polska przetestowała już sojusz z koreańską motoryzacją. Nie wiem, czy pamięta pan czasy świetności DU.
0: No, pamiętam.
1: Ja też pamiętam, bardzo tak? Lubiłem Lanosa moich dziadków.
0: Dobrze.
1: Teraz będziemy się sprawdzać w produkcji aut elektrycznych w sojuszu z motoryzacją Tajwanu. Polskie rządy zainwestowały już 5,8 miliarda złotych w plany spółki, która chce rozpocząć produkcję samochodów osobowych o napędzie elektrycznym. No ale największy fragment okładki Gazety Wyborczej poświęcony jest sojuszowi polsko-amerykańskiemu, który to żelazny sojusz ma pękać. Pentagon zmniejsza liczebność wojsk USA w Europie. Co będzie z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Dyplomatyczne zaklęcia o niezachwianym sojuszu zaczynają pękać, przyznaje rozmówca Wyborczej. Obszerny dwustronicowy tekst w GW właśnie na ten temat. Dziennik Gazeta Prawna o sprawach, które myślę, że wielu z państwa zajmują, czyli o KSeF-ie. Resort finansów nie planuje wyłączyć podatników zwolnionych z VAT z obowiązku wystawiania faktur w KSeF. Odniósł się za to do licznych problemów dotyczących działania tego systemu. Również jest, przepraszam bardzo, tekst o ocenianiu patriotyzmu w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza zmodyfikować zasady wystawiania ocen z zachowania w szkołach. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia, zgodnie z którym przy wystawianiu stopni wychowawcy mają uwzględniać m.in. szacunek wobec innych osób, przestrzeganie norm społecznych, a także, tutaj w cudzysłowie, postawę patriotyczną. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita przeprowadziła sondaż wraz z Ibris o zrównaniu wieku emerytalnego. Nagłówek brzmi: emerytalne tabu, które trzeba naruszyć, bo większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, ale raczej w dół, a eksperci nie mają wątpliwości, że trzeba zrównać, tylko w górę. 55,8% badanych w sondażu chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego. Prawie 1/5 popiera równy wiek po 63 lata. Za zrównaniem do góry jest łącznie tylko 14,2% ankietowanych. To Rzeczpospolita, a również tekst o ignorowaniu nauki przez polityków. To czerwona kartka dla absolutnie wszystkich rządów. Mówią o proteście środowisk naukowych jego organizatorzy. Również dwie strony w Rzeczpospolitej poświęcone tej kwestii. Puls biznesu za to. Tutaj też sprawy lekko kolorowe. Dużo kurczaczych głów patrzy na mnie z tej okładki. Cień Chin pada na drobiarzy. Polska na razie twardo trzyma się pozycji trzeciego eksportera mięsa drobiowego na świecie i największego w Unii Europejskiej, ale coraz częściej pada pytanie, jak długo jeszcze? Chińczycy szybko rozbudowują moce przerobowe i choć większość produkcji konsumują na razie na miejscu, systematycznie zwiększają też eksport, zaczynając deptać Polakom po piętach. Drobiarze boją się krzyżowego ognia, bo z drugiej strony nadciąga Mercosur, a także między innymi kwestia dywidendowych łowów, bo maj i czerwiec jest to czas deklaracji i decyzji w sprawie tego podziału zysku. Mnie sprawa interesuje. Myślę, że ci z państwa, którzy inwestują w spółki dywidendowe, również mogą się temu przyjrzeć. Gazeta Polska codziennie. Na koniec zmasowany atak na dziennikarzy Republiki. Policjanci wtargnęli do domu Sakiewicza, ale o tym było już mówione chyba pod koniec zeszłego tygodnia, także myślę, że wszystko wiemy.
0: Antek Pyzel, a ty inwestujesz w spółki dywidendowe?
1: Proste, że jasne.
0: A nie, to szacunek.
1: Bestia nie podchodź.
0: Za 11.07.

0: Myślałem, że mi się muzyczka skończyła, ale nie, tam jeszcze dobawiono. Za 7 minut będzie 7 poranek, 357 Blossoms to było przed chwilą. Bardzo ładne, poranne, bardzo ładne, poranne. A teraz uwaga, uwaga, będzie hit, ale wcześniej pani powie, jak się pani nazywa.
1: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to 3 Radio. I'll do it one more time.
2: Okay.
1: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to Radio 357.
0: To tak jeszcze przy okazji podpowiem państwu, że rozmowa nagrana, ale czeka z Suzanne Vega.

0: for white guy.
1: Ładnie się to zaczyna. Aha, jeśli chodzi o jazdę autobusem do pracy, to słuchacz informuje, że dziś w autobusie cykl wrzucony worek ziemniaków. Ale młodych.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 18 maja. Minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: A na początek śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka, do którego doszło nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nastolatek został uderzony w głowę podczas awantury. Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje, że w sprawie zatrzymano czterech mężczyzn.
2: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
1: Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie przekazują na razie więcej informacji ze względu na dobro postępowania. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronowy na Federację Rosyjską, w tym na Moskwę. Udało się trafić 9 celów strategicznych i wzbudzić niemałą panikę w Rosji. Co dalej? O tym Piotr Kaszuwara.
3: Prezydent Zełenski stwierdził, że liczy na to, że Rosja zrozumie, że jedynym jej wyjściem jest zakończyć wojnę. W weekend według informacji strony rosyjskiej Rosję atakowało ponad 1000 dronów. Zgodnie z informacjami z Ukrainy około 600. Blisko 130 poleciało w kierunku stolicy Moskwy, uderzając m.in. w fabryki rakiet manewrujących oraz wojskowej elektroniki, bazy naftowe i poligony, w tym według ukraińskiego SBU, w kompleks sił specjalnych Alfa podlegający pod rosyjskie FSB, gdzie szkoli się szpiegów. Ukraina zaatakowała też cele na tymczasowo okupowanym Krymie, w tym wojskowe lotnisko Belbek, a także systemy sterowania i radary. Zdaniem Wołodymira Zełenskiego szala przechyla się na korzyść Ukraińców nie tylko na niebie, ale także i na froncie. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Ukraińskie drony uderzyły też w rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim w odległości blisko 1000 km od frontu. Wracamy do kraju. Resort Edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Zmiana miała nastąpić w przyszłym roku szkolnym, ale nie zostanie wprowadzona w życie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer twierdzi jednak, że zmiana byłaby dobra.
4: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
1: Prezydent uzasadnił swoje weto tym, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Za paliwo zapłacimy dzisiaj mniej niż w piątek. Litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 6 zł 82 grosze. Prezydent Donald Trump coraz dalej od realizacji swojego marzenia o stworzeniu biało-złotej sali balowej. Kolejną przeszkodą jest Senat. Wyższa Izba Amerykańskiego Kongresu zablokowała zapis, według którego z budżetu państwa miał zostać wyasygnowany $1 miliard.
5: Projekt bizantyjskiej w swym rozmachu sali balowej wymaga coraz więcej pieniędzy i starań. Całość miała początkowo kosztować $200 milionów, a środki pochodzić z prywatnych dotacji. Bardzo szybko kwota została podwojona, ale i to nie wystarczy. Dlatego Republikanie poddali pod głosowanie zapis, by wyasygnować z budżetu $1 miliard na zabezpieczenie obiektu. Chodzi o bunkry i ochronę przeciwdronową, ale też konstrukcję sali. Zapis został zablokowany. Republikanie pracują nad jego zmianą tak, by móc przepchnąć ustawę. A podczas masowego niedzielnego nabożeństwa w Waszyngtonie zwolennicy MAGA pod przewodnictwem popularnego konserwatywnego pastora Erika Metaxasa modlą się, by Bóg pomógł wybudować Trumpowi salę balową. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Amerykanie, jak wynika z sondaży, nie chcą płacić za prezydencką fanaberię, tym bardziej, że Donald Trump rozpoczął budowę samowolnie, bez zgody Kongresu, demolując przy tym wschodnie skrzydło Białego Domu.
0: Sport, Tomasz Gorazdowski.
6: Wczorajszy dzień miał być wyjątkowy dla polskiej siatkówki, bo liczyliśmy, że PGE Projekt Warszawa zdobędzie brązowy medal, a Aluron CMC Warta Zawiercie w końcu wygra Ligę Mistrzów. Niestety w sporcie nie zawsze przewidywania i marzenia się spełniają. Projekt Warszawa przegrał mecz o trzecie miejsce z Ziratem Ankara 2-3, a w finale Warta Zawiercie nie miała żadnych szans z włoskim zespołem Circi Como Monini Perugia. Przegrała 0-3. Więc może do trzech razy sztuka, bo przypomnę, że w zeszłym roku z tą samą włoską drużyną Aluron przegrał w finale. Mówi kapitan zespołu Mateusz Bieniek.
7: Perugia się pokazali, że że dzisiaj byli dużo lepszą drużyną. Jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon. Znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa. Jakby ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali. Jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. I z jednej strony się cieszę, bo to są fajne czasy, że jesteśmy zawsze tym głównym faworytem. No ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa.
6: Zdecydowanie w lepszym nastroju powinni być sympatycy piłki ręcznej. W Olsztynie nasi szczypiorniści grali z Austrią. To był rewanżowy mecz barażowy o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Pierwszy mecz w Austrii biało-czerwoni wygrali jedną bramką, a wczoraj skończyło się remisem po 30. A bramkę dającą remis i awans polscy reprezentanci zdobyli na 4 sekundy przed końcem meczu. Mówi Tomasz Gębala.
8: Ja się cieszę, że wróciłem, że mogłem pomóc. Co będzie dalej, zobaczymy. Najważniejsze, że Polska jedzie na Mistrzostwa Świata i to jest bardzo ważne dla naszej dyscypliny.
6: Teraz piłka nożna. Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, GKS Katowice zremisował z Jagiellonią 2-2, a Lechia skomplikowała sobie sprawę, przegrywając z Legią 1-2 i tracąc drugiego gola w 94. minucie meczu. Przed ostatnią kolejką już niewiele jest w rękach i nogach piłkarzy z Gdańska. Nawet wygrana w ostatnim spotkaniu może nie zapewnić im pozostania w ekstraklasie. A skoro o piłce mówimy, to na koniec trzeba przypomnieć, że ostatni mecz w barwach Barcelony na Camp Nou rozegrał Robert Lewandowski. Bramki nie strzelił, ale Barcelona wygrała z Betisem 3-1. Jak pisano 2 dni temu w hiszpańskiej prasie, Lewandowski przyszedł do Barcelony jako gwiazda, a rozstaje się z nią jako legenda. W ciągu 4 sezonów 3-krotnie zdobył Mistrzostwo Hiszpanii, raz Puchar Kraju i 3-krotnie Superpuchar.
9: Dziś żegnam się z wami na tym stadionie.
10: Llevar al Barcelona en mi corazón.
9: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu.
10: Muchas gracias a vosotros.
9: Dziękuję wam. Kibicom.
10: Una vez culé, siempre culé.
9: Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy.
10: Muchas gracias.
9: Dziękuję wam bardzo.
10: Visca Catalonia.
9: Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia.
6: Mówił Robert Lewandowski, żegnając się z kibicami. Mecz pokazywało Eleven Sport.
0: Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, w pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się też przejaśnienia, a na krańcach wschodnich może nawet rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. No i na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum, na Podkarpaciu możliwe burze z opadami tak do 20 mm, drobnym gradem także. Temperatura od 9 stopni to Zakopane, Koszalin, Gdańsk, Katowice i Kraków 12, Poznań, Opole 13, Wrocław, Kielce 15 stopni, w Łodzi 16, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Rzeszów 17, Gorzów, Zielona Góra, Olsztyn 18, Białystok 19, Warszawa i Lublin po 20 stopni.
11: Radio 357.
0: Zbliżamy się do 9 po 7.
12: Ja się staram.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Drugie miejsce ostatnio. Męskie granie orkiestra. Nareszcie. Taki hymn w tym roku i to takie też przypomnienie troszkę, że po pierwsze głosujemy na listę, a po drugie wakacje coraz bliżej. 12 minut po 7 poranek.
2: Na program zaprasza Termoorganika, producent kompletnego systemu ociepleń.
1: Poranek 357. No i zanim połączymy się z panem doktorem, to posłuchamy jeszcze piosenki dnia, która prezentuje się w ten oto sposób.

0: Block Party to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. 15 po 7 dokładnie.
1: Pytania z Księżyca.
0: W tym tygodniu pytania troszkę inaczej będą wyglądały, bo raczej będziemy opowiadali. Właściwie pan doktor będzie opowiadał. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek, bo w tym tygodniu no, już zaczął się i trwa kosmiczny tydzień, kosmiczny rejs pod żaglami z młodymi ludźmi, z młodzieżą i pan doktor będzie opowiadał, a Radio 357 dumnym patronem tegoż rejsu, no to jak tam na pokładni zmarzliście, aby?
2: No, wie pan, to jest trochę wymagająco momentami, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Tym bardziej, że w kosmosie też bywa zimno. Co prawda nie wieje wiatr, chyba że słoneczny, natomiast też bywa zimno. Pyta pan, jak na pokładzie? No cudownie na pokładzie. Młodzi ludzie, którzy jeszcze chwilę temu nie znali się, bo byli rekrutowani, byli zapraszani no, z całej Polski. W ciągu pierwszych 10 minut poznali się dokumentnie chyba. Mam wrażenie, że już po prostu są znajomymi jak od 100 lat. Pierwszy dzień był dniem takim w planie, był dniem takim szkoleniowym. Natomiast piękna pogoda była, więc kapitan Adam uznał, jednak wypływamy. Wypłynęliśmy z Gdańska, stanęliśmy na kotwicy koło torpedowni i tam spędziliśmy noc dosłownie pod gwiazdami. Drugi dzień, czyli ten wczorajszy, to dzień pod takim znakiem, pod symbolem rakiet i napędów rakietowych. Przede wszystkim wypłynęliśmy na żaglach gdzieś na środek zatoki, trochę popływaliśmy wokoło. Natomiast co merytorycznie, rano zajęcia właśnie o rakietach, o napędach rakietowych, o orbitach, a po południu wizyta w firmie gdyńskiej Space Forest i młodzi ludzie mogli zobaczyć no, prawdziwą rakietę. I to w kawałkach, bo jeszcze na stole takim, powiedział, montażowym, tak? Więc mogli zapytać absolutnie o wszystko i proszę mi wierzyć, pytali o absolutnie wszystko. Wizyta oczywiście się przedłużyła, ale oczywiście nikt nie miał z tym żadnego problemu i chyba coś, co zrobiło na nich największe wrażenie. Dostali obietnicę, że jak tylko w zespołach opracują jakiś eksperyment, który będzie spełniał warunki, to ten eksperyment zostanie zrealizowany w kosmosie. Myślę sobie, że niewielu 15, 16, 17-latków ma okazję do tego, żeby naprawdę stworzyć eksperyment naukowy czy technologiczny i wysłać go w kosmos, a taką obietnicę od zaprzyjaźnionej firmy Space Forest otrzymaliśmy.
0: Tak sobie myślę o młodych ludziach, którzy po pierwsze trochę pożeglują, po drugie trochę posłuchają o tym, co w kosmosie, po trzecie jak słyszę, odwiedzą firmę, która robi niesamowite rzeczy, to się w nich wszystko mieści, bo ja bym tak, wie pan, trochę się nie posiadał.
2: Tak, to się mieści i jest miejsca na dużo, dużo więcej. Ja myślę, że tak... Może trochę poważnie teraz powiem, może spoważnieję wyjątkowo. Ja uważam, że nas po prostu nie stać na to, żeby młodym ludziom nie otwierać drzwi tam, gdzie oni chcą wejść. I ja do tego dokładnie tak podchodzę. Któryś z rodziców przy no, pożegnaniu swojego dziecka, tak, przy wypłynięciu powiedział, no to co, ma pan nadzieję, że ma pan na pokładzie teraz 18 przyszłych inżynierów kosmicznych. Ja wtedy powiedziałem, że w ogóle mi na tym nie zależy, że to w ogóle nie o to chodzi. Serio, to w ogóle nie o to chodzi, żeby każdy z nich, że tak to powiem, poszedł w kosmos. Nie zależy na tym, żeby każdy z nich zobaczył i żeby każdy z nich spróbował i żeby każdy z nich dzięki temu rejsowi, dzięki temu tygodniowi spędzonemu na wodzie mógł odpowiedzieć sobie nie tak przypadkowo, tylko tak świadomie na pytanie, czy ja chcę w tym pracować. Dzisiaj będą mieli zajęcia z astrobiologii. Wieczorem przypłyniemy do Jastarni. Z Jastarni w kolejnym dniu popłyniemy do Helu. To są niewielkie odległości, ale Zatoka jest super miejscem do tego, żeby, jeżeli chcemy, żeby wypłynąć gdzieś kawałek dalej, a później wrócić. Na Helu będą mieli możliwość skorzystania obserwacji i to obserwacji takich teleskopowych, zarówno tarczy słonecznej przez specjalne teleskopy z filtrami, jak i wieczorem po zapadnięciu zmroku na plaży w Helu będą mieli możliwość poglądania nieba przez teleskopy optyczne. To naprawdę otwiera głowę i to mówię też w swoim imieniu. Myślę, że warto młodym ludziom otwierać drzwi.
0: Niech tak się dzieje właśnie. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Spokojnego, no,
2: dziękuję
0: pełnego
2: bardzo.
0: Emocji, jak sądzę, dnia dzisiaj. I pogoda będzie. No zawsze jest jakaś.
2: Myślę, zawsze jest wygnarska. Bardziej albo mniej. Tylko wie pan, pogoda jest zawsze. Czasami tylko ubranie jest nieodpowiednie.
0: Ale z tego, co widziałem, bo w mediach społecznościowych to można zobaczyć, dobrze są ubrani. Dobrze, odpowiednio.
2: Tak.
0: Są przygotowani na każdą ewentualność. No to czekamy na relację jutro. Dzisiaj mnóstwa radości życzę i wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić uczestników od radia.
2: Dziękuję bardzo. Tak zrobię. Tak zrobię. Doktor, wszystkiego dobrego.
0: Doktor Tomasz Rożek, kosmiczny tydzień, rejs pod żaglami i kosmiczne sprawy. Także jutro wrócimy do sprawy. Wszystkiego dobrego. 21 minut po 7:00.

Trochę żeglują młodzi ludzie, trochę pozostali młodzi ludzie żeglują do portu. Wakacje to już naprawdę tam gdzieś niedaleko na horyzoncie już majaczą wakacje. Ale też jeśli chodzi o sprawy dziecięce, to proszę słuchać tatowania dzisiaj. Tatowanie, a po tatowaniu będzie małe ogłoszenie. Właściwie nawet nie takie małe, ale ważne. Nic na razie nie mogę powiedzieć. Nic. Ale wszystko się wyjaśni. A za chwilę...

0: Jeśli się Państwu podoba to nagranie, to po pierwsze głosujemy na listę, a po drugie wybieramy się do Gdańska jesienią, bo Editors wystąpią na Inside Seaside i na bank to zagrają.
1: Śniadanie biznesowe.
0: No a jak nie zagrają, to będzie na mnie. Paweł Sołtys, teraz.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Zdaje się, albo że... na mnie.
0: Albo na ciebie.
2: Tak.
0: Bierzemy to na siebie, jak coś.
2: Ale, nie... Ale ten kawałek akurat bardzo dobrze wiedzie, to trzeba powiedzieć.
0: Tak. To no właśnie zapowiedź. Dobrze, ale nie o tym, bo będzie o sztucznej inteligencji i trochę, jak się dobrze zorientowałem, będzie o tym, żeby nie zawracać gitary a propos Editors. O, no. Subtelnie pan tam z tą szklanką.
2: O, wie pan, czasami trzeba. To ja tak powiem, że tak, jak najbardziej. To, mi to się tak... bo usłyszałem takie bardzo ciekawe zdanie ostatnio od menedżera w branży bankowej, że zasadniczo z tym użyciem sztucznej inteligencji jest trochę jak z podchodzeniem do oszczędzania wody albo światła. Że po prostu tak samo jak... no nie wiem, nie lejemy bez sensu wody, a światło nie świeci się w łazience, mimo że już nas tam nie ma, to podobnie.
0: Czasem się świeci.
2: No ja wiem, że bywa różnie, ale zasadniczo no, staramy się korzystać z tego odpowiedzialnie, no i ze sztuczną inteligencją jest podobnie. To znaczy, że gdybyśmy tam szli do tej sztucznej inteligencji z każdą drobnostką albo jakąś głupotą, no to no, wiadomo, że można, tak, ale no... no nie bawimy się jedzeniem, tak? Więc tutaj jest zdecydowanie podobnie. Może liczby na Państwu zrobią wrażenie, no bo są badania, które dowodzą, że ten ślad węglowy jest po prostu olbrzymi, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo każde takie zapytanie po prostu wymaga użycia odpowiedniej ilości prądu do tego, żeby taką odpowiedź wygenerować. Ona się nie dzieje sama, tylko tam w tle działają komputerki, które muszą potem wszystko zrobić tak, żebyśmy byli zadowoleni. A zazwyczaj, no tak powiedzmy, że zazwyczaj jesteśmy, zwłaszcza w tych prostych sprawach oczywiście.
0: O której mecz? No... takie pytania no też właśnie. Tam są.
2: I do tego warto użyć na przykład wyszukiwarki, bo wyszukiwarki zużywają 10 razy mniej prądu do tego, żeby taką odpowiedź wygenerować mniej więcej. Tak, taką informację znalazłem. Natomiast do takich bardziej złożonych rzeczy, owszem, no ale no może nie... do czego, jak zrobić biszkopt i tak dalej, tak? No też są przepisy, no wiecie państwo, no tak też trzeba trochę z głową. Co ciekawe, czasami ta opcja sztucznej inteligencji włącza nam się domyślnie i wydaje mi się, że też warto jakby zadbać tutaj o to, żeby stosować taką odpowiedzialność właśnie, tak? No bo jedna sprawa to jest zużycie prądu, druga sprawa to jest zużycie wody, bo jednak te serwerownie, gdzie działają te sieci wszystkie służące do generowania odpowiedzi w ramach sztucznej inteligencji, są chłodzone wodą, a to jest oczywiście duży koszt. Łącznie z tym, że na przykład ostatnio Elon Musk też mówi sporo o tym, że warto byłoby te centra danych stawiać w ogóle poza ziemią, no bo tam chłodzenie jest trochę za darmo. I nie trzeba doprowadzać żadnego chłodziwa, tylko po prostu to się dzieje.
0: Ale to tylko jeśli mogę tutaj, to odeślę Państwa do wczorajszej audycji Rzeczy Technologicznej, bo zdaje się, że panowie o tym rozmawiali i to takie do końca nie jest proste, jak się wydaje.
2: No nie jest, absolutnie, absolutnie. I oczywiście polecamy, mam duet Juszkiewicz-Zembrzycki, warto słuchać. Natomiast jeżeli chodzi o te takie wydarzenia ze świata AI ostatnio, to przeczytałem też bardzo ciekawą informację o tym, że rząd maltański podpisał z OpenAI, czyli dostawcą ChatGPT, umowę dotyczącą dostarczenia darmowej wersji ChatGPT tego lepszego, takiego płatnego, za darmo, znaczy nie za darmo, ale że obywatele będą mieli za darmo, wszyscy, a zapłaci za to rząd maltański. Nie powiedziano ile, co prawda, ale to pierwsza tego typu umowa w ogóle na świecie. A minister gospodarki tamtejszy chwali, że to jest coś, z czego wszyscy powinni właśnie świadomie odkorzystać. I tu jest właśnie ciekawe, tu się łączy nasz ten wątek, o którym mówiłem wcześniej. Zanim obywatele będą mogli skorzystać z tego czata, przejdą specjalne szkolenie, które też będzie za darmo. szkolenie z użycia czata, do czego on się przydaje, jak z niego korzystać, między innymi właśnie po to, żeby ten ślad węglowy i ta odpowiedzialność za środowiska tutaj też była uwzględniona. Ja tylko powiem, że to było głośne, nie wiem, jakiś rok, może półtora roku temu, któryś z użytkowników platformy X zapytał sama Altmana, czyli właśnie twórcę czata GPT, o tym, ile kosztuje uprzejmość w czacie. To znaczy, jak czat tam mówi, coś odpowiada, my mu mówimy dziękuję, a on odpisuje, no bardzo proszę. No to tego typu uprzejmość powiedział, wtedy odpisał sam Altman, że to są dziesiątki milionów dolarów, oczywiście dobrze wydane.
0: Oczywiście, że tak. Paweł Sołtys, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Uprzejmość jest ważna. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, w pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się też przejaśnienia, a na krańcach wschodnich rozpogodzenia. Będą przelotne deszcze, będą także burze z drobnym gradem, a temperatura od 17 na północnym wschodzie i zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Będą miejsca chłodniejsze. Małopolska, Górny Śląsk, aż tak po Wielkopolskę, taki pas od 12 do 16, a na Podhalu i w Beskidzie Śląskim 9.
3: 3, 5, 7.
0: No i za chwilkę tatowanie.

0: Tak jest.
1: Spokojnie. Za 23 minuty będzie 8.
2: Tatowanie.
1: I Krystian Hanke. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. W poniedziałek, po egzaminowych dodatkowych feriach, teraz to już rok szkolny wkracza w decydującą fazę, więc do roboty. No i to słowo roboty będzie dzisiaj kluczowe, bo przecież na pewno w dobie zainteresowania sztuczną inteligencją każdy zastanawiał się, a co by było, gdyby nauczyciela w klasie naszego dziecka zastąpiła właśnie maszyna. Co i w jakim tempie już potrafi AI, wiemy doskonale. Wyszukiwanie informacji to bułka z masłem. Braki są jeszcze w rzetelności tego procesu, czy raczej umiejętności krytycznego myślenia. Ale pytania, czy nauczyciele mają się czego bać, czy kogo może obawiać, są bardzo ciekawe i zasadne. Szybko, tak jak Przemek Staroń, nauczyciel, wykładowca, kulturoznawca i psycholog, dojdziemy do pierwszego wniosku, że sztuczna inteligencja w szkole naszych dzieci już jest.
4: Jak sztuczna inteligencja spędza swoją teraźniejszość w szkole? Tak naprawdę odpowiadając na to pytanie, możemy hipotetycznie wskazać ścieżki, którymi ta teraźniejszość będzie zamieniała się w przyszłość. Ja powiem krótko, że nie chodzi o to, żeby przeczekać burzę, tylko nauczyć się tańczyć w deszczu, no bo nie wiemy, kiedy burza minie, a burza zapewne nie minie nigdy. Chcę podkreślić, że kiedy jest burza, to warto szukać schronień. Dla mnie schronieniami są osoby eksperckie, które badają to w sposób niezwykle rzetelny, które nie nagrywają rolek na zasadzie, bo mi się tak wydaje, nie? Które na pewno algorytmy chętnie sprzedają dalej. Zajmują się tym z różnych perspektyw, mają jakby różne optyki, czyli podchodzą do sztucznej inteligencji w kontekście akademickim, w kontekście takim bardzo wręcz powiedział wczesnoszkolnym, z bardzo konkretnymi przykładami wykorzystania sztucznej inteligencji w rzeczywistości szkolnej. Mając w życiu siebie nawzajem i mądre książki, takie jak właśnie nasz nauczyciel robot, dużo łatwiej będzie nam uczyć się tańczyć w deszczu.
3: Nasz nauczyciel robot dla młodszej młodzieży, norweskiej autorki Hanne Gjerde, to świetny pretekst, by taką przyszłość albo jeden z wariantów przyszłości poznać. W klasie Tone, Mateo, Amira i Wiktorii nauczycielkę, panią Welsemej, zastępuje Arndt Ingar. Inicjały nowego nauczyciela nie są przypadkowe. Arndt Ingar, AI. To nowoczesny robot, który ma za zadanie zrobić z uczniów najlepszą klasę w szkole. Jeśli chodzi o naukę oczywiście. Autorka w fabule swojej książki zdobywa się przy tym na nie lada eksperyment. Robot jest super nowoczesny i w tym określeniu mieści się również umiejętność przyswajania od uczniów nowych rzeczy.
4: Bo de facto musimy pamiętać, że przecież sztuczna inteligencja uczy się właśnie od nas. Natomiast tutaj to jest świetnie zobrazowane, oczywiście przerysowane w stosunku do tego, jak jest w rzeczywistości, no ale to właśnie o to chodzi. No i w pewnym momencie okazuje się to no, naprawdę pełne grozy. Ale tu nie chodzi o taką grozę w rozumieniu popularnym. To jest taka groza na zasadzie, aha, okej, daje to bardzo po prostu do myślenia w kontekście tego, czy właśnie nie czy, tylko jak możemy w ogóle zbudować sobie własną postawę w stosunku do sztucznej inteligencji. Bo porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie, to ja powiem, porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy czy to sztuczną inteligencję, czy jakikolwiek inny aspekt rzeczywistości próbujecie ubierać w zero-jedynkowe kategorie.
3: Zwłaszcza po przeczytaniu tej historii, w której świetnie widać, gdzie AI się sprawdza, szybkość znajdywania wiedzy, odpowiedzi, które są w zasobach internetu. Nie każdy nauczyciel natychmiast odpowiedziałby na pytanie o prawdziwe imię Lorda Voldemorta, ale można też dostrzec tu mankamenty. Inteligencja emocjonalna, takt, zrozumienie zachowania uczniów. Tego ciężko robota nauczyć.
4: Mamy do czynienia z naprawdę wciągającą fabułą. Taką, że wiesz, otwierasz i jesteś już na, nie wiem, 40 stronie, nie wiesz, kiedy to zleciało. I bardzo cenię, kiedy fabuła jest tak skonstruowana, żeby nie było tego, jak to niektórzy mówią, smrodku dydaktycznego, a jednocześnie, żeby były poruszone rzeczy, które są fundamentalnie ważne. Ta książka oczywiście jest bardzo uniwersalna, natomiast ona jest przede wszystkim kierowana do młodych i wybór tematów, no chociażby reprezentacja queer, co jest w ogóle dla mnie złotem, to jest w ogóle absolutny strzał w dziesiątkę, bo to wspomaga i wzmaga stopień identyfikacji i też takiej imersji, bardzo lubię używać tego określenia do książek, przez to, że jest takim właśnie szkolnym thrillerem, pozwala wyczuć ten punkt ciężkości odnośnie w ogóle całego sporu AI i tak dalej.
3: Hanne Gjerde pokazuje w książce Nasz nauczyciel robot znacznie więcej niż tylko szkołę z AI w roli nauczyciela, coś więcej niż domowe kłopoty i ich wpływ na życie dzieciaków. Nie tylko dotyka relacji między nastolatkami u progu dojrzewania. Jak już powiedział Przemek Staroń, jest to rasowy, choć współczesny kryminał, w którym pojęcia znane naszym dzieciom, takie jak XD, SUS oraz ich narzędzia jak selfie, stories, rolki, są nie tylko codziennością, ale też elementem wykorzystywanym do rozwikłania zagadki. Ciekawym bonusem, to kolejna zagadka związana z przyszłością AI, jest relacja między samymi robotami. Jakie decyzje podejmą w momencie, no powiedzmy, próby? Wydawnictwo Kropka postarało się o naprawdę ciekawą książkę doradczyni norweskiego Ministerstwa do Spraw Dzieci i Rodziny, tylko pozazdrościć doradczyń. A obserwując bacznie sztuczną inteligencję, hołdujmy ciągle naturalnemu intelektowi naszych dzieci. Wczoraj ruszyła 6. edycja popularnej i wyczekiwanej przez słuchaczy Radia 357 akcji, która wyłoni kolejne powiedzonka tworzące słownik polsko-dziecięcy. Jak co roku czekamy na zabawne, mądre, wzruszające, wyszukane, przekręcone słowa, zwroty waszych dzieci. Czekamy do 26 maja do 20. Zgłaszać może je każdy słuchacz. Wystarczy się zalogować i na stronie konkursy w zakładce Słownik Polsko-Dziecięcy wypełnić formularz. Prześlijcie do nas wyjątkowe powiedzenia zasłyszane od dzieci. Pamiętajcie o ich definicjach, bo bez nich to ani rusz. Czasami trudno zrozumieć, co maluch miał na myśli. Można też nadesłać kilka propozycji, czyli wypełnić kilka razy formularz. Jak co roku też 20 wybranych przez nas, z nadesłanych przez Was propozycji poddamy pod ocenę szanownemu jury, czyli naszym patronom. I tu już tylko patroni zagłosują na zwycięzców. Słownik polsko-dziecięcy ruszył, to się nie zmienia, a co się zmienia, to powiemy w środę, no chyba że redaktor coś jednak zdradzi.
1: To mogę powiedzieć, że ogłoszenie będzie w ranku tego wyników tego konkursu. Zapraszamy serdecznie.

Można wielokrotnie zgłaszać, jeśli mają Państwo więcej takich opcji. No i bawmy się, śrubotek i łomotek. Jeszcze inne rzeczy też tam były. A, Krystian Hanke, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Bardzo serdecznie.

0: matkowa insurekcja. To też było wśród tych propozycji. Zapraszamy serdecznie. Konkursy.radio357.pl. Tam proszę poszukiwać słownik polsko-dziecięcy 2026. I ogłoszenie 1 czerwca będzie. Ale zanim...
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Proszę zerknąć łaskawym okiem na zestaw do głosowania.

0: Dwayne i Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, też nowe nagranie mają Państwo w zestawie do głosowania. Uśmiechamy się do Oli. I teraz mamy tak, za 8 minut 8 i ważna informacja dla kierowców. Otóż od czerwca punkty, przyznane nam punkty karne, zostaną z nami na dłużej. To pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na poprawę bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie z nich najbardziej niebezpiecznych kierowców. Ale o szczegółach opowie Państwu Michał Piwko.
1: To ważna informacja dla kierowców. Ci, którzy dostaną punkty karne, nie będą już mogli liczyć na anulowanie kary dzięki szkoleniom w WORD-zie. Przynajmniej w większości przypadków, mówi były rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Sokołowski.
2: Nie będzie teraz tej taryfy ulgowej, jaką była możliwość redukowania punktów za popełnione wykroczenia, bo te punkty będzie o wiele trudniej odjąć, a ponadto nie będzie można odjąć punktów za ściśle określone, bardzo niebezpieczne wykroczenia.
1: Od 3 czerwca kierowcy nie będą mogli już zredukować punktów otrzymanych m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu podczas jazdy, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy przekroczenie prędkości. Tłumaczy redaktor naczelny portalu BRD24 Łukasz Zboralski.
3: W ogóle prędkości zostaje wyjęte z możliwości kasowania tych punktów karnych, także zachowania wobec pieszych, nieustępowanie pieszym na pasach, nieprawidłowe wyprzedzanie, spowodowanie kolizji.
2: Tu chodzi o zachowania szczególnie niebezpieczne za jazdę brawurową, za jazdę zbyt szybką. Za to punktów nie będzie można sobie odjąć w ramach tak zwanych kursów reedukacyjnych.
1: W dalszym ciągu, raz na pół roku, kierowcy będą mogli pozbyć się 6 punktów karnych po odbyciu specjalnego szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ale tylko w przypadku najlżejszych wykroczeń.
3: Z mojej perspektywy, człowieka, który 2 lata prawie spotyka się z takimi kursantami, wynika, że to jakieś 80% osób, które dotychczas tam przychodziły te swoje punkty zredukować, nie będzie już mogło tego zrobić.
1: Grupa kierowców, którzy będą mogli skorzystać z kursu i anulować punkty karne, drastycznie zmaleje, ale cały czas taryfa ulgowa będzie przysługiwać w przypadku m.in. naruszenia zakazu postoju i zatrzymywania, niewłaściwego sygnalizowania manewrów czy nieprawidłowego zawracania. Brak możliwości cofnięcia kary dla poważniejszych naruszeń ma zadziałać odstraszająco.
2: Kierowcy, co pokazała już historia, o wiele bardziej niż mandatów, boją się właśnie przekroczenia dozwolonej liczby punktów, za które odbierane jest uprawnienie do kierowania, za które odbierane jest prawo jazdy. Więc jest to kolejny sygnał dla kierowców, którzy nie za bardzo przejmują się przepisami ruchu drogowego, że teraz trudniej będzie uniknąć odpowiedzialności.
3: W tej chwili po prostu stawiamy tylko na sztywność już systemu, temu, że będzie trzeba uważać, nie popełniać wykroczeń.
4: Ta sztywność systemu zadziała lepiej? To jest coś, co może realnie poprawić Pana zdaniem bezpieczeństwo na drodze?
3: Myślę, że oczywiście to wpłynie w dużym stopniu na kierowców, bo większość kierowców to są normalni, świadomi ludzie, którzy po prostu z pewnej niewiedzy decydują się na łamanie pewnych reguł, bo tak są przyzwyczajeni, tak się robiło w Polsce zawsze. I świadomość tego, że zbliżamy się szybko przy dużych wykroczeniach do limitu punktów, po którym trzeba zdawać egzamin na prawo jazdy i brak możliwości nawet usuwania 6 punktów karnych raz na pół roku, na pewno dla wielu ludzi będzie hamulcem, żeby jednak tych wykroczeń popełniać mniej. To powinno oczywiście przełożyć się na to, że będzie mniej trudnych sytuacji na drogach, mniej kolizji, mniej wypadków.
2: Dzisiaj jest to kolejne rozwiązanie, które zmierza ku realizacji tak zwanej wizji zero, założonej przez poszczególne państwa, założonej przez Komisję Europejską. Wizji zero, która mówi o tym, żeby w wypadkach drogowych nie ginęli ludzie.
0: To jeszcze dodajmy, że zmiany dotyczące kasowania punktów karnych wejdą w życie 3 czerwca, a sprawie przyjrzał się Michał Piwko. Drodzy kierowcy, co na to? ranek@radio357.pl, a także oczywiście głosówki do dyspozycji, numer telefonu 510-357-357. Mamy 4 minuty do 8. Jeśli chodzi o Billy'ego Idola, no to ma taki utwór Speed, ale właśnie może to nie jest ten moment.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 18 maja. Właśnie minęła ósma. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Wśród rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest jedna Polka. Wcześniejsze informacje mówiły o czteroosobowej rodzinie z Polski, ale burmistrz miejscowości, w której Polka mieszka, zdementował je. Do ataku doszło w sobotę. 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Po chwili wysiadł i zaczął atakować ludzi nożem. Nikt nie zginął. Rannych zostało 8 osób, w tym 5 kobiet. 4 z nich są w ciężkim stanie, a 2 osoby musiały przejść amputację. Jak podały media, sprawca leczył się psychiatrycznie. Zderzenie 2 odrzutowców wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Do wypadku doszło podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych w stanie Idaho. Członkom obu załóg udało się katapultować. Przyczynę zdarzenia ustalają śledczy. Wracamy do kraju. Policja poinformowała, że 53-latek podejrzany o udział w rozsyłaniu wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia jest niewinny. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, a sprawa związana jest m.in. z wejściem policji do domu redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Śledczy ustalili, że dane osobowe oraz skrzynka mailowa 53-latka zostały przejęte i wykorzystane przez sprawców, a mężczyzna najprawdopodobniej sam padł ofiarą przestępstwa.
2: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
1: Tłumaczy Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, również tych zajmujących się cyberprzestępczością. Wszystko bowiem wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. 1 lipca ma być powołana Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Sejm uchwalił w piątek ustawę o utworzeniu uczelni kształcącej wojskowych medyków. W ten sposób ma dojść do reaktywacji Łódzkiej Akademii, zlikwidowanej prawie ćwierć wieku temu. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
3: Projekt ustawy o utworzeniu WAM opracowało Ministerstwo Obrony we współpracy z resortami zdrowia oraz nauki, odrzucając jednocześnie propozycję PiS, by siedzibą uczelni była Warszawa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz już przed rokiem mówił w Łodzi, że to odpowiedź na ryzyko utraty zdolności medycznych armii.
4: Potrzebujemy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Potrzebujemy bardzo wyszkolony i przygotowany personel medyczny, który będzie udzielał pomocy.
3: W 2002 roku rząd Leszka Millera podjął decyzję o likwidacji łódzkiej WAM, a w armii bardzo szybko zaczęło brakować medyków. Teraz uczelnia chce osiągać poziom około 350 absolwentów rocznie. MON planuje uruchomić studia dla ratowników już w najbliższym roku akademickim, a dla lekarzy wojskowych rok później. Koszty reaktywacji oszacowano na około 500 milionów złotych. Łódź, Krzysztof Zimoch, Radio 357.
1: Dziękujemy za te relacje. Dobra wiadomość dla wszystkich obawiających się kleszczy. Jak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Zakończono już badania kliniczne, w których udział brali również polscy naukowcy.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: Drugą najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Przeciwko temu schorzeniu można się już zaszczepić. Od dzisiaj z powodu remontu częściowo zamknięta jest droga do Morskiego Oka. Nie będą na niej kursowały ani konne zaprzęgi, ani busy. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że zamknięta zostanie również droga na odcinku Łysa Polana – Wodogrzmoty Mickiewicza.
6: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
1: Prace remontowe i związane z tym utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
0: O sporcie, Tomasz Gorazdowski.
7: Nasze drużyny siatkarskie uczestniczące w Final Four Ligi Mistrzów wczoraj przegrały swoje spotkania. PGE Projekt Warszawa z Ziratem Ankara 2-3 po zaciętym spotkaniu, mówi Daniel Wojtaszyk.
8: Po pierwsze jestem dumny z chłopaków, że awansowaliśmy do tego Final Four. Nie za bardzo nam się ta droga układała, żeby awansować i dużo osób w nas nie wierzyło, ale pokazaliśmy, że charakterem, wolą walki możemy coś zrobić niesamowitego i awansowaliśmy do Final Four, ale chcieliśmy zrobić też niespodziankę sprawić. Wiadomo, że każdy z nas ma ambicje i wolę walki, testosteron w środku buzuje i robiliśmy co w naszej mocy, żeby chociaż był ten brązowy medal, niestety się nie udało.
7: W finale Aluron CMC Warta Zawiercie nie dała rady Circi Como Monini Perugia i podobnie jak rok temu przegrała. W Łodzi w poprzedniej edycji było 2-3, wczoraj nie było dyskusji. Włosi wygrali 3-0. W piłkarskiej ekstraklasie Gwiazd Gliwice przegrał z Rakowem 1-3, GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2, a Lechia przegrała z Legią 1-2. Dziś jeszcze mecz Arki i Termaliki Nieciecza. Piłkarze Śląska Wrocław po jednym sezonie gry w pierwszej lidze wracają do ekstraklasy. Wczoraj pokonali Polonię Bytom 3-1 i to zapewniło im awans. Piotr Samiec-Stalar, kapitan Śląska.
9: Brakowało tej kropki na D. Wiadomo, nie jest to łatwe, bo że tak powiem, lekka presja dochodzi, żeby już to domknąć. Cieszymy się, że udało się zrobić to dzisiaj. No i cieszymy się z awansu. No dzisiaj mi się wydaje, że lekko świętujemy. No, szacunek dla chłopaków, szacunek dla drużyny i dla sztabu. I co?
7: Wywiadu nie udało się dokończyć, no ale to zrozumiałe. Robert Lewandowski rozegrał ostatnie spotkanie w barwach Barcelony na Camp Nou. Barca wczoraj wygrała z Betisem Sevilla 3-1, Lewandowski gola nie strzelił, ale w ciągu 4 lat gry w Barcelonie strzelił wystarczająco dużo goli, by być uznanym za legendę klubu. Wczorajsze pożegnanie było bardzo wzruszające, tylko najwięksi w historii klubu są tak żegnani. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo Wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia, podsumował. Jannik Sinner wygrał turniej ATP Masters 1000 w Rzymie. Lider rankingu tenisistów pokonał w finale Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-4. Sinner jest pierwszym Włochem od 1976 roku, który wygrał ten turniej. Jest jednocześnie drugim po Nowaku Djokoviciu tenisistą, który wygrał każdy z 9 turniejów rangi Masters 1000. Passę ma niebywałą. W niedzielę odniósł 34. z rzędu zwycięstwo, co jest absolutnym rekordem. Duńczyk Jonas Winego wygrał 9. etap Giro d'Italia długości 184 km. Finałowy podjazd był premią górską pierwszej kategorii i to na tym podjeździe zapadły rozstrzygnięcia. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Alfonso Eulalio.
0: No i dostało mi się w czapkę. Paweł Sołtys opowiadał o tym, żeby nie zadawać sztucznej inteligencji takich bardzo podstawowych pytań, tylko inna droga jest do zdobycia tak cennej wiedzy. No to powiedziałem, że na przykład pytanie, o której mecz. No i właśnie tu mi się dostało. O której mecz? To niby nie jest ważne pytanie? Ludzie! Nie no, jest oczywiście, przepraszam. Już się wycofuję. W dzień na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się też przejaśnienia. A na krańcach wschodnich rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum, na Podkarpaciu możliwe są burze z opadami. 15-20, ale i też z drobnym gradem, to też opad. Zakopane 9, Koszalin, Gdańsk, Katowice, Kraków 12, Poznań, Opole 13, Wrocław, Kielce 15, Łódź 16, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Rzeszów 17, Gorzów, Zielona Góra, Olsztyn 18, Białystok 19, Warszawa, Lublin 20. Wartości podano w stopniach Celsjusza.
10: Radio 357.
0: Także panie Jarosławie, pan się nie denerwuje, wszystko dobrze, jeśli chodzi o której mecz. Mecz jest o tej, co zawsze. 9 po 8.

0: I dotarliśmy. Dotarliśmy do momentu, kiedy jest 13 minut po 8. Słuchają Państwo Poranka 357.
1: Na program zaprasza Termoorganika, producent kompletnego systemu ociepleń.
0: A za chwilę sobie posłuchamy o sprawach międzynarodowych. Adrian Bąk się pojawi w studiu.

0: 16 po 8.
1: Poranek 357.
0: Zgodnie z zapowiedzią w studiu Adrian Bąk.
2: Dzień dobry.
0: No i będziemy trochę wracali jeszcze do tego, co się wydarzyło, ale rzeczywiście...
2: Czyli do pożegnania Roberta Lewandowskiego, ostatni mecz w Barcelonie.
0: Dobra, możemy od tego zacząć.
2: Tak mnie kusiło, żeby o tym powiedzieć, bo nie dość, że wydarzenie międzynarodowe, to jeszcze z kontekstem polskim, prawda?
0: No i tym bardzo istotnym polskim.
2: Długo takiego piłkarza pewnie nie będziemy mieli na takim poziomie grającego. Zresztą widzimy teraz, nawet media dzisiaj opowiadają o tym od rana, te obrazki z Barcelony. No to takie z pewnością chwytające za serce.
0: No bo to było takie wzruszające bardzo pożegnanie i że trzeba przyznać, że ładnie to zostało wykonane, przygotowane i zorganizowane.
2: Tak, nie każdy, zresztą słyszeliśmy o tym w serwisie przed chwilą sportowym, nie każdy piłkarz dostępuje takiego zaszczytu.
0: To prawda.
2: Nie tylko w Barcelonie, więc jest się z czego cieszyć, abyśmy więcej mieli takich dobrych wiadomości, także międzynarodowych, do których możemy się odnosić, prawda?
0: Niech tak będzie, ale nie wszystkie są takie.
2: No więc właśnie.
0: Niestety też musimy opowiadać o takich, które niosą za sobą zupełnie inne emocje. Ale od tego, od czego zaczniemy, no to właściwie nie
2: właśnie,
0: wiem,
2: bo tutaj pytanie
0: emocje.
2: O emocje jest bardzo zasadne, bo z jednej strony mamy spotkanie dwóch największych przywódców na świecie. Xi Jinping, przywódca Chin, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. I te pytanie o emocje, czy o takie resume, co z tego spotkania wynika, to jest pytanie właściwie podstawowe, jakie eksperci od spraw międzynarodowych zadają, bo niewiele można było się dowiedzieć po tym spotkaniu, to znaczy oficjalnych komunikatów było niewiele, nawet tak pół żartem, pół serio pisało wielu ekspertów, że no dowiemy się w dniach najbliższych po tweetach Donalda Trumpa, co tak naprawdę się wydarzyło podczas tego spotkania z Xi Jinpingiem. Ja też pomyślałem, że nie będę się wymądrzał, że oddam głos ekspertowi. Zapytałem Marcina Przychodniaka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, eksperta od Chin, co jest najważniejsze po tym spotkaniu, bo mówiło się, no właśnie, że nie padły żadne wielkie oficjalne deklaracje. Reuters określił to spotkanie tytułem Stabilizacja i pad. A co o nim sądzi Marcin Przychodniak?
3: Ja myślę, że oba państwa potrzebują czasu na to, żeby poczucie tej rywalizacji, która jest czymś stałym i jakby nierozwiązywalnym, rozbudować tak swój potencjał, żeby tego przeciwnika prędzej czy później jakoś tam pokonać, tak? Znaczy, żeby być lepszym w różnych obszarach. I dlatego też podczas tej wizyty obaj przywódcy, czy oba państwa, jakby położyły nacisk na te kwestie uspokojenia relacji, współpracy, stabilizacji niż konfrontacji. Oczywiście Chińczycy też w dość zgrabny sposób, mówiąc o tym, że mamy tu jedno państwo, które wschodzi, a drugie, które schodzi, prawda? I oczywiście to schodzące mocarstwo, ten zmierzch dotyczy tu Stanów Zjednoczonych. Xi Jinping nie bez powodu użył tego hasła o pułapce Tukidesa, które to właśnie oznacza.
2: W pułapkę boi się też wpaść Tajwan i to kwestia Tajwanu była tą kwestią, o której nawet jak się nie mówiło bezpośrednio i często, to i tak myślano przede wszystkim właśnie o Tajwanie. Dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Tajwanu, ta wizyta z pewnością to powód do niepokoju, bo widać coraz wyraźniej, że w polityce Trumpa bezpieczeństwo może być no, częścią większej transakcji, polityka transakcyjna. To jest to hasło, które często się pojawia przy okazji rozmów o polityce przywódcy Stanów Zjednoczonych. Trump unikał też jednoznacznych deklaracji w sprawie dalszej sprzedaży broni Tajwanowi, a wcześniej mówił o tym dość dużo, a w Tajpej rośnie obawa, że wyspa może stać się kartą przetargową. Co prawda Tajwan utrzymuje, że ma dobre relacje z USA, ale czy może liczyć na to, że Trump stanąłby w obronie Tajwanu, jeśli zaszłaby taka potrzeba? Oto jest pytanie.
3: Trump jest, jeśli spojrzymy na statystyki, prezydentem, który broni szeroko rozumianej pomocy wojskowej Tajwanowi przekazywał najwięcej spośród ostatnich prezydentów, ale znowuż to ostatnie tego typu decyzje wstrzymał. I też wstrzymał oczywiście w tym domyślnie raczej, w tym oczekiwaniu, że to ma być jakiś jego argument negocjacyjny w relacjach z Chińczykami przed tą wizytą, która się odbyła. Po tej wizycie bardziej, nieznacznie bardziej, będąc Tajwańczykiem czy mieszkańcem Tajwanu, obywatelem Tajwanu, byłbym bardziej zaniepokojony niż przed tym spotkaniem Xi Trumpa.
2: No, zaniepokojony był też z pewnością prezydent Tajwanu, który oświadczył wczoraj, że wyspa nie ugnie się pod presją i że nie zrezygnuje ze swojej demokracji oraz suwerenności. Natomiast no, nie wygląda też na to, żeby w najbliższym czasie Chiny miały dokonać jakiegoś zbrojnego przejęcia Tajwanu. Tak myślę też, obserwując to, co się po tym spotkaniu pisało, że Chiny mogą teraz poczekać po prostu, kto wygra wybory samorządowe w tym roku i w styczniu 2028 roku, kto wygra wybory prezydenckie na Tajwanie. Bo jeśli wygra, jest sprzymierzony z Chinami Kuomintang, no to wówczas, to jest partia, która jest sprzymierzona z Chinami, no to wówczas może nawet nie trzeba będzie używać siły, żeby Tajwan przejąć. Zresztą no, Chiny nie chciałyby używać siły, bo to nie jest państwo, które chce dominować przewagą militarną, które chce zdobywać właśnie tę dominację na świecie, czy utwierdzać się właśnie w tym przekonaniu o superpaństwie, o supermocarstwie drogą militarną, tylko drogą ekonomiczną. I być może właśnie to jest pomysł Chin na Tajwan w tych najbliższych latach czy dziesięcioleciach.
0: Sprawy międzynarodowe, sprawy polityczne związane trochę jednak z muzyką będą teraz.
2: Jeszcze chciałem powiedzieć o Eurowizji, bo sporo w zagranicznej prasie, jak tak dzisiaj przejrzałem i też po tym finale Eurowizji, Bułgaria chyba uratowała Eurowizję, taki się wniosek narzuca, chociaż ta piosenka wygrana raczej nie jest najbliższych
0: no, nie wiem.
2: Lotów.
0: No nie wiem.
2: A, to byś tutaj spekulował, tak?
0: Czy uratowała to nad tym.
2: Czy uratowała? No,
0: muzycznie nie wiem, nie jestem przekonany.
2: Muzycznie z pewnością raczej nie uratowała, natomiast politycznie być może tak, no bo takie pytanie byłoby, co zdarzyłoby się, gdyby w obecnej sytuacji geopolitycznej, czy oskarżeń wobec Izraela, bo właściwie o tym mówimy, mówimy o oskarżeniach wobec Izraela dotyczących ludobójstwa w Gazie, tego co dzieje się w strefie Gazy, gdyby Izrael wygrał, no bo wtedy trzeba by zorganizować ten konkurs właśnie w Izraelu i tutaj to z pewnością no, byłby duży orzech do zgryzienia, nomen omen, orzech, tak jeszcze nawiązując do komentatora, zresztą bardzo błyskotliwego tego konkursu. The Guardian zwraca uwagę, że organizatorzy uniknęli jeszcze większego problemu. No właśnie, bo gdyby Izrael wygrał, no to gdzie wtedy i w jakiej atmosferze zorganizować Eurowizję 2027? Gazeta pisze, że Izrael reprezentowany przez Noama Betana z piosenką Michelle zajął drugie miejsce dzięki mocnemu wynikowi w głosowaniu publicznym. O Eurowizji pisze też francuski Le Monde, który ujmuje to jeszcze dosadniej. Hasło Eurowizji United by Music w tej edycji brzmiało wyjątkowo pusto. Dziennik przypomina, że po raz pierwszy aż 5 państw zbojkotowało konkurs z powodu udziału Izraela, a Słowenia zamiast eurowizyjnego widowiska zapowiedziała program poświęcony palestyńskim głosom i filmom dokumentalnym. To w ramach protestu. To ważne, bo prasa francuska czyta tę sprawę nie jako skandal popkulturowy, ale jako właśnie kryzys europejskich instytucji publicznych, mediów także. Hiszpański El País opisuje sprawę za to z perspektywy kraju, który poszedł najdalej, czyli wycofał się z tego konkursu. Hiszpańska telewizja publiczna po raz pierwszy od 1961 roku nie pokazała Eurowizji. Zamiast tego wyemitowała komunikat: Eurowizja jest konkursem, ale prawa człowieka nie są. Nie ma miejsca na obojętność, pokój i sprawiedliwość dla Palestyny. No, to był taki mocny cytat tej telewizji, bo pokazuje, że w Hiszpanii bojkot nie był tylko decyzją taką techniczną, czy właśnie dotyczącą mediów publicznych, ale w ogóle publicznym gestem politycznym. El País zwraca też uwagę na to, że po raz drugi Izrael zajął drugie miejsce i był od włos od zwycięstwa. Z tego względu kontrowersje budzi głosowanie telefoniczne, zresztą to nie tylko w El País pojawiały się takie komentarze, bowiem narosły podejrzenia o polityczną mobilizację i możliwe manipulowanie nastrojami publiczności. To nie znaczy automatycznie, pisze gazeta, że wynik Izraela był sfałszowany. Problem polega na tym, że Eurowizja, która formalnie chce być apolityczna, coraz gorzej radzi sobie z faktem, że jej publiczność głosuje politycznie. Najciekawsze w tych reakcjach jest to, że prasa właściwie nie pisze już o Eurowizji jako o konkursie piosenki. No właśnie, mało się pisze o tej jakości muzyki, czy jakości tych piosenek, a jako o takim europejskim sejsmografie trochę, papierku lakmusowym nastrojów politycznych. Bułgaria wygrała oficjalnie muzycznie, Izrael wygrał uwagę opinii publicznej, a Europejska Unia Nadawców dostała problem, który będzie wracał. Czy da się utrzymać zasadę apolitycznego konkursu w sytuacji, gdy wojna, bojkoty i kampanie państwowe wchodzą w mechanizm głosowania? Dużo rzeczywiście o tej Eurowizji też w europejskiej i w ogóle zagranicznej prasie.
0: To jeszcze tak patrząc w przód.
2: Tak, warto śledzić to, co dzieje się w sprawie wojny w Iranie, bo amerykańscy urzędnicy twierdzą, że jutro w White House Situation Room, to jest taki pokój dowodzenia, najważniejsze pomieszczenie w Białym Domu, Donald Trump ma zorganizować spotkanie ze swoim zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego, no i decydować, co dalej z Iranem, czy wznowić ataki na Iran, bo Stany Zjednoczone wciąż nie są zadowolone z tych propozycji Iranu dotyczących zakończenia wojny, więc niewątpliwie warto śledzić to, co dzieje się w sprawie wojny w Iranie. No i w tym tygodniu także u nas w Polsce ważna wizyta. Nowy premier Węgier, tak jak zapowiadał, tak zrobi. Peter Madziar odwiedza Polskę, to jego pierwsza wizyta zagraniczna. Zacznie podróż od Krakowa, a w planach są również spotkania w Warszawie i w Gdańsku, a kolejnym kierunkiem będzie Wiedeń i Austria.
0: Tak to będzie wyglądało. Adrian Bąk państwu o tym opowiadał. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Zapraszamy i polecamy też sprawy międzynarodowe w popołudniówce. Daleki zasięg, oczywiście.
2: Tak, zapraszam.
0: A teraz 27 po 8.

0: Tak, 8:31. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, w pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się też przejaśnienia, na krańcach wschodnich także rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na wschodzie i północnym wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu możliwe także burze z opadami, i to tak do 20 mm, ale również z drobnym gradem. Temperatura 17 na północnym wschodzie i zachodzie, 20-21 na południowym wschodzie, będzie chłodniej, od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, taki pasek 12-16, a na Podhalu i Beskidzie Śląskim w będzie 9.
1: 3-5-7.
0: Będą tygodniki, ale za 3 minuty.

0: artysta śpiewał, a może jest już 14? Otóż nie. Gdyż mamy 25 minut do 9. Poniedziałek, to jest znak sygnał, że trzeba zobaczyć, co tam ciekawego w tygodnikach. Antek Pyzel państwu opowie.
1: Dzień dobry raz jeszcze. W Newsweeku na przykład kulisy ucieczki Zbigniewa Ziobry. Czyim samochodem i dokąd wyjechał z Węgier? Kto lobbował za nim u amerykańskiego ambasadora? Jaką rolę odgrywają Bielan, Kurski i Kotecka? Czy to koniec szeryfa w polityce? Takie pytania zadaje Newsweek. Jakkolwiek daleko by uciekał przed Tuskiem, może już zapomnieć o wielkiej polityce. Upadku Zbigniewa Ziobry nie zmieni nawet powrót PiS do władzy. To tekst Dominiki Długosz w Newsweeku. Jest tam również artykuł Renaty Kim o wyższej szkole kształcenia zawodowego we Wrocławiu. System jest prosty. Płacisz, rozwiązujesz kilka testów i dostajesz dyplom. Bez sali wykładowej, nauczycieli i bez nauki. Jak dwóch młodych ludzi stworzyło pseudoedukacyjne imperium. O tym pisze Renata Kim w Newsweeku. Jest również artykuł, a w zasadzie rozmowa Jacka Pawlickiego o tym, że śmierć na froncie się w Rosji opłaca. Prawdopodobieństwo, że w Ukrainie zginą proste chłopaki z Tuwy, Buriacji czy Ałtaju, jest 20-30 razy większe niż śmierć na wojnie mieszkańców Moskwy i Petersburga, mówi Olga Iwszyna, która liczy straty Rosji. To niektóre z artykułów w tego tygodniowym wydaniu Newsweeka. Teraz tygodnik Do Rzeczy, a tam na przykład sprawa Psiecka zamiast dziecka. Psy i koty coraz częściej zastępują potomstwo dla Polaków. Przekraczanie granicy pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co zwierzęce, to zabieg krzywdzący tak zwierzęta, jak ludzi. Gorzej, jeżeli staje się on elementem inżynierii społecznej. Jest również artykuł o potencjalnym podziale w Konfederacji. Artykułowanie różnic między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem Mentzenem przez obu tych polityków może być strategią, którą zaplanowali. Grą w dobrego i złego policjanta. Trzeba też wziąć pod uwagę, że coraz bardziej daje o sobie znać realny rozdźwięk ideowy pomiędzy narodowcami i wolnościowcami. Jest również artykuł o regiojecie, który pojawił się w Polsce znikąd i równie znikąd z tej Polski zniknął. Z polskich torów zniknęły krajowe połączenia regiojet, a PKP Intercity błyskawicznie uczciło w cudzysłowie powrót do monopolu podwyżką cen biletów, choć czeski przewodnik mówi o piekle i rzucaniu kłód pod nogi. Przez państwowego giganta to eksperci wskazują na wiele błędów samej spółki. To tygodnik Do Rzeczy. Jeszcze mamy tygodnik Sieci. Tutaj na okładce Donald Tusk z podpisem hipokryta. Polityczna schizofrenia czy wyrachowany koniunkturalizm? Co sprawia, że Donald Tusk z taką łatwością lawiruje w obszarze osobistych deklaracji na temat wiary i religijności? Dlaczego jednego dnia atakuje Kościół, drugiego leci do Watykanu, by oświadczyć, że ma identyczne poglądy z papieżem, a następnego zapowiada małżeństwa homoseksualne, otwierając wrota do ideologicznego piekła? Ta schizofreniczna zmienność trwa od lat i jest w niej jednak stała tendencja, konsekwencja w laicyzowaniu państwa. Był Donald Tusk, ale jest też Zbigniew Ziobro. Ziobro w USA, zgrzytanie zębami w kraju. Wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA całkowicie zaskoczył obóz władzy. Dla niego to wręcz szok. W PiS odczuwa się satysfakcję, że Ziobro nie padł ofiarą zemsty Donalda Tuska, a także niepewność. Jakie będą konsekwencje tego zdarzenia? Czy ktoś z tego skorzysta? Czy będą straty? Obie strony nie potrafią jeszcze określić, co im przyniesie udana eskapada Ziobry. To był pierwszy artykuł, ale kilka stron później jest inny artykuł w tej tematyce. Upokorzeni. To w kontekście Donalda Tuska i Waldemara Żurka. Schronienie się pod opiekuńczymi skrzydłami Ameryki zamyka sprawę ścigania, aresztowania i procesu Zbigniewa Ziobry. Patrząc z perspektywy politycznej, to nie tylko udaremnienie usilnych i długotrwałych starań obecnej władzy, lecz także upokarzający policzek zadany osobiście Donaldowi Tuskowi.
0: Tak to wygląda. Pierwsza część tego tygodniowych tygodników. O tym opowiadał Antek Pyzel, a teraz mamy 20 do 9.

Nie chciałbym przerywać tych śpiewów takich zbiorowych, ale no troszeczkę utwór nam się kończy. Do momentu przybycia Michała, aby uprzyjemnić oczekiwanie, będziemy słuchiwali teraz utworu muzycznego typu piosenka ładnego.

0: czuję. Misia Furtak to była. Mamy 14 minut do 9. Michał przybył.
1: Muzyczny koniec.
0: Znaczy, no, nazwisko Bisiorek, ale...
2: Tak, dzień dobry
0: państwu. Przybył do nas, dzień dobry.
2: Elton John otrzymał nagrodę za całokształt artystyczny Glenn Gould Prize. Podczas ceremonii wręczenia nagrody w Toronto brytyjski muzyk zapowiedział nowy album solowy. Chociaż Elton John zakończył koncertowanie, to nie wyobraża sobie zaprzestania tworzenia. Nadchodzący materiał określił zupełnie innym od dotychczasowych płyt i dodał, że piosenki są bardzo radosne. Na proces kreatywny artysty wpłynęły problemy ze wzrokiem, do tej pory muzyk komponował melodię do tekstów Bernie'ego Taupina, tym razem jest na odwrót i to słowa powstają do muzyki Eltona Johna. Szczegóły dotyczące nowego albumu, takie jak tytuł, okładka i spis utworów, nie są jeszcze znane.

Już w tym tygodniu na Śląsku zadebiutuje nowy festiwal muzyczny Orlen Elektronarracji, który łączy industrialne przestrzenie z różnymi odcieniami elektroniki. Pierwszy dzień wydarzenia pod nazwą Elektronowika odbędzie się 22 maja w podziemiach kopalni Guido w Zabrzu na poziomie 320 metrów pod ziemią. W tej nietypowej przestrzeni wystąpi Nowika wraz z zespołem. Na tę okazję artystka przygotowała specjalny repertuar, zabrzmią utwory z różnych albumów Nowiki w nowych aranżacjach. W drugi dzień festiwalu 23 maja przenosimy się do katowickiej walcowni Cynku. Na głównej scenie pojawią się m.in. Rysy, Goral, Spięty i Fejka, a obok koncertów zaplanowano także pokazy kina niemego z muzyką wykonywaną na żywo i scenę eksperymentalną. I na ten drugi dzień festiwalu, który odbędzie się w najbliższą sobotę 23 maja w Katowicach, mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Aby zdobyć podwójną wejściówkę na drugi dzień festiwalu, wystarczy wysłać maila o tytule Katowice na adres mail michal.bisiorek@radio357.pl. Powtarzam, mail michal.bisiorek@radio357.pl. Dwa podwójne zaproszenie na drugi dzień festiwalu Orlen Elektronarracje dla Państwa.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W godzinach porannych będziemy słuchać nowego albumu Lykke-Li The After Party. To szósta, jak zapowiada sama artystka, ostatnia płyta obecnego artystycznego wcielenia szwedzkiej wokalistki. Nagrana została 17-osobową sekcją smyczkową, kilkoma perkusistami i pełnym chórem. To jej najbardziej rozbudowane brzmieniowo wydawnictwo. Sama artystka mówiła, że chciała, żeby album był trochę jak ABBA, gdyby zespół brał dużo LSD. Po 13 będziemy zaglądać na trzeci solowy album Darii ze Śląska, zatytułowany Halo, co jest grane. Nie wiem, kiedy minęły ostatnie 2 lata pracy nad tym albumem, ale doskonale wiem, że najczęściej pojawiającym się w mojej głowie pytaniem było właśnie Halo, co jest grane. Chyba nie istnieje na nie poprawna odpowiedź. Znam za to swoją i to właśnie ją opisałam na przestrzeni tych kilkunastu historii, opowiada artystka. The After Party, Lykke-Li oraz Halo, co jest grane, Darii ze Śląska, te płyty polecamy Państwu od dzisiaj do piątku.

0: sceptyk, niepoprawny sceptyk.
1: Czy się państwo domyślają, że to już nie była Daria ze Śląska, tylko zupełnie inny głos?
2: Tak, pojawił się Fisz, ale trochę musieliśmy na pana poczekać.
1: Trochę czekać, tak powiem, ale warto było.
2: Oczywiście, że warto było, ale powiem jeszcze państwu, że już nie trzeba pisać w sprawie konkursu.
1: Już po wszystkim?
2: Już po wszystkim.
1: Bardzo dziękuję, Michał Bisiarek.
3: Latka lecą.
1: Kabaret pomoże.
4: W Polsce obchodzimy bardzo ważne święto, choć pewnie większość z nas sobie z tego nie zdaje sprawy. Jest to święto dość młode, bo powstało 13 lat temu. A dokładnie jest to Dzień Mostowców, który został ustanowiony za sprawą uchwały Zarządu Związku Mostowców. I chwała im za to. Drodzy Państwo, jak często zdarza nam się nie doceniać mostów? Ile razy mówiliśmy, w Niemczech to te drogi mają takie dobre. Teraz i my jako Polska dogoniliśmy Zachód, jeśli chodzi o autostrady, drogi szybkiego ruchu, czy też inne szlaki komunikacyjne. I z czystym sumieniem można powiedzieć, no może i Niemcy mają dobre drogi, ale my mamy lepsze. I nie będzie to kłamstwo. Ale drodzy Państwo, czy ktoś kiedykolwiek powiedział, drogi drogami, ale mosty to mamy najlepsze na świecie? Nikt. Nigdy. Na całym świecie mosty są niedoceniane. A przecież to dzięki nim pokonujemy przeszkody, które normalnie musielibyśmy objeżdżać w koło. Można postawić śmiałą tezę, że gdyby nie mosty, to Polska kręciłaby się w kółko. Zero rozwoju. Pięknie też umiemy wymieniać polskie drogi. A1, A2, S7 i tak dalej, i tak dalej. A kto z nas zna nazwę jakiegoś mostu? No właśnie. Okej. Ktoś zaraz wymieni most Poniatowskiego w Warszawie, który znajduje się w pobliżu Stadionu Narodowego. Tylko czy Państwo wiedzą, że nazwa tej budowli nie została nadana na cześć króla Stanisława Poniatowskiego, który w Polsce nie miał za dobrego PR-u, ale na cześć księcia Józefa Poniatowskiego. Ot, taka ciekawostka. Radio i bawi, i uczy. Ale wracając do naszego święta. To nie jest to święto dokładnie mostów, a osób, które je budują, czyli mostowców. I powiem Państwu szczerze, że to są odpowiedni ludzie, żeby rządzić Polską. Już podaję przykłady. Mają niebywałe doświadczenie w łączeniu dwóch stron, aby ominąć wodę, drogi i tak dalej. Więc myślę, że nie mieliby problemu w połączeniu dwóch stron ponad podziałami. Po drugie, mówi się, że budowle, a w szczególności mosty, cały czas pracują. To dobrze świadczy o ludziach, które je wykonali, że ich dzieło nie osiada na laurach, a nadal coś robi. Po trzecie, most musi mieć dobrą konstrukcję, aby się nie zawalił. Tak samo działa państwo. A ile razy słyszymy, że jakiś most się zawalił? No właśnie, stoją stabilnie przez dziesięciolecia. Mostowcy mają w tym spore doświadczenie. Po czwarte, budowniczy mostów nie kradną, no bo jeśli by kradli, to od razu wyszłoby to na jaw. Most od razu by się zawalił przez brak jakiegoś elementu. Po piąte, mostowcy są pracowici i odpowiedzialni za swoje czyny. Ciąży na nich duża odpowiedzialność, z którą sobie pięknie radzą. To dobre cechy na osobę rządzącą. No i przede wszystkim w Polsce nie ma już mostów zwodzonych. Wiemy, jak to jest z obietnicami wyborczymi. Niby mają być spełnione, ale społeczeństwo cały czas jest zwodzone. Mostowcy już tego nie robią.
1: Prawda? Radek Ulm, Kabaret Pomorze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy 3 minuty do 9:00. Trąbki. O, dziękuję za trąbki. Więc za chwilę serwis, a do serwisu doprowadzi nas przęsło muzyczne.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 18 maja. Dziewiąta minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami i rakietami na Ukrainę. Ukraińskie władze poinformowały, że ataki były wymierzone między innymi w Odessę i Dniepr. W Odessie drony uszkodziły budynki mieszkalne, szkołę i przedszkole. W sumie w atakach rannych zostało 11 osób, w tym dwoje dzieci. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w środę z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Rozmowa ma dotyczyć m.in. rzekomego wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich i wycofania ich z Polski. Taka informacja miała przyjść od Amerykanów mailowo kilka dni temu i według portalu Politico utknęła w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Jednak rzecznik MON Janusz Sejmej twierdzi, że nigdy takiej wiadomości nie było.
2: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
1: Szef Ministerstwa Obrony Narodowej również zaprzecza tej informacji. Nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdziliśmy z przedstawicielami Pentagonu i Sił Zbrojnych USA, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei jutro szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. W czasie burz spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr osiągnie w porywach 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14. Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich tylko 7 lat liczba takich zwolnień wzrosła o połowę.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Tłumaczy Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienia wystawiane są najczęściej z powodu depresji, zaburzeń nerwicowych, ciężkiego stresu, zaburzeń osobowości oraz schizofrenii. W Warszawie zawyją dziś syreny. Będzie to jedynie sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego. Alarmy zabrzmią na Saskiej Kępie, Białołęce, Bielanach, Bemowie i Wawrze. Lublin stanie się przez najbliższe tygodnie europejską stolicą kreatywności. W mieście startuje Europejski Miesiąc Kreatywności. To cykl bezpłatnych wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych, które potrwają do końca maja.
4: Tegoroczna edycja skupia się na ożywianiu nieoczywistych miejsc w przestrzeni miejskiej i nadawaniu im nowego znaczenia poprzez sztukę. Program podzielono na 5 bloków tematycznych, tak zwanych kreakcji. Mieszkańcy będą mogli na przykład wziąć udział w warsztatach muzycznych i wokalnych, wspólnym tworzeniu instalacji artystycznej na Starym Mieście, a także w spotkaniach łączących środowiska twórcze z biznesem. Nie zabraknie też spacerów śladem lubelskich planów filmowych oraz wieczoru kinowego pod gołym niebem. Miasto realizuje projekt w ramach europejskiej sieci CreArt, skupiającej instytucje kulturalne z 13 krajów. Partnerami tegorocznych działań są m.in. lokalne stowarzyszenia filmowe oraz lubelscy artyści. Z Lublina dla Radia 357, Piotr Olejarz.
1: Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Start 20 maja. Szczegółowy program oraz zapisy na wybrane punkty dostępne są na stronie Lublin.eu CreArt. W porannych serwisach to wszystko. Po południu spotka się z Państwem Ola Żaczek.
0: Wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski.
5: Polscy piłkarze ręczni awansowali do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Niemczech. W rewanżowym meczu barażowym wczoraj w Olsztynie zremisowali z Austrią 30-30. A ponieważ pierwszy mecz w Gracu wygrali jedną bramką, ten jeden gol zdecydował o awansie. W Turynie nasze zespoły siatkarskie przegrały decydujące mecze w Final Four Ligi Mistrzów. Projekt Warszawa o trzecie miejsce z Ziratem Ankara 2-3, a w finale Włosi i reszta z Sir Sicomo Monini Perugia nie dali żadnych szans Warcie Zawiercie. Wygrali 3-0. Byli lepsi, mówił środkowy z Zawiercia Jurij Gładyr.
6: Nie udało się dzisiaj po raz czwarty w mojej przygodzie z siatkówką, ale dzisiaj jest tak na chłodno, na spokojnie mogę podejść do tego tematu. Jak się jest o włos od tego zwycięstwa, jak byliśmy 3 lata temu w Turynie, przeciwko Zaksie, przegrywając w tie-breaku, no to to boli niesamowicie, tak? Ale dzisiaj po prostu była różnica klasy, trzeba to przyznać. Nie będziemy tutaj wymyślać jakichś teorii. No po prostu wyszedł zespół, który jest konkretny, który gra jak maszyna.
5: Piłkarze w kraju jeszcze grają, ale to już przedostatnia kolejka. Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, GKS Katowice zremisowało z Jagiellonią 2-2, a Lechia przegrała w ostatniej minucie z Legią 1-2, mówi trener Legii Marek Papszun.
7: 3 punkty, no i daliśmy sobie szansę na coś więcej w tym sezonie, coś czego nikt nie zakładał, bo po 21 kolejce byliśmy na ostatnim miejscu. Dzisiaj po 33 jesteśmy na 7 z szansami na europejskie puchary, także mogę powiedzieć, że jestem dumny z tej drużyny, z tego co zrobiliśmy do tej pory, no ale jeszcze jedna kolejka, mam nadzieję, że zrobimy dużą niespodziankę.
5: Dziś jeszcze mecz Arki i Termaliki. W innych ligowych zmaganiach na żużlu Fogo Unia Leszno po zaciętym meczu pokonała Motor Lublin 46-44, a Betard Sparta Wrocław z kolei bez problemu wygrała z Press Toruń 52-38. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie niespodzianek wczoraj nie było, bo Amerykanie wygrali z Brytyjczykami 5-1, Austriacy pokonali Węgrów 4-2, a Niemcy przegrali z Łotwą 0-2. Janik Sinner wygrał turniej ATP 1000 w Rzymie, w finale pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-4 i Włoch śrubuje rekord wygranych z rzędu spotkań w turniejach ATP 1000. Jonas Vingegaard był najlepszy na etapie Giro d'Italia. No skoro finiszowano pod górkę i meta była górską premią, to Duńczyk nie miał większych problemów, by wyprzedzić rywali. Miniony weekend przyniósł reprezentantom Polski znakomite wyniki podczas najważniejszych imprez sezonu w olimpijskich klasach żeglarskich. Największy sukces odniosły Agnieszka Melzacka i Sandra Jankowiak, które wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata.
8: Mamy brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie 49RFX. Jesteśmy super szczęśliwe, bardzo ciężko na to pracowałyśmy, dzisiaj się dużo działo na wodzie.
9: Były 2 wyścigi finałowe, które totalnie wywróciły tabelę.
5: Robert Lewandowski rozegrał ostatnie spotkanie w Barcelonie na Camp Nou. Pięknie go mistrzowie Hiszpanii pożegnali, ale prawdą jest to, co o nim mówią. Przyszedł do zespołu jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Raz Barcelona, zawsze Barcelona.
0: Było wzruszająco. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, w pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale pojawią się też przejaśnienia, na krańcach wschodnich nawet rozpogodzenia. Miejscami będą przelotne opady deszczu, też burze się mogą przytrafić na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu. I jak będą burze, to będzie padało tak solidnie i drobny grad się może nawet też pojawić. Temperatura maksymalna od 17 na północnym wschodzie i zachodzie, 20-21 na południowym wschodzie. Będzie taki pas od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, gdzie będzie 12-16, a na Podhalu i w Beskidzie Śląskim 9.
10: Radio 357.
0: Poranna ekipa macha do Państwa wesolutko, udając się do dalszych zadań, mówimy do usłyszenia.
11: Do usłyszenia, ale jeszcze chwila, proszę Pana, bo był muzyczny goniec, był. Michał Bisiorek, był. Powiedział o miejscu, które ma swoje brzmienie, bo nie wiem, czy Pan wie, ale są miejsca, które w swoich nazwach mają brzmienie. Katowicka Walcownia Cynku.
0: To brzmi, nie?
11: Brzmi, tak, potężnie, ale znam coś, co brzmi lepiej, proszę Pana. Mm. Festiwal Górski.
0: O, tak.
11: Pan słyszy to już, od razu jest to takie brzmienie, Festiwal Górski. Nie wiem, czy Pan wie, ale w tym roku, tam, bo nie ma takiego miasta jak Londyn, ale jest Londyn-Zdrój, jesteśmy współorganizatorem tego festiwalu.
0: Ja wiem.
11: Tak?
0: Ja dużo słyszałem i mamy tam przyjaciół, serdecznych słuchaczy i z wielką przyjemnością my tam, proszę Pana.
11: Proszę Pana, co więcej, mamy też bilety dla naszych patronów. Można je wygrać. I teraz powiem Panu, jakie jest pytanie konkursowe na stronie konkursy.radio357.pl, a Pan się zastanowi.
0: Nad sobą, tak, ja wiem.
11: Nie, na co to Pan już nie musi, ale tak. Gdybyś mógł zabrać na szczyt góry jedną rzecz, która nie jest sprzętem spinaczkowym, co by to było i dlaczego?
0: Majonez.
11: O, to widzi Pan, to byśmy się zgrali, ponieważ ja bym chciał, tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby była ciepła, pizzę.
0: No nie, to się nie zgrywa. Nie, to, przepraszam.
11: Pizza z majonezem? Nie, najlepiej, proszę Pana. Moje dzieci tak najbardziej.
0: A dobrze, oczywiście, każdy jak ten, ale...
11: Ale tak na serio, zapraszamy do konkursu i zapraszamy na festiwal. A majonez, no tak, dlaczego Pan pizza nie pasuje? No dlaczego?
0: Nie, no pizza też.

0: Brotherhood of Men, Save Your Kisses From Me. Jedna z najpiękniejszych piosenek eurowizyjnych, a jakże. 13 minut po godzinie 9. Tomek Matlingiewicz audycję realizuje. Zapraszamy Państwa do godziny 12 i dużo się będzie dziać.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.

Alabama Free otworzyła drzwi. Bo tak pan Janek do mnie napisał. Pizza na szczycie, czy brzmi znakomicie, czy raczej nie? Chyba nie przekonamy się. Piękny wiersz, panie Janku. Piękny, fantastyczny. Polecamy. Za chwilę taktyczny pozaczepny pojawi się na Facebooku, bo tam jak zwykle wymieniamy się uwagami i nie tylko. Bardzo dużo rzeczy wydarzyło się, dzieje się, jeżeli chodzi o zapowiedź tego koncertu jutro. Czy państwo się wybierają? No bo tak ktoś mi napisał, że katowicka walcownia Cynku byłaby lepszym miejscem na koncert zespołu Metallica ze względu na brzmienie niż Stadion Śląski. Kto się wybiera? A zupełnie jakby przypadkiem nie Metallica, ona się dzisiaj pojawi. Tylko teraz to tak do 9:30 do piosenki dnia. Ja myślę, że państwo odgadną, w jakiej dekadzie będziemy się poruszać.

A dzisiaj zastanawiałem się, czy ja trafiłem w dobre miejsce, bo wszedłem na nasz open space, a tam nikogo, żywej duszy. Można powiedzieć, że szczere pustki. O właśnie, zawsze się zastanawiałem, dlaczego pustki są szczere. Czy mogą być nieszczere pustki? Proszę mnie poratować z tym. Ale potem się pojawił młody bisiorek, Michał. Nagraliśmy takie coś na Instagrama, takiego psikusa. Michał pokazywał, jak wygląda muzyczny goniec. To można zobaczyć u nas. 22 minuty po 9:00.

Fajne młode kanibale. She drives me crazy. Pustka nieszczera jest wtedy, kiedy odczuwa pan na przykład niepokój z tytułu obecności kogoś. O, pustka nieszczera, tak zdefiniowana. No, ciekawy jestem. A kto rozpozna ten utwór? Tak po pierwszej nutce.

Womack and Womack, Teardrops z S na końcu, więc nie można połączyć z Massive Attack, ale kiedyś może zrobimy jakąś małą psotę. Ludzie, którzy uratowali i teraz prowadzą muzeum w katowickiej walcowni cynku, są cudowni, warto ich odwiedzić z mikrofonem, a dodatkowo metalowcy lubią motocykle, zwłaszcza chopery, a tam są piękne i zabytkowe, no bo trzeba rozróżniać motocykl od chopera, co mieliśmy na przykład Pulp Fiction. Drogi redaktorze, autobus z numerem bocznym 703 w Toruniu. Kierowca zapodaje z głośników Radio 357, proszę pozdrowić wszystkich w autobusie. Szanowni pasażerowie, życzę wam przyjemnej podróży.

A jakie on wyciągnął na koniec jeszcze, King, legenda MTV, potem VJ, bo tak się oni nazywali. Polecam pokolenia 357, gdzie zrobiliśmy, jakby nie było, pogrzeb MTV. Love and Pride, nagranie zatytułowane. 33 minuty po godzinie 9. Pan Kamil pyta, może przydałoby się w radiu jakieś krótkie wprowadzenie do koncertu. Ja jutro wybieram się na Metallicę i uwaga, z moim tatą. Dzisiaj coś zagramy, na pewno, na 100%. Więc sytuacja jest taka, zdradzę szczegóły techniczne, że Adam w tej chwili, Adam Zbyryt, w tym momencie ma bardzo ważne spotkanie z sadystą dentystą. No i zobaczymy, czy się wyrobi na 10:10, jak nie, będzie chwilę później. A już są pytania, bo na przykład, panie Marcinie, pisze pan Piotr, wybieramy się z córką, którą udało mi się na to namówić, na poszukiwanie borsuka w okolicznym rezerwacie. Mam w związku z tym pytanie do dwóch ludzi z puszczy, jak takiego borsuka wypatrzeć, kiedy najlepiej udać się na poszukiwania i na co zwracać uwagę? Pamiętam, że kiedyś w audycji mówiliście. Więc ja powiem tak, wypatrzeć tak bardzo, bardzo ciężko. Trzeba znaleźć po pierwsze norę i mieć bardzo dużo szczęścia i obserwować z daleka. I to o różnych porach, nie jest powiedziane, że tylko wczesnym rankiem albo wieczorem. Można mieć też drugi sposób na to, jak zobaczyć borsuka. Wstać rano, zdenerwować się na swojego psa rasy Chico, że strasznie ujada szczeka. Wyjść do niego do ogrodu i powiedzieć, co ty tak szczekasz. On ci prowadzi wtedy do ogrodzenia i pokazuje, że za ogrodzeniem jest borsuk. Tak było, nie kłamie. Mogą państwo tam znaleźć na moim Facebooku. Przyszedł taki borsuk pod ogrodzenie, a jak się mieszka w okolicach Parku Narodowego, to tak może być. Dobra, to teraz piosenka dnia, Block Party.

Nigdy nie skreślaj zespołu. Block Party, Coming on Strong z siłą powrócili, no bo tam i taki delikatny momentami pojawiał się regowy sznyt, ale ten vibe niepokoju, przepraszam za te wszystkie słowa, których używam teraz, ale nie potrafię tego inaczej nazwać, ta nuta niepokoju, która się pojawia w tym nagraniu, jest narkotyzująca. Block Party polecam do głosowania na listę piosenek Radia 357. Metallica metaliczką, uwielbiam te zdrobnienia, ale nie zapominajmy, uwaga, kolejne zdrobnienie, o Gojirce, pisze pan Wojciech. Gojira, Gojirce. Bardzo ładne. Wybieram się jutro, obawiam się trochę, czy to nie będzie bardziej event niż koncert. Ostatnio Metallica widziałem na Bemowie. Panie Wojciechu, proszę być spokojnym. To jest trasa w ramach promocji ostatniej płyty i z tego, co widziałem dwa razy na Stadionie Narodowym w Warszawie, jest to zdecydowanie bardziej koncert niż event, no ale efekty robią swoje. Bardzo duży szacunek dla Hetfielda za to, jak lata mijają, a on pracuje swoim głosem. Ale teraz jeszcze nie Metallica.

Jakie to dobre, co to jest, pisze pan Stefan. Pan Stefan dopisał, że jest z Mielca, a przy Mielcu jest w nawiasie. Małopolska Wschodnia, dawna Rzeszowszczyzna. Panie Stefanie, wiemy, gdzie jest Mielec bardzo dobrze. Panie Stefanie, to jest Spar of Steel All Night zatytułowane nagranie. A ten zespół, można zobaczyć ich koncert, za darmożkę cały koncert na kanale Arte YouTube'owym. Niesamowita rzecz, zagrali w metrze. I, no, porywające.

Gdyby ktoś pytał, zespół się nazywa Jungle. Keep Moving. No i ten koncert jest rzeczywiście na YouTubie do obejrzenia w całości. No i zrobili taki obsikusa, że weszli na stację metra i tam grali. Taki koncept dość znany z różnych wyczynów muzycznych. Pan Marek pisze, melduje się na posterunku, przede mną 2000 metrów kwadratowych do skoszenia przed 12. No to powodzenia. I jeszcze, no tak, czekamy. Coś dzisiaj zagramy. Pan Tomasz pyta. Dom jest, drzewa są, syn jest, teraz wypada wybrać się na koncert Metaliki z synami. W kwestii formalnej, t-shirt Radia 357 czy Metalika? T-shirt Metaliki, ale na to bluza 357 i mamy załatwione.

0: posłuchałem tekstu tej piosenki i chyba nie będę słuchał Barry White'a.
1: Radio 357.
0: My jutro jedziemy w czwórkę z dwoma dorosłymi synami. Trzeba zobaczyć legendę. Dołączam do prośby o wprowadzenie w nastrój. Czy pamiętają państwo ten koncert, gdzie Tommy Iommi grał na gitarze z Brianem Mayem, a na wokalu był bez gitary James Hetfield? Ależ to wtedy brzmiało.

Metallica. Witam panie Marcinie, też jadę z synami na koncert Metalliki i to w ramach prezentu urodzinowego, a urodziny obchodzę dziś. Panie Stefanie, wszystkiego najlepszego. A teraz dwie piosenki o tym samym tytule, czyli jak po raz kolejny zagrać swój jeden z ulubionych polskich utworów w połączeniu z zagranicznym.

0: Hejt, tok-tok i nienawiść Mysłowic. A zapomniałem powiedzieć, a to bardzo ważne przed Metaliką, w środę mam pokolenia 357 i to będzie audycja pokoncertowa, całkowicie poświęcona temu, co mamy nadzieję jutro wyczynią bardzo dobrze. Zespół pieśni i tańca Metalika jutro na Stadionie Śląskim.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Z Tomkiem Atkingiewiczem jesteśmy na posterunku do godziny 12, a tutaj było obiecane i spełniamy. Z okazji urodzin najlepsze życzenia przesyłamy do pani Weroniki z Radomia, a do życzeń dołączamy piosenkę.

Gary Moore, Still Got the Blues. Pani Monika i pan Wojtek, trzymam za was kciuki. Jesteśmy z Mazur, teraz mieliśmy być w pociągu, drodze na koncert, bilety i na koncert, na pociąg kupione, camping zarezerwowane, wyczekiwanie na koncert od miesięcy. Wczoraj nieszczęśliwe zdarzenie, nasz pies zerwał więzadło, dziś operacja, zostajemy w domu. No ale pani Moniko, panie Wojtku, to są sprawy ważne i ważniejsze, a oni jeszcze przyjadą.

Bardzo dobra sugestia, żeby ze względu na położenie stadionu chłopaki mogli zagrać coś Zmysłowic w ramach polskiej przystawki. No tak, to się wszyscy zastanawiają, jaki polski zespół i polski utwór zostanie wzięty na warsztat. A może coś, co już było. Stadion Śląski jutro. Pozdrawiamy całą redakcję. Jacek i Małgosia. Małgosia, nowa członkini klubu Metalowca Radia 357. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No dobra. Czekamy na Adama. On naprawdę jest z ważną wizytą medyczną. Jak się tylko pojawi, będzie dwóch ludzi z Puszczy.

New Order i Crystal. Pan Szymon do mnie pisze: miałem plan iść na jutrzejszy koncert w koszulce z napisem Dua Lipa, ale chyba jednak wybiorę bluzę 357. Panie Szymonie, jakby to powiedzieć, chyba to jest lepszy wybór. I pozdrawiamy małego Kazia, który ma zaledwie kilka dni, a już słucha Radia 357.

0: puszczy.
1: No jak tam twoje uzębienie, Adamie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję. Wszystko dobrze.
1: Wszystko dobrze. Bolało?
2: Nie, nie, w ogóle.
1: No to dobrze, chwilkę później, ale rzeczywiście czasem takie wizyty są konieczne i natychmiastowe. Tak. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że kolejne zwierzę, które zostało udomowione i którego dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że jest z nami, to jest królik, ale wcale nie jest takie oczywiste, kiedy tego udomowienia dokonano.
2: To prawda, rzeczywiście jest dużo nieprawdziwych informacji związanych z udomowieniem królika europejskiego, bo to jest protoplasta właśnie królika domowego, którego dobrze znamy już nie tylko z hodowli, bo wcześniej zwierzę to było kojarzone raczej jako właśnie zwierzę takie rzeźne, hodowane na mięso głównie, ale dzisiaj chyba jest jedną z takich popularniejszych funkcji tego zwierzęcia w naszych społeczeństwach, to trzymanie królików w domach. No i te króliki mają różne...
1: Ale to przecież jest, przepraszam, to jest funkcja terapeutyczna. No nawet Brekał śpiewał, że królika trzymać w dłoniach, prawda? To wszyscy wiemy, że to bardzo dobrze robi nam na serce.
2: Tak, oczywiście to nie tylko zresztą tyczy się królików, ale wszystkich zwierząt udomowionych ze względu na to, że jesteśmy biofilami. To biofilia to jest taka naturalna nasza skłonność do nawiązywania relacji między zwierzętami, do poszukiwania właśnie tego kontaktu i tego, żeby podglądać się, dowiadywać się, obserwować, to nas bardzo uspokaja. No króliki są rzeczywiście w tym świetne. Mamy mnóstwo różnych ras o różnych rozmiarach i bardzo dużych i bardzo małych i mamy króliki o różnych kolorach sierści i też o różnej strukturze tej sierści, bo mamy angory na przykład, przecież to są też na wełnę hodowane króliki. Także nie tylko kozy czy owce, ale również króliki, okazuje się. No ale coraz częściej właśnie towarzyszą nam też w naszych domach i to bardzo dobrze, aczkolwiek ale powiedzmy, wbrew pozorom nie jest...
1: Powiedzmy, że nie zawsze tak było, bo wiadomo, że udomowiono je nie dla funkcji terapeutycznych, nie dla funkcji tego, żeby było nam dobrze na sercu i żebyśmy mieli przyjemnego zwierzaka. Tylko niezwykle istotną funkcją królików jest to, że one rozmnażają się jak króliki. A jeżeli rozmnażają się jak króliki, to jest ich dużo. A jeżeli jest dużo, to znaczy, że mamy łatwy i szybki dostęp do mięsa.
2: Zgadza się, masz rację. I to było w ogóle podstawa zainteresowania ludzi właśnie królikami, ponieważ króliki były już trzymane przez starożytnych Rzymian. Oni się nimi zainteresowali, mieli specjalne takie hodowle królików, otoczone murem właśnie takie przestrzenie, w których hodowali kamiennymi murami właśnie otoczone takie przestrzenie, gdzie hodowali dzikie króliki, króliki europejskie. Może warto jeszcze wspomnieć, skąd one pochodzą, bo króliki naturalnie występują na Półwyspie Iberyjskim. Ale przez to, że właśnie szybko, łatwo się rozmnażają, a że Cesarstwo Rzymskie było dosyć rozległe, przecież dobrze wiemy, że sięgało przecież aż Wysp Brytyjskich, Północnej Afryki, więc te zwierzęta były wsiedlane w wielu, wielu miejscach, w tym właśnie w Wyspach Brytyjskich, tam jest duża populacja królików, a nawet właśnie w Berlinie, wiemy, że przecież są tam te takie króliki europejskie. No i to zwierzę ze względu na swoją łatwość hodowli było właśnie takim źródłem mięsa, tak jak powiedziałeś, ale to jeszcze nie był proces udomowienia. To był taki półwolna taka hodowla, natomiast dopiero ten proces rozpoczął się dosyć późno, bo w średniowieczu tam zaczęto już hodować króliki, głównie mnisi francuscy hodowali króliki, aczkolwiek to nie oni przyczynili się do tworzenia tych wszystkich ras. Ten proces był dużo, dużo dłuższy, oczywiście on trwał przez wieki. Główny rozwój hodowli królików to XVI-XIX wiek. Wtedy właśnie powstawało coraz więcej ras. XIX wiek to już też dołączyły do tego króliki takie właśnie odmiany różne hodowlane, karłowate. I króliki stały się zwierzęciem wtedy w epoce wiktoriańskim zwierzętami domowymi, że tak zaczęto je trzymać także dla przyjemności, jako zwierzę towarzyszące, a już nie tylko takie właśnie zwierzę, które służy jako pokarm.
1: Ale, powiedziałeś już to, powiedzmy, króliki tutaj nie musimy zadawać pytania, cały czas żyją też na wolności. Pytanie tylko, czy ta wersja, którą teraz możemy na wolności obserwować, jest tożsamą z tą, którą mogliśmy obserwować, nie wiem, dajmy na to 3000 lat temu.
2: No, króliki rzeczywiście występują znacznie szerzej niż wcześniej, ze względu na to, że ludzie przedlali je w różnych miejscach, gdzie się pojawiali. Najgorzej jest w Australii. Tam króliki dokonały, europejskie oczywiście, nie to udomowione, z ogromnego spustoszenia w środowisku naturalnym, ze względu właśnie na swoją zdolność do szybkiego rozmnażania się. Taki królik w zależności od rasy dojrzewa w wieku już 4 do 8 miesięcy, te duże trochę później, mniejsze trochę wcześniej. No i ma kilka miotów w ciągu roku, dużo potomstwa, więc rzeczywiście to rozmnażanie się, mnożyć się króliki jest poparte dowodami, doświadczeniami i obserwacjami z natury, i tak faktycznie jest. Ja bym, Marcinie, chciał jeszcze jedną rzecz nawiązać, bo tak. Znajdziecie Państwo, jeżeli będziecie chcieli przeczytać o królików, coś może więcej Was zainteresuje, dowiedzieć się, może hodujecie i chcecie, może już to wiecie, słyszeliście, przeczytaliście, że króliki pochodzą od, zostały właśnie udomowione i były trzymane przez francuskich mnichów, że to oni je udomowili. Natomiast okazuje się, że to nie jest do końca prawda. Jest taka historia, że to Grzegorz Wielki w około 600 roku, papież w swoich pismach właśnie uznał króliki jako zwierzęta, właściwie ich nowonarodzone, młode, jako ryby, ponieważ są takie mokre, małe, przypominające trochę właśnie zwierzęta, niekoniecznie lądowe. Tak, i wtedy je traktowane jako ryby i można było spożywać jako zwierzęta w czasie postu. Natomiast okazało się, że to jest nieprawda. Taka dokładna analiza tego tekstu wykazała, że chodziło o Grzegorza, ale niewielkiego, tylko biskupa z innego rejonu. I nie chodziło tam w ogóle o żadne udomowienie. I on wspominał tylko o człowieku, który zjadał te płody gdzieś tam w jakichś tekstach. I potem to urosło do takiej wielkiej historii o procesie udomowienia przez mnichów francuskich. Wielu, wielu miejscach. Tak Państwo znajdziecie i w polsko, i anglojęzycznych.
1: I to jest nieprawdziwa historia.
2: Nieprawdziwa. To jest nieprawdziwa historia.
1: To jest, pokazuje, tak, jak bardzo chcemy sobie wymyśleć jakąś historię i dopowiadamy sobie do tego różne szokujące fakty. No, dobrze, że to prostujesz, dobrze, że to wyjaśniasz.
2: Tak, ale zobacz, Marcinie, że tak naprawdę to dotyczy wszystkich zwierząt. My bardzo lubimy takie proste historie, także tak. Człowiek w jednym miejscu przyszedł, wilk do człowieka gdzieś tam w jakimś miejscu i tam się zaczął proces udomowienia psa, a przez ten cały nasz cykl pokazujący udomowianie zwierząt, tak naprawdę pokazujemy, że to jest długotrwały, bardzo długi proces, który trwa tysiące lat i czasami tworzony jest niezależnie w różnych regionach świata, przecież często w Azji, Azji Południowo-Wschodniej, Azji na Bliskim Wschodzie tutaj, w Europie i tak dalej, w wielu, wielu miejscach, więc to nie jest tak, że to się dzieje często w jednym miejscu, w jednym czasie, ale jest rozciągnięte na tysiące lat, tak jest bardzo, bardzo długie to całe udomowienie zwierząt.
1: O czym opowiadał Państwu jak zwykle z pasją, cały i zdrowy Adam Zbyrd, Dwóch Ludzi z Puszczy. Dziękuję Ci pięknie.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jeszcze pan Tomasz napisał do mnie, a co z królikiem zabójcą z Monty Pythona? Udomowiony czy nie? On był, to jaki on był krwiożerczy, to był przykład na to, że on był aż za bardzo udomowiony.

American Cars. Zwykle staram się tego nie robić, bo co tydzień prezentować coś innego, ale po ubiegłym tygodniu tyle osób się do mnie zgłosiło. No to dobrze, to jeszcze raz. Jovanotti.

0: 34 minuty po godzinie 10.
1: Radio 357.
0: A nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że z tych nowszych rzeczy to Teddy Swims naprawdę ciepło robi.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Radio 357.
0: Czy pamiętamy? Oczywiście, że pamiętamy. Dowiedzieliśmy się o tym 9 lat temu.

Trochę tak było, że nikt nie pytał, nikt nie prosił, a wszyscy szczęśliwi, że otrzymali The Rolling Stones in the Stars. A jestem bardzo ciekawy, czy ten Jack Savoretti siądzie państwu tak mocno, jak kiedyś poprzedni.

0: Tylko oni zawierają sobie wewnętrzną sprzeczność pod tytułem ten chłód Norwegii od razu ma w sobie bardzo dużo ciepła, prawda?
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I jeszcze przez godzinę z Tomkiem Martyngiewiczem, potem przyjdzie pan Kuba.

czekam. Ciekawy jestem, jak będzie brzmiała cała płyta. Też Mrozu szykuje się do trasy koncertowej w dużych takich salach. No, ma chłopak zdecydowanie swój czas. A chciałbym, żeby ten następny artysta też miał swój czas. Zasługuje.

Nasz sąsiad. A skąd wiem? Bo kiedy umawiałem się na rozmowę z nim w Radiu 357, to Piotr Zioła powiedział, ja daleko nie mam 5 minut. I stąd wiem, że gdzieś tutaj w okolicy. Błysk. Teraz płyta tygodnia. Nowy album Lykkeli jest bardzo przebojowy i bardzo krótki. Ma 29 minut, 9 kompozycji, z czego 8 na 9 moim zdaniem jest bardzo udanych. Warto go posłuchać. Niestety nie mam płyty do rozdania, ale posłuchać możemy.

Lykke de Jonge Kraj z jej na ostatniej płyty. Patrzę i oglądam, czytam i podejrzewam, że dla tego twórcy to jest nieprawdopodobna historia, więc powiedzmy, twórca nazywa się Jakub Jagoda, jest ilustratorem, piękne rzeczy robi z krainy fantazy, no i zespół przyszedł do niego i zrobił puk-puk zespół Metallica i powiedział: Jakub, a przygotuj taki plakat na polski koncert zespołu Metallica. No i Jakub to zrobił. To jest takie połączenie, muszą państwo mi uwierzyć na słowo, albo zerknąć na oficjalny Instagram zespołu Metallica i tam ten plakat jest. To jest połączenie huzarii, świata fantazy z czterema jeźdźcami Metalliki. Wygląda to niesamowicie. Ten plakat będzie jak najbardziej do zdobycia przed koncertem polskim Metalliki. Polski twórca przygotował taki plakat. Niesamowicie to wygląda. Jestem naprawdę zauroczony. No dobra, to jeszcze raz zapytam, z kim się widzę?

Turn the Page. No pewnie tego nie zagrają, ale można mieć marzenia. 17 minut po 11. Huzarką nie jestem, skrzydeł biało-czerwonych nie mam, ale dzisiaj po pracy wsiadam w pociąg i zmierzam do Katowic. Pozdrowienia dla Ani, która mieszkając na osiedlu Tysiąclecia za każdym razem gości moją szaloną głowę przy okazji koncertów wszelakich na Stadionie Śląskim, pani Joanna napisała. Polecam gorąco też dzisiaj po godzinie 13:00 Christian Hanke będzie w Mam Graciu tak zwanym. No i też tam będzie trochę gitarowych nutek.

0: Use Your Illusion. So fine, Guns N' Roses.
1: Radio 357.
0: No, sezon w Lidze Angielskiej dobiega do końca i zawsze, kiedy mam w głowie Liga Angielska, to mam w głowie tylko i wyłącznie to nagranie.

Pani Katarzyna tak pisze, jak już dałam znać pod wczorajszym postem na Instagramie, też będę na jutrzejszym koncercie. Po raz pierwszy zobaczę Metallicę na żywo, a bilet na ten koncert upolowałam z kolegą, gdy dokładnie rok temu jechałam na pierwszy w moim życiu koncert Iron Maiden do Pragi. Od jakiegoś czasu, krok po kroku, koncert po koncercie realizuję swoje muzyczne marzenia, a marzenia o mocniejszych brzmieniach zrodziły się właśnie dzięki metalowcom z 357. Pozdrawiamy gorąco i zapraszamy, pewnie Metalowy Top w tym roku też w Halloween się pojawi. Pan Marcin z kolei przestrzega, że niestety padł ofiarą oszustwa i wydawało mu się, że kupuje prawdziwe bilety na Metallicę. Oj, ostrzegamy, rzeczywiście to można się nieźle wpakować i stracić fundusze, a przy okazji, no jak to w starym dowcipie, niesmak pozostał i będzie na długi czas. Z kolei pan Mateusz ciekawy skład montuje do tego, żeby ruszyć na Stadion Śląski. Jutro pakuje do samochodu żonę, syna 9 lat, teścia, szwagra i ruszamy na Metallicę. No kapitalny, familijny wypad. Ja tylko przypomnę jeszcze raz, pokolenia 357 w środę o 19:00 poświęcone temu, co jutro zobaczymy na koncercie.

Więc mówisz, Tomek, że pierwszy raz byłeś w Spodku w 96 roku i miałeś 14 lat, tak? Na Metalice. Pan Piotrek melduje, że jutro z koncertową ekipą atakujemy płytę i chociaż to już moje szóste tango z Metaliką. Tango z Metaliką, piękne, poetyckie. Złapałem już 3 kostki. No, proszę, proszę. To dalej czuję to napięcie, jak to będzie. Dzisiaj jeszcze podskoczymy do Pop-Up Store w Katowicach przy Spodku. Tam specjalne rzeczywiście gadżety szykowane przez zespół. No, atmosfera jest rzeczywiście. Wczoraj liczyłem i się już zgubiłem. Albo siódmy, albo 8 raz zobaczę ten zespół. No, a któryś tam.

Jutro mój pierwszy raz na Stadionie Śląskim, pisze pani Alicja, i pierwszy koncert Metaliki. Muzyka, na której się wychowałem, a mój tata kazał rozpoznawać członków zespołu na czas. No też zawody. No ale pani Alicja, sprawiła pani, że zacząłem się zastanawiać, kiedy ja ostatnio byłem na koncercie na Stadionie Śląskim, i to było dość dawno temu. Był taki niezwykły koncert, kiedy supportem dla zespołu Pearl Jam był Linkin Park. O, to byłem tam wtedy, tak, Tomek? Naprawdę był taki koncert. A jeszcze patrzę na komentarze na moim Facebooku i pani Katarzyna, uwielbiam takie komentarze, bo ja sobie to od razu wizualizuję, a nawet staram się to usłyszeć. Pani Katarzyna napisała, kieruje się, czyli kieruje się na południe, i chyba wszyscy usłyszeli w autobusie moje uuu z Kim Wilde. Jakby to powiedzieć, pani Katarzyna, teraz można nawet tak zaśpiewać. Tę frazę pani na pewno zna.

There must be an angel, Eurythmics. Jeszcze chwila tylko audycji Kierusie na południe. Proszę, za chwilę sprawdzimy, co, jaki ciekawy motyw pan Kuba Strzyczkowski wymyślił do audycji, co państwo na to. Czuję, że będzie dzwonione.

0: Jak najbardziej polski zespół Homo Sapiens Elefant, czyli słonik. Za 12 minut godzina 12, redaktor Kuba Strzyczkowski w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chudno zaciera pan dzisiaj. Tak jakoś tak, ten maj taki trochę jakoś bardziej jak marzec, nie?
1: Nieprzyjemny, tak.
0: Ale kupował pan już polskie truskawki tegoroczne?
1: Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło. Za to wczoraj gotowałem ze słuchaczami.
0: No i jak poszło?
1: A przede wszystkim z szefem kuchni restauracji Niewinni Czarodzieje, panem Kubą Adamczykiem. No świetnie poszło, bo w programie były szparagi. Mhm. To byli słuchacze, którzy wygrali licytację na wspólne gotowanie, grudniową jeszcze. No wcześniej specjalnie terminów nie było, ale udało się spotkać.
0: Najważniejsze.
1: Szparagi, proszę pana, były w programie.
0: Uwielbiam.
1: Mięsa grillowane.
0: Uwielbiam.
1: I proszę pana, na deser był creme brûlée.
0: Same pyszności.
1: Tak, no z kremem brûlée związana jest pewna przygoda.
0: A mianowicie?
1: No zobrazowałem to na Facebooku.
0: Aha, no tak, pan jest teraz gwiazdą Facebooka, ja sobie przypominam oczywiście.
1: Gwiazdą.
0: Tak.
1: Natomiast rozgrzanie tego kremu brûlée troszkę było
0: trudniejsze.
1: No okazało się ryzykowne, ale...
0: A to się zdarza. A co pana natknęło, żeby zapytać...
1: Ale nikt nie zginął, proszę.
0: Kto by miał zginąć, proszę pana. Ale co pana natknęło, żeby w poniedziałek o 12 zapytać społeczność związaną z Radiem 357, jak podchodzą do mediów publicznych?
1: A to pyta pan w kontekście kremu brûlée.
0: Tak, bo taki most łączę, tak, a, oczywiście. Okay.
1: Nie, no tak od razu to... Skojarzyłem, powiązałem. Są preteksty. Mhm. Ja czasami kieruję się pretekstami. Mianowicie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o wyższych stawkach za abonament RTV od przyszłego roku. Oraz rząd ciągle zapowiada, przynajmniej pani ministerka kultury, wprowadzenie takiej opłaty audiowizualnej, która to opłata ma zastąpić, strasznie się pan raduje.
0: Bo tydzień temu rozmawialiśmy o opłacie reprograficznej.
1: A tak, a to wie pan. Podatki, piękna rzecz dla rządzących. Natomiast, ale to jedna sprawa, tylko ma taki bardzo luźny związek z drugą. Natomiast ewentualnie ta opłata audiowizualna ma zastąpić abonament od przyszłego roku. Chociaż ja przyznam, że nie bardzo wierzę w determinację i że ta opłata będzie wprowadzona, no bo to rok wyborczy, więc...
0: To już można włożyć między baśnie, ale...
1: Ryzykowny pomysł chyba.
0: Ale poproszę o przeczytanie tego pytania, które dzisiaj padnie.
1: Czy media publiczne wypełniają swoją misję?
0: No właśnie, i ma pan bardzo ciekawych gości, z tego co
1: Owszem,
0: czytałem.
1: Tak, mam świetnych gości, mianowicie pana Jana Dworaka, byłego prezesa Telewizji Polskiej, ale także byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i pan Robert Feluś, wirtualne media. Publicysta, dziennikarz.
0: Znany z ostrego.
1: Obserwator, pira. Tak, życia wszelakiego. No i spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, skomentować różne wątki.
0: Redaktor Kuba Strzyczkowski zaprasza na godzinę 12. Dziękuję pięknie. My zapraszamy, natomiast jeszcze raz przypomnę, w środę spotkam się z państwem o godzinie 19. Jutro pojazd mechaniczny zawiezie mnie do Katowic, do Chorzowa, przepraszam, na Stadion Śląski, gdzie będzie grał zespół Metallica, a przedtem między innymi ten francuski fenomen Gojira. Więc w środę w pokoleniach porozmawiamy o tym, co się na tym koncercie wydarzyło. Tomek

Martyngiewicz, Marcin Cichoński. Pięknie Państwu dziękujemy. Już za chwilę. To jest takie nagranie, które jest jednym z najdłuższych historii rynku. Jest jednym z najdłuższych singli w historii rynku brytyjskiego. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Tu Radio 357, jest 12.
2: Co państwo na to?
1: Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Mamy 18 dzień maja, mamy poniedziałek. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję dotyczącą nowych stawek abonamentu RTV na przyszły rok. Opłaty pójdą w górę, choć wielu rodaków specjalnie się tym zapewne nie przejmie. Dlaczego? Otóż szacuje się, że nawet 2/3 zobowiązanych do płacenia uchyla się od tego obowiązku, a łożyć na media publiczne powinni wszyscy posiadacze odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Właściciele firm prowadzący działalność płacą więcej, a mianowicie od każdego posiadanego odbiornika, także tego w służbowym samochodzie. Przy czym abonament radiowo-telewizyjny ma zostać zastąpiony opłatą audiowizualną. Rząd planuje wprowadzenie takiej opłaty w przyszłym roku. Zapłaci każdy, kto składa zeznanie podatkowe. Urzędy skarbowe naliczą opłatę, która zasili publiczne radio, publiczną telewizję. Choć może rządzący dojdą jednak do wniosku, że wprowadzenie opłaty w roku wyborczym to nie jest roztropne posunięcie, no i ten czas zmian zostanie przesunięty. Od przyszłego roku opłata za używanie odbiornika radiowego wynosić będzie 10 zł 80 za miesiąc, odbiornika telewizyjnego 34 zł 50 groszy miesięcznie. Dziś pytanie, czy media publiczne wypełniają swoją misję? Pan Bartek czeka na państwa telefony. 510-357-357. 510-357-357. Czy media publiczne wypełniają swoją misję? W aplikacji, jak zwykle, proszę państwa, nasza sonda, a publikacja państwa sondy przed godziną 13. 2 minuty po południu. Pan Jan Dworak jest moim gościem. Były prezes Telewizji Polskiej, były szef także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak pamiętamy, dziennikarz, publicysta, także producent. Witam pana, panie przewodniczący. Kłaniam się panu.
3: Dzień dobry i ja witam serdecznie.
1: Panie prezesie, swojego czasu wraz z zespołem fachowców, których pracami pan kierował, stworzył pan projekt nowej ustawy medialnej o mediach publicznych. Po latach zależności mediów publicznych od polityków wszystko miało się zmienić. Co z tym projektem ustawy? Będzie w końcu w Sejmie procedowany?
3: Ten projekt ustawy na pewno nie będzie. Mówimy w tej chwili o tym społecznym projekcie, tak, który tak. Razem z gronem szacownych naukowców udało nam się wypracować po kilku latach pracy. Nie, ten na pewno nie będzie, ponieważ politycy się nim zainteresowali jedynie przed wyborami, no, czyli już jakieś 2 lata temu. A od tego czasu postępowały prace nad projektem rządowym, zupełnie innym. Ale też, jak wiemy, one utknęły. No, pierwsza taka jaskółka odnowy pojawiła się jeszcze chyba rok temu. To były konsultacje społeczne nad tym rządowym projektem ustawy. Potem, jakby to powiedzieć, sprawa gdzieś zanikła. No i na początku roku nowa pani minister, czyli no już teraz dawna pani Sienkowska, wystąpiła po raz kolejny z taką publiczną deklaracją, że właśnie są wnioski z konsultacji społecznych i zaraz ten projekt będzie. No i też go nie ma, chociaż minęło prawie pół roku.
1: Ja pamiętam.
3: Ale nasz projekt, tak. proszę nie mylić tych dwóch projektów, nasz projekt był bardziej radykalny, czy lepszy, to nie mnie oceniać. Na pewno zmieniający więcej, jeśli chodzi o funkcjonowanie mediów publicznych, przybliżający może do takiego ideału książkowego te media publiczne. I on w ogóle nie jest procedowany, a ten projekt rządowy też zanikł.
1: Nie czuje pan żalu, bo ja pamiętam 2 lata temu miałem okazję, przyjemność z panem na antenie, by rozmawiać. Powiedział pan wówczas, że jest w tej sprawie, tego, nazwijmy to, społecznego projektu optymistą. Umiarkowanym, ale jednak optymistą. Tak się zastanawiam, że może to była a priori misja skazana na niepowodzenie, no bo przecież rzecz nie bywała. Politycy musieliby zrezygnować z części władzy.
3: Tak, to jest bardzo rzeczywiście dla polityków trudne, no, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy jest bardzo taka ostra rywalizacja polityczna, kiedy opiera się właściwie na takim uskrajnianiu postaw, to wymyślenie, żeby w tym momencie powstała instytucja, która wznosi się nad tymi sporami politycznymi i w miarę obiektywnie czy neutralnie relacjonuje bieg spraw politycznych, społecznych, gospodarczych w kraju i na świecie, trudno sobie wyobrazić. Rzeczywiście byłem chyba nadmiernym optymistą. Myślę, że sytuacja polityczna temu nie sprzyja. Ale według mnie to nie zwalnia polityków z odpowiedzialności. Mamy taką sytuację, że rzeczywiście te liczące się siły polityczne, no, obecnie reprezentowane w parlamencie w różny sposób, pewnie myślą już o wyborach przyszłorocznych,
4: tak,
3: które
4: przecież
3: za rok z kawałkiem będą. Mm-hmm. I nie w głowie im w tej chwili, na pewno rządzącym nie w głowie wodowanie takiego projektu, który budziłby dużo emocji na pewno społecznych i na pewno politycznych, jakim to byłby projekt nowego ustroju mediów publicznych.
1: Wielu słuchaczy, widzów uważa, że tak jak kiedyś za czasów Zjednoczonej Prawicy uprawiano taką, no niestety, tępą propagandę, tak dziś wygląda to podobnie, choć może niektórzy zauważają, że w rękawiczkach, w programach publicystycznych, informacyjnych telewizji polskiej, no rząd jest zazwyczaj wspaniały, opozycja, prezydent beznadziejni. I abstrahując od faktu, że mamy różne przecież poglądy, różnie oceniamy politykę uprawianą przez opozycję czy prezydenta, to czy tak to powinno wyglądać? Bo się okazuje, że ja nie dowiaduję się, o co chodzi, tylko co na ten temat sądzi dziennikarz prowadzący czy reporter, a przyznam, że mnie to akurat średnio interesuje.
3: No tak, zgadzam się z tym, że trudno tutaj mówić o bezstronności telewizji obecnie publicznej, chociaż trzeba bardzo mocno podkreślić, o czym zresztą i pan redaktor wspomniał przed sekundą, że to, co się działo z mediami publicznymi za czasów prezesury Jacka Kurskiego, czyli pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, no to rzeczywiście biło rekordy.
1: No, tak, przekraczano wszelkie granice, to prawda.
3: Tak, przekraczano wszelkie granice. Teraz jest inaczej. Teraz przecież nawet przychodzą do niektórych programów publicystycznych posłowie obecnej opozycji, ale ma pan rację, że jak tak chwilę się zastanowić nad tym przekazem, który płynie z telewizji, z oglądu rzeczywistości, no to tak, no to rząd ma rację, a opozycja właściwie tylko przeszkadza. Nie wykluczam, że w niektórych, czy w wielu wypadkach tak jest, no ale jednak trzeba by doprowadzić do sytuacji, w której, tak jak pan powiedział przed chwilą, no jednak widz nie wie tak naprawdę, po której stronie jest prowadzący. Wypowiadają się eksperci w danej sprawie, wypowiadają się ludzie, którzy są jakoś zainteresowani tą sprawą, nie wiem, ekonomiczną, jakąś ekologiczną, społeczną. No i dopiero wtedy kształtuje się jakiś obraz tej sprawy nasiedlany z różnych stron. Teraz rzeczywiście wszystko poprzestaje na takiej dosyć płaskiej, bym powiedział, płaskim poziomie doraźnej polityki.
1: No i dlatego mamy taki problem, chociażby problem, jak sądzę, z abonamentem. W tym roku do mediów publicznych z budżetu trafi około 2,5 miliarda złotych. Oprócz tego pieniądze od części rodaków płacących abonament. Jak przekonać ludzi do płacenia, skoro uważają, że no media publiczne nie wypełniają swojej roli takiego obiektywnego informatora?
3: Wie pan, no nie ma tutaj chyba innej metody niż przekonać tym, że one wnoszą do naszego życia publicznego pewną nową jakość oczekiwaną i chcianą. Także to jest trudne. Czyli no, trzeba przekonać programem, mówiąc wprost. Mhm. To jest bardzo ogólne twierdzenie, bardzo można powiedzieć idealistyczne. Wiemy, że niesłychanie trudne do wykonania, chociaż można to właśnie bardzo łatwo i okrągło opowiedzieć. Myśmy wymyślili jednak pewien sposób w tym naszym projekcie, jak go wdrażać w życie. To znaczy nakreślić bardzo wyraźną ścieżkę dla mediów publicznych, tych odnowionych, innych trochę w kształcie i funkcjonowaniu niż te obecne. Mianowicie to byłoby tak, że przez określony krótki czas, 3 lata, media dostawałyby dotacje z budżetu państwa, ale w tym czasie musiałyby zdobyć sobie uznanie publiczności. Czy to jest możliwe w tak krótkim czasie? Na pewno bardzo trudne. Ale po tym okresie można by zrobić rodzaj referendum albo spróbować jednak wprowadzić nową opłatę audiowizualną, która zastępowałaby ten rzeczywiście zupełnie absurdalny w tej chwili abonament, bo właśnie niepłacony. Mm-hmm. No i to jest jakiś pomysł. Nie upieramy się przy tym, czy to miały być 3 lata, 5 lat, ale na pewno to jest jakaś ścieżka. Danie szansy mediom publicznym na przekształcenie się, na pokazanie właśnie tych swoich walorów, a te walory są ewidentne i oczywiste, przynajmniej w teorii. No i potem poleganie jednak na opinii publicznej. Trudno sobie wyobrazić, żeby to doszło aż do takiego stanu jak parę lat temu w Szwajcarii, kiedy Szwajcarzy w referendum, którym mieli się opowiedzieć za obniżeniem opłaty audiowizualnej tej swojej albo pozostawienie na dotychczasowym dość wysokim poziomie, w olbrzymiej większości opowiedzieli się za tym, żeby więcej płacić. No to trudno nam sobie to wyobrazić w Polsce, ale kto wie, jeśli dać szansę i uruchomić nową energię w tych mediach publicznych, to jest to możliwe. Na pewno nie w warunkach takiej jawnej, politycznej, zimnej wojny. To wydaje mi się bardzo trudne.
1: Żałuję, że taki los spotkał ten państwa społeczny projekt, bo ja tej ustawie po prostu kibicowałem. Ale z drugiej strony tak teraz pomyślałem, że żadna, nawet bardzo dobra ustawa regulująca zasady funkcjonowania mediów publicznych nie pomoże i nie przeżyje, skoro by następna władza, no pierwsze co zrobi, a mieliśmy liczne to przykłady, no to zmieni ustawę, wprowadzi swoich ludzi do mediów publicznych i tak to też może działać zawsze, mimo świetnej ustawy.
3: Dokładnie tak jest. No, cóż, prawo reguluje pewną rzeczywistość, taką rzeczywistość, której no, pewne wartości są aprobowane przez wszystkich istotnych uczestników życia publicznego. No ale jeśli jest nieaprobowane, nie są zasady, no to są łamane i wtedy dochodzi do tego, o czym pan powiedział, panie redaktorze, no że każda kolejna siła polityczna, która dojdzie do władzy, będzie chciała mieć te media sobie podporządkowane, życzliwe. Jedni będą to robili w sposób bardzo bezceremonialny, żeby nie użyć grubszych słów, tak jak to się działo za czasów PiS-u i to przecież obrażało i poczucie przyzwoitości i poczucie rozsądku. No a inni będą to robili bardziej, bym powiedział, w sposób zniuansowany, dyskretny. No ale trudno sobie wyobrazić, żeby tak nie było. My próbowaliśmy zażyć w tym naszym projekcie pewne takie elementy szerszej zmiany, które by powodowały, że taka szybka zmiana ustawy byłaby trudniejsza. To nie znaczy, że niemożliwe. Dawno już, od dawna wiemy, że to zostało ustawą ustanowione, to samo ustawą może być zmienione, ale myśmy wymyślili, żeby zdecentralizować media, tak jak są w tej chwili niezależne rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, to żeby do tych rozgłośni dołączyć oddziały regionalne Telewizji Polskiej, wytworzyć takie silne media regionalne, licząc się oczywiście z tym, bo one byłyby gdzieś tam funkcjonowały w tej orbicie na poziomie województwa samorządowego, licząc się z tym, że w jednych województwach rządziłyby osoby w skazane bardziej przez stronę taką liberalno-demokratyczną, w innych bardziej przez prawicową, jeszcze w innych przez ludową. Ale to wszystko by się składało na pewną mozaikę, dopiero z tego wyłaniałyby się władze mediów publicznych na poziomie ogólnopolskim. To wszystko by powodowało taką sytuację, jaka jest obecnie w samorządach. Proszę zauważyć, że bardzo trudno zmienić w tej chwili ustawę o samorządach wbrew samorządowcom, którzy są po wszystkich stronach sceny politycznej. Mm-hmm. I według mnie ten model zakotwiczenia po prostu tych mediów w różnych układach, bym powiedział,
1: byłby,
3: sił politycznych...
1: Byłby takim bezpiecznikiem.
3: Byłby bezpiecznikiem. Mhm. To nie znaczy oczywiście, że zabezpieczałby nas przed wszystkim, ale na pewno byłby silniejszym bezpiecznikiem niż to ma miejsce obecnie.
1: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Nieco dłuższa ta rozmowa z racji tego, że wiem, że obowiązki pana wzywają i przed 13 już się nie spotkamy. Niemniej bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Jan Dworak, były prezes Telewizji Polskiej, także były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był państwa gościem Kwadrans, haczykiem nawet już po południu. Dziś pytanie, czy media publiczne wypełniają swoją misję. 510-357-357, pan Bartek czeka na telefony, a w aplikacji Sonda i zaczniemy. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
4: Tak, ja już w sądzie wziąłem udział i zaznaczyłem, że na tak, bo myślę przede wszystkim o tym, że jednak ta misja w części takiej kulturalnej, sportowej, jakiejś archiwalnej, ona jednak jest wykonywana. No, jakby widzimy olimpiadę, widzimy różne...
1: Działają kanały tematyczne, tak.
4: Super to w ogóle działa. Jakby możemy mieć zastrzeżenie co do tej warstwy jakby politycznej, którą w sumie najfajniej było jakby gdzieś tam wyłączyć poza nawias, żeby tylko pasjonaci to oglądali. Aha. Natomiast mnie się nasuwa dosyć fundamentalne pytanie, czy my czasami nie mówimy o jakimś relikcie przeszłości, bo pasjonujemy się tematem tego abonamentu od, nie wiem, 30 lat, różne są pomysły i w sumie nic się jakoś tak fundamentalnie nie zmienia. Natomiast jak pytam moje dzieci, one są prawie dorosłe, one w ogóle nie oglądają telewizji. No chyba, że ja coś włączę, nie, mecz jakiś sobie tam obejrzymy, na przykład reprezentacji Polski, to jeszcze przyjdą, obejrzą. Dla nich w ogóle idea takiej telewizji i radia linearnego, że coś się dzieje, nie wiem, w środę o godzinie 21.
1: To jest abstrakcja, tak?
4: To jest abstrakcja, oni nie będą na to czekać i oni już do tego nie wrócą nigdy. Tak?
1: Ale ja szanuję ten model i to podejście, bo dlaczego nie? Tylko warto przypomnieć, że abstrahując od tego, czy korzystam, czy nie, czy mam odbiornik, czy nie, to by płacić trzeba.
4: No właśnie, ale dlaczego płacić trzeba, tak? Jakby wyjmijmy pokolenie, że tak powiem, nasze i starsze, tak? Ale jak pan przekona tych dzisiejszych 20-latków, że trzeba płacić relatywnie dużą kwotę, to mówi przeznaczenie coś innego, na coś, czego oni nie używają, używać nie będą. Jak pan to chce
1: bardzo dobre, panie Jacku, pytanie. Dlatego to pytanie by zadałem, jak sądzę, mądrzejszemu, czyli panu Janowi Dworakowi, ale o odpowiedź obiektywnie po prostu jest ciężko. Pozdrawiam pana, bo czeka pan Bartek. Panie Bartku, witam, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Ja tak po części też się zgodzę, ponieważ też powiedzmy, ja jako taki może przedstawiciel młodego pokolenia też ostatnio zauważyłem, że jak kiedyś oglądałem telewizję, teraz mniej, czy wypełnia swoją misję. No w tej kwestii, o której tutaj był główny oś dyskusji, czyli tej takiej komentarzy politycznych, no to oczywiście absolutnie nie wypełnia, się tu w pełni zgodzę z państwa wypowiedziami, że no oczywiście to nie jest ten taki nachalny, wręcz chamski przekaz, jaki był za właśnie czasów pana Jacka Kurskiego. Jest po prostu inteligentniejszy, co może jest też dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, ćwiczeniem, żeby wyłapać tą propagandę.
1: Trzeba uważać, tak?
5: Tak, tak. Chociaż ale muszę też stwierdzić, że jeśli w tych sprawach właśnie kulturalnych, sportowych, to rzeczywiście jest trochę lepiej, no ale też nie jest tak, powiedzmy, idealnie, ponieważ nadal wielkim według mnie rakiem telewizji, jakiejkolwiek, w całej telewizji w naszym kraju, są te nieszczęsne paradokumenty, które są po prostu jak taka zaraza, jest ich coraz więcej. A kiedyś były programy też dla dzieci, taki, nie wiem, czy pan pamięta, co prawda nie w publicznej, ale taki program Hugo, jakieś taka dla dzieci była też o wiele bardziej interesujące. Teraz to naprawdę wszystko jakoś tak, nie wiem, zanikło i jakoś, nie wiem, nie ma też takich jakichś takich seriali, które jeszcze jakoś tak uczyły jakichś takich wartości, tylko...
1: Może, panie Bartku, znak czasów i wszystko po prostu,
5: no też,
1: po prostu
5: no.
1: Wszystko dziadzieje. Pozdrawiam pana, 20 minut po południu, czy media publiczne wypełniają swoją misję. 510-357-357, pani Magdalena. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień
6: bardzo
1: dobry.
6: Się cieszę, że poprzedni słuchacze mówili o telewizji, bo to potwierdza moją tezę, że wszyscy skupiają się na telewizji. Ja nie mam telewizora od chyba 18 lat i nie oglądam po prostu. Natomiast dla mnie media publiczne to jest 17 stacji lokalnych Polskiego Radia.
1: Mhm.
6: I chciałabym zwrócić państwa uwagę na tych ludzi, którzy tam pracują, bo to są rewelacyjni dziennikarze. W Radio Gdańsk, w Radio Lublin, w Radio Łódź, w Radio Kraków, w Katowice, Wrocław, znajdą państwo dziennikarzy fantastycznych. Oczywiście pewnie nigdy o nich nie usłyszą szerokie masy, bo ci dziennikarze nie przeprowadzą się do Warszawy i nie będą robić kariery w TVN-ach. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że te stacje naprawdę walczą o utrzymanie i o misję i one walczą, muszą nadawać reklamy, bo inaczej się nie utrzymają. I niestety walczą i przegrywają bardzo mocno.
1: To też jest dyskusyjne, ale oczywiście z racji swoich interesów podnoszą to nadawcy prywatni, prawda?
6: Tak,
1: że skoro otrzymują pieniądze z abonamentu, czy też z budżetu, no to dlaczego jeszcze siadają do jedzenia wspólnego tortu reklamowego?
6: Gdyby to wystarczyło, to byłoby rewelacyjnie, ale proszę pamiętać, że te wszystkie media są teraz w likwidacji i to finansowanie ich nie jest pewne, już przecież kolejny rok. I też chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie dość, że te stacje radiowe wypełniają misję, to jeszcze są najbliżej słuchaczy, jak tylko się da, bo no 357, chociaż uwielbiam, nie powiem mi o korkach w moim mieście, nie powiem mi o, nie wiem, to, tym, co robi Rada mojego miasta, czy też w razie niebezpieczeństwa nie będzie mi nadawać programu, który mnie jakoś pokieruje, prawda?
1: W razie niebezpieczeństwa trzeba... może być pani pewna, pani Magdaleno, że będą na pewno, oby nigdy to się nie stało, programy specjalne, które będą po prostu służyły pomocą.
6: Mówię o stacjach lokalnych, które po prostu są rozumiem, naprawdę tak. Najbliżej.
1: Jasne. Bardzo dziękuję.
6: Po prostu chciałam zwrócić uwagę na to, że to też są media publiczne, nie tylko telewizja.
1: Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za telefon, za sygnał. 22 minuty po południu. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
7: Odpowiadając na pytanie, to ja się chyba zgodzę z przedmówcami i też twierdząc, bym powiedział, że jest okej. Od strony tej informacyjno-politycznej to chyba wykonalne, aby było to neutralne i bez takiej narracji.
1: Ale dlaczego?
7: Chyba za bardzo się spolaryzowało już obecnie i jest to za duży kąsek, o czym chyba gość wspomniał, że każdy chciałby mieć tą tubę dla siebie. Troszkę brakuje w sporcie, bym powiedział. Tutaj wygrywa niestety komercja, jeżeli chodzi o kwestię TVP Sport w tym przypadku, no bo często sport, który mógłby być pokazywany, ten taki polski, lokalny, przegrywa z transmisją jakiejś, nie wiem, na przykład Pucharu Niemiec czy Pucharu Hiszpanii. Wiadomo, kwestia oglądalności. Natomiast ja bym chciał jedną rzecz, może troszkę pomieszam tematy, natomiast chciałbym zapytać, skoro ja płacę abonament do jednej z telewizji cyfrowej, satelitarnej, zwał jak zwał, to przecież tam są kanały TVP również. Oni na pewno
1: to dlaczego,
7: część tej
1: to dlaczego
7: opłaty dokładnie.
1: Nie działa podwójnie. To tak, że pan już w tym po prostu płaci i w związku z tym dlaczego pyta pan, musi pan płacić za dodatkowy abonament, tak?
7: Zgadza się, dokładnie tak. Plus rzecz ostatnia, co też chyba pierwszy ze słuchaczy zauważył, bądź drugi. Dzisiaj już płacimy za to, co chcemy oglądać w jakiejś tam formie. Jeżeli ja nie chcę mieć reklam na YouTubie, to sobie wykupuję premium. Jeżeli chcę obejrzeć serial, to kupuję jakiś tam streaming. A jeżeli ja płacę ten abonament, gdybym płacił, może tak powiem, abonament RTV, to ja nadal mam reklamy, nadal nie czuję sensu i logiki. Powinno to być wycofane, finansowanie i tak z budżetu Skarbu Państwa by się znalazło tak, jak to miało miejsce w czasach już na szczęście słusznie minionych.
1: Bardzo zasadne pytania, panie Mateuszu. Pozdrawiam pana, pan Michał. Panie Michale, halo, witamy.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: Ja chciałem powiedzieć, że oglądałem wczoraj program w telewizji redaktora Rymanowskiego w jednej z komercyjnych telewizji i tam było modelowo pokazane, jak prowadzić dyskusję z politykami. To znaczy każdy gość zaproszony do studia miał tyle samo czasu mniej więcej, mógł się swobodnie wypowiedzieć, a kiedy przedstawiciele różnych stron sceny politycznej zaczęli się obrażać i stosować argumenty ad personam, pan redaktor Rymanowski grzecznie, stanowczo powiedział, że w tej audycji proszę nie stosować tego typu argumentów. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego redaktora Rymanowskiego jest coraz mniej w telewizji takiej linearnej, i po drugie, ta telewizja, którą wczoraj oglądałem, no nie będę wymieniał nazwy, ale myślę, że każdy się domyśla, co to była za telewizja, w rankingach oglądalności jest w tej chwili chyba na czwartym miejscu za tymi głównymi telewizjami. I można sobie zadać pytanie, że może po prostu społeczeństwo jakby nie oczekuje teraz od dziennikarzy takiej obiektywnej debaty, tylko chcą słuchać tych, z którymi się zgadzają. I no, pytanie, czy rzeczywiście w telewizji publicznej, gdyby poszła śladem...
1: Był tak zwany obiektywizm, tak?
8: Tak, taki obiektywizm byłby niemile widziany, bo
1: czy by się w ogóle sprzedał, czy byliby chętni na oglądanie, tak?
8: Tak, tak, właśnie. Aha. Okazałoby się, że nie odpowiada to ani jednej, ani drugiej stronie, bo no, jedna sądząc, strona chciałaby...
1: Sądząc po przywiązaniu pana akurat do pana redaktora Rymanowskiego i sądząc po słowach uznania dla pracy redaktora, no to jednak myślę, że publiczność by się znalazła. Pozdrawiam, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam, halo.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
9: Ja jestem troszeczkę zaszokowany tym, że cały czas jakby nazywamy to abonamentem telewizyjnym, bo tak naprawdę ja patrzę na to bardziej jako na podatek od telewizora i radia, bo tak naprawdę nie jestem w stanie w żaden sposób wybrać sobie, co chcę oglądać, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to, co jest pokazywane w tej telewizji, podoba mi się czy nie. W związku z tym w ogóle zrezygnowałem z oglądania jakiejkolwiek telewizji. Mam tylko wykupione platformy i nie chcę tego oglądać, bo to jest chamska jakby uruchamiająca mojej inteligencji.
1: Ja to rozumiem, ten wybór, tylko że rządzący nie chcą zrezygnować z pana pieniędzy.
9: Ale ja to
1: na ten cel.
9: To jeżeli... Panie Kubo, ale to są dwie opcje. Albo robimy to w postaci Netflixa, tak samo, tylko to będzie na TVP1, czyli jeżeli chcesz oglądać TVP1, 2, 3 i te państwowe, to musisz zapłacić i wtedy zobaczyliby tak naprawdę...
1: teoretycznie, bo w tej chwili takiej możliwości nie ma.
9: No, teraz nie ma, ale tak naprawdę, jeżeli byśmy to wyłączyli i założyli sobie, że każdy, jeżeli chce oglądać państwową telewizję, to musi za to ekstra zapłacić, to jest jedna opcja. Jak popatrzycie państwo na siebie, tak naprawdę to, co się działo właśnie za poprzedniego rządu, spowodowało, że powstało Radio 357 i radio też słucham, tylko wasze, nie słucham już państwowego radia. I to jest jakby też pewien rodzaj mojego strajku przeciwko temu, co tam się pokazuje, bo jakby uważam, że każdy człowiek, szczególnie w tych czasach, jeżeli chce coś fajnego robić, to znajdzie ludzi, którzy będą za to płacić. I Radio 357 jest tego najlepszym przykładem. Więc nie widzę powodu, dlaczego miałbym płacić. Ale jeżeli rządzący chcą, żebym płacił, to niech nazwą to, że to jest podatek od radia i telewizji, czyli od każdego radia, które no bo mam de facto, w domu, od każdego
1: tak,
9: telewizora.
1: Bo de facto jest to podatek zwany szumnie
9: dokładnie
1: abonamentem. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo.
10: Halo, dzień dobry, to ja.
1: Dzień to dobry, ja. To pan, tak.
10: Dzień dobry, to ja. Witam się, panie Kubo. Czy ja jestem za abonamentem, czy przeciw? Trudno mi powiedzieć.
1: Nie o to pytałem, chociaż może pan i na ten temat się wypowiedzieć. Pytanie brzmi, czy media publiczne wypełniają swoją misję?
10: Znaczy, tu pośrednio do tego zmierzam, tak? Chętnie płaciłbym, i to dobrowolnie, bez żadnych problemów, płaciłbym ten abonament, gdybym nie miał w tym... marnej jakości rozrywki, reklam, tak jak w innych stacjach, okej, nie są przerywane programy, z tego co wiem, nie są przerywane programy w połowie, tylko są reklamy co jakiś czas, ale tych reklam jest tyle samo, co w tych mediach komercyjnych. Czy poziom programów jest wyższy? Ja bardzo chętnie chciałbym, żeby powiedzmy w tej telewizji publicznej było wszystko to, co jest w tych kanałach bocznych, tak? Żeby tam było przede wszystkim to, nie jakieś durne telenowele meksykańskie czy brazylijskie, czy kolejne powtórki tych naszych dawno przebrzmiałych seriali, tylko wartościowe dokumenty, wartościowe programy. Owszem, nie kolejne gwiazdy tańczące na różnych obiektach, czy gwiazdy tańczące w innych rzeczach, jeżeli to ma być misja, za którą my mamy płacić i właśnie płacić, tak jak już zostało wspomniane, podatek, to niech to będzie rzeczywiście coś mądrego, tak?
1: Bardzo, panie Marcinie, podoba mi się sformułowanie gwiazdy tańczące na różnych obiektach. Od razu, wie pan, seria obiektów przyszła mi do głowy, ale może na ten temat innym razem. Przepraszam, że kończę, panie Marcinie, bo jeszcze pan Jan, a niebawem gość. Panie Janie, bardzo proszę, halo?
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
11: Państwa radio jest radiem internetowym.
1: Tak.
11: No właśnie. I panie Kubo, właśnie tutaj powstało to genialne, ten genialny wynalazek, czyli strumień przepływu informacji, który się nazywa internet. I teraz każdy ma możliwość stworzenia swojego medium i to jest właśnie ta wolność.
1: I proszę zobaczyć, nawet przeżywamy boom, prawda?
11: Dokładnie, dokładnie. Panie Kubo, niestety, ja telewizję oglądam, bo czasami tak jak teraz w piątek był puszczony film Pluton, prawda, Oliviera Stone'a, na TVP Historia. Ja uwielbiam ten film, zresztą uwielbiam Oliviera Stone'a. Tak samo czasami sobie przeglądam program telewizyjny TVP Kultura, ale naprawdę, wie pan co, no to odstaje jakością. No wie pan, no ile razy można mielić te stare seriale, to co już tutaj kiedyś to było, tutaj poprzednik też to mówił i tak dalej. W tej chwili na naszych oczach...
1: Okazuje się, że bez końca i przecież nie puszczają przypadkowo. Ja co roku urządzam sobie, wie pan, takie zawody, staram się policzyć, ile razy na różnych kanałach, w różnych telewizjach emitowany jest film Znachor.
11: No albo 07 zgłoś się co roku w wakacje, prawda? No, to jest, proszę pana, to jest Matrix, no. No i panie Kubo.
1: Ale potem siada pan i ogląda.
11: Wie pan, to dobrze, ale ile razy można? No są niektóre odcinki, które są dosyć fajne, prawda? No to jest plejada aktorów i tak dalej, no.
1: Pan Jan
11: nie,
1: ma...
11: Nie, no lubię ten serial, bez dwóch zdań, no jest
1: ma
11: to na pewno
1: ulubione
11: klasyka.
1: Odcinki. Nie, no bardzo dobrze, tylko właśnie pokazuje, wie pan, panie Janie, staram się pokazać, jak to na nas działa. Pozdrawiam, bo gość mój czeka 28 minut, pozostało do 13. Pan redaktor Robert Feluś, publicysta, wirtualne media. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
12: Dzień dobry, panie Kubo, jestem ubawiony.
1: Czym?
12: Najbardziej te gwiazdy tańczące na czymkolwiek.
1: Na różnych obiektach.
12: Na różnych obiektach. Mistrzostwo świata, w ogóle
1: ale
12: szacunek
1: ja
12: dla tego
1: też kiedyś się bawiłem siedząc przed telewizorem i wymyślałem różne głupoty, że właśnie na przykład gwiazdy tańczą na mrozie, albo...
12: Ale na przykład jeszcze mogłybyś śpiewać jeżdżąc na zamarzniętych jeziorach na przykład i wtedy mamy takie dwa w jednym.
1: Ale proszę bardzo, tak.
12: To zaraz coś wymyślimy.
1: Panie redaktorze, wydawało się, że aktualnie rządzący mają takie ambicje i wreszcie oderwą media publiczne od polityków. No po to byłaby praca, długa praca, ciężka. Grupy zawodowców z panem Janem Dworakiem na czele, o czym z panem Janem Dworakiem rozmawialiśmy tuż po 12, żeby stworzyć projekt ustawy. No i wszystko wskazywało na to, że ten projekt zostanie potraktowany poważnie. Zresztą to był ten punkt programu Koalicji Obywatelskiej. Zdaje się, brzmiał: oddamy media publiczne społeczeństwu. No i dlaczego znowu się nie udało? Znaczy znowu, dlaczego się nie udało? Bo to chyba pierwsza była taka próba.
12: To znowu się nie udało i nie uda się każdej kolejnej władzy, no bo jest to łup polityczny, media tak zwane publiczne, więc ja w takie deklaracje, że no my jak się dorwiemy do władzy, to na 100% to odpolitycznimi będą takie media w czystej postaci. No historia po 89 roku uczy, że chyba żadnej ekipie się to nie udało. Były takie hybrydowe działania, pan na pewno pamięta, panie redaktorze, typu na przykład nasza jedynka, a wasza dwójka.
1: A tak, bo jak się zawiązywała koalicja, to się grzecznie dzielili, kto co bierze.
12: Tak, i takie się tworzyły właśnie egzotyczne koalicje telewizyjne, medialne, ale nadal to był podział polityczny. I no ja nie wyobrażam sobie władzy, która powie tak, Nas w ogóle nie interesuje przekaz, jaki będzie o nas, o naszych działaniach telewizji publicznej. Wszak publiczna telewizja to jest nasza telewizja. I teraz jest tylko kwestia, która władza jak sobie z nią poczynia. I to już tutaj słuchacze nasi mówili, że jedni brali to tak w ogóle na rympał, bez żadnego opamiętania, a inni jednak czynią z tej, zwłaszcza telewizji publicznej, z programów informacyjnych, też narzędzie propagandy, ale tą pałeczką propagandową tak delikatniej uderzają.
1: No tak,
12: jakimś futerkiem układają,
1: nie jest,
12: prawda?
1: Nie jest to tak,
12: nie leje.
1: Tak, pałą i siekierą jak bywało, to prawda.
12: Ale to jest też tak, że ci, co robili pałą i siekierą, to trochę jakby tych, którzy są po nich, czyli tych obecnych, lekko ośmielają, że no jak ci pewnie zrobią... Jak ci zrobią trochę mniej pałą i siekierą, to i tak będzie niesamowity sukces i straszny progres.
1: Dotknął pan czegoś ważnego, bo całe nieszczęście z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce właśnie na tym polega, że jedni zaczęli i ośmielili następnych, pomyśleli tak, no to teraz my wykręcimy numer. No i się zaczęło. Ogląda pan czasem programy informacyjne telewizji polskiej albo publicystycznej? Jak pan
12: namiętnie.
1: Poważnie? Jak pan ocenia?
12: No tak. To taka choroba zawodowa, no nie ma tego, co było w zapowiedziach, że jak my tę telewizję
1: czysta
12: przejmiemy,
1: woda, tak?
12: To będzie czysta woda, no nie płynie ona taka przesadnie czysta. No jak oglądam 19.30, czyli flagowiec informacyjny TVP1, to mam wrażenie, że to jest taka technicznie jeszcze i może mniej zaangażowana, ale taka trochę wersja faktów, które są o 19 w TVN-ie.
1: Ale niestety, to ciekawe, bo ja mam to samo, jak już mam możliwość, to oglądam fakty, a potem 19.30. Tak, i czasami rzeczywiście nie zauważam, że coś przełączyłem.
12: Kiedyś za czasów prezesa Kurskiego, no to nie było tak aż bardzo dawno temu, ale to ludzie mieli wręcz taką przecież zabawę. Obejrzymy sobie fakty, a potem sobie siadamy na 19.30 i znajdziemy się w innym świecie.
1: Tak.
12: A teraz nie mam wrażenia, żebym się znalazł w innym świecie. To znaczy, ja bym się nie chciał znaleźć oczywiście w świecie za czasów pana Kurskiego kreowanym w telewizji, ale bym się chciał znaleźć w takim świecie, gdzie ja po prostu będę poinformowany, dziennikarz nie będzie się silił na bycie też od razu komentatorem, tylko po prostu dziennikarz wróci do korzeni, to jest trudne, uwaga, poinformuje, a ja sobie resztę dośpiewam. No ale to jest chyba nierobialne, bo ci dziennikarze tak jakby przepływają falami też, prawda?
1: Niestety przez twórców jest pan źle oceniany, podobnie ja, jak i nasi słuchacze. No tak jest, stado głupoli, którym trzeba wszystko wytłumaczyć tak dożylnie. Nie ma sensu, żeby myśleli na własną rękę.
12: Nie.
1: Panie redaktorze, ale czy nie jest łamana pewna umowa społeczna w związku z tym, co obserwujemy od dekad? No bo tak, w ten czy inny sposób, no bo ci, którzy cieszą się, że unikają płacenia za abonament, być może, ale nie, no zdają sobie sprawę z tego, że tak czy inaczej zapłacą tylko w innej formie, bo z naszych podatków, z budżetu finansowane są też media publiczne. I czy nie jest łamana umowa społeczna, by ludzie płacą, ale nie mogą liczyć na to, za co zapłacili. Czy to jest uczciwe?
12: Właśnie płacą, a dostają telewizję, która media, o tej telewizji najwięcej, no ale ona jakby jest jakimś sztandarowym zakładem pracy, prawda, mediów publicznych. No ale w zamian za to dostają telewizję, bo z radiami jest trochę lepiej na szczęście, ale dostają telewizję, która niewiele się tak naprawdę różni od telewizji prywatnych. Mamy reklamy, co prawda, no dzięki Bogu filmy jeszcze nie są przerywane reklamami, ale jak mamy popularne show, które wygląda, wypisz w malu, jak to zrobione w prywatnej telewizji, to ono ma na przykład jest przerwa między dwoma częściami show, żeby w środku co zrobić? Wypalić od razu ileś tam reklam. Jak mamy, nie wiem, mecz, kadra nasza gra, jest przerwa, zaczyna się studio w trakcie przerwy, takie międzymeczowe, to ono trwa 45 sekund, następnie wjeżdża 13-14 minut reklamy i potem jest studio meczowe, które trwa 15 sekund i przenosimy się na stadion. No to zasadniczo płacenie abonamentu powoduje takie wrażenie, no ale dobra, ale ja nie płacę abonamentu na Polsat, na TVN, a mam z grubsza dostaję to samo. No to Ale to jest też niestety problem tego typu, że telewizja publiczna, media publiczne starają się ścigać z prywatnymi na to, jak wypadną w słupkach. A może powinno być tak, że właśnie nie powinny się w tych słupkach o te słupki ścigać, tylko robić może i nudne medium.
1: No, wie pan, ale to jedno z drugim się wiąże, bo ma pan rację, że ścigają się na słupki, ale to dlatego, że handlują reklamami. Gdyby nie mieli reklam, to tak bardzo by nie zajmowało.
12: No tak, ale może trzeba zrobić taki model, on też jest jakoś tam grany, bo tu różne wersje, przecież i projekty krążą i pana prezesa Dworaka, minister
1: i rządowy, Cienkowska, tak.
12: I rządowa, tak, minister Cienkowska teraz sobie tak myśli, że może by płacił w ogóle budżet na telewizję, na media publiczne, 2,5 miliarda taka kwota krąży. A, no to no, może
1: to, nie to płaci. Na dziś, bo to w przyszłości będzie mało, no więc pewnie trzeba będzie uwzględnić waloryzację, tak.
12: Może i tak, ale może na przykład te media publiczne są, nie wiem, przeludnione trochę. Może tam trzeba pomyśleć nad tak zwaną optymalizacją. Ja wiem, że mówię teraz straszne rzeczy, ale jednak to są dość spore zakłady pracy. No pytanie, czy muszą być aż tak duże, jeśli by się na przykład nie ścigały w takim boju o słupki z prywatnymi. Zostawmy te boje o słupki prywatnym, tak? A my róbmy coś czystego, takiego, nawet no, niech to będzie, że dla koneserów, ale takie mają być media publiczne.
1: Wrócimy na antenę przed 13 jeszcze raz. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jak zwykle Robert Feluś, publicysta, a wirtualne media. A jest państwa gościem. Dziękujemy. 19 minut do 13. Czy media publiczne wypełniają swoją misję? 510-357-357. Pan Dawid. Panie Dawidzie, halo.
13: A witam panie Kubo, taka myśl tutaj, co ten redaktor przed chwilą powiedział, aha, tak na szybko, że kwota będzie pobrana, a usługa będzie tak jakby niezaspokojona, nie należycie wykonana. Takie hasło padło, tak?
1: No tak.
13: A panie Kubo, kojarzy się panu to jeszcze z inną dziedziną gospodarki Polski albo naszego życia?
1: Takie hasło?
13: No.
1: Zapłacone?
13: Na przykład NFZ. NFZ.
1: A, tu pan zmierza.
13: No to też jest przecież kwota pobrana, a ja i tak muszę iść prywatnie, bo usługa, na którą bym czekał w ramach NFZ-u zostanie niewykonana albo będzie tak późno, że ja za przeproszeniem mój stan zdrowia będzie pogorszony. Więc
1: no to ale wie pan, to dochodzimy, jeszcze parę przykładów znajdziemy i dochodzimy do smutnej konstatacji, że wie pan, umowa z państwem jest guzik warta, bo państwo nie działa.
13: Tak, ale panie Kubo, bo nie chcę się rozgadywać, proszę zobaczyć, ile razy nasze państwo złamało zaufanie do siebie. Przykład przecież legendarnych funduszów emerytalnych. OFE, tak, pamięta pan, złamali nieraz i oni się dziwią, że potem my jako obywatele nie mamy zaufania do państwa. No proszę pana, no niech pan powie, czy pan ma serio zaufanie do naszego państwa? Jakoś każdorazowo władza się zmienia, oni cały czas coś próbują zmienić pod siebie?
1: Wie pan, gdyby pan mnie zapytał, czy mam zaufanie do pana, to bym się sekundy nie zastanawiał. Ale w tym wypadku rzeczywiście pańskie pytanie wywołuje zawahanie. Panie Dawidzie, dobrego dnia. Jest pan po pracy czy przed pracą, jak to jest?
13: Przed pracą na 18, także spokojnie robię porządek w dokumentach.
1: A to nie, to pan jeszcze zdąży. Pozdrawiam bardzo, dziękuję, pan Marek. Panie Marku, halo.
14: Dzień dobry, witam panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
14: Ładny krawacik pan przywdział, że tak powiem, albo...
1: Gdzie?
14: Tak jak mi się otwieram komórkę, to...
1: Pana wizerunek, na zdjęciu.
14: Taki, tak, dawno nie wyglądałem.
1: No wie pan, chociaż krawat wygląda.
14: No nie mam takiego. Przechodząc do sedna sprawy, wie pan, media publiczne, to chciałbym ocenić telewizję. No niestety bardzo negatywnie. Bzdurne wiadomości na początku zawsze. Nie wiadomo, co jest prawdą, co fałszem. Brak wartości edukacyjnych, to już kompletnie. Kiedyś nawet jak były wiadomości, to... Gdzieś pokazywano jakiś kraj, pokazano, gdzie on leży na mapie. Tym razem nic się tego nie dzieje. Konkursy w telewizji, mówię o telewizji w tej chwili. No, porażka, voice'y, jakieś rywalizacja na pustyniach. Dołożymy do tego reklamy, nie da się tego oglądać. Zdecydowanie jestem radiowcem, radio spisuje się dobrze, ale kończąc temat, to tak. Myślę, że tak, telewizja jest taka jak słuchacze. No niestety w większości nie obrażam tutaj swoich towarzyszy, ale no, w większości ludziom taka telewizja odpowiada. Wystarczy, żeby było głośno, głupio, żeby się strzelali, bili i wtedy jest okej, nie?
1: No, to się musi sprzedać. Pozdrawiam, pan Paweł. Panie Pawle, halo, dzień dobry.
15: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
15: Witam
1: panu.
15: Państwa. No, poprzednik bardzo dużo rzeczy powiedział, takich, które ja chciałem powiedzieć. No, niestety, nie oszukujmy się. Dążą do tego, żeby nasze społeczeństwo było coraz głupsze, bo takim społeczeństwem się, coraz głupsze i pijane przede wszystkim. Takim społeczeństwem się bardzo łatwo rządzi. Mądrzejsi oczywiście nie oglądają lub szukają sobie w internecie to, co chcą oglądnąć. A tak już wspominam, ten poprzednik powiedział, że, że no narodowi wystarczy coś głupkowatego, tania kiełbasa na grilla, tanie piwo i to ludziom w większości wystarcza. Są mało ambitni, nie szukają czegoś lepszego.
1: A jak pan odpowiedziałby... Rozumiem, a jak pan by odpowiedział na pytanie, czy media publiczne wypełniają swoje misje?
15: Już dawno nie wypełniają. Mhm. Są tubą poszczególnych partii, poszczególnych... nie wiem jak... cenzuralnie to ująć, to nie mam w tej chwili słów.
1: Rozumiem. A
15: jeszcze taka tylko na koniec, tak. W sumie dwie krótkie wrzutki. Kiedy społeczeństwo wyrzuci ich na śmietnik historii, tych związanych z drobiem, kiedy to społeczeństwo zmądrzeje, postawi na młodych, ambitnych, to jedno, a drugie, bardzo, panie Kubo, przeszkadza mi ten pan z Nidzicy, który się wypowiada na każdy temat i dzwoni codziennie.
1: No, ale naprawdę, wie pan, to wynika z tego, że pan Marcin dużo wie.
15: Czyli nie wie dużo, to znaczy, że nie wie nic.
1: A po drugie ma telefon. Pozdrawiam pana, pani Justyna. Pani Justyno, dzień dobry, halo.
16: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, pani.
16: Panie Kubo, bardzo mi miło panu usłyszeć po tej drugiej stronie słuchawki w końcu.
1: Mnie również. Co dobrego? Jak odpowiedź na pytanie dzisiejsze?
16: Właśnie, to jest świetne pytanie i dobrze postawione, bo naprawdę jest w tych czasach nam potrzebne. Zastanówmy się, co to są media? To są zarówno i telewizja, i Polskie Radio, i mamy tutaj PAP, ale wie pan co? Mhm. Ludzie chyba nie są świadomi, że nie tylko telewizja istnieje. My oczywiście jako słuchacze radia lubujemy się w tym, wiadome, i jesteśmy świadomi. I jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, to uważam, że radio jak najbardziej tak. Mm-hmm. Ale telewizja, ja jestem rocznik 88 i przyznam się szczerze, że jestem tym człowiekiem, który z telewizora nie ogląda telewizji, bo telewizor w domu posiadam, ale oczywiście streamingi tutaj są górą, ponieważ telewizja mnie odrzuca. Jako dziecko pamiętam, że wraz z mamą potrafiłam siedzieć i oglądać świetne programy przyrodnicze i filmy dokumentalne, a nie paradokumentalne. I tutaj już padło takie stwierdzenie, że ogłupia nas ta telewizja.

0: Proszę Państwa, tam nawet nie ma kultury i szacunku. Jest obrażanie siebie, obrażanie innych i to jest bardzo przykre.
1: No ale sądzę,
0: no nie ma,
1: tak,
0: naprawdę.
1: Tylko że wymienia Pani medium prywatne, a my dzisiaj pytamy o media publiczne. 12 minut do godziny 13. Pani Beato, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
2: Po tym czasie, co media zrobiły z starszymi ludźmi, no przykro patrzeć. Są tak skłóceni, nie można z nimi porozmawiać na żadne tematy.
1: A młodsi jednak, nie, tylko... bo nie oglądają.
2: O, młodsi też, też pewnie, ale no ja nie oglądam telewizji, ale po tym, co widzę w moich rodzicach, teściach, no okropne to jest. A jak zastraszają ludzi. Za czasów COVID-u można było sobie to dobrze zobaczyć, jak straszyli ludzie, jak się wszyscy bali. Teraz powoli znowu zaczyna się ten cyrk robić. Nie dajmy się zastraszyć.
1: Pozdrawiam.
2: Ja nie. Dziękuję.
1: Dziękuję, pan Dawid. Panie Dawidzie, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Na wstępie to zaznaczę, że uwielbiam wasze radio i tylko tego się trzymam, ale od czasu do czasu zerknę na niektóre programy wieczorne, czy to poranne, czy to pana Romanowskiego, czy pani Gozdry. Powiem panu szczerze, że z tych programów wnioskuję, że telewizja publiczna, ona tylko z nazwy jest publiczną, bo tak naprawdę to jest spółka danej partii, która rządzi i to jest coraz bardziej widoczne i nikt się z tym nie kryje. Na przykład tutaj kilka razy już zauważyłem podczas kłótni polityków, czy o pana Giertycha, że nie został aresztowany, czy to, i oni się tam przerzucają. To mogliście wysłać list Gończy, jak mieliście prokuraturę, jak mieliście telewizję i oni się z tym nie kryją. Czyli to wnioskuje, że to jest spółka z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością danej partii, która rządzi.
1: Co na to pan...
3: Drugi problem to jest jeszcze w dziennikarzach, tak? Ale to nie będę przeciągał. I na koniec pytanie. Czy życzenia urodzinowe do pana dotarły?
1: Tak, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, czy media publiczne wypełniają swoją misję?
4: Halo, halo?
1: Halo, halo. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam panie Kubo. Jak tu kurczę powiedzieć, żeby nie zaniżyć panu jakości programu?
1: No,
4: jest tragedia. Gdyby pan miał, żeby już jakbyśmy tak weszli w interakcję, powiedzieć na przykład mniej więcej ile jest seriali w telewizji takiej ogólnodostępnej.
1: Ale pan mówi o mediach, o telewizji polskiej?
4: No tak.
1: Wie pan, ja nie mam pojęcia.
4: No, ale witam w klubie.
1: Strzelam,
4: kiedyś liczyłem, ale to jeszcze,
1: no pewnie,
4: jeszcze ładnych parę lat,
1: pewnie,
4: lat temu.
1: Pewnie, nie wiem, 30? Ale z czego pan się tak obśmiał, że za mało, za dużo strzeliłem?
4: 30 to było chyba jak ja 15 lat temu liczyłem.
1: Aha.
4: Ale to jeszcze by nie było takie złe. Tylko chodzi o to, co tam gdzieś tam nam się serwuje w tych filmach, w tych serialach. Tutaj jeden ze słuchaczy przede mną powiedział dosyć, wydaje mi się, sedno tej sprawy, że mamy taką telewizję, jacy my jesteśmy, odbiorcy. No bo co tutaj dodać i co tutaj ująć? No bo ja czasami też niestety się łapię, jak już chciałbym sobie odpocząć, chciałbym coś fajnego w telewizji obejrzeć, no to tak sobie konfiguruję zawsze jakoś tą telewizję, żeby mieć chociaż te przyrodnicze filmy, jakieś te przyrodniczo-naukowe, no to coś można sobie zobaczyć, ale gdybym chciał sobie zobaczyć jakiś film...
1: Byłoby ciężko, tak?
4: No to jeśli nie...
1: Tyle
4: nie,
1: kanałów nie... jak dróg. Tyle dróg budują, a nie ma dokąd pójść. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za tą garść refleksji. Bardzo pana pozdrawiam, bo jeszcze pan Wojciech... Krótko. Panie Wojciechu, bardzo proszę, jeszcze pan. Halo?
5: Halo, halo. Dzień dobry, witam panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
5: Ja postanowiłem... Słucham pana od lat i uwielbiam też państwa radio, ale postanowiłem też dzisiaj zadzwonić pierwszy raz... Słuchaj, tutaj też poruszył fajny temat odnośnie panów, którzy tam dzwonią praktycznie codziennie. Taki apel, żeby też dali się po prostu wypowiedzieć innym, bo ja po prostu wiem też, jak ci panowie dzwonią, to już wiem, jakie są ich poglądy i o czym będzie ta rozmowa. Także tylko taki krótki apel, a jeżeli chodzi szybciutko na pytanie, czy media publiczne wypełniają swoją misję, odpowiedź zdecydowanie nie. Pozdrawiam radio, kłaniam się nisko.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. 8 minut do 13. Raz jeszcze z nami pan Robert Feluś, publicysta, Wirtualne Media. Witamy.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Bartku, ja bym poprosił o naszą sondę. O, za chwilę... O, mamy już. Świetnie. Na pytanie, czy media publiczne wypełniają swoją misję, 14% pytanych naszych...

0: naszych słuchaczy, internautów, odpowiada, że tak. Niestety aż 86% odpowiada, że nie. Robert Feluś, myśli pan, może inaczej, zakładam, że nic się nie zmieni. To znaczy tak, do wyborów żadna ustawa nie będzie procedowana, ani ta społeczna, zresztą wiarę pan Jan Dworak w taką możliwość również stracił, ani ta rządowa. No i po drugie, też chyba nie będzie zmian w sposobie finansowania mediów publicznych, no bo to byłoby dosyć dziwne, gdyby w roku wyborczym nagle proponować Polakom obowiązkowy podatek nie do uniknięcia, prawda?
1: No tak, to prawda, bo jakby to miało być przerzucone na wszystkich za pomocą fiskusa, żeby każdy przy podatku musiał tam jakieś
0: nie umkniemy, tak.
1: Nie, to nie umkniemy i wtedy w ogóle jest po wyniku wyborczym dobrym dla władzy. Ja myślę, że władza pójdzie w inną stronę. Donald Tusk przecież już niejednokrotnie zapowiadał, że ten abonament będzie zlikwidowany, prawda? I być może...
0: zapowiadał w czasach, kiedy nie rządził. To było łatwo.
1: Wiadomo, ale teraz trzeba rządy utrzymać, więc w roku wyborczym może być taka informacja obywatelu: już naprawdę ten nasz postulat, mój postulat i ta nasza propozycja jest zrealizowana. Uwaga, nie musisz już płacić niczego. Co więcej, uważam też, że pójdzie taki komunikat, a ci wszyscy, którzy tam mają coś na sumieniu, bo na przykład nie płacili, to w ogóle podlegają abolicji i już nikt nigdy do nich nie zapuka i nie będzie domagał się z zaległych abonamentów. A na końcu padnie komunikat, mimo że minister finansów się wtedy oflaguje i powie, że on nie ma na to pieniędzy, ale może premier powie, i od teraz będziemy płacili z budżetu, budżet co prawda nie z gumy, ale te 2,5 miliarda na ten moment jakoś tam w roku wyborczym przynajmniej znajdziemy. Będą państwo szczęśliwi, nie
0: lepiej,
1: będą mieli abonamentu.
0: Lepiej, panie redaktorze, bo jeśli zrezygnujemy z tych kilkuset milionów, które jednak płyną z abonamentu, to już nie będzie 2,5 miliarda, tylko na dziś potrzeba będzie 3 miliardów.
1: No tak, ale rok wyborczy, panie Kubo, się, panie redaktorze, panie Kubo, się oczywiście cudami wszelakimi, że tak powiem, zaznacza. Aha. W związku z tym ja jestem, myślę, że jednak coś tam nam się, jakieś cudowne zrządzenie losu trafi i pan premier o to zadba, no bo trzeba jakoś się będzie przypodobać. A w każdym razie, no nie można ogłosić kolejnej wtedy już takiej ogólnospołecznej daniny, tak? No bo to by był strzał w stopę taki polityczny. Przecież no, który polityk sobie chce strzelić w stopę jeszcze w roku wyborczym?
0: No to prawda. Robert Feluś, publicysta, wirtualne media. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Za spotkanie w 357. Proszę państwa, 4 minuty pozostały do 13. My słyszymy się jutro w południe, zatem do usłyszenia.

gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Gruby mały Artur Rojek. No tak przeczytałem, tak jest napisane to. Tak trzeba było. 13 minęła, dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Tak, tak, wiem, że to poniedziałek i właściwie jestem tutaj jako druk zastępowy. Bisior będzie jutro. Mała zamiana, ale cieszy, życie trzeba sobie urozmaicać. Skoro życie jest ciągłą zmianą, to niech zamiana będzie początkiem tego tygodnia i niech poczują się Państwo, jakby to był wtorek. I od razu lepiej, mam nadzieję. Mam nadzieję. Szymon Kulisz przy konsolecie, Krystian Hanke, kłaniam się Państwu, kłaniamy się Państwu nisko. Przygotowaliśmy zestaw, mam nadzieję, ciekawych utworów muzycznych. Będą utwory wokalno-instrumentalne w różnych językach świata. Troszkę niespodzianek, trochę nowości, też niespodziewanych. No i parę zakurzonych, odkurzonych przebojów, bo sprzątanko było w weekend, więc coś tam się z lat 90. napatoczyło na oczy. To co, możemy zaczynać? No dobrze, możemy zaczynać, a zaczniemy od pająków.

Ale przyjemne te pająki, prawda? Nie takie jakieś ptaszniki, tylko... No chociaż są tacy, co powiedzą, że ptaszniki są przyjemne. Absolutnie. Ale te takie raczej niedrapieżne, nie inwazyjne, o to chciałem powiedzieć. No bo ptaszniki bywają piękne, jak ktoś się przypatrzy. Te ich barwy, nie chcę powiedzieć upierzenie. W przypadku pająków mogło to by zabrzmieć nieco dziwnie, ale... czarno-pomarańczowe. No dobrze, dobrze, to formacja Birthday z Londynu. Grają razem od 17 lat, nieco dłużej. Nie z Londynu, a z Essex jest formacja Block Party, którą teraz przedstawimy, bo to są autorzy naszej piosenki dnia dziś. Zapowiedź nowej płyty jest, 11 września się ukaże, nowy album. No i rzeczywiście można powiedzieć, że trwają, może nie najczęściej, ale co jakiś czas raczą nas nowymi nagraniami. Tak będzie w tym przypadku. Płyta nosi tytuł Anatomy of a Brief Romance. No i z tej płyty ujawnili pierwszy singiel Coming On Strong. To jest grupa Block Party, to jest nasza piosenka dnia.

Cameron Strong, formacja Block Party, to nasza piosenka dnia dziś w poniedziałek, bo jeszcze raz powiem wyjątkowo, dziś zamianka z Bisiorem. Bisior będzie jutro, proszę się nie martwić, ale wiem, że niektórzy z Państwa też ucieszyli się z takiej zamiany. Pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy zostali wkurzeni w konsulacie w Hadze. W Hadze, tak. W konsulat w Hadze. Proszę nie wkurzać petentek. Dobrze? Taka prośba tutaj od nas. Może też nas Państwo słuchają. 9 minut po godzinie 13. krystian.hanke@radio357.pl. To jest adres mailowy. Proszę się dzielić wrażeniami z muzyki, bo ten kanał jest do muzycznych, inspiracyjnych, inspirowanych także utworami na antenie listów od Państwa. Natomiast jest też post, właśnie nie wiem, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Jeszcze mi Państwo nie donieśli, ale zaraz sprawdzę, gdzie troszkę zdradzam, co jeszcze nas czeka do godziny 16. No ale nie wszyscy mogą zajrzeć, więc od razu powiem, że oczywiście będzie płyta tygodnia po 14.30. I oczywiście kącik Perłowa Łódź też, no przeniesione wyjątkowo z wtorku na poniedziałek z racji tej zamiany. Dlatego wyłączymy im prąd dzisiaj. O, dobra? To tak się umówmy. No i też będzie kilka wspomnień, bo taki dzień jest dość smutny, jeśli chodzi o rocznicę, ale urodzinowe też będą, więc kilka... Oj, tego się Państwo nie spodziewają. Kilka niespodzianek też się pojawi. No dobrze. Nigdy nie jest dość pocieszyć się, a właściwie nacieszyć się z obecności Meli Koteluk na festiwalu Inside Seaside. Serdecznie witamy i czekamy bardzo ciepło.

No już Państwo zareagowali, bardzo się cieszę i dziękuję. Ileż ja się nawzruszałam przy płytach Meli, napisała pani Joanna. Sobotnie ogłoszenia zrobiły mi weekend, będzie zabawa, zabawa, zabawa. Tak, tak, będzie, no bo Krzychu też będzie i to jest też wspaniałe ogłoszenie, ale nie tylko, bo w tym zestawie, który pojawił się w sobotę, zestawie, który zagra na Inside Seaside, będzie naprawdę fantastyczna polska ekipa, mocna ekipa, niech się zagraniczni boją i ćwiczą. Niech ćwiczą, no właśnie, żeby wypadli dobrze. Krystian.Hankemałparadio357.pl. Już Państwo pytają, a gdzie dżingiel Ona zagra na Inside Seaside? Ona zagra na Inside Seaside. To już było. Dobrze. A ktoś się ucieszył z Eminema, jak to mówiła mała dziewczynka z M&M'sa. Bardzo dobrze. Ja ostatnio często z małą dziewczynką, córką moją, gram w koszykówkę i tak przypominają mi się te przeboje złotej ery NBA i dlatego dziś pan Eminem się pojawił. No lata mijają, potem już koszykówka i siatkówka kojarzą się wyłącznie z zakupami, tak? Najpierw do kosza, a potem do siatek i do domu. No a tak nie może być. 19, już 20 minut po 13. To skoro był obiadek, to może ciastka. 5 ciastek. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Tak, okazało się, że nie tylko 5 ciastek, ale do tego czosnek jeszcze, kup czosnek. Tak, tak, to były takie utwory, które przypominały na przykład o ważnych sprawach. Każdy przerabiał je na swoją modłę i bardzo dobrze, bo muzyka jest po to, żeby ją interpretować po swojemu, czego dowód jeszcze dam Państwu w audycji do godziny 16. Bardzo ciekawe zestawienie naszykowałem. No powiedzmy sobie dozwolono od lat 18 ze względu na słownictwo, natomiast poczekajmy, zobaczymy, może się przyjmie. Tak czy inaczej, 30 minut temu minęła godzina 13, to znaczy, że 1/6 audycji już za nami. Bardzo dziękuję za obfitą korespondencję dzisiaj. Widać, jest potrzeba pisania, bardzo się cieszę. Tak sobie pomyślałem przy okazji utworu Jesse Ware, że jeśli wystąpi, bo przecież też wystąpi na Inside Seaside i kiedy wystąpi z tym utworem, no to przydałaby się pod sceną jakaś stylizacja. Ja nie jestem dobry w ciuchy, ale chyba kapelusz kowbojski, prawda? Tak jak w filmie Dobry, Zły i Brzydki. No może. Zobaczymy, co słuchacze Radia 357, którzy zawsze licznie przybywają, czyli państwo, czyli wy, do Gdańska na pewno się postaracie. Mamy dziś w kalendarzu także smutną 13. rocznicę śmierci Marka Jackowskiego.

Pamiętam doskonale tę płytę. Pamiętam jeszcze w wersji kasetowej. To był pierwszy solowy album Marka Jackowskiego. Number One zresztą zatytułowany 1994 rok i przyjęty przez krytyków z taką, no powiedzmy sobie, uśmiechniętą pobłażliwością. Ja bardzo lubiłem piosenki z tej płyty, mimo że przeczytałem, że są dość naiwne, no i może nie to zbyt smutne. No ale dziś mamy do czego wracać. Dziś w taki właśnie dzień jak ten. Za 25 minut godzina 14:00.

Stronger Swing, grupa Coldplay. No i co roku jest taki moment, kiedy trzeba rozpocząć decyzję antenową, właściwie rozpocząć dyskusję z Państwem o truskawkach, cenach truskawek, smaku truskawek, gatunkach truskawek i tak dalej, i tak dalej. Pewnie to już się odbyło na antenie Radia 357, więc nie będę tutaj uzurpował sobie praw pierwszeństwa, ale właściwie nie wiem, jak jest, bo nie zdążyłem jeszcze zajrzeć na rynek. Więc proszę mi podpowiedzieć, czy są już polskie, słodkie, dobre, czerwone. Jak ich nie kupować? Czy muszą być czerwone w środku? Czy mogą być białe? To nie to decyduje o słodkości. I tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, można pisać. krystian.hanke@radio357.pl. Wyjątkowo w sprawie truskawek, bo przede wszystkim o muzyce tam rozmawiamy. Słuchacz napisał, pozdrawiając z Bytomia. Ja również pozdrawiam, panie Piotrze. No właśnie, starczy już tych klasyków, bo zadyszki dostanę. A tu czytam, że przeziębienie jest. No niestety, drogi słuchaczu, mam złe wiadomości. Fatalne wręcz bym powiedział, bo Martika ma dziś urodziny.

0: Yellow House, bardzo przyjemne nagranie, takie popołudniowe, prawda? Nie za wczesno popołudniowe i nie za późno popołudniowe. Idealne na taki poniedziałek szary, chociaż miało być słonecznie, zdaje się. Pogoda nam nie przeszkodzi. W czym? No, oczywiście w tym, żeby mieć świetne humory i żeby świetnie spędzić te 4 dni. Ale co ja będę tam mówić? Chłopaki, teraz wasza kolej.
1: Zaczyna się. Rany to już?
2: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
2: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
2: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
0: Szykujemy się, oj tak, bo potężna ekipa nas tam pojedzie. Będzie także festiwal Młode Góry, więc proszę uwzględnić także młodocianych, bo będzie dla nich mnóstwo atrakcji. O tym wszystkim opowiemy w Tatowaniu w najbliższy czwartek z odpowiedzialną koordynatorką tegoż, tej części festiwalu w Lądku. To pierwszy weekend września i mam nadzieję, że także liczna ekipa słuchaczy Radia 357, a wiem, że kochają państwo góry, się tam zjawi. Pytają państwo, jak zdobyć karnety. Chłopaki podpowiedzieli. Ja tylko podpowiem.

że może państwu świta w głowie odpowiedź na pytanie, gdybyś mógł, mogła zabrać na szczyt góry jedną rzecz, która nie jest sprzętem wspinaczkowym, to co by to było i dlaczego? No więc jeśli świta odpowiedź na takie pytanie, to proszę natychmiast zajrzeć się do zakładki konkursy na stronie radio357.pl, bo tam czeka właśnie konkurs z takim pytaniem i są do wygrania również karnety na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. Festiwal, którego Radio 357 jest współorganizatorem, co ogłaszam z dumą i radością. No tak, są koncerty. Pamiętam koncert Kultu na festiwalu w Lądku-Zdroju kilka lat temu. A jeśli miałbym zaproponować jakąś piosenkę taką rytmiczną do marszowania, to na przykład ten utwór nadawałby się świetnie. Kon-

Keep Up, grupa White Lies. Utwór, którego się nie spodziewałem po panach, ale bardzo dobrze brzmi radiowo i samochodowo również. Z niewielkim opóźnieniem muszę ogłosić, że minęła godzina 14.

0: Mam grać?
1: No to jeśli odpowiedź jest twierdząca, odpowiedź właśnie, to razem z Szymonem Kulisiem, który program realizuje, będziemy dla Państwa jeszcze przez 2 godziny szykować hity. Tak, tak, bo trochę tych hitów jeszcze będzie do godziny 16. Tak, to jest poniedziałek, ja wiem, drobna zamiana, przypominam tylko Bisior Jutro, a dzisiaj ci, którzy nie dali się tak podpuścić, podejść, trochę oszukać i nadal cierpią z powodu poniedziałku, może choć teraz się na moment uśmiechną.

Tak, troszeczkę urywają ten utwór, poniedziałkowy utwór, no ale dają miejsce wtorkowi również. Power of Trinity, 4 minuty po godzinie 14. Christian.Hanke@radio357.pl. Proszę pisać, będzie, mam nadzieję, o czym muzycznie. Nowe nagranie Oliwii Rodrigo, też bardzo wiem, że państwu się podoba. Mnie również Drop Dead, proszę, no to właściwie tak chciałbym powiedzieć, prosimy posłuchać, no ale przecież państwo świetnie znają. To co ja państwa będę do tego zachęcał? Oliwio, droga, proszę, to śpiewaj.

Może nie nazywają się oryginalnie, no bo Czarne Kruki to i pięciolatek wymyśli, ale grają fantastycznie i przyznam szczerze, że rozochocony ubiegłotygodniową płytą tygodnia, którą Państwu prezentowaliśmy, czyli Brzoskwiniami, serwowanymi przez grupę The Black Keys, sięgnąłem po album The Black Crowes. Nawet podobnie brzmią te nazwy. No i trochę takiego blues rockowego grania postanowiłem wprowadzić także do naszej audycji między 13 a 16. To była płyta kultowa, no bardzo długo utrzymywała się na szczycie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Shake Your Money Maker, czarna okładka, a na niej panowie z grupy Black Crowes właśnie. No i liderzy, bracia Robinson, bezwzględnie liderzy, autorzy komponujący te wspaniałe przeboje. No to skoro już ta płyta została odkurzona, no to jeszcze raz zagramy.

Jealous Again. To też z płyty Shake Your Money Maker, z płyty Black Crowes. To były czasy, kiedy na angielskim mieliśmy taką scenkę i mieliśmy zagrać zazdrosnego chłopaka. I tam właśnie był taki zwrot: Are you jealous? Zdziwiona dziewczyna pytała chłopaka: Jealous Again? No i takie rzeczy się oczywiście gdzieś tam w głowie przyklejają na lata, prawda? Ale co miałem kupić w sklepie, a przecież przed chwilą wyszedłem, to już nie pamiętam. Dziwnie jest ten mózg skonstruowany, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić. 17 minut po godzinie 14, mniej więcej o 14.30, może troszkę wcześniej, może troszkę później posłuchamy naszej płyty tygodnia i bardzo się cieszę, bo trafił mi się wyjątkowy utwór z tej płyty, ale o wszystkim jeszcze opowiem. Teraz też będzie wyjątkowa paczka, bo to będą dwa utwory, które łączy coś. Jakby to powiedzieć, co łączy te utwory? Może to, że czasami jak się artysta zepnie, próbuje zrobić dobry numer, to mu się coś w tym nagraniu zacina.

No ale to dobrze w sumie wyszło, prawda? Czasami przez przypadek wychodzą dzieła. Większość wynalazków zresztą tak powstała przez przypadek i trzeba się tego trzymać. Taka paczka z przymrużeniem oka, 24,5 minuty po godzinie 14. No ale teraz nie ma żartów, ponieważ 72 urodziny obchodzi dziś człowiek, który jak weźmie gitarę basową do ręki, założy ją na pasku, to w zasadzie tworzy wzorzec trzymania prawidłowego gitary basowej w polskiej muzyce rozrywkowej. Panie Waldemarze, 100 lat. I to oczywiście pana utwór w całości. I tekst, i muzyka. Waldemar Tkaczyk.

Teddy Swims. Przed nami płyta tygodnia, której będziemy słuchać popołudniami w Radiu 357. Bardzo się cieszę na ten krążek, ponieważ twórczości Darii ze Śląska przysłuchuję się od dawna. No i miałem nadzieję, że mnie czymś zaskoczy i tak się stało. Na płycie wdzięcznie zatytułowanej Halo, co jest grane, Daria ze Śląska przygotowała nam i zaserwowała 12 utworów. Całość trwa 47 minut. No i oczywiście rzecz zaczyna, właściwie nie wiem czemu oczywiście, ale rzecz zaczyna utwór już nam znany, o sowie. Trudno jest być sową. Natomiast pod numerem 10, 8, 9, 9 znalazł się utwór, który bardzo mnie zaskoczył, ucieszył i ten przygotowałem dla Państwa na początek słuchania tego krążka w tym tygodniu. Mam dla Państwa jedną płytę, proszę pisać krystian.hanke@radio357.pl. Z przyjemnością rozdam komuś, niekoniecznie ze Śląska, ale może, ale niekoniecznie. Płyta Halo, co jest grane? Darii ze Śląska, w tym tygodniu to nasza płyta tygodnia, a utwór, który Państwu z wielką radością prezentuję. Dlaczego? A może się okaże, a może powiem po, to ABS.

Ale jest zaskoczenie, co? Jest. Dużo, dużo zaskoczeń. I jest konkretny temat, jest konkretne słowa są skierowane do tych, co nie potrafią porządnie się komunikować. Jest tempo i nawet trochę do tańca było. Daria ze Śląska zaskoczyła tym utworem ABS. To jest utwór, który znalazł się na jej nowej płycie, która ukazała się w piątek. Płyta zatytułowana Halo, co jest grane? Trafi do pani Agnieszka wcale, do pani Agnieszki wcale, nie ze Śląska, z Podkarpacia, która tu pani Agnieszka napisała, że poznała Darię dzięki Radiu 357. O, i to jest konkret. Pani Agnieszko, serdecznie gratuluję, zgłaszam się po dane przesyłkowe, a płyty będziemy słuchać jeszcze w popołudniówce i oczywiście w audycjach Mam Grać. Koniecznie proszę nasłuchiwać, bo jest czego. No i Daria tym swoim dość dosadnym przekazem rozpoczęła takie pół godziny, które będzie bardzo niegrzeczne. Od razu mówię i uprzedzam, żeby nie było oburzeń, obrazy. Będzie niegrzecznie, no ale myślę, że szałowo. Na przykład sięgamy po najnowszą płytę panów zespołu Nikap. To będzie tytułowy utwór z płyty Fenian.

Girl in Red w audycji Mam Grać Kwadrans przed godziną 15. A gdzie kącik Perłowa Łódź? Zapowiadał pan i co? No dopiero dopłynęła, więc możemy wsiadać śmiało. Dzisiaj, no właśnie, dzisiaj utwór szczególny, utwór, który fani zespołu Pearl Jam, wiem, że wielu ich jest, darzy ogromną miłością wręcz. Choć, i to się rzadko zdarza, jest to utwór, który wypadł z albumu, do którego sesja, właściwie podczas nagrywania sesji, do którego to albumu właśnie powstał i został zarejestrowany. Ale jego kultowość wzięła się raczej z tego, że otwierał ten kultowy i pamiętny i legendarny, mogę używać nieskończoność tych wszystkich określeń, koncert bez prądu w stacji MTV, czyli State of Love and Trust. Utwór, który potem oczywiście trafił również na ścieżkę dźwiękową do filmu Singles w wersji już absolutnie z gitarami elektrycznymi. No ale ten koncert, jest to pierwsze wrażenie, kiedy czeka się na swoich ulubieńców. No oni występują z gitarami akustycznymi i robią no, ogromną zadymę i to tak trzeba chyba ująć właśnie rozpoczynając od tego numeru. 50 minut wtedy nagrali, a my oglądać mogliśmy w telewizji MTV zaledwie pół godziny tegoż koncertu i dopiero w 2020 roku, wcześniej w wersji limitowanej w 2019 dostaliśmy te nagrania i dowiedzieliśmy się, właściwie niektórzy się dowiedzieli, że jeszcze przed State of Love and Trust było Oceans, a wszystko kończyło Rocking in the Free World, którego te nagrania już na płycie nie ma. No ale jeśli się nagrywa 50 minut, to rzeczywiście tych niespodzianek trochę tam jest. Powiedziałem, że o tym koncercie fani zespołu Pearl Jam wiedzą wszystko i o tym, że dwa utwory zostały odwrócone, to znaczy inaczej, w innej kolejności są nagrane, a w innej są na płycie i to można też zobaczyć na obrazku z MTV, z dawnego MTV, z pewnym drobnym szczegółem na ręce Diego napis, który wykonuje podczas ostatniego utworu. Ma już na ręce podczas utworu przedostatniego, no ale to jak ktoś jest fanem, to takie rzeczy wychwytuje i dla niego to są tak zwane easter eggi, którymi się szczyci, że zauważył albo że o tym wie. Pozdrawiam wszystkich fanów zespołu Pearl Jam i myślę, że dzisiaj wszyscy sobie robimy przyjemność.

Jeśli jest jedno marzenie takie, które wynikałoby z tego, żeby wsiąść do wehikułu czasu i przejechać się nim, to pewnie powiedziałbym tak, chciałbym być w tym nowojorskim studiu. No ale cóż, może się kiedyś uda, może to fizyka to jest bardzo otwarta przestrzeń. Tak czy inaczej, z tego w naszym kąciku Perłowa Łódź to już za nami, za 10 minut godzina 15.

0: Można? Można nagrywać świetne numery, będąc młodym artystą. Sobr za 2 minuty, godzina 15. Mam dla Państwa zaproszenie po pierwsze na popołudniówkę, bo to już za godzinę. Zdaje się, że Misiek dzisiaj prowadzi, o ile dobrze przeczytałem, ale jeszcze to sprawdzę. Patrzę Szymonowi głęboko w oczy, ale Szymon też szuka w papierach. Misiek trantał dzisiaj. Mamy dużo tych, wielu tych Miśków, każdy jest niepowtarzalny, na pokładzie oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie, no ale jeszcze do posłuchania ważne rzeczy, żeby odróżnić to, co jest, od tego, co nam się wydaje.
1: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
2: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
1: Zapraszam. Violetta Myszkowska.
0: Zapraszamy do słuchania oczywiście popołudniówki także dziś. No dobrze, za minutę godzina 15. Już nawet za niecałą minutę.

0: mam grać?
1: I przed nami 60 minut i 25 sekund ostatniej części naszej audycji. Jeszcze trochę niespodzianek muzycznych mam dla Państwa przygotowanych. I jeszcze chwilę będzie niegrzecznie. Zaraz wszystko wyjaśnię, ale proszę przysłuchać się tym utworom, zwłaszcza temu drugiemu.

Amy Bayholt. To jest też artystka, której przyglądamy się w kategorii muzyka pop, zwłaszcza na Wyspach. Zobaczymy, zobaczymy. No, ale powiedziałem, że proszę przysłuchać się drugiemu utworowi. To będzie utwór artysty, który występuje pod pseudonimem This is Lorelei. Pan nazywa się Nate Amos. Może jest Państwu znany. Utwór, który zaprezentuję teraz, ma zupełnie nieradiowy tytuł, więc pozwolą Państwo, że pominę. Ale proszę się wsłuchać, ponieważ będzie jeszcze jedna wersja tego utworu za moment.

Tyle razy wyśpiewał ten tytuł, że ja już nie muszę powtarzać. This is Lorelei, czyli Nate Amos. I dlaczego robię Państwu to ćwiczenie muzyczne? Otóż odkryłem w tym cudowne piękno słuchania muzyki, ponieważ płyta, którą Nate nagrał 2 lata temu i wydał, płyta zatytułowana Box for Body, Box for Star, doczekała się reedycji luksusowej. No i jak to zwykle bywa, dołączono jeszcze jeden krążek, na którym znalazły się te wersje zaśpiewane i zreinterpretowane przez innych artystów. Między innymi ten utwór, który wzięła na warsztat Sasami Ashworth, amerykańska artystka, która zrobiła z tego cudeńko. Dlaczego cudeńko? No, jak Państwo posłuchają, to pewnie będzie też wiadomo, o co chodzi. Wprowadziła nas w dawny, dawny klimat wspaniałej artystki, którą wiele, wiele lat temu, do dziś również, podziwiał cały świat. Ciekawe, czy wiedzą Państwo, kogo mam na myśli. A to jest ten sam utwór, który wybrzmiał przed chwilą.

No nie wiem, nie wiem. Ale pomyślałem sobie, że tylko ja wysłyszałem tam wielką amerykańską artystkę. Tymczasem zajrzałem sobie na profil Sasami instagramowy. Pod postem z tym właśnie utworem ktoś podziękował za piękne vibe Joni Mitchell, bo to tak właśnie brzmi. Jeśli ktoś ma takie skojarzenia, to jest nas więcej. This is Lorelai, Sasami, Ashworth to już za nami. Ale tak słonecznie się zrobiło, to niech pozostanie.

Na takie piękne utwory zawsze jest pora, nawet jeśli jest to 20 minut po godzinie 15. Tu Radio 357, audycja Mam Grać jeszcze przez 40 minut. Szymon Kuliś przy konsolecie, Krystian Hanke, który będzie Państwu jeszcze towarzyszył. Także w uszach, jeśli Państwo słuchają nas gdzieś z słuchawkami, może w podróży, może w drodze, a może po prostu w domu. Co chciałem powiedzieć? Rzadko zastanawiamy się nad tym, albo inaczej, rzadko w tym programie zastanawiamy się nad tym, co może połączyć dwojga ludzi, no, różne rzeczy oczywiście, ale być może jest to na przykład wspólna data urodzenia. I tak się składa akurat, że 18 maja swoje urodziny obchodzą, no byli już małżonkowie, więc może to nie jest najlepszy powód do tego, by powiedzieć sobie tak, no ale tak było. Tak było. Poza tym, że byli małżeństwem, to odnieśli jeszcze gigantyczny sukces w branży muzycznej. Nie tylko ona jako solistka i on jako jej producent, ale także potem w projekcie, który wymyślił on, Michael Krytu. No to już teraz wszystko jasne. Ona, Sandra. A Enigma, no trudno zaprzeczyć temu, że przez moment to był wielki hitowy projekt. No to co? 18 maja trzeba uczcić.

trzy dziewczyny z zespołu Muna. No i jeszcze Phoebe Bridges. Silk Chiffon to tylko pozornie o takim silikonowym syfonie. Nie, nie, szyfon. Z facetami o tkaninach to wiadomo, jak to tam ciężko idzie. Więc już sprawdziłem, to jest ta siateczka, taka tkanina przezroczysta prawie. To ma nawet specjalny sposób tkania, ale tu już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo przecież specjalistą nie jestem. Piękny utwór, bardzo ładny, więc sięgniemy jeszcze po najnowszą płytę grupy Muna, która to płyta ukazała się całkiem niedawno, Dancing on the Wall. No i tu już będzie mniej grzecznie.

Dracula. To jeszcze nie jest kącik za górami, za lasami. No nie, nie, ten film by tutaj trochę nie pasował. Podobno panowie z zespołu Red Hot Chili Peppers sprzedali katalog ze swoją muzyką wielkiemu potentatowi muzycznemu. No i ja wiem, że takie rzeczy się dzieją w branży, więc nikogo to nie powinno dziwić. Aczkolwiek może martwić. I obyśmy niebawem nie usłyszeli ich numerów, już nie powiem których. Na przykład w jakiejś reklamie w salonu, który włącza niższe ceny. Bo to już byłby koniec. No to co? No to potupiemy trochę.

Red Hot Chili Peppers, jak Jamiroquai, prawda? Trochę. Za 19 minut godzina 16. A co z tą płytą od Quentina, którą pan przyniósł? No jest, jest, jest. I to wcale nie jest płyta z muzyką do filmu Pulp Fiction, tylko to jest płyta z moim zdaniem jeszcze lepszą muzyką.

I obiecuję Państwu, że do tej płyty jeszcze będziemy wracać. Jakież tam są cudowne, jeszcze nie do końca odkryte utwory. Ja się bardzo cieszę, że nikt Quentinowi Tarantino nie pokazał gumisiów, bo kto wie, co mogłoby się stać z popularnymi bohaterami naszego dzieciństwa. No ale tak się nie stało na szczęście, a tym sposobem dotarliśmy do kącika za górami, za lasami. I to jest ten dzień, kiedy przypominamy bohaterów, którzy dostarczali sok z gumy jagód, który, no właśnie, był, wypełniał naszą wyobraźnię przez wiele, wiele lat. Kto dziś nie uśmiechnie się do tego utworu?

Tak, tak. To było coś, niedzielna wieczorynka. No i trwała pół godziny. To była uczta przed telewizorem, a potem znów te 10-minutowe jakieś urywki w ciągu tygodnia. Na to się wszystko czekało. Dziś wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ale czasy się zmieniają i to nie po to, żeby narzekać absolutnie. Młodzi mają swoich idoli. No i nie mogło go dziś zabraknąć w audycji Mam Grać, bo to zdecydowanie, jeśli chodzi o koncerty, koncertowy bohater ubiegłego tygodnia. Bo wyprzedaż Stadionu Narodowego to już nie jest żadna sztuka dla takich jak on. Ale przy okazji nowy trzypłytowy album, różnie oceniany, no ale przede wszystkim show, dwudniowe show. Kto nie był, niech żałuje, ja nie byłem i żałuję. Mata w utworze, który, jeśli Państwo tego jeszcze nie znają, może zaskoczyć.

0: Kiedyś nie byłem tak durny. Grube katechetki przynosiły nam mleko i marchewki. I każdy je pił, i każdy je jadł, i każdemu uszy się trzęsły. Nie ma dobra i zła, są tylko ci grzeczni i ci niegrzeczni.
1: Nie ma dobra i zła.
0: I wymieniają figurki z Lego na naklejki. Codziennie o 7:30 był apel, a potem różaniec. Najpierw uczyli nas musztry, a potem mówiliśmy amen. Codziennie czytaliśmy Stary Testament i Nowy Testament. I słowo stawało się ciałem. Był taki łysy ksiądz w okularach i dawał nam fajne kazania. W pierwsze piątki chodziliśmy na mszę, a w czwartki były zebrania. Ale takie dla rodziców, a nie dla nas. Robili nam kanapki na śniadania. A siostry dawały je bezdomnym, kiedy ktoś z nas nie dojadał. A siostry robiły nam tosty i kazały całować chleb, gdy upadał. I całowaliśmy ten chleb, gdy upadał. A teraz błagam, ty też mnie pocałuj, bo czekam na sygnał, by wstawać. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo

Tak, ich dwóch nie mogło zabraknąć dziś w audycji. Ich dwóch, przez których na datę 18 maja w kalendarzu muzycznym patrzymy jednak przez łzy. Ian Curtis i jego śmierć, która zakończyła pewną epokę, nadając zespołowi Joy Division status kultowy, chociaż nie tak byśmy chcieli. No i także śmierć jego, która sprawiła, że kolejny wielki grunge'owy mistrz odszedł do największej orkiestry świata. Na zakończenie audycji mam grać, którą zrealizował Szymon Kuliś, poprowadził Christian Hanke, Chris Cornell z płyty Temple of the Dog.

0: 18 maja, godzina 16, czas na popołudniówkę. Zaczynamy tradycyjnie od serwisu informacyjnego. Najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: A na początek pytania o kwestię zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Decyzja o wycofaniu wojsk następuje po wielowarstwowym procesie. To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja. Tak Pentagon odpowiedział na pytanie dziennikarza Faktów TVN w tej sprawie. Na żadnym etapie nie zostaliśmy o tym poinformowani, mówił dziś z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Trudno być zaskakiwanym przez tych, którym się najwięcej ufa i najwięcej się powierzyło. Wierzę, że wszystkie niedomówienia, bardziej szum medialny, zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o tym w Dęblinie, gdzie powstanie autoryzowane centrum serwisowe silników dla czołgów Abrams. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. Z kolei za ocean na rozmowy na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce lecą wiceszefowie MON. W piątek agencja Reutera poinformowała, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Zdaniem CNN to część planu zredukowania liczby wojsk USA w Europie. Więcej o tym usłyszą Państwo w raporcie 357 w popołudniówce. A w serwisie pozostałe tematy. Litewskie służby poinformowały, że dron, który wieczorem spadł na wschodzie kraju, zawierał ładunek wybuchowy. Ładunek miał zostać zneutralizowany na miejscu, bo transport stwarzał zagrożenie. Według służb wstępne informacje wskazują, że to ukraiński dron. Wracamy do kraju z pogodowymi ostrzeżeniami. Przez wschodnią i centralną Polskę od północy na południe przechodzi burzowy front i MGW ostrzega nie tylko przed burzami, ale też ulewnym deszczem i silnym wiatrem, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu.
3: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: Więcej o pogodzie na wieczór za chwilę od Michała Trantała. Ode mnie informacja dla kierowców. Jutro tankowanie będzie droższe niż w weekend i dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6 zł 97 groszy, a oleju napędowego 6,85. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Tymczasem szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzega, na skutek wojny na Bliskim Wschodzie komercyjnie dostępne zapasy ropy naftowej kurczą się bardzo szybko i wystarczą tylko na kilka tygodni. Na koniec Kraków, który na kilka dni zamieni się w laboratorium wielkich idei. Wszystko za sprawą festiwalu Kopernikus. Wybitni naukowcy będą szukać odpowiedzi na pytania dotyczące świata, człowieka i przyszłości.
4: Tematem festiwalu jest złożoność świata w różnych skalach. Padną więc pytania iście filozoficzne, jak na przykład, czym naprawdę jest człowiek, ale pod uwagę wzięte zostaną także wątpliwości każdego z nas, czyli na przykład, co łączy szum w telewizorze z początkiem wszechświata.
5: Dla fanów z kolei antropologii spotkamy się z wybitnym badaczem Johnem Hawkiem, który pokaże nam 7 lat milionów ewolucji naszego gatunku, co nas doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy teraz.
4: Mówi Diana Sałacka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowcy pod lupę wezmą także mamuty żyjące w Polsce, wymierające języki czy granice wszechświata. Intelektualna podróż zacznie się jutro, a zakończy w niedzielę. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. To wszystko w tym serwisie. Kolejny o 17.
0: Teraz sport i Tomasz Gorazdowski.
6: Po wczorajszych emocjach dziś przyjdzie nam trochę ochłonąć. Tenis zatem na początek. W światowym rankingu tenisistek Iga Świątek nadal jest trzecia. Ciągle prowadzi Aryna Sabalenka, ciągle druga jest Jelena Rybakina, no i trzecia Polka. Przewaga Sabalenki jakby ostatnio trochę zmalała. W najnowszej klasyfikacji panów Hubert Hurkacz spadł o 25 pozycji na 78 w światowym rankingu i nie jest już po raz pierwszy od dawna najlepszym z Polaków w tym zestawieniu. Tuż przed nim sklasyfikowany jest Kamil Majchrzak, który dziś zdążył już odpaść w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Wczoraj pokonał w finale w Rzymie Norwega Kaspera Ruda i powiększył przewagę nad drugim w rankingu Carlosem Alcarazem, który od kilku tygodni pauzuje i leczy kontuzję. a Roland Garros zbliża się wielkimi krokami. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Rame 6-0, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do tego wielkoszlemowego turnieju. Aby znaleźć się w głównej części turnieju, musi wygrać jeszcze dwa spotkania. Piłkarz Barcelony Fermín López doznał złamania piątej kości śródstopia i klubowi lekarze przewidują, że 23-letni ofensywny pomocnik nie zdąży wyleczyć urazu przed Mistrzostwami Świata. Na pech nigdy nie ma dobrego momentu. W Giro kolarze mają dziś dzień przerwy. Zatem kolejne doniesienia z trasy jutro, a o 17.30 zapowiemy dzisiejsze mecze w Ekstraklasie i będzie o koszykówce, bo grają i tu, i tam.
0: To jeszcze prognoza pogody. Po południu i wieczorem pogoda będzie mocno zróżnicowana. Na zachodzie i południowym zachodzie więcej przejaśnień i chwilami umiarkowane zachmurzenie. W pozostałej części kraju chmur będzie więcej, ale miejscami pojawi się też słońce. Trzeba jednak uważać na deszcz i burze. Największe ryzyko burz prognozowane jest na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum oraz w Bieszczadach. Lokalnie może spaść nawet do 25 mm deszczu. Możliwy jest też grad. W czasie burz wiatr może osiągać do 65 km na godzinę. Spokojniej na zachodzie, choć w Wielkopolsce i na Kujawach możliwe są okresami mocniejsze opady deszczu. Temperatura dość nierówna. Na północnym wschodzie i zachodzie około 17-20 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 21 stopni. Wyraźnie chłodniej od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam miejscami tylko 12-16 stopni. W górach jeszcze chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty, przeważnie z północy.
7: Radio 357.
0: 7 minut po godzinie 16. Prawie zaczynamy popołudniówkę. Bartek Wasilewski, Szymon Kuliś, Michał Trantał. Mówimy Państwu dzień dobry i dorzucam jeszcze jedno nazwisko. No, to chyba oczywiste. Robert Lewandowski. Przyszedłeś do klubu jako gwiazda, odchodzisz jako legenda. Napisały o nim media klubowe. Robert Lewandowski wczoraj pożegnał się z kibicami po 4 latach gry w Barcelonie, ale także 17 latach gry na najwyższym światowym poziomie. Jakie Państwo mają wspomnienia z Robertem Lewandowskim? 510-357-357 to telefon do naszego studia. Oczywiście można nagrać również głosówkę w naszej aplikacji. Zachęcam do mailowania trantał@radio357.pl albo bezpośrednio do mnie na Instagramie również można napisać wiadomość. O Robercie Lewandowskim dziś powiemy, ale za chwilę zaczniemy od polityki i obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.

0: 11 minut po godzinie 16. Pan Radek na naszej antenie. Dzień dobry, panie Radku.
1: Dzień dobry. Dzwonię w sprawie Roberta Lewandowskiego.
0: Bardzo proszę.
1: Chciałbym powiedzieć, że jest to piłkarz sportowy zgody z naśladowania. Jedyna rzecz, która mnie troszeczkę u niego nie smaczy, jest po prostu, że reklamuje produkty, których niekoniecznie używa, a jako osoba, która jest wzorem do naśladowania przez bardzo, bardzo młodych ludzi, życzyłbym sobie, żeby tylko reklamował rzeczy, które po prostu są godne spożywania przez młodych ludzi.
0: Dziękuję bardzo za telefon. Do usłyszenia, ale myślę, że my często też lubimy idealizować postaci ważne dla nas, a nikt nie jest idealny.
2: To jest raport 357.
0: Tyle o Robercie Lewandowskim, a teraz o polityce w popołudniówce. Doniesienia medialne o możliwej redukcji wojsk amerykańskich w Polsce wywołały falę niepokoju i polityczną burzę. Rząd polski zapewnia, że to jedynie zmiany logistyczne, a bezpieczeństwo kraju nie jest zagrożone. Decyzja Donalda Trumpa jest paliwem politycznych przepychanek w Polsce i USA. Eksperci wojskowi starają się tonować emocje. Czy czeka nas redukcja amerykańskich wojsk nad Wisłą? O tym Krzysztof Zimach.
3: Trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
4: Tak Donald Tusk mówił dzisiaj w Dęblinie o umowie na utworzenie autoryzowanego Centrum Silników do Abramsów. Ośrodek ten będzie trzecim na świecie i jedynym w Europie miejscem z uprawnieniami do serwisowania amerykańskich czołgów.
5: To zaiste wielka inwestycja na 300 milionów złotych, która daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
4: Dodaje szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowę podpisano w cieniu doniesień o wstrzymaniu rotacji około 4000 żołnierzy amerykańskich do Polski. W ramach redukcji europejskich kontyngentów prezydent Donald Trump postanowił wycofać żołnierzy z Niemiec. Wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski może stanowić element stopniowego zmniejszania liczebności amerykańskich sił w Europie. Na te doniesienia polski rząd zareagował szybko, starając się uspokoić opinię publiczną. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk twierdzi, że to decyzja logistyczna, a nie polityczna.
6: Traktowałbym ten stan, który mamy, jako pewien stan przejściowy.
4: W najbliższym czasie wiceministrowie MON polecą na rozmowy do Stanów Zjednoczonych.
7: Jadę do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Tuska i od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce i że to jest oficjalne stanowisko rządu.
4: W najbliższą środę z kolei spodziewana jest wizyta w Polsce generała Dana Kane'a, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. W rozmowy o obecności wojsk amerykańskich w Polsce zaangażowany był również Karol Nawrocki. W tej sprawie pałac i kancelaria premiera mówią jednym głosem, zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
8: Jest też pan prezydent w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Obrony Narodowej. Widział się niedawno z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z generałem Kukułą. Tutaj pełna koordynacja tych działań. Rząd absolutnie może liczyć na wsparcie ze strony pana prezydenta.
4: Decyzja o anulowaniu rozmieszczenia amerykańskiej brygady pancernej w Polsce spotkała się z ostrą krytyką ze strony części amerykańskich polityków. Kongresmen republikanów Don Bacon powiedział, że brak poinformowania Polski o tej decyzji to policzek wymierzony sojusznikowi.
9: We owe Poland, who...
4: Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom lepsze wyjaśnienie i racjonalne podejście. Powinniśmy to zrobić, zanim podejmiemy faktyczną decyzję. To wstyd, mówię wam. To wstyd dla naszego kraju. Z kolei opozycja nad Wisłą uważa, że decyzja Donalda Trumpa to wynik złej polityki dyplomacyjnej polskiego rządu z Waszyngtonem. Mówił dziś rano w Polsat News Mariusz Błaszczak z PiS.
10: To nie są żarty, to jest polityka. To jest polityka wypychania Ameryki z Europy. To jest polityka niemiecka, która kończy się dla Polski fatalnie, dlatego że Putin obawia się wyłącznie armii Stanów Zjednoczonych.
11: To, co widzimy obecnie głównie w przestrzeni otwartej, to jest bardzo gorączkowa dyskusja.
4: Ocenia z kolei były dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski, który dodaje.
11: Musimy pamiętać, że główne amerykańskie zdolności na terenie Polski pozostają. Zdolności do prowadzenia rozpoznania, dowodzenia, uderzeń głębokich, utrzymania logistycznie operacji.
4: Pod tym względem, zdaniem generała Piotrowskiego, o wiele większe znaczenie ma dzisiejsza umowa z Dęblina o serwisowaniu Abramsów.
11: Większe znaczenie dla naszej obronności ma to centrum serwisowe, niż ewentualne przesunięcie czy też anulowanie jednej brygadowej grupy bojowej.
4: Można wnioskować, że najbliższe dni będą próbą sprawdzenia siły sojuszu polsko-amerykańskiego.
3: Macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą. Macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
0: To jeszcze dodam głos z Pentagonu. Decyzja o wycofaniu wojsk następuje po wielowarstwowym procesie. To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja, przekazał Pentagon w odpowiedzi na pytanie korespondenta Faktów TVN Marcina Wrony. Cały raport 357 można odsłuchać w naszych podcastach, a jeżeli Państwo chcą zabrać głos w tej sprawie tu i teraz, to bardzo proszę, głosówka albo telefon do naszego studia.

0: 20 minut prawie po godzinie 16, ale to się wolno kończyło. Drodzy Państwo, jeszcze w pierwszej godzinie popołudniówki będziemy mieli coś dla poszukiwaczy skarbów.
1: Metalu szukanie jest pewnego rodzaju podróżą do przeszłości. Czemu musimy to sobie psuć jakąś kontrolą?
2: To jest trochę tak, jakby nagle otworzyć aplikację, która by pozwalała ludziom leczyć innych.
0: Posiadacze wykrywaczy metali zacierają już ręce, bo będzie można łatwo ruszyć na łowy. Za to naukowcy mówią o tym, że będzie z tego problem, bo każdy będzie mógł wyciągnąć z ziemi cokolwiek i próbować to sprzedać, nawet jeżeli to jest bardzo, bardzo cenne i nie tylko finansowo. Ale to wkrótce, bo za chwilę porozmawiamy o Robercie Lewandowskim. Kto z Państwa oglądał wczorajszy mecz? 3-1 Barcelona wygrała z Realem Betis. No i Barcelona 3 tytuły mistrzowskie wraz z Robertem Lewandowskim.

0: Dzisiaj nasza piosenka dnia o relacjach międzyludzkich, tych bardziej miłosnych.
1: Popołudniówka 357.
0: W 2022 roku przychodził jako gwiazda, która miała wyciągnąć klub z kryzysu. Wczoraj po meczu z Realem Betis, właściwie w 82 minucie meczu, zszedł z murawy po raz ostatni, jak sam mówi, z poczuciem wypełnionej misji. Robert Lewandowski oficjalnie żegna się z Barceloną po 4 sezonach i 3 tytułach mistrzowskich. Odchodzi, bo chyba nie chciał pogodzić się z rolą rezerwowego, nie chciał zgodzić się na obniżkę pensji, ale odchodzi jako legenda. Gościem popołudniówki jest były reprezentant Polski, ekspert TVP Sport, Radosław Gilewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy Robert Lewandowski zagrał wczoraj ostatni mecz w poważnej piłce?
2: Dobre pytanie i wydaje mi się, że tylko otoczenie Roberta i sam Robert wie, gdzie zagra w następnym sezonie. Myślę, że to jest wszystko już przemyślane, że to nie jest tak, że Robert się jutro obudzi i powie, idę do tego kraju, do tej ligi, do tego klubu. Wydaje mi się, że decyzja została podjęta, więc w najbliższym czasie na pewno się dowiemy, czy to będzie, że tak powiem, poważny jeszcze futbol, czy jednak mimo wszystko już bardziej emerytura.
0: Bo tak mówię o poważnym futbolu, bo mówi się o lidze arabskiej, tylko z drugiej strony, czy my możemy nazwać tę ligę niepoważną? No bo on by dołączył do Cristiano Ronaldo, do Karina Benzemy, do Nevesa, być może nawet Salaha, do Viniciusa Juniora czy Casemiro, bo ta ostatnia trójka jest przymierzana do tej ligi.
2: Tak, to są te nazwiska. Być może to są ci piłkarze, których jeszcze kibice znają. Pamiętają pojedynki europejskich. Szczerze mówiąc, będę utrzymywał, coś utrzymuję, jeżeli pod względem opinii, to już jest, to nie jest poważny futbol. Tam wiadomo, po co się idzie, zarobić olbrzymie pieniądze. Oprócz tych piłkarzy, których pan wymienił, ja nie wiem jeszcze, jacy tam piłkarze są. Kiedyś miałem przyjemność zobaczyć jakieś tam fragmenty meczów tej ligi. To jest bardzo niski poziom, więc to nawet nie ma co porównywać do Europy. Także zostawmy to tak, że jednak to nie jest poważny futbol. Nie musimy się wstrzymać jeszcze z tym i poczekać, na co zdecyduje się Robert.
0: Ale Robert, jak na 37-latka, uważam, że wygląda niesamowicie, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. I to nawet jak wygląda. Czasem mam wrażenie, że on wygląda najlepiej w swojej historii, jeżeli chodzi o zbudowanie sylwetki na przykład.
2: No pod tym względem absolutny top. Zawsze Robert słynął z tego, że dbał o siebie. Wszyscy, każdy, kto z nim współpracował czy pracował, to mówił pierwsze słowo. Niesamowicie profesjonalista, dlatego wygląda tak, a nie inaczej w wieku 37 lat. Powiedział pan, że dobrze wygląda. Tak, wygląda fizycznie na tyle dobrze, że mógłby sobie jeszcze pograć na tym dobrym poziomie, pod warunkiem, powtarzam, pod warunkiem, że z perspektywy już ja, jako były napastnik, wiem, jak to też jest, czym jesteś starszy, to potrzebujesz zespół, który będzie grał częściej w ataku pozycyjnym. To znaczy, że nie będzie niżej ustawiony, bo te odległości później jako napastnik, to masz 50-60 metrów. Robert już nie jest do tych piłek. Robert potrzebuje właśnie zespołu, gdzie będzie grał w piłkę, tak jak Barcelona, utrzymuje się długo przy piłce, buduje akcję i daje mu
0: czyli
2: tak
0: mówiąc
2: zwany
0: wprost,
2: serwis.
0: Po prostu potrzebny jest zespół, w którym będzie mniej biegał.
2: Dokładnie tak. Serwis tak zwany potrzebny jest Robertowi, bo jeżeli ma grać zespół z kontrataku i Robert ma odgrywać w tym rolę, to już nie. I Robert sobie na pewno też zdaje sprawę, to jest inteligentny gość, więc myślę, że też takie rzeczy będą brane pod uwagę. Czy już
0: wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co wydarzyło się wczoraj na Camp Nou. Bo ja widziałem po Robercie Lewandowskim i po jego żonie prawdziwe emocje, że on serio naprawdę jest wzruszony tym, że odchodzi z tego klubu i być może nawet żałuje.
2: Żałuję może nie, tylko wydaje mi się, też oglądałem wczoraj to i to były wzruszające sceny. Z mojego punktu widzenia bardziej to, że się kończy pewien etap. Etap, który już nigdy nie wróci. Aspekt sportowy, gdzie na te 4 lata to były same sukcesy. To są 3 mistrzostwa, Super Puchar, Puchar Król Strzelców i tak dalej. I to jest coś wspaniałego. Na bardzo fajnym poziomie też. To są takie ważne aspekty. Rodzina, która szczęśliwa. To wszystko się tak skumulowało wczoraj. Te zdjęcia jeszcze później, kiedy pusty stadion, Robert siedzący po północy sam na tym stadionie. To są takie rzeczy, które już nie wrócą, nie ukrywajmy. Nawet jeżeli człowiek by przedłużał tą swoją formę, tą piękną historię, to są niezapomniane chwile, dlatego Robert się wspólnie z rodziną delektował. Ja wiem też z perspektywy, ja grałem w innej lidze, słabszej lidze, ale odnosiłem też sukcesy i wiem, jak ten czas szybko przemija i do tej pory, będąc już teraz old boyem, mogę powiedzieć, że wspominasz to pięknie i myślę, że to są te chwile, dla których żyjesz jako piłkarz, pracujesz i z perspektywy Roberta, on wczoraj wiedział, że to była taka kumulacja tych wszystkich emocji, to nie było nic na pokaz, to było wszystko prawdziwe.
0: Czy Robert zakończy grę w reprezentacji Polski? Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić tak po prostu po ludzku, mimo że to jest niesamowity profesjonalista, że on po prostu nie będzie miał już motywacji na to, żeby zebrać się na mecz towarzyski na przykład z Ukrainą teraz. No, on chciał zakończyć karierę w reprezentacji grając na mundialu. To nie będzie mu dane.
2: Patrząc, co się dzieje pod względem napastników, nic nikomu nie ujmując, mamy w mniejszym, większym stopniu problemy. Robert, uważam, że dalej tej reprezentacji jest potrzebny. Uważam również, że Robert na tyle jest doświadczony, że w tym momencie, kiedy sam pan na samym początku powiedział, że Robert z sylwetką we wczorajszym nawet meczu pod względem gry również nie odchodzi poziomem, będzie kontynuował swoją karierę w reprezentacji. I nie o to chodzi, że jak długo można, ale jak długo też będzie się czuł potrzebny. Myślę, że będzie. I tu już nie chodzi o 90 minut z Ukrainą, ale jeżeli zagra 45 minut, też będzie okej. I tak, i tu też nie chodzi mi, żeby wybierać. Ale wydaje mi się, że trener Urban jest, że będzie mógł z nim dobrze to wszystko komunikować, będzie mógł, że tak powiem, rotować. Tylko zależy też od tego, w jakim klubie Robert też będzie, bo jeżeli będzie właśnie w Arabii, to też zobaczymy, jak to będzie też wyglądać. Dlatego na razie możemy pod tym względem gdybać, ale wracając króciutko do pytania, według mnie Robert będzie dalej kontynuował grę w reprezentacji.
0: Na zakończenie można powiedzieć, że kończy się 17-letnia era Roberta w dużej piłce. Jaki jest pana ulubiony moment, moment, w który najbardziej jest w pana pamięci, jeżeli chodzi o karierę Roberta Lewandowskiego?
2: Ciężko znaleźć jeden
0: moment. Może 4 gole z Realem Madryt, czy triumf w Lidze Mistrzów, 5 goli w 9 minut?
2: Dla mnie, szczerze mówiąc, to powiem tak. Ja pracuję przez kilkanaście lat przy niemieckiej Bundeslidze. Jako ekspert miałem przyjemność właśnie, chyba tak najbardziej do zapamiętania był ten moment, te 9 minut i te 5 goli z Wolfsburgiem w momencie, kiedy Robert wszedł na boisko i znając jego dobrze, widziałem, jaki on był złość pokazał Guardioli wtedy wchodząc na boisko, tak jak powinni dzisiaj i za każdym razem piłkarze reagować. Jeżeli cię trener nie wystawi od pierwszej minuty, właśnie taką dał odpowiedź, która pokazała po całemu światu. Wystarczy kilka minut z perspektywy napastnika, 5 goli, fantastycznych goli, co jeden to piękniejszy, więc tak jak mówię, z jednej strony z Realem jak najbardziej, ale ja zapamiętam ten mecz właśnie w barwach Bayernu Monachium w ciągu tych 9 minut. Widziałem 5 goli, a nie tylko 9 sekund i milczenia.
0: Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski, ekspert TVP Sport. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
0: 26 minut do godziny 17. Nieprzypadkowo zapytałem o ulubiony moment, ten moment, który najbardziej jest w pamięci Radosława Gilewicza, bo także czekam na te państwa momenty związane z Robertem Lewandowskim. Te momenty pełne dumy.

0: 22 minuty pozostały do godziny 17. Popołudniówka trochę dziś o Robercie Lewandowskim. Pani Monika, Lewandowski jest mistrzem hat-tricków, ten z Bundesligi, gdy jeszcze grał dla Bayernu w ciągu niespełna 3,5 roku. W ciągu niespełna 3,5 minuty. No według mnie cymesik, ale również pani Monika zaznacza, że poza piłką autorytetem Robert Lewandowski no dla niej nie jest do końca takim, jakim powinien być. A jakie jest państwa zdanie? 510-357-357, również głosówki jak najbardziej wskazane. No i jest taka o Robercie Lewandowskim, nawet z plot twistem.
1: Jeden z moich kolegów, z którymi gramy w piłkę od przeszło już 15 lat, napisał na naszej wspólnej grupie coś, co mnie uderzyło. Otóż napisał, że śmieszy go stwierdzenie, że Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych polskich piłkarzy. Zdanie później dodał, że Robert to bezapelacyjnie najlepszy polski piłkarz w historii, z całym szacunkiem do postaci takich jak Dejna czy Lato. I cóż, trzeba się chyba z tym zgodzić.
0: Ale nie tylko Robertem Lewandowskim Polska dziś żyje.
2: Ja w sprawie tych amerykańskich wojsk w Polsce dzwonię i się tak zastanawiam, jak my chcemy utrzymać amerykańskich żołnierzy w Polsce, jak my od miesięcy, a może nawet od lat, już nie pamiętam, nie mamy ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne ze strony zarówno pana premiera, jak i pana prezydenta, że Polska nie ma ambasadora w Stanach Zjednoczonych.
0: Poważna polityka i poważny sport. Bardzo proszę, tematy dziś do wyboru. 510-357-357, także głosówka w naszej aplikacji. Bardzo proszę.

0: Nie wiem dlaczego, ale skojarzyło mi się, że Robert Lewandowski mógłby zaśpiewać Leave You, czyli opuszczam cię, Juanowi Laporcie, prezesowi FC Barcelony.
1: Popołudniówka 357.
0: Wskazany Państwa głos w temacie sportowym, ale oczywiście dziś nie tylko sportowe tematy. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie teraz coś takiego. Bierzecie telefon, klikacie w aplikacji i idziecie w teren szukać czego? Skarbów. Od stycznia przyszłego roku to ma być w Polsce legalne i bajecznie proste. Dla amatorów przygoda życia i szansa na gigantyczne nagrody. Dla naukowców czarny sen i przepis na dewastację historii. Z tego powodu archeolodzy napisali list otwarty do najważniejszych osób w państwie. Czy nowa ustawa zmieni Polskę w Eldorado dla poszukiwaczy, niszcząc to, czego z ziemi nie da się już odzyskać? Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska.
2: Co my tu mamy za plombunie? Plomba jest dosyć ładna. Ngung pom. Nie wiem. Nie będę teraz tego sprawdzał.
3: Metaloszukanie jest pewnego rodzaju podróżą do przeszłości. Czemu musimy to sobie psuć jakąś kontrolą z telefonu?
4: To jest trochę tak, jakby nagle otworzyć aplikację, która by pozwalała ludziom leczyć innych. Zgłaszam do aplikacji, że będę leczyć zapalenie płuc. No to jest absurdalne.
5: Dominika Majchrzak, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Państwowej Akademii Nauk.
4: Sam zabytek wyciągnięty z ziemi nie daje nam tak naprawdę rzetelnej wiedzy. Tutaj najważniejszy dla archeologów jest ten kontekst.
6: W większości to są ludzie, którzy po prostu chodzą.
5: Fred, amatorski poszukiwacz skarbów.
6: Nie interesuje ich kontekst historyczny, tylko wychodzą sobie w pole, żeby znaleźć jakąś fajną znajdkę. Potem to ląduje w internecie z pytaniem, ile to jest warte i gdzie można to sprzedać.
7: Guzik i żelazo.
5: Doktor Karol Dzięgielewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ostrzega, że nasze dziedzictwo to zasób skończony.
8: Nie możemy pozwolić na to, żeby po prostu one były bez żadnego przygotowania przez każdego dorosłego obywatela kraju po prostu wyciągane z ziemi w sposób zupełnie nieprzystający do tego, co dzisiaj wiemy o metodyce archeologii. Nauka za 100 lat będzie przeklinała ten czas. I nie tylko nauka, całe społeczeństwo, bo zostanie zubożone o możliwości odkrywania nowymi, nieznanymi dzisiaj metodami rozmaitych wspaniałych rzeczy z naszej prehistorii.
5: Podczas gdy amator z aplikacją dostaje zielone światło bez żadnych weryfikacji, profesjonalni badacze często toną w dokumentach, ale nie bez przyczyny.
4: Kiedy prowadzimy badania wykopaliskowe, jesteśmy nadzorowani co najmniej przez instytucję konserwatora zabytków. Jesteśmy zobowiązani do oddania bardzo dużej ilości dokumentacji. Uczymy się na studiach, jak te dokumentacje prawidłowo wykonywać, jak prawidłowo kopać zgodnie z metodami, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji.
5: Amatorskie wykopy często bezpowrotnie niszczą bezcenne informacje. Dlatego badacze proponują kompromis. Państwowe licencje.
6: Te nagrody wszystkie, to mi się wydaje, że zadziała na niekorzyść raczej niż na korzyść. Podoba mi się za to pomysł naukowców, żeby egzaminować i szkolić tych ludzi i żeby za opłatą nawet wtedy mogli szukać legalnie, bo ci ludzie, którzy zajmują się tym na poważnie, nie robią tego dla pieniędzy.
5: A jeśli urzędnicy nie postawią na proponowany przez badaczy kompromis, od stycznia polskie zabytki zamiast pod lupę naukowców trafią pod łopaty. Tysięcy nieskontrolowanych amatorów.
0: Tak. To była Ola Dobieszewska. 14 minut pozostało do godziny 17:00. Popołudniówka Radia 357.

0: Almost. Luis Capaldi, Almost, w popołudniówce Radia 357. My dziś dużo mówimy o Robercie Lewandowskim. Drodzy Państwo, nie wiem, co siedzi w Państwa głowach, ale ja mam takie przemyślenie, że Robert Lewandowski i sukcesy z nim związane sprawiły, że my mniej zaczęliśmy mówić o sukcesach reprezentacji Polski 74, czy 78, czy 82 roku. I to wcale nie jest złe, bo Robert Lewandowski po prostu pisał nowe karty sportowych sukcesów.
1: Radio 357.
0: Drodzy Państwo, a to, co teraz się wydarzy, to nie, prosimy nie regulować odbiorników. To nie jest utwór grupy Queen.
2: Nie chce mi się schodzić, zwalniam i ostrożnie przejeżdżam. Jestem ostrożny, jak nikogo nie przyjadę.
3: Gorzej, jak ktoś Pana przejedzie.
2: Ja też uważam przecież, też patrzę i mam oczy.
0: Dużo dzwonków rowerowych było, ale my o bezpieczeństwie związanym z jeżdżeniem rowerami, bo Tomek Jeleński, który przygotował ten temat, bardzo dobrze przypomniał to, że kiedyś uczono nas, że spójrz w lewo, później w prawo i później znów w lewo. Ciekawe, czy dziś dzieci również uczą tej zasady. Tym tematem zajął się Tomek Jeleński, to w drugiej godzinie naszej audycji.

0: Popołudniówka Radia 357 510 357 357. Ten numer telefonu znają Państwo z pewnością na pamięć, ale ja tylko sugeruję, że można do nas zadzwonić we wszystkich sprawach, które dziś po południówce poruszamy. Oczywiście również głosówki jak najbardziej wskazane w naszej aplikacji, także mail trantał@radio357.pl albo bezpośrednio do mnie na Instagramie wiadomość prywatną. Również Państwo mogą napisać. A my mamy głosówkę i uwielbiam, kiedy Państwo mają proste rozwiązania trudnych spraw.
1: Panie redaktorze, z tymi poszukiwaniami to jest tak, że powinny być dobre nagrody za znalezienie i zgłaszać, w którym miejscu się znalazło taki zabytek. Archeolog może z tej barzy korzystać, jeśli jest coś ciekawego. Rozpoczyna tam swoje profesjonalne badania. Mamy kilku archeologów, kilkunastu, kilkudziesięciu w Polsce. Ile oni mogą przeszukać terenu? Na ile jest pieniędzy? Amatorzy robią to gratis. Swój czas poświęcają, swoje pieniądze na dojazd, na sprzęt. Myślę, że współpraca i byłoby bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.
0: My również dziękujemy. Proste? Proste. Za chwilę 17 i za chwilę serwis.

0: Rachciach i połowa popołudniówki nam zleciała. Minęła 17. Czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Rzeczek.
1: Polak został zatrzymany przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy, informuje rzecznik globalnej Sumunt Polska, Rafał Piotrowski.
2: Z pokładu łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
1: Nasze służby konsularne są w gotowości do udzielenia wsparcia Polakom, którzy znajdują się na statkach globalnej flotyli Sumut. Zapewniał wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Flotylla zmierza z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, a jak poinformował wcześniej rzecznik Global Sumut Polska, izraelskie okręty rozpoczęły przechwytywanie łodzi flotylli na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Polska służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb innych państw w Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli, podkreśla rzecznik resortu dyplomacji. Aktywiści deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, choć legalność tych działań jest przedmiotem sporów. Wracamy do kraju. Strajkują trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej.
3: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
1: Zapewnia organizator strajku Adam Lazar z Solidarności. Zdaniem kierownictwa firmy propozycja, którą przedstawiło, jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i symboliczna premia. To miała być gala pod nazwą Closhard Combat. Miało w niej wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Zeznania w prokuraturze w sprawie organizacji walk złożyła dziś Katarzyna Kotula. Pełnomocniczka rządu do spraw równości zeznawała jako świadek. Kilka tygodni temu to ona zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA.
4: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
1: Gala ostatecznie się nie odbyła, a politycy przygotowują już regulacje, które mają zakazać patostreamingu. Prawica wygrywa wybory regionalne w Andaluzji. Dotychczasowy prezydent regionu nie powtórzył sukcesu sprzed 4 lat i nie zdobył większości absolutnej. To oznacza, że będzie musiał stworzyć koalicję z ultraprawicową partią Vox, która poprawiła swój wynik w porównaniu z poprzednimi wyborami. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: Nie dostaliśmy świadectwa z wyróżnieniem, ale bardzo dobre. Podsumował wynik wyborów przyszły prezydent Andaluzji Juanma Moreno. Władzę będzie musiał jednak dzielić z politykami skrajnej prawicy. Vox zyskał w tym roku wyborców nie tylko w Andaluzji, ale także w innych regionach Hiszpanii, m.in. w Estremadurze, Aragonii oraz Kastylii i Leon. To zły prognostyk dla socjalistycznego premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, którego partia notuje spadki w każdych kolejnych wyborach regionalnych. Tym bardziej, że już w przyszłym roku Hiszpanów czekają wybory parlamentarne. Obowiązek wyborczy w Hiszpanii nie ogranicza się wyłącznie do oddania głosu. Obejmuje również pracę w komisjach wyborczych. Ich członków wyłania system losowania, a za uchylenie się od tego obowiązku grożą wysokie kary. Nawet kilka tysięcy euro grzywny. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Mężczyzna, który 5 lat temu odmówił pracy w komisji podczas wyborów do parlamentu Katalonii, został ukarany grzywną w wysokości 1000 euro. Tłumaczył wtedy swoją decyzję obawami związanymi z pandemią koronawirusa, co może usprawiedliwić nieobecność, m.in. ciąża od 6 miesiąca, pobyt w zakładzie karnym czy ważne obowiązki zawodowe, na przykład w przypadku medyków. Zostajemy w Hiszpanii. Tamtejszy Krajowy Sąd Karny i Administracyjny uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Państwo będzie musiało zwrócić jej około 60 milionów euro. Sprawa dotyczy 2011 roku. Wtedy Shakira miała być hiszpańską rezydentką podatkową, ale jak zaznaczył sąd, administracja nie była w stanie wykazać, że w 2011 roku artystka związana wtedy z piłkarzem FC Barcelona Gerardem Piqué przebywała nieprzerwanie na terenie kraju co najmniej 183 dni. Fiskus zapowiedział, że złoży odwołanie od decyzji i nie dokona płatności do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
0: W nocy najspokojniejsza pogoda na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Tam mniej chmur i bez większych opadów. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie większe, a miejscami pojawi się przelotny deszcz. Na wschodzie i południowym wschodzie początkowo możliwe jeszcze zanikające burze. W Karpatach może spaść do 10 mm deszczu. Lokalnie, głównie na południu, pojawią się też mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Noc chłodna. Temperatura spadnie do około 4-5 stopni na zachodzie i Podhalu. Na wschodzie ciepło. Do 10-11 stopni, najzimniej w Kotlinach Sudeckich, gdzie przy gruncie lokalnie możliwy będzie nawet niewielki przymrozek. Wiatr słaby, chwilami mocniejszy jedynie na północnym wschodzie i nad Zatoką Gdańską. W czasie burz możliwe porywy wiatru.
6: Radio 357.
0: Popołudniówka, godzina druga. Skład nasz dzisiejszy niezmienny. Bartek Wasilewski, Szymon Kuliś, Michał Trantał. A Państwo są z nami ciągle? Tak, są Państwo. 7 minut po godzinie 17.

0: Popołudniówka Radia 357 i czas na geopolitykę. W studiu Adrian Bąk. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówiło się, że Ukraińcy chcieli zaatakować Moskwę podczas Parady Zwycięstwa. To im się nie udało, ale zaatakowali tuż po. Czy wykorzystali słaby moment Rosjan?
1: No też takie były wcześniej ustalenia między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, żeby nie doszło do tego ataku właśnie w Dzień Zwycięstwa 9 maja. Natomiast rzeczywiście Ukraina przeprowadziła ten atak teraz. Czy wykorzystała? No z pewnością to jest trochę tak, że Rosja, chociaż inwestuje dużo w obronę powietrzną, no to ma też słabe punkty i tak jak sama centrum Moskwy, czy te większe miasta są dobrze chronione, to wciąż jest wiele miejsc po prostu, które są słabiej chronione w Rosji. I niewątpliwie Ukraina tę sytuację wykorzystuje, tym bardziej, że Ukraina także, jeżeli chodzi o te ataki średniozasięgowe, czyli ataki dronowe, po prostu jest coraz w tym lepsza, więc coraz trudniej też Rosjanom takie ataki odpierać i rzeczywiście ponad 500 bezzałogowców Ukraina wysłała na Rosję w ten weekend. Prezydent Zełenski twierdzi, że to były uzasadnione ataki, ponieważ Rosja przedłuża tę wojnę, a jak teraz tak podglądam BBC, zresztą też masz tam podgląd, no to mamy informację, że Rosja właśnie odpowiada na te ataki i teraz to Rosja wysyła ponad 500 bezzałogowców na ukraińskie miasta, między innymi na Odessę, bo takie są te pierwsze informacje, że na Odessę między innymi no, spadły jakieś pociski, więc sytuacja jest dynamiczna i o tym dzisiaj porozmawiamy w dalekim zasięgu z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich, bo myślę, że warto mówić o Ukrainie. Tym bardziej w tym kontekście międzynarodowym, no bo mieliśmy wizytę prezydenta Donalda Trumpa. Będziemy mieć teraz wizytę Władimira Putina w Chinach, więc ważne rzeczy też się dzieją nad głową Ukrainy.
0: Tak jest i o tym za chwilę więcej w dalekim zasięgu, ale to także pokazuje, że Rosjanie również muszą się bać, bo Ukraińcy potrafią zaatakować i zaatakowali m.in. obwód moskiewski, który jest no, najbardziej strzeżony, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, ale więcej o tym już za chwilę.

0: To był Dawid Podsiadło, a już teraz zapowiedziana polityka międzynarodowa i Adrian Bąk.
1: Daleki zasięg.
2: Tym razem ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły obwodu moskiewskiego i mówimy Rosjanom jasno, ich państwo musi zakończyć swoją wojnę. Tak komentuje weekendowy atak Ukrainy na obwód moskiewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponad 550 dronów skierowała na różne cele w Rosji Ukraina. Większość z nich w kierunku stolicy. W obwodzie moskiewskim zginęły co najmniej 3 osoby. Był to jeden z największych jednorazowych ataków dronów na Moskwę od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Atak miał miejsce kilka dni po zmasowanych rosyjskich uderzeniach na Ukrainę, w których życie straciło kilkadziesiąt osób. Rosja zresztą już zdążyła odpowiedzieć, wysyłając ponad 500 bezzałogowców na ukraińskie miasta, między innymi na Odessę. A moim gościem jest Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Doprecyzujmy może, jakie były te ukraińskie cele w Rosji. To były ataki na infrastrukturę państwową, czy to były ataki na obiekty cywilne, czy jedno i drugie?
3: Przede wszystkim były to ataki na zaplecze przemysłowe obwodu moskiewskiego, bo tam skoncentrowane były główne uderzenia tego napadu powietrznego realizowanego przez Ukrainę. Zaatakowane była również rafineria w obwodzie moskiewskim, więc takim głównym celem były obiekty przemysłowe, w tym również fabryka, zakład produkcji, takiej mikroelektroniki, urządzeń optycznych, które są wykorzystywane przez wojska rosyjskie, więc ten atak, on oczywiście miał taki charakter uderzenia w zaplecze przemysłowo-naftowe, ale nie zapominajmy o tym symbolicznym charakterze, to znaczy ataku, uderzeniu w serce Federacji Rosyjskiej, w obwód moskiewski, w stolicę państwa rosyjskiego, co ma pewien taki charakter, powiedziałbym, psychologicznego nacisku, nawet nie tyle na władzę, na decydentów na Kremlu, ale przede wszystkim na rosyjskie społeczeństwo, które jest poddane no, tym okolicznościom wojennym, które były do tej pory wyłącznie raczej cechą społeczeństwa ukraińskiego. Jak powiedział prezydent Zełenski, wojna wraca tam, skąd przybyła, czyli do Rosji.
2: No właśnie, bo też doszło do ataków na obiekty cywilne, po prostu na mieszkania, przynajmniej takie były informacje płynące z Rosji. Pan wspomniał o Rosjanach, to wydaje mi się też zasadne pytanie. Jak Rosja opowiada o tych atakach Rosjanom i czy dla zwykłych Rosjan takie ataki, czy możliwość takich ataków, to jest taki koszt, którego oni są świadomi, czy jednak to są wydarzenia mimo wszystko dla Rosjan zaskakujące?
3: Zaskakujące i zwłaszcza znamienna była wypowiedź Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, który zapytany przez funkcjonariusza jednej ze stacji telewizyjnych Federacji Rosyjskiej o to, jak do tego doszło, że też środki napadu powietrznego ukraińskie dotarły nie tylko do obwodu moskiewskiego, ale na przedmieścia Moskwy, nie potrafił złożyć jakiejś konstruktywnej odpowiedzi w tej sprawie. To świadczy o pewnym zagubieniu, a nawet nieprzygotowaniu przez polityków kremlowskich no, na taki scenariusz właśnie ataku powietrznego, który dotknął bezpośrednio stolicę rosyjskiego państwa. Mam wrażenie, że to jest pewien też przełom polityki informacyjnej, to znaczy utraty pewnej inicjatywy ze strony propagandy rosyjskiej, kreowania narracji wokół toczącego się konfliktu, bo Kreml był kompletnie nieprzygotowany na to, w jaki sposób przygotować rosyjskie społeczeństwo, wytłumaczyć ten no właściwie blamaż środków obrony przeciwlotniczej.
2: A propos tłumaczeń, to jeszcze wróciłbym do tych słów prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że ten atak jest uzasadnioną odpowiedzią na przedłużanie tej wojny przez Rosję. I jakby sam komunikat jest oczywiście jasny. Natomiast jak należy rozumieć ten komunikat, w jakim celu on został wypowiedziany? To znaczy jako argument wojenny, polityczny, czy przede wszystkim skierowany do opinii publicznej na Zachodzie? Bo też przyjmujemy, że pewnie opinia publiczna w Rosji nawet go nie usłyszała.
3: No ja mam wrażenie, że to jest realizacja kilku celów, które Wołodymyr Zełenski stara się w ten sposób zrealizować. To jest oczywiście ten pierwszy, wydaje mi się, najważniejszy, to znaczy zamanifestowanie zdolności sił zbrojnych Ukrainy do rażenia celów w głąb rosyjskiego terytorium, a więc nie jest to już walka wyłącznie o obwód Doniecki, o kontrolę nad terytorium ukraińskiego państwa. To już jest wojna, którego teren obejmuje również państwo rosyjskie. Przeniesienie tego frontu w formie powietrznych uderzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej jest istotną zmianą paradygmatu toczącego się konfliktu. To jest również pewnego rodzaju zademonstrowanie możliwości sił zbrojnych Ukrainy również dla wewnętrznego odbiorcy, dla ukraińskiego społeczeństwa, bo nie zapominajmy, że ten konflikt toczy się już, rozpoczął już piąty rok tego konfliktu. Ukraińskie społeczeństwo jest już w dużej mierze zmęczone tym dramatem codziennych ataków rosyjskich i to taki tego rodzaju spektakularny atak na pewno tchnie w ukraińskich mieszkańców Ukrainy pewną nadzieję na możliwości zwycięstwa w tej wojnie, bo właściwie po 23 roku, po tej nieudanej kontrofensywie ukraińskiej, te nadzieje, one dosyć istotnie przygasły. No i trzeci punkt to oczywiście demonstracja wobec Zachodu, wobec wiarygodności sił zbrojnych Ukrainy jako sił, które są w stanie skutecznie odpierać ataki rosyjskie i nawet kontratakować w tak spektakularny sposób. To również sygnał do administracji w Białym Domu, w Waszyngtonie. Pamiętamy wszystkie te wypowiedzi Donalda Trumpa o tym, że Ukraina nie posiada żadnych kart w konflikcie z Rosją. Okazuje się, że nie tylko te karty są, ale one są dosyć mocne.
2: A jak wygląda ta gra, jeżeli chodzi o front, ta gra wojenna, czy sytuacja na froncie? No bo mówiło się, że wiosna to będzie taki czas możliwych przetasowań albo zwiększenia się dynamiki sytuacji na froncie, czy frontach wojennych i że to może premiować Rosję, ale na razie jest chyba wprost przeciwnie, bo te ostatnie doniesienia medialne, czy takie badania chociażby takiego amerykańskiego projektu analitycznego Russia Matters, który wspólnie z Instytutem Studiów nad Wojną ostatnio stwierdził, że Rosja miała stracić około 120 km kwadratowych kontrolowanego terytorium w Ukrainie, podczas gdy w poprzednich 4 tygodniach miała jeszcze niewielki zysk, że mamy taką pierwszą sytuację od dłuższego czasu. Czy Ukraina zyskuje na froncie?
3: Do tych wszystkich szacunków ja bym podchodził dosyć dużą dozą ostrożności. Tak, Instytut Badań nad Wojną operuje tego rodzaju liczbami. One poniekąd powielają narrację Kijowa, która stwierdza, że właściwie od początku kontrataków w obwodzie dniepropetrowskim zdołali okupować już nieco ponad 400 kilometrów kwadratowych. To w zależności od tego, jak będziemy liczyć ten teren. Proszę pamiętać, że linia frontu dzisiaj przedstawia się raczej jako taka szara strefa. Często te szacunki, one są dość ogólne i takie, powiedziałbym, nieprecyzyjne z tego powodu, że trudno jest określić, w które miejscowości, który obszar lokalnie jest pod kontrolą danej ze stron, więc te szacunki są dosyć umowne i nie przywiązywałbym do nich takiej wagi. Natomiast rzeczywiście postępy wojsk rosyjskich w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni są dosyć symboliczne. One oczywiście dotyczą wciąż tej głównego kierunku działań ofensywnych. To jest zachodniego obszaru obwodu donieckiego z aglomeracją miast Kramatorsk i Słowian. To jest właściwie główny teraz teatr działań ofensywnych, bo to też warto podkreślić, że to jest taka ostatnia potężna rubież obronna armii ukraińskiej właśnie na tym terenie, rozbudowaną z siecią umocnień, okopów. I to też nie dziwi, dlaczego Rosjanie, właściwie politycy moskiewscy, tak bardzo naciskają na swoich partnerów z Waszyngtonu, żeby tę końcówkę obwodu donieckiego przekazać jednak pod kontrolę Moskwy. To jest dzisiaj obecnie ten kluczowy element negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Ukraina nie zgodzi się na tego rodzaju koncesje terytorialne właśnie ze względu na kluczowe strategiczne znaczenie tego obszaru. obszaru, bo potem już za tą aglomeracją właściwie teren uzyskuje taki płaski charakter, licząc się z tym, jakie cele przyświecają Federacji Rosyjskiej i tym może, że ta ofensywa nie skończy się wyłącznie na Donbasie. To jest to świadomość po stronie Kijowa, że to będzie dosyć istotna strata terytorialna o kluczowym znaczeniu, która umożliwi dalsze postępy wojsk rosyjskich w państwie ukraińskim.
2: To jeszcze na koniec to, co dzieje się ponad głowami Ukrainy, o spotkania przywódców. Jutro rozpoczyna się wizyta Władimira Putina w Chinach. Dochodzi do niej kilka dni po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Myśli pan, że wizyta Trumpa i wizyta Putina w Chinach może w jakikolwiek sposób wpłynąć na dynamikę tej wojny? Czy Putin może dostać polityczne albo gospodarcze wsparcie na dalsze prowadzenie tej wojny od Xi Jinpinga? Kręci pan głową.
3: Nie spodziewam się jakichś przełomów w tych negocjacjach. Z tego względu, że przynajmniej dwóm z tych trojga polityków, a mam na myśli no właśnie lidera Chińskiej Republiki Ludowej oraz Władimira Putina, nie zależy na takim szybkim zakończeniu tego konfliktu. Dla prezydenta Rosji ten konflikt nie zakończy się do momentu, w którym nie zostaną zdobyte cele tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, jakie zostały sformułowane na samym początku tego konfliktu, ale one daleko wykraczają poza samo państwo ukraińskie, bo przecież dotyczą również bezpośrednio stacjonowania wojsk natowskich w naszym regionie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Więc dopóki to nie zostanie osiągnięte, to ta wojna się nie skończy, przynajmniej z woli decydentów na Kremlu. A po stronie chińskiego lidera to są tylko i wyłącznie korzyści. To jest wzrost cen produktów, komponentów wojskowych, które są sprzedawane o dziwo i do Rosji, i do Ukrainy, na czym Chińska Republika Ludowa na plus skorzysta, a przede wszystkim sam konflikt podważa do pewnego stopnia jednorodność, jednolitość frontu zachodniego. Mam tu na myśli te wszystkie pomysły ewentualnych negocjacji z Rosją, a więc podważania prawa międzynarodowego, podważania samej jednorodności Sojuszu Północnoatlantyckiego, co też obserwujemy w łonie państw zachodnich. To wszystko gra na rękę lidera Chin i dlatego to też nie jest dla niego atrakcyjna opcja, żeby ten konflikt zakończył się w miarę szybko.
2: Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem Radia 357. Bardzo panu dziękuję.
3: To ja dziękuję.
2: A to był magazyn Daleki Zasięg.
1: Daleki Zasięg.
0: A rozmowę przygotował i przeprowadził Adrian Bąk. Tematy wschodnie jak najbardziej ciągle ważne i ciągle aktualne. Teraz na antenie Radia 357 Hej, a za chwilę serwis sportowy, który przygotował Tomek Gorazdowski. Zobaczymy, posłuchamy, czy będzie coś o Robercie Lewandowskim. Jeszcze, jeżeli nie, to my to nadrobimy.

0: 17:30 w popołudniówce, czas oczywiście na sport. Tyle, że Tomek Gorazdowski uznał, że my chyba jednak zbyt dużo dziś mówimy o Robercie Lewandowskim, chociaż może się mylę.
1: Na początek piłka i na koniec też będzie piłka. W Ekstraklasie dziś ostatnie spotkanie przedostatniej kolejki rozgrywek. Zdegradowana już do pierwszej ligi drużyna Termaliki Nieciecza zagra w Gdyni z Arką. Ta z kolei potrzebuje zwycięstwa, żeby myśleć o utrzymaniu się w Ekstraklasie. Statystyka przemawia za Arką, mówi trener Termaliki Marcin Brosz.
2: Ilość punktów zdobytych na swoim stadionie jest imponująca, bo to jest 30 punktów na 36. To naprawdę jest wynik rewelacyjny i to tylko pokazuje, jak trudne spotkanie jest przed nami, jak musimy być do niego dobrze przygotowani. Będziemy się starali wygrywać pojedynki jeden na jeden, być skoncentrowani na tym, co jest najważniejsze, jak również bardziej skuteczni z przodu. To na pewno damy sobie szansę, żeby ten mecz do końca był bardzo interesujący i ciekawy. Natomiast chcemy zrobić wszystko, żeby przywieźć z Trójmiasta punkty do naszej Niecieczy.
1: Będą dziś nie tylko strzelać, ale i rzucać, bo w Ekstraklasie koszykarzy odbędą się trzecie mecze ćwierćfinałowe, w których rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Arka Gdynia zagra ze Śląskiem Wrocław, który prowadzi w play-off 2-0 i dziś może awansować. Orlen Zastal Zielona Góra zagra z Kingiem Szczecin. Tu w rywalizacji jest 1-1, więc gra się będzie toczyć. To w koszykówce w kraju, a w NBA koszykarze Cleveland Cavaliers będą rywalami New York Knicks, zespołu, w którym gra Jeremy Sochan. W finale konferencji wschodniej w decydującym o awansie spotkaniu pokonali na wyjeździe Detroit Pistons aż 125-94 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowali 4-3. Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder został po raz drugi z rzędu uznany za najlepszego koszykarza fazy zasadniczej sezonu NBA. Został 14. zawodnikiem w historii, którego wyróżniono w ten sposób w dwóch kolejno następujących po sobie latach. Łącznie więcej niż raz wygrało tę klasyfikację 18 graczy. Piłkarska reprezentacja Iranu wyleciała do Turcji, gdzie rozegra mecz towarzyski z Gambią przed podróżą na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych. W Turcji piłkarze będą występować o amerykańskie wizy. Bardzo ciekawe. Czy zostaną wpuszczeni? Jeżeli tak się stanie, Iran zaplanował bazę pobytową w Tucson w Arizonie, a rozgrywki rozpocznie 15 czerwca w Los Angeles z meczem z Nową Zelandią, potem Belgia i na koniec Egipt w Seattle. W Barcelonie smucą się i radują jednocześnie. Smucą z powodu Roberta, cieszą z powodu Hansiego. Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył kontrakt o kolejny sezon. Do 30 czerwca 2028 roku poinformował klub. Niemiec w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. No ma chłop rękę. Ma. Radosław Gilewicz na antenie radia opowiadał dziś m.in. o najlepszych momentach Roberta Lewandowskiego. Każdy kibic pewnie ma swój ulubiony moment naszego kapitana. Jeżeli i ja mogę dorzucić swój, to byłby to ten magiczny wieczór we wrześniu 2015 roku. W zasadzie można powiedzieć, to było te magiczne 9 minut. And they come again. Oh, superb goal from distance. Lewandowski has shown exactly why he is one of the best in the business. Out of nothing, the Polish striker with a deadly eye for goal has turned this game around in the space of 6 minutes. Ale przecież tych wielkich momentów było znacznie więcej, prawda? No było, jest z czego wybierać. A jeżeli ktoś zadzwoniłby do mnie, to usłyszałby taki dzwonek. Sport wraca jutro po 7 rano.
3: Radio 357.
0: Tomek Gorazdowski pochwalił się swoim dzwonkiem w smartfonie. Jedno jest pewne. Pani Marta, nasza słuchaczka, na pewno do Tomka raczej nie zadzwoni, bo napisała do mnie na Instagramie. Nie rozumiem, może jestem stara. Fenomen Lewandowskiego? Telenowele pod tytułem Lewandowski Start. Polscy sportowcy to nie tylko piłka. Tak wiem, to nasz sport narodowy, pisze pani Marta. No ale do Tomka może pani zadzwonić albo napisać w innej sprawie. Nie tylko w sprawie Lewandowskiego.

0: Na początku popołudniówki powiedziałem, że my często nasze legendy, także sportowe, lubimy idealizować, no i mówić, że są praktycznie idealne, ale wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I często również z szatni dobiegały sygnały, że Robert Lewandowski jest trudnym charakterem, bo wiem, że w tej sprawie dziś państwo głosu nie zabierali. A jeżeli chcą państwo zabrać w tej sprawie, to bardzo proszę, a ja tylko przypomnę serial Last Dance o Michaelu Jordanie i o Chicago Bulls i o NBA. Na początku jego klubowi koledzy bardzo dobrze się o nim wyrażali, aby na końcu powiedzieć, że jednak był trudny charakterologicznie, ale każdy jednak poszedłby za nim w ogień. No dobrze, ale zejdźmy na ziemię.
1: Popołudniówka 357.
0: Pogoda sprzyja. Chyba w końcu możemy to powiedzieć i będzie sprzyjała. Na drogach jest coraz więcej rowerzystów. Dzieci i młodzież uczą się w szkole bezpiecznych zasad w ruchu ulicznym, a mimo to wielu miłośników dwóch kółek wjeżdża na przejścia dla pieszych zamiast zsiąść z roweru. Ba, nawet nie spoglądają w lewo i w prawo, czy przypadkiem nic nie jedzie.
2: Przepisów nie znam.
3: Nie widzę pieszych i jest duży pas, no to tak, no to mogę sobie przyjechać.
4: Organizujemy kursy dla dzieci na kartę rowerową.
5: Adam Sobieraj, Fundacja Drogi Mazowsza.
4: W związku z tym wtedy też tłumaczymy i pokazujemy hamowanie rowerem, że rower nie zatrzymuje się w miejscu.
6: A jak się zatrzyma, to delikwent leci przez kierownicę.
4: Aż do takiego momentu nie doprowadzamy.
6: A jak tym Mirusińskim wytłumaczyć, że na rowerze nie wjeżdża się na przejścia dla pieszych?
4: Jest to jedno z trudniejszych zadań.
6: W siermierznej komunie było takie podstawowe BHP. Popatrz w lewo, popatrz w prawo, popatrz tak, w lewo tak. I przejdź, jeżeli jest bezpiecznie.
7: Tak to było i tego też ich teraz uczę. Dzisiejsze dzieciaki są mocno rozproszone.
8: Przejeżdżanie przejść dla pieszych to przypadek, kiedy nie tylko łamiemy jako rowerzyści przepisy ruchu drogowego.
5: Nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji.
8: Natomiast kwestia bezpieczeństwa takiego rowerzysty jest tutaj najistotniejsza. Bardzo często rowerzystom wydaje się, że są widoczni dla kierujących w tego typu sytuacji i powinno się im, nazwijmy to w cudzysłowie, udać przejechać bezpiecznie. No niestety w wielu przypadkach kończy się tragicznymi wypadkami.
9: Nie chce mi się schodzić, zwalniam i ostrożnie przejeżdżam mimo wszystko. Jestem ostrożny, jak nikogo nie przyjadę.
10: Gorzej, jak ktoś pana przejedzie.
9: Ja też uważam przecież, też patrzę i mam oczy.
7: Obserwuję też uczniów wokół szkoły, co czasami wyczyniają, jak przejeżdżają przez przejście dla pieszych, albo jak pędzą na hulajnodze. Także takie zachowania staram się wyłapywać i wtedy na bieżąco, na gorąco omawiamy sobie na zajęciach.
8: Bardzo często są to takie błędy, jak chociażby brak oświetlenia roweru po zmierzchu.
11: A gdzie elementy odblaskowe?
12: Chciałbym, żeby rowerzyści jeździli na światłach po zmierzchu.
5: Maciej Wroński, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12: W warunkach złej widoczności, bo w tej chwili po prostu nie jeżdżą.
13: Myślę, że nie zdają sobie sprawy, że ich w ogóle nie widać.
11: Pan jest kompletnie niewidoczny na drodze!
8: Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez rowerzystów były nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe wykonanie manewru skrętu. Brak sygnalizacji skrętu to z kolei sytuacja, kiedy rowerzysta zapomina, nie zauważa, że powinien zasygnalizować kierowcy samochodu jadącego za nim, jaki manewr zamierza wykonać. A chodzi tutaj oczywiście o wyciągnięcie ręki.
14: Przede wszystkim korzystają na przykład z jezdni, gdy obok jest ścieżka dla rowerów. Jest to rzecz w ogóle niezgodna z przepisami i więcej nawet, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zaczynam coraz bardziej obserwować tutaj w ruchu miejskim takie zjawisko, że rowerzyści w ogóle nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Patrzy, wydaje mu się, że na drodze poprzecznej nikogo nie ma, no to na pedały, gazu, przejeżdża. Jest to po prostu prowokowanie nieszczęścia.
0: Tym tematem zajął się Tomek Jeleński. Mi ostatnio wyświetlają się rolki z Londynu. Tam to dopiero rowerzyści i piesi są naprawdę na wojnie.

0: Czy da się zobaczyć ulubioną gwiazdę na żywo albo ulubione gwiazdy na żywo i nie zrujnować tym domowego budżetu? Metallica na Stadionie Śląskim otworzy maraton występów zagranicznych gigantów w Polsce. No i wtedy pojawia się rozmowa i temat cen biletów, bo te często przyprawiają o zawrót głowy. Ale drodzy państwo, są sprawdzone sposoby, żeby z tym rynkiem wygrać. No dobrze, może spróbować wygrać. O tym, jak przeżyć sezon koncertowy i nie pójść z torbami, porozmawiam dziś z człowiekiem, który doskonale zna tę branżę. Michał Koch, współtwórca popularnego profilu Koncerty w Polsce. Witaj, cześć. Czy za świetny koncert naprawdę trzeba dziś słono zapłacić w Polsce?
1: No niestety tak. Tak jak powiedziałeś, można pójść z torbami, patrząc na liczbę ogłoszonych gwiazd i ich renomę. Od Metallica, która już za moment przed nami, po wszystkie inne, przez Openera, po Systemowa Down. Można, natomiast moja rada jest taka, żeby podchodzić do sezonu koncertowego naprawdę z chłodną głową. Może jest to niepopularne, to co teraz powiem? Na pewno nie wśród organizatorów koncertów, natomiast wielu z tych artystów powróci jeszcze do naszego kraju. Jest takie zjawisko jak FOMO i ono skutecznie potrafi namącić w głowie.
0: Czyli, że my musimy tam być i ktoś nam wmawia, że my musimy tam być.
1: Że możemy coś stracić, jeśli nie pójdziemy na ten konkretny koncert. Natomiast no jest to poniekąd po prostu psychologia. Wydaje mi się, że jeżeli zrozumiemy, że będą następne koncerty, ci artyści jeszcze wrócą, ta Metallica jeszcze nie kończy kariery i zagra moim zdaniem jeszcze parę koncertów w Polsce, to będzie nam łatwiej podejść do takiego sezonu koncertowego. No chyba, że już musimy iść na taki koncert, no to wtedy rzeczywiście opłaca się chyba jednak wziąć te lepsze bilety, bo to też jest lepsze wrażenie.
0: No właśnie, porozmawiajmy chwilę. Bo najtańsze bilety na System of a Down to 690 zł, a wy często wrzucacie na swoje media społecznościowe takie grafiki z miejscami z ograniczoną widocznością, a to gdzieś za filaru, a to gdzieś z boku, a to gdzieś w takim nie do końca komfortowym miejscu. Czy to jest jakiś sposób na tańsze bilety?
1: Jest, ale to jest bardziej pewien wytrych organizacji, która pozwala w informacji prasowej napisać, że rzeczywiście te bilety zaczynają się od 199 zł. Natomiast czy te bilety, czy te miejsca dadzą jakąś frajdę? No tutaj pozostaje wątpliwość. Ja nauczony akustyką Stadionu Narodowego w Warszawie raczej biorę tam miejscówki na płycie. No to też oznacza, że jednak zazwyczaj są to te droższe bilety.
0: Właśnie,
1: no
0: gdzie byś poradził, gdzie kupować bilet na Stadion Narodowy? Bo akustyka Stadionu Narodowego jest już legendą.
1: To jest bardzo dobre pytanie i na Narodowym najlepiej być w obrębie pierwszych głośników, czyli albo blisko sceny, co często się wiąże z tym, że jednak są to bilety albo ze wcześniejszym wejściem, albo do osobnej strefy, albo do sektorów siedzących, tych naprzeciwko sceny. Siedziałem tam na Red Hot Chili Peppers i nie powiem złego słowa o akustyce PGE Narodowego na tym koncercie.
0: Dobrze, ale na różnych forach związanych z muzyką i z koncertami w Polsce często jest dużo czerwonego koloru i dużo złości czerwonego koloru związanego z emotikonkami, jeżeli chodzi o tak zwane ceny dynamiczne. Na czym to polega?
1: No to jest tak naprawdę zmora współczesnej branży koncertowej. Jest to dynamiczne zmienianie cen biletów w zależności od zainteresowania. Coś, co skutecznie od lat robią linie lotnicze, natomiast tam jest trochę i w innej skali. Natomiast na koncercie jest to ewidentne bazowanie na fanach,

0: warto tam być, znajomi będą. No i tutaj właśnie też pojawia się to FOMO, więc co mogę powiedzieć, to to, że do branży koncertowej psychologia sprzedaży weszła na pełnej.
1: A czy my musimy wtedy w nocy kupować te bilety? To jest jakiś sposób?
0: No, niestety nie. Niestety nie. Gdyby było, to na pewno takie rady krążyłyby w internecie. Jedynym skutecznym sposobem jest odczekanie, być może najbliżej wydarzenia jak się da, bo jak to mówimy na koncerty w Polsce, nie ma sold outów. Last minute, dokładnie. Być może to stwierdzenie, które znamy też z branży turystycznej, wchodzi już powoli do branży koncertowej, no bo tak jak mówimy u nas, nie ma soldatów, te bilety zawsze się pojawią, tak samo dzisiaj w godzinach porannych można było dostać stojące bilety na Metallicę. Tak samo
1: szkoda, będzie można dostać... Szkoda, że mi teraz mówisz dopiero, dzięki.
0: No widzisz, za późno napisałeś, ale takie porady zawsze u nas się pojawiają.
1: Dobrze, mówisz, że nie ma soldoutów. To na co? Na których artystów bilety są już wyprzedane, a na których artystów możemy jeszcze tych biletów poszukiwać? Na których artystów na pewno nie będzie biletów już w tym sezonie?
0: No, wydaje mi się, że takim kandydatem do mocnego soldoutu jest, o dziwo, Marilyn Manson, który gra kolejny koncert w Polsce po tym poprzednim rok temu. Widać, że artysta wrócił i dalej jest to zapotrzebowanie. Tam chyba, o ile nie zostały pojedyncze, to być może już nie ma ich w ogóle, jak ostatnio sprawdzałem. Natomiast na przeciwległym biegunie jest to wspomniane już przez ciebie System of a Down, gdzie no jednak stadion rządzi się swoimi prawami i raczej zawsze na stadiony trafiają się dodatkowe pule. I tutaj potwierdzam, że ma to związek ze zmianami produkcyjnymi, czyli w rajderze zespołu scena albo jakieś elementy organizacyjne zajmują trochę więcej miejsca, po czym przy produkcji okazuje się, że jest jeszcze miejsce na kilku fanów. No i to będą ci szczęśliwcy, którzy na przykład dorwali dzisiaj rano Metallicę.
1: Michał Koch, współtwórca profilu Koncerty w Polsce. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: 15 czerwca Foo Fighters w Polsce zagra i teraz na antenie Radia 357 właśnie ich najnowszy singiel.

to jeszcze przypominajka, 15 czerwca, Stadion Narodowy Foo Fighters. Bilety jeszcze są, z tego co mówił nasz gość z profilu Koncerty w Polsce. Ale drodzy Państwo, skoro zapraszamy na koncerty, no to jeszcze jedno zaproszenie na jeszcze jeden koncert, jeżeli chcą Państwo powtórkę z tego, co działo się podczas Inside Seaside i zdaniem wielu podczas najlepszego koncertu. Na pewno ja i wydawca Bartek Wasilewski tak uważamy. To bardzo proszę, 10 czerwca, Progresja, Baxter Dury będzie z nami.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła 18. To ostatni akord popołudniówki. A tym akordem oczywiście jest serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Rzeczek.
2: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Chodzi o śmierć 13-latka, którego odnaleziono w ciężkim stanie niedaleko jeziora. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować. O kwalifikacji prawnej ma zdecydować sekcja. Zatrzymani mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat mieli wcześniej wdać się w awanturę z chłopakiem i jego rówieśnikami. Śledczy z prokuratury w Kętrzynie, która bada sprawę, na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Szykują się zmiany w procedurze kasowania punktów karnych kierowców. W MSWiA uzgadniane są szczegóły projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady kursów reedukacyjnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. I tak po zmianach nie będzie się już można pozbyć punktów za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. Zdaniem Włodzimierza Bogaczyka z poznańskiego WORD-u to krok w dobrą stronę.
3: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobię, ale te punkty zbiję dwa razy co pół roku.
2: Tyle, że jak podkreślają przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, na razie panuje niepewność, bo choć zmiany mają wejść w życie już 3 czerwca, niewiele o nich wiadomo. Rośnie za to zainteresowanie kursami na dotychczasowych zasadach. Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Do wieczora na wschodzie i w centrum Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami, ulewami i silnym wiatrem. Strażacy przypominają, żeby takich ostrzeżeń nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
4: Powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
2: Przypominał brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na terenie 6 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jest kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
5: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
2: I to właśnie adres nadawcy powinien być pierwszą rzeczą, którą sprawdzimy. Jeśli wiadomość zawiera błędy ortograficzne czy stylistyczne, jest spora szansa, że to oszustwo. Mamy 18 maja, to oznacza, że sezon komunijny w pełni. Na listach prezentów m.in. elektryczne hulajnogi, kłady czy krosy. Policja podkreśla jednak, to nie są zabawki, a pojazdy niewłaściwie użytkowane mogą stanowić śmiertelne zagrożenie nie tylko dla użytkowników, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.
6: Zwracamy uwagę, że dzieci i młodzież często nie posiadają odpowiednich umiejętności, doświadczenia ani wyobraźni pozwalających na bezpieczne korzystanie z pojazdów osiągających znaczne prędkości. Przede wszystkim jednak nie posiadają wymaganych uprawnień. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy młodzi użytkownicy poruszają się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych bez wymaganych uprawnień, kasków ochronnych czy znajomości przepisów ruchu drogowego.
2: Mówiła nadkomisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. I tak na przykład kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego, korzystania przede wszystkim z drogi dla rowerów, a także zachowania szczególnej ostrożności wobec pieszych. Warszawskie Zoo zaprasza na imprezę urodzinową Juri, najstarszego mrówkojada na świecie, który żyje pod opieką człowieka. Juri jest dziewczyną i kończy 30 lat. Jubileusz w środę w samo południe przed domkiem mrówkojadów. Będzie można poznać codzienne zwyczaje jubilatki i usłyszeć historie opowiadane przez jej opiekunkę. Mile widziane są kartki urodzinowe i laurki. Juri przyjechała do Warszawy w 1997 roku z Dortmundu w Niemczech. Doczekała się 5 młodych, jest również babcią, prababcią, a nawet prababcią. Zaproszenie na urodziny tej 30-letniej prababci kończy dzisiejsze serwisy. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
1: Jutro pogoda będzie spokojniejsza niż dziś, choć całkiem bez deszczu się nie obejdzie. Przez większość dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami większe. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu możliwe także burze, głównie na południowym zachodzie oraz w Bieszczadach. Lokalnie może tam spaść do 15 mm deszczu, a wiatr w czasie burz osiągnie do 60 km na godzinę. Temperatura od 16 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat do około 21 stopni na zachodzie i wschodzie kraju. Najchłodniej tradycyjnie nad morzem, tam od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, głównie z kierunków północnych i zachodnich.
7: Radio 357.
1: 6 minut prawie po godzinie 18. Bartek Wasilewski, Szymon Kuliś, Michał Trantał. Kłaniamy się i dziękujemy za dzisiejszą popołudniówkę. Za chwilę podmianka, a zmieni mnie Łukasz Dunaj.

Dobry wieczór, Milena Krupińska, Łukasz Dunaj. Zapraszamy do kolejnej odsłony muzyki prywatnej. Ha, nie do wiary, jak ten czas leci. 18 maja 1986 ukazał się piąty i najpopularniejszy album Petera Gabriela, Soul. 40 lat temu. Album, który nie tylko jest jednym z największych dokonań w dyskografii tego artysty, ale też jedną z najbardziej ikonicznych płyt muzyki lat 80. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od Sledgehammer, ponieważ to właśnie ten utwór z tą płytą kojarzy się najmocniej, także za sprawą wideoklipu spektakularnego, za który Peter Gabriel dostał wszystkie możliwe nagrody branży, m.in. MTV Top Music Video Awards w 1987. Sledgehammer. Ten klip znał prawie każdy, kto miał możliwość, no właśnie, być podłączonym do wtedy telewizji satelitarnej, a potem już się to wszystko rozlało na cały świat po tak zwanym kablu. Peter Gabriel, Sledgehammer, a teraz utwór, który faktycznie rozpoczyna album Soul.

Red Rain. Podobno utwór ten przyśnił się, i to dosłownie, Peterowi Gabrielowi. Soul to album, na którym artysta połączył w sposób wręcz brawurowy artyzm z przebojowością, i to z bardzo udanym skutkiem, ponieważ na listach w Wielkiej Brytanii album Soul doszedł do pierwszego miejsca na sam szczyt. W Stanach Zjednoczonych miejsce drugie na liście Billboardu, ale to właśnie w Stanach ten krążek był niesamowitym sukcesem, pokrył się 5-krotną platyną, co oznacza sprzedaż ponad 5 milionów egzemplarzy. Nie będę Państwu przedstawiał utwór po utworze, tak jak one zostały nagrane i przedstawione na albumie Soul. Będzie kilka wersji alternatywnych, będzie też wersja koncertowa, będzie jeden odrzut tak zwany, chociaż to pejoratywne określenie wcale nie dotyczy tego utworu, który mam zamiar Państwu zaprezentować. Będzie też wersja coverowa. Tak więc mam nadzieję, że z ciekawością przyłożą Państwo ucho do mobilnych radioodbiorników do godziny 19, a może i później. Teraz właśnie jedna z takich alternatywnych wersji, In Your Eyes.

In Your Eyes w orkiestrowej reinterpretacji objawionej światu na albumie New Blood w roku 2011. Zachęcam serdecznie do kontaktu łukasz.dunajmałparadio357.pl. Jeżeli mają Państwo jakieś wspomnienia, przemyślenia związane z albumem Soul, który właśnie obchodzi swoje 40-lecie, zapraszam. A my wracamy do podstawowego programu tego albumu. Pod indeksem czwartym kryje się właśnie ta pieśń.

That Voice Again. W 1983 Peter Gabriel odbył pierwsze spotkanie z słynnym reżyserem Martinem Scorsese, który zaproponował muzykowi stworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu Ostatnie Kuszenie Chrystusa. Film ten powstał, ale kilka lat później. Natomiast pozytywnym aspektem tego spotkania było to, że Peter Gabriel został przedstawiony albo na odwrót Davidowi Rhoadesowi, gitarzyście, który właśnie z Gabrielem skomponował utwór Dead Voice Again. Następny utwór z kolei będzie opowieścią o wielkim narcyzmie lat 80.

Nie da się ukryć, że lata 80. to był dla Gabriela Big Time. A ten utwór prawie powtórzył sukces singlowego Sledgehammer, docierając na amerykańskiej liście Billboardu do miejsca 8. A w jego nagraniu wziął udział na perkusji nie kto inny jak Stewart Copeland z The Police. W ogóle lista płac albumu Soul to jest taka liga mistrzów lat 80., jeżeli chodzi o muzyków, o również tych, którzy wzięli udział w sesji jako artyści sesyjni. Peter Gabriel już był na takim poziomie, że otoczył się naprawdę ludźmi najlepszymi z najlepszych i to oczywiście dało niesamowity, spektakularny rezultat. A teraz coś dla odmiany koncertowego.

Mercy Street w wersji oczywiście koncertowej z mini albumu Secret World Live. No i sami Państwo słyszeli, niezwykle poruszająca, intymna wersja. Te dzwonki przenoszą nas gdzieś na upalną afrykańską ulicę. Słyszymy tylko głos, właśnie te dzwonki, piękną, cichą, spokojną linię basu, delikatne przestrzenie klawiszy i to wystarczy. Program Soul to 9 utworów, chociaż w wersji pierwotnej było ich zaledwie 8, co świadczy też o ogromnej selekcji materiału, której dokonał Peter Gabriel. Niewiele pojawiło się utworów, które zostały odrzucone w trakcie procesu produkcyjnego, w trakcie tej selekcji, ale jeden z nich został opublikowany lata później i to właśnie ta piosenka.

Courage. Dlaczego ten utwór nie wszedł na Soul? Być może artysta uznał tę piosenkę za zbyt radosną, może zbyt błahą, żeby pasowała do programu całej płyty, ale to już oczywiście tylko dywagacje. Następny utwór na wersji winylowej pojawił się dopiero w 2002 roku, chociaż ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, aby płyta Soul kończyła się inaczej, zwłaszcza, że słyszymy w tym utworze piękny duet Petera Gabriela i Laurie Anderson.

This is the picture. Utwór, który zawsze przywodzi mi na myśl Talking Heads. Pewnie państwo by mi nie wybaczyli, gdyby w takiej audycji poświęconej albumowi Soul zabrakło utworu Don't Give Up. Niedawno prezentowałem jednak to wielkie wykonanie Petera Gabriela i Kate Bush w audycji poświęconej duetom, więc teraz proszę mi wybaczyć to świętokradztwo. Wersja wykonywana przez innych artystów, ale bliska doskonałości oryginału. Willie Nelson i Sinead O'Connor. To wszystko na dzisiaj w muzyce prywatnej. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień.

0: Już? No dobrze. Dobry wieczór Państwu. 19 minęła.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store. I can wait.

Ja wiem, że Państwo mają wszystko pod ręką. Telefony, komputery, AI, Google. Ale proszę nie sprawdzać, jeżeli ktoś wie, kto tutaj w tej piosence gościnnie wystąpił na gitarze, to proszę mi napisać. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. To będzie taka pierwsza zagadka i pierwsza zagadka bardzo rozgrzewkowa, bo mam dla Państwa dobrą wiadomość. Dziś przybyłem z zagadką i dobrze, że jest Milena, bo Milena zawsze moje zagadki później ocenia i mówi, no ta była głupia, ta była umiarkowanie głupia, a ta była niezła. No to zobaczymy, jak będzie dziś. 5,5 minuty po godzinie 19:00 Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do Record Store do 21:00. Paul McCartney, No More Lonely Nights otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie, właściwie otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Rok 1984 i ktoś mógłby zapytać, a czemu rok 84, skoro Paul McCartney zapowiedział nową płytę i tę nową płytę już promuje. No właśnie, promuje w taki sposób, że pojawia się w różnych miejscach, co myślę, że bardzo cieszy, ale pojawia się w różnych miejscach i nie gra tych nowych piosenek, co jest jeszcze ciekawszym, i nie pojawia się z Ringo Starrem, tylko pojawia się sam i na przykład gra Band on the Run. Bo tak, bo taką miał rzeczywistą ochotę. A po 29 maja, kiedy ukaże się nowa płyta, to będzie prawdopodobnie grał tamte piosenki. I wczoraj taki występ zresztą widziałem i bardzo Państwu polecam, bo oczywiście wokal odpowiedni dla 83-latka, ale ta ikra wciąż absolutnie niesamowita. On dziś na miejscu 5 w naszej radiowej, sklepowej witrynie. A ja dam Państwu jeszcze 3,5 minuty na zaparzenie herbaty. Tutaj też będzie duet, ale już oznaczony.

Obaj byli wtedy piękni, młodzi, pięknie śpiewający i również mieli dużo sił na wspólne zabawy. Michael Jackson i Paul McCartney, The Girl Is Mine. Wszystko mamy zaparzone, przygotowane, państwo mają, chociaż chyba już powoli rozpoczął się sezon na po pierwsze na mrożoną herbatę, a po drugie na tonik espresso. Jeżeli ktoś już uskuteczniał w tym sezonie, to proszę dawać znać. A w sprawie tego gościnnego udziału w tej pierwszej piosence, czyli No More Lonely Nights, to i pan Marcin, i pan Andrzej, i również pan Piotr wskazali absolutnie prawidłowo, to znaczy chodziło o Davida Gilmoura, który gościnnie pojawił się w tej piosence grając solówkę na gitarze. 11 minut po godzinie 19, a no właśnie, adresy mailowe państwo znają, również Facebook i Instagram, tam również jestem do państwa dyspozycji, czekają zdjęcia, można się zgłaszać, a my do 21 mamy praktycznie stały rozkład jazdy, choć dzisiaj będzie wyjątkowo o tyle, że pojawią się artyści, pojawią się zespoły w takiej dużej sile, po parę piosenek, bo też będziemy do paru wątków wracali. Chciałbym państwu trochę wtórnie również przedstawić człowieka, który już jakiś czas temu pojawił się w Record Store i przyniosłem do państwa wtedy jedno z nowszych nagrań. Dziś mam jeszcze nowsze, ale zanim to nastąpi, to taka piosenka, która powolutku aspiruje do tej samej półeczki, na której postawiłbym Karla Blaua i Fallen Rain, jeżeli chodzi o spokój, o pewien stopień rozwijania się tego utworu. I wiem, że na samym wstępie mogą mieć państwo problem z przeskoczeniem jego wokalu, bo ten wokal jest bardzo trudny i nieoczywisty, ale proszę dać mu szansę.

Być może państwo podejrzewali, że on jest na przykład z Francji, ale nie jest z Francji. Jest ze Stanów Zjednoczonych, jest z Los Angeles i śpiewa, i gra, i śpiewa, i produkuje, i jak państwo zerkną w tak zwany ZAX, to tylko on tam widnieje, więc robi te wszystkie piosenki absolutnie sam. Przy okazji pani Beata napisała Austin Gillette. Słyszę głos i już w pierwszych chwilach wyobrażam sobie, jak może wyglądać ta osoba. Sprawdzam nazwisko i rzeczywistość jest całkiem inna od wyobrażenia. Ja wychodzę z założenia, że czasem nie warto sprawdzać i czasem błoga nieświadomość naprawdę, naprawdę służy. Co więcej, powiem państwu, że w ostatnim czasie zachwyciła mnie piosenka pewnej pani i słucham tej piosenki namiętnie, tak raz dziennie, ewentualnie raz na dwa dni. Ale postanowiłem sobie na razie nie psuć ewentualnie tego wrażenia, bo nie wiem, co mnie może zastać i nie sprawdzałem żadnej innej piosenki, bo boję się ewentualnego rozczarowania. Ale to się za jakiś czas zmieni, jak już się nasycę. Austin Gillette wydał do tej pory dwie płyty. Prawdopodobnie zapowiada w tej chwili trzecią, ponieważ w ostatnim czasie ukazały się dwie nowe piosenki. Natomiast chciałbym państwu zaprezentować po jednej piosence z tych dotychczasowych dwóch płyt. I ten moment, ten fragment, który chwilę temu państwo usłyszeli, to z jego pierwszej płyty z roku 2018, a teraz pojawi się drugi fragment, to już z drugiej płyty, 4 lata później. Oj, pracusiem nie jest.

tą jego najnowszą piosenką już jakiś czas temu spotkaliśmy, więc jeżeli Państwo pozwolą, to poczekamy na nową płytę i tę nową płytę, jeżeli będzie, to będziemy sprawdzali. Tymczasem polecam Państwu te dwie, które dotychczas wydał, bo naprawdę jest na czym zawiesić ucho i jeżeli nie przeszkadza Państwu ten wokal, chociaż wiem, że to nie musi być wyjątkowo zachęcające, a najlepiej, gdyby Państwo ten wokal kupowali, to naprawdę jest tam kawał dobrej muzyki. Austin Gillette, In the Right Place, a wcześniej Celebrity. 27 minut po godzinie 19 mówiłem, że będą pewnego rodzaju powroty. Będą, ale nie bardzo odległe i będą one również preludium do nowości, do półki z singlami, ponieważ to jest płyta, z którą spotkaliśmy się pod koniec ubiegłego roku, bo wtedy się ukazała i od razu mnie zainteresowała, bo interesuje mnie brzmienie, które się tam pojawia, pomysł na piosenki, ludzie, którzy tam śpiewają. Wszystko jest okej, ale mam wrażenie, że mimo wszystko przeszła dość niezauważona.

To, o czym mówiłem, to przede wszystkim zespół Whitney. Nie wskazuje swoim brzmieniem, że z Chicago, ale z Chicago. Jest to zespół bardzo, bardzo, ale to bardzo aktualny, mimo tego, że brzmią trochę jak Bee Gees i pewnie jeszcze miks paru innych zespołów z lat 60. i 70., to tworzą tę muzykę dziś, czerpiąc z wtedy. Pod koniec ubiegłego roku, a dokładnie w listopadzie, ukazała się płyta Small Talk i wczoraj albo przedwczoraj przyjrzałem jej się ponownie. Nie pamiętam, co mnie do tego skłoniło, ale sięgnąłem po nią i zerknąłem, że naprawdę ma świetną okładkę. Te głosy zapamiętałem, bardzo charakterystyczne i to, że świetnie brzmi. I przesłuchałem ją po raz kolejny od deski do deski i okazało się, że tam nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę. W związku z tym mam dla Państwa jeszcze dwa, moim zdaniem, najlepsze fragmenty z tej płyty, a później zajrzymy do najnowszego singla zespołu Whitney.

Gdyby państwo dotarli do tej alejki, gdzie ta płyta jest, to od razu podpowiem, okładka trochę w stylu Carole King. Bardzo podobna i bardzo charakterystyczna i dość podobna fotografia. Płyta zatytułowana Small Talk ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Zespół nazywa się Whitney. I chwilę temu, nie wiem, czy sprawdzę teraz dokładnie, jaką chwilę temu, nie sprawdzę, ale wydali nową piosenkę. Piosenka jest zatytułowana See You Later, I'm Gone. Powinienem zaprezentować państwu chwilę przed 21, ale nie tym razem. Proszę posłuchać.

Whitney, see you later, I'm gone. Za 17 minut będzie godzina 20 i zanim przejdziemy do witryny, która dziś, nigdy nie używam tego słowa i nigdy niespecjalnie je lubię, ale dziś witryna wyjątkowo eklektyczna, to jeszcze pojawi się jeden dżentelmen, który chyba w tej przestrzeni w naszym sklepiku zadebiutuje, choć debiutantem nie jest. Po prostu, wiedzą państwo, to są upodobania właściciela, właściciel przynosi to, co lubi i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym do tej pory się nie pojawiał, ale nowa piosenka niejakiego Beka naprawdę zrobiła na mnie wrażenie.

0: co to było? Nawet ostatnio usłyszałem Beka w jakimś coverze. A wiem, tydzień temu w Gruzji. Ale nie pamiętam nawet, co śpiewał. I prawie mnie kolega Józek stąd wykopał, jak powiedziałem, że ten cover to w ogóle mi się nie podoba i że Beck to tak nie za bardzo. Spojrzał na mnie groźnie, mówi mi, idź i nie wracaj. Także nie jestem fanem, szanowni państwo, ale ta piosenka naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Ride, Lonesome i Beck. Pewnie kolega Smokowski tak samo zareagował, jeżeli teraz to usłyszał. No nic, takie życie.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: I tym samym przechodzimy do witryny i chciałem państwu powiedzieć, że dziś są przewidziane dwie piosenki sezonowe, okolicznościowe. Mamy taką małą półeczkę, gdzie pojawiają się piosenki mające rację bytu i pojawienie się o konkretnej porze i w konkretnej porze roku. I to jest jedna z nich.
2: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
3: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
2: Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

Czasem wystarczy podejść, pogłaskać po twarzy, uspokoić, powiedzieć dwa słowa i wszystkie, nawet najtrudniejsze sprawy odchodzą albo stają się jednak mniejsze niż nam się wydawało. Wojciech Młynarski, Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Dziś na czwartym miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Mówiłem, że będzie...

Jeszcze dwa słowa a propos Wojciecha Młynarskiego i piosenki Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Pan Michał napisał, wracam z synem z treningu, a jadąc na trening puszczałem mu właśnie ten kawałek Młynarskiego. Wielkie umysły myślą podobnie. No czyli mieli panowie po prostu, nomen omen, powtórkę z rozrywki. Chwilę temu America i Daisy Jane i mam wrażenie, że też piosenka niknąca cały czas w cieniu utworu Sister Golden Hair, który znajdą państwo na płycie Hearts, a mam do niego wielką, ale to wielką słabość. Na miejscu drugim w naszej witrynie piosenka, która już wielokrotnie gościła w Record Store i ja cały czas wypatruję, siedzę z lornetką, czasem też z lunetą i wypatruję nowych utworów, nowych piosenek od tego zespołu, ale nic. Do tej pory wydali trzy. I jedna z tych trzech, no niezmiennie robi na mnie piorunujące wrażenie.

tak.

tak z drugiej strony zastanawiam się, jaką oni mogą mieć motywację, chociaż taką najmniejszą, taką tyci do tego, żeby cokolwiek robić. Ja byłem przekonany, że mają może kilka tysięcy, może kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy. Okazało się, że zespół The Dancer, którego chwilę temu wspólnie posłuchaliśmy, ma w tym miesiącu 126 słuchaczy. No to jaką oni mogą mieć motywację? Ja mam do Państwa taką prośbę, bo może byśmy wspólnymi siłami coś osiągnęli. Proszę ich odwiedzić ich profile, posłuchać ich piosenek, żeby tam pojawiło się odrobinę więcej, żeby wiedzieli, że kogoś to interesuje, że ktoś ma ochotę na to, co mają do zaoferowania i co mają do powiedzenia. The Dancer. Nie będzie trudno znaleźć, mają 3 piosenki. Dziś na miejscu drugim w naszej radiowej, sklepowej witrynie. A na miejscu pierwszym klasyk, można powiedzieć.

0: Danger Mouse i Sparkle Horse. Też piosenka, która zaginęła w gąszczu i została przykryta innymi, również takimi, które z tej płyty trafiły na ścieżkę dźwiękową pewnego filmu. Filmu zatytułowanego Kocha, lubi, szanuje. A tam jest dużo dobroci i dużo wspaniałych gości, wielu wspaniałych gości. Dead is Gone, Mark Linkous, Sparkle Horse i Danger Mouse. I mamy 9 minut po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Rekord 100.
0: Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21. I tym samym przechodzimy do półki z płytami. I na tej półce z płytami będę miał dla Państwa zagadkę. Ona pojawi się za około 10 minut, więc proszę przygotować wszystko to, z czego będą mogli Państwo wysłać odpowiednie wiadomości. W swoim czasie o wszystkim będę informował.

Monophonics i Sage Motel otworzyli nasze drugą godzinę naszego spotkania. No właśnie, w pierwszej godzinie zapytałem o te napoje chłodzące, w związku z tym, że sezon na gorącą herbatę chyba już się skończył i wróci pewnie w październiku, a może w listopadzie. I zapytałem o tonik espresso i pani Anna napisała, no właśnie melduje, że do Holandii wreszcie dotarł fenomen najlepszego letniego napoju, a sezon został rozpoczęty kilka tygodni temu przy pierwszej fali cieplejszych dni. I pozdrowienia z Hagi. Również państwu od pani Anny przekazuję. Wspomniałem również o adresach mailowych, one się przydadzą. antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl, Facebook, Instagram. Tam również jestem do państwa dyspozycji. Czekałem i w końcu się doczekałem i mam nadzieję, że państwo również choć odrobinę czekali na nową płytę Kevina Morbiego. Nowa płyta już jest i w związku z tą płytą będę miał dla państwa tę wspomnianą zagadkę. I ta zagadka pojawi się dokładnie za 7 minut, ponieważ wpierw chciałbym państwu zaprezentować piosenkę już znaną, której słuchaliśmy kilkukrotnie. Następnie pojawi się nieznana dotychczas, bo z nowej płyty, a później pojawi się zagadka. Proszę zachować czujność.

Piękna jest ta nowa płyta i bardzo Państwu ją polecam. Little Wide Open, takie zatytułowane. Kevin Morby to oczywiście ten człowiek. Nadszedł czas na zagadkę. Te 7 minut minęło. Czas zagadkowy właśnie teraz. Proszę przygotować telefony, komputery, wszystko to, z czego mogą Państwo wysłać wiadomość. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. Od razu powiem, że dla osoby, która jako pierwsza napisze poprawną odpowiedź, mam przewidzianą nagrodę, płytę, jeżeli ktoś zbiera płyty i ma gdzie ich słuchać, to mam nadzieję, że sprawię chociaż malutką przyjemność. A pytanie jest następujące, ponieważ za chwilę pojawi się kolejna piosenka z nowej płyty Kevina Morby'ego. I proszę mi napisać, skąd on wziął ten początek. Do jakiej innej, bardzo znanej piosenki ten początek nawiązuje gitarowo. To jest pierwsze 10 sekund, myślę, że nic trudnego. Wystarczy, że Państwo spokojnie teraz usiądą i posłuchają. Do jakiej innej piosenki, bardzo znanej, ten początek nawiązuje. antoni.grudniewski@radio357.pl 4 minuty. Powodzenia.

No dobrze. Czuję się lekko zagubiony. Przede wszystkim najpierw zapytam Milenę, bo nie pytałem, słyszałaś to czy nie? To o czym pomyślałem. Milena nie słyszała. Ja byłem przekonany, że dla państwa to będzie banał. No i przychodzi pierwszy mail. Mrs. Robinson. Później The Boxer, czyli cały czas orbitujemy wokół Simona i Garfunkela. Następnie pan Krzysztof pisze, że Passenger. Później Jose Gonzalez. Razy dwa. I od chyba pana Karola. I od pani Violi. I od pana Marcina również. Następnie Blackbird Beatlesów. Nie wiem, co się dzieje. Ja już naprawdę, już zaczynam delikatnie się pocić. Pan Krzysztof napisał Passenger Iggy Pop. No i na finał Bieszczadzkie Anioły. No, nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić, ale na szczęście okazało się, że nie jestem jedyną osobą, która słyszała tak, jak słyszała, ponieważ pan Mikołaj dokładnie z Opoczna, ponieważ mam już adres korespondencyjny, wysłał tę odpowiedź, o której myślałem. I teraz mam do państwa prośbę, do tych, którzy już napisali i do tych, którzy jeszcze nie napisali, a ewentualnie tego nie słyszeli. Proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście my z panem Mikołajem może słyszymy źle? Bo tak też może być. Bo odpowiedź, ta poprawna, brzmiała tak.

No właśnie, mam dzisiaj tutaj takiego cichego podpowiadacza w studiu i też się ze mnie chwilę temu naigrywał i powiedział, no właśnie, może pan Mikołaj wygrał konkurs, ale nie wiadomo, czy udzielił poprawnej odpowiedzi. No dobrze, widzę, że się rozjeżdżamy, ale konkursy mają to do siebie, że bywają różne. No bardzo państwa przepraszam, ja dziś usłyszałem tak. Czyli Kevin Morby, Bible Belt i Willie Nelson On The Road Again. Płyta powędruje do pana Mikołaja z Opoczna, a następny konkurs przy okazji następnych moich luźnych skojarzeń, proszę wypatrywać, prawdopodobnie niedługo się pojawi. Przed tygodniem zajrzeliśmy do nowej propozycji od Kurta Wagnera, który zapowiada nową płytę grupy Lamb Chop i tym samym wspomniałem państwu, że chciałbym przy okazji następnego spotkania zajrzeć do ich najbardziej ikonicznej płyty i to się właśnie teraz wydarzy, ale jedną z piosenek w pewnym momencie postanowił zremiksować skład Zero Seven. W związku z czym z minut czterech zrobiło się minut 10.

Do Zero Seven też musimy wrócić w najbliższym czasie. Dawno, dawno, dawno ich nie było, a zwłaszcza utworu Red Dust. Up With People, Lamp Chop w wersji, właściwie w remiksie Zero Seven, Up With People raz jeszcze. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w ciągu najbliższych 30 sekund przechodził na Żoliborzu obok radio, to proszę nic nie krzyczeć. Takiego głośnego, bo uchyliliśmy tutaj na sekundę okno. Mam nadzieję, że nie będzie z tego powodu dymu. Zaglądamy jeszcze na sekundę do płyty Nixon, do płyty grupy Lamp Chop z roku 2000. Już tym razem nie remix, ale ich własna wersja utworu Grampus.

0: Lamb Chop i Grampus. Muszę sobie zapisać dużymi drukowanymi literami, żeby za tydzień pojawił się zespół Zero Seven. W miniony piątek ukazała się nowa, trzecia płyta Darii ze Śląska. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę piosenek 357.
1: Piszę ostatni list. Dzisiaj nie rzucę słów na wiatr.

tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. A później przychodzą łzy?

Końcówka płyty naprawdę, naprawdę wyjątkowa. Halo, co jest grane, Daria ze Śląska. To album Nie masz sił, to płacz, chwilę temu, a wcześniej Tańcz. Jest w zestawie do głosowania. Playlista.radio357.pl, tam znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również na moim profilu na Instagramie. A my przetrzymy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Za 4 minuty będzie 21. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się. Ja mówię do usłyszenia wyjątkowo w środę po północy. Proszę zajrzeć w ramówkę. Do usłyszenia.

0: Minęła 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Dobry wieczór, Jarosław Sroka, witam w Placu na Rozdrożu. Polacy mają bardzo szczególną relację z własną wartością. Z jednej strony mamy kompleks prowincji i niestrudzenie porównujemy się z Zachodem. Z drugiej miewamy niemal irracjonalne przekonanie, że w momentach granicznych potrafimy być lepsi, bardziej kreatywni, odporniejsi i bardziej głodni sukcesu niż społeczeństwa bogatsze i stabilniejsze. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co w nas naprawdę jest godne docenienia przez świat, a nad czym musimy jeszcze solidnie popracować i to przez kolejne 3 dekady. Napędzany AI świat nie będzie przecież czekać, aż się łaskawie zastanowimy, z kim nam po drodze i jak chcielibyśmy zapisać się w najnowszej historii świata. W czym jesteśmy lepsi od Zachodu? Zapraszam.

0: Audycję realizuje Milena Krupińska, a oprawa muzyczna nie jest dzisiaj przypadkowa. Z cyklu Dobre, bo polskie. Raczyć się dzisiaj będziemy czołówką utworów z najnowszego, 6 majówkowego topu Radia 357. A w studiu oraz na łączach najlepsi z najlepszych. Tomasz Perkowski, wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ekolog, ewolucjonista, inwestor. Od 30 lat stara się wspierać budowanie pomostów pomiędzy nauką i biznesem i nie wygląda na kogoś, kto jest tym szczególnie umęczony i zniechęcony. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Michał Reczkowicz, przedsiębiorca, inwestor, ekspert rynku nowych technologii, laureat, uwaga, 17 nagród i wyróżnień za innowacje technologiczne w kraju i za granicą, wzięty prelegent, który już wie, jak będzie zmieniał się świat. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I Borys Kudliczka, architekt, scenograf, dyrektor Opery Narodowej w Warszawie, Słowak, który wybrał Polskę.
3: Dobry wieczór.
0: A telefonicznie połączymy się dzisiaj jeszcze z dr Julią Kołodko w miejscowości Londyn. Szanowni panowie, skąd ta wszechobecna narracja, że stać nas na więcej niż Mistrzostwo Polski de facto w każdej dziedzinie, bo mamy talent najwyższej próby, że nasi inżynierowie, programiści są rozchwytywani dzisiaj na świecie? Panowie, bardzo proszę. Borys.
4: Ja może zacznę od tym, że to jest naturalna reakcja na okres, w którym Polska i polska społeczność odzyskiwała taką pewność siebie, dlatego że ja pamiętam mój pierwszy kontakt z Polską, to jest 30 lat temu i to było miejsce, które było pełne wielu kompleksów, startowało z tej bardzo trudnej pozycji i ten rodzaj transformacji, którym przeszliśmy, którego jesteśmy częścią, jest gigantycznym sukcesem. I myślę, że dzisiaj ten rodzaj czasami braku przyczepności jest naturalną reakcją jakby społeczności.
0: Czyli tego wychylenia w drugą stronę.
4: Może. Myślę, że to wszystko też ma wdzięk jakiś swój ogromny i widzę to jako rodzaj kolejnego kroku w odzyskiwaniu tej właściwej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
0: Panowie?
1: Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, że mamy jakąś szczególną cechę genetyczną czy społeczną, dzięki czemu mamy więcej uzdolnionych osób niż inne kraje na świecie. Myślę, że to byłoby dosyć dziwne. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że w ciągu 30 lat ostatnich odnieśliśmy sukces, którego przez 1000 lat Polska nie odniosła. To trzeba pamiętać, że te wszystkie przewagi militarne pod Grunwaldem, pod Chocimiem są fajne, one są spoiwem tworzenia narracji pewnej o narodzie, ale tak naprawdę to my 38 milionów Polaków odniosło historyczny sukces, którego nigdy na tych ziemiach nie było. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Miejmy nadzieję, że jeszcze wejdziemy wyżej w tym rankingu.
0: Tak trochę na papierze na razie, prawda?
1: No trochę na papierze, tak, to prawda. Tam można się spierać, czy 20, czy 21. No i to jeszcze oczywiście nie jest dochód narodowy na głowę mieszkańca, bo to rzeczywiście by świadczyło o dobrobycie. No ale tak czy inaczej, nigdy w historii tak wysoko nie byliśmy.
0: Michał, ty podzielasz ten optymizm?
2: Cóż, wydaje mi się, że my jako Polacy jesteśmy naprawdę wyjątkowym narodem, ponieważ no, potrafimy, powiedział, kombinować. Nie ma takiego słowa w wielu językach. Jesteśmy dość specyficzni. Jestem w ogóle z takiego pokolenia, które trochę wychowywało się za granicą ze względu na to, że rodzice wyjeżdżali za granicę. Moja pierwsza praca była na Zachodzie. I studiowałem co prawda w Polsce, ale wielu moich rówieśników studiowało też już za granicą i zdobywało tam doświadczenie. Ja z kolei stwierdziłem, że zdobyte doświadczenie za granicą jako może pierwsza praca pozwoli mi mieć tą taką przewagę też nad wieloma osobami w Polsce, które jeszcze jakby tego nie doświadczyły, boją się wyjść dalej, pracować za granicą. Ja natomiast budowałem kontakty, które tak naprawdę zaowocowały w późniejszej mojej karierze jako przedsiębiorcy. I to też pokazuje, że myślę, że my Polacy właśnie w szczególności jesteśmy dobrzy w adaptowaniu się do nowego środowiska, w którym się znajdujemy i potrafimy wykorzystywać te szanse, które nam życie tak naprawdę daje.
0: No a tak konkretnie, w czym jesteśmy lepsi od Amerykanów, Chińczyków, zaryzykuję, Słowaków? Borys.
4: No to nie wypada mi porównywać Polski ze Słowacją, chociaż jestem, myślę, że tutaj mocno zasymilowanym i ogromnym patriotą Polski w ogóle dzisiaj. Nie wiem, Jarek, czy potrafię odpowiedzieć jakby na to, w czym. Myślę, że to jest kwestia jakby mapowania sukcesów i takiego właściwego komunikowania tego i na zewnątrz, i wewnątrz. Ja to porównam może dzisiaj do opery, jakby do instytucji, którą mam jakby przyjemność prowadzić. Opery baletu, Teatru Wielkiego, który jest jedną z największych instytucji kultury bo sobie wyznaczamy cele. Jakie są nasze cele? Myślę, że to momentum, które dzisiaj Polska ma, to ogromne przyspieszenie, ta dynamiczna krzywa wzrostu i rozwoju jakby tego kraju. Chcemy to wykorzystać i przełożyć także na ten sukces operowy. Tak? My zawsze mieliśmy kontakty ze światem, ale jakby czym się wyróżnia światowa instytucja kultury taką jak opera? To jest to, że jest w bardzo mocnym ekosystemie światowym. W operze to oznacza europejskim, gdzie jest jakby to gro instytucji i wymaga to wymiany tej energii, jaką są artyści. I to jest ten najwyższy poziom muzyczny jest tym parametrem, który wyróżnia instytucje światowe lub nieświatowe. I tu widzę, że przed nami droga i pewne zadania, gdzie wiem, że musimy odrobić sporo lekcji, żeby sięgnąć jakby do tego najwyższego zenitu najważniejszych instytucji, które są dla nas jakby benchmarkiem.
0: No, zerkam na Tomka, bo wydaje mi się, jesteś znawcą też instytucji, bo wspomnieliśmy o tym, że pewnego rodzaju mentalność, pewnego rodzaju eksplozja, pewnej witalności, pewnej łańskiej fantazji, to jest to, co daje nam ten napęd, który nas wyróżnia. Ale czy przypadkiem nie jesteśmy z kolei słabi instytucjonalnie, że musimy, tak jak Borys mówi, podciągnąć jeszcze się na wielu frontach?
1: Dlatego ja bym chciał sprostować. Ja nie jestem optymistą. Stwierdzam fakt. Odnieśliśmy sukces, jakiego nie było w całej historii Polski. Ale dlaczego odnieśliśmy ten sukces, nie jest jasne. Bo to nie jest zasługa genialnych polityków. To nie jest zasługa wielkiej innowacyjności, która się przekłada bezpośrednio na gospodarkę. Jeżeli bym miał szukać odpowiedzi, to chyba różnorodność. Bo jeżeli mówimy o Szwajcarii, no to wiadomo, finanse, zegarki, farma,
0: zegar wzoryki. Z kukułką.
1: Tak. A Polska? Polska ma i przoduje w produkcji jabłek, i w produkcji jajek, i w produkcji malin, i w produkcji maszyn, i mebli, i okien, i części do samochodów, i srebra. I ta gospodarka jest bardzo zróżnicowana. I dlatego być może ona jest bardziej odporna na kryzys. W momencie, kiedy pojawia się kryzys w jednym sektorze, to inny sektor przyjmuje rolę tego silnika napędowego gospodarki.
0: No ale z drugiej strony wydaje mi się, jak wymieniłeś te wszystkie branże, to trudno w nich znaleźć szczególnie innowacyjne branże, które dzisiaj wyznaczają miejsce i kierunek rozwoju państwa.
1: To prawda. Dlatego powiedziałem na początku, że nie jestem optymistą, bo zajęliśmy to 20 miejsce w rankingu, powiedzmy, że 20. Ale teraz pojawia się pytanie, no i co dalej? Jak możemy pójść dalej? Jeszcze być może uda nam się przeskoczyć 2-3 miejsca w rankingu, ale to raczej dlatego, że innym pójdzie gorzej. No, ale czy chcemy walczyć o to, żeby być w pierwszej dziesiątce? Jeżeli chcemy, a myślę, że to jest do pomyślenia, no to wymaga bardzo głębokiego przemyślenia naszej dalszej strategii. Co chcemy zrobić? No i rzeczywiście postawienia na innowacyjność, bo innego takiego boostera napędu gospodarczego nie ma.
0: Michał, co sprawiło, że wygrałeś 17 konkursów innowacyjnych? W czym byłeś lepszy od swoich odpowiedników z innych krajów? Skoro Polska jest na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o innowacyjność w Europie.
2: Właśnie to miałem w głowie. Tak liczyłem na to, że zadasz to pytanie. Chyba mój sukces odnośnie tych 17 konkursów polegał na tym, że ja zadałem sobie z kolei inaczej pytanie. Nie w czym jesteśmy gorsi, a czy my w ogóle w czymś jesteśmy gorsi od kogokolwiek?
0: To jest moje kolejne pytanie. Świetnie się uzupełnia.
2: I kiedy startowałem do tych konkursów, pamiętam jak moi koledzy, rówieśnicy wtedy na studiach mówili, nie no, ale to nie mamy szans, oni są z UJ-u, oni są tam ze Stanfordu i tak dalej. No, mają lepsze wykształcenie, lepsze uczelnie. A ja zadawałem im proste pytanie wtedy. Panowie, ale czy wiedza jest ogólnie dostępna? No jest. Czy czujecie się gorsi, bo studiujecie na uczelni prywatnej? No trochę tak. No dobrze, ale czy mając ogólnie dostępną wiedzę jesteście w stanie walczyć z najlepszymi na świecie? No tak. No to do roboty, panowie, i próbujemy, stajemy na podium i już. I tak 17 konkursów technologicznych wygraliśmy, głównie za innowacje. Na tym właśnie budowałem swoje pierwsze startupy, pierwsze firmy, które później sprzedawałem nie tylko Polakom, ale też i zagranicznym funduszom. Obecnie sam prowadzę fundusze, dwa fundusze, które no łącznie mają kapitalizację prawie 200 milionów i myślę, że za niedługo jeszcze urośniemy, więc jakby to pokazuje, że można zrobić coś konkretnego. Mój ojciec też kiedyś mi powiedział, że no w sumie ten pierwszy milion jest bardzo trudny, tak? A 10 milionów to już w ogóle trzeba wygrać w totka. A po paru latach, kiedy zacząłem pracować w IT jako programista i tworzyć firmę programistyczną czy gamingową, no to pokazałem mu, tato, nie trzeba grać w totka, żeby tyle mieć na koncie. Voilà. Czyli da się.
0: Da się, dobrze. A nie macie wrażenia, bo to też gdzieś tam jest wplecione w to, co powiedziałeś, że my jesteśmy znakomitymi indywidualistami. Że gdybyśmy potrafili jeszcze dołożyć ten komponent umiejętności gry w zespole, to zaszlibyśmy o wiele dalej.
2: Zgadzam się z tobą. Tutaj mamy jakiś taki troszeczkę problem, że ciężko jest nam w zespole grać, walczyć razem. Trzeba zawsze takiego, myślę, mocnego lidera, który jest w stanie poprowadzić wszystkich i pokazać, gdzie jest cel. Mieć jakby taki mocny, konkretny cel, czasami mówi się wroga, ale przeciwnika, z którym możemy walczyć. Ja osobiście uwielbiam brać udział w rywalizacji z kimkolwiek do tej pory, mimo że nie biorę czynnego udziału w konkursach, ale czuję, że rywalizuję z kimś na rynku. I to sprawia, że bardzo chce mi się czegoś więcej, tak? Że cały czas mogę się challenge'ować i sprawdzać, czy jestem naprawdę dobry w czymś, czy się rozwijam.
0: Panowie, a jaki wy macie pogląd na tą naszą, ten nasz indywidualizm? Jesteśmy lepsi, jak gramy solówki, czy jednak lepiej się czujemy w grze zespołowej?
1: Myślę, że jesteśmy dosyć elastyczni i jeżeli sytuacja tego od nas wymaga i rzeczywiście mamy taki drive wewnętrzny, to potrafimy grać zespołowo.
0: Borys, bo ty masz przegląd jednej z najbardziej wrażliwych tkanek społecznych, czyli artystów. Jak to z nimi jest?
4: Ja myślę, że jakby taką też cechą Polaków jest entuzjazm, tak? I teraz jakby ten entuzjazm, jak się wykorzysta i zaangażuje i zorganizuje, to ten teamwork działa fantastycznie. Nie wiem, czy ten nacisk jest bardziej na indywidualizm, czy bardziej na teamwork. Jeżeli ja to pracuję zawsze w tych zespołowych teamach, tak? Gdzie oczywiście musi być lider, ale musi być dobrze zorganizowana struktura, która powoduje, że ten zespół po prostu osiąga najwyższe wyniki.
0: No dobrze, to zadam wam kolejne pytanie. Nie odpuszczę wam. Ja wiem, że nie jest łatwo, ale czy my jesteśmy narodem takich pierwszych oficerów, czy kapitanów jednak? Jak z waszego doświadczenia to wygląda? Michał?
2: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że nasza ogólnie polskość, inteligencja się odradza, bo mieliśmy trudności, wiadomo, przez wojnę i tak dalej. I wydaje mi się, że coraz więcej takich liderów, mocnych liderów powstaje na rynku, zwłaszcza, że ten kapitał systematycznie rośnie. Co prawda, porównując do zagranicznego kapitału i podejścia, jest dość, bym powiedział, jeszcze krucho. I spotykam się z tym, zwłaszcza jak rozmawiam z dużymi funduszami za granicą, w Szwajcarii, czy w Singapurze i w Stanach Zjednoczonych, no to widać, że no jesteśmy jeszcze mali, jeżeli chodzi o kapitał. I dlatego jesteśmy często, bym powiedział, wykupowani, albo nasze szanse upatrujemy za granicą, bo tam właśnie jest ten kapitał, który jest potrzebny do rozwoju. Ale tych naszych kapitanów w Polsce, wodzów, nie brakuje. Myślę, że to jest kwestia czasu, aż my, Polacy, zdobędziemy odpowiednią odwagę do inwestycji, do właśnie tego, żeby nie naszej wiedzy za dużo nie udostępniać na zewnątrz od razu, a żeby ją konsumować w pierwszej kolejności tu w Polsce. Ale to jeszcze chwilę na to trzeba czasu. Damy radę.
0: Tomek?
1: Myślę, że ważnym czynnikiem rozwoju przez te ostatnie 30 lat był głód sukcesu. Pierwszego pokolenia biznesmenów, drugiego pokolenia. Trochę się obawiam, czy trzecie pokolenie nadal zachowa takie parcie właśnie na sukces, bo być może, przynajmniej tak zazwyczaj się dzieje, te kolejne pokolenia już są syte sukcesów, więc nie mają aż takiego dużego parcia na sukces, ale mam nadzieję, że to się utrzyma. Na tle świata, no pewnie z Ameryką nie będziemy konkurować. Najbiedniejszy stan Ameryki jest w tej chwili bogatszy niż Wielka Brytania, więc oni już nam odlecieli to przez ostatnie kilka lat. Chiny są dosyć dużą zagadką, ale to są gracze wagi ciężkiej. Natomiast na poletku europejskim myślę, że jeszcze będziemy mogli zaznaczyć swoją obecność tutaj, podnieść jeszcze swoje pozycje.
0: Ale widzisz takie obszary, w których dyscyplinach tej rywalizacji będziemy się czuli najlepiej? Wymieniłeś wcześniej te branże tradycyjne, przetwórcze, niskomarżowe, nieprzetworzone. Gdzieś na horyzoncie, no, znasz ten świat nauki doskonale. Widzisz takie obszary, w których możemy nadawać ton temu wyścigowi?
1: Znaczy, gdybym widział takie obszary, to pewnie bym się zajął biznesem, bo to jest taki proces samotworzący się. To znaczy, powstaje coś, czego nie było. No, 5 lat temu nikt nie przewidział, że Polska zacznie odnosić sukcesy w przemyśle kosmicznym. Mamy już kilka naprawdę fajnych firm przemysłu kosmicznego. No, nie było to do przewidzenia, że akurat w tym kierunku pójdziemy, a jednak okazało się to dużym sukcesem. Jeżeli chodzi o takie silne ośrodki naukowe, które powstają w Polsce, to na pewno one tworzą się wokół fizyki kwantowej, nowej chemii, komunikacji kwantowej, optoelektroniki. I na pewno tam jest już taki potencjał, który, miejmy nadzieję, zaowocuje wdrożeniami przemysłowymi. Ale szczerze mówiąc, to może być zupełnie coś innego również. Może biotechnologia połączona z AI-em. Tutaj też pojawiają się nowe grupy. Być może tam jeszcze nie ma tego efektu skali, ale już pojawiają się ciekawe pomysły.
0: No, Michał wspomniał tutaj o swojej przygodzie studenckiej i o tym duchu rywalizacji na studiach. To tak narzekamy bardzo na tą naszą naukę i de facto edukację. A mimo tych wszystkich wad, co ona takiego ma jednak w sobie, że pozwala wydać na świat tak wielu, tak znakomitych, utalentowanych młodych ludzi? No bo przecież te technologie wspomniane przez ciebie, kosmiczne, to jest jakiś ewenement w skali światowej, ta eksplozja wiedzy, doświadczenia i niesłychanej skuteczności w realizacji tych projektów.
1: Bardzo dobre podstawy edukacyjne. Myślę, że naprawdę polskie uniwersytety, oczywiście nie wszystkie, nie muszą się wstydzić poziomu usług edukacyjnych, jak to się brzydko mówi. I to najlepiej widać właśnie po sukcesach, które odnoszą absolwenci tych uczelni. Czasami w Polsce, i to oczywiście bardzo cieszy, czasami za granicą, co też cieszy, chociaż oczywiście bardziej by cieszyło, gdyby to odbywało się w Polsce. Ale wyraźnie widać, że ta edukacja zdobyta w Polsce jest na tyle solidna, że ona później przynosi owoce.
0: Michał?
2: Odnośnie edukacji?
0: Nie tęgą minę.
2: Jakby to powiedzieć? Pamiętam jedną taką sytuację, jak byłem na swojej uczelni i akurat pierwsze, co to zrobiłem, jeżeli mogłem już mieć wpływ na to, to zmieniłem program nauczania jako taki student, który zasugerował zmiany, które muszą nastąpić. Ale miałem jakby taką troszeczkę przewagę, bo pracowałem wtedy w Microsoftie. Miałem takie dobre wsparcie, że jakby tą technologię ze Stanów Zjednoczonych dostawałem wcześniej niż inni i mogłem edukować innych studentów. Więc to było coś, co mi dało taką przewagę na samym początku.
0: Ale te uczelnie są, zamknijmy to jakąś taką logiczną klamrą, są dobre, niedobre?
1: Są różne. Mhm. I to nawet pewnie trudno mówić na poziomie uczelni, że jedna uczelnia jest świetna, a inna jest słaba. Dużo zależy od poszczególnych wydziałów. Są świetne wydziały, które naprawdę uczą na poziomie europejskim czy światowym. No i są oczywiście słabsze. Są lepsi wykładowcy, są gorsi wykładowcy. Natomiast wydaje mi się, że średnia jest całkiem niezła.
0: Borys, a w tym świecie artystycznym ten polski system edukacji wirtuozów jest efektywny?
4: Nie myślę, że jest tak efektywny. Myślę, że ten system w edukacji artystycznej nie tworzy warunki do tego, żeby zapraszać tych najbardziej aktywnych, udzielających się artystów. Ja miałem krótki epizod w Akademii Sztuk Pięknej, gdzie miałem krótki moment wykładów albo pracy ze studentami, ale nie można angażować zawodowo ludzi, którzy osiągają te najwyższe loty i oczekiwać od nich misji. Tak? Dzisiaj jakby ten świat nauki jest oparty na tym, że albo są to ludzie bez dorobku, albo są to ludzie, którzy idą z misją. I jakby myślę, że nie ma tej konstrukcji, która by powodowała, że buduje się ten system edukacji, który jest oparty na najwyższych lotach, najwyższym dorobku pedagogów, którzy udzielają się. Myślę, że by to znacznie podniosło ten system edukacyjny. Natomiast to nie oznacza, że nie osiągamy pewne sukcesy i myślę, że z drugiej strony jesteśmy jako Polska w lutym w jednej z najlepszych oper świata, czyli Staatsoper Wiedeńskiej, z 30 spektakli w 11 brali udział polscy śpiewacy w najważniejszych rolach, więc to jest jakby ogromny sukces, gdzie ta ofensywa kultury polskiej na tych najważniejszych scenach jest. Ale to są jakby osoby, które albo się rozwijały za granicą, albo poprzez ich determinację i dokształcenie u najlepszych mistrzów na świecie powoduje, że dzisiaj są na tych najwyższych orbitach.
0: Michał?
2: Ja tylko może uzupełnię dwie kwestie. Odnośnie jeszcze edukacji, tak biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, to co zrobiłem na studiach, to było jakby taki indywidualny tok nauczania troszeczkę, można powiedzieć. Czyli nie patrzyłem ślepo na to, jaki mamy teraz system, jakie przedmioty i tak dalej, tylko chciałem się indywidualnie douczać i te 5% więcej, które dają od siebie na studiach, zaowocowały w późniejszym etapie. A jeszcze też chciałbym się odnieść tutaj troszeczkę do tego, jakie są nasze szanse w ogóle. Myślę, że teraz mamy te 5 minut, gdzie możemy mieć szansę ścigać się z innymi, ponieważ wiedza jest ogólnie dostępna jak nigdy wcześniej poprzez sztuczną inteligencję, przez co możemy jakby obudzić swoją kreatywność i nareszcie zacząć realizować pomysły, prototypy, gdzie bardzo zachęcałbym wszystkich do tego, żeby próbować swoich sił w sztucznej inteligencji, bo teraz nie do końca trzeba być takim super inżynierem, żeby sobie coś sprototypować, wymyśleć i tak dalej. Trzeba po prostu zacząć to robić masowo, bym powiedział. Wszyscy powinni z tego korzystać, mieć tych swoich agentów, tworzyć właśnie architektury botów, które pomagają nam wzbudzać naszą kreatywność i używać wiedzy w sposób uhierarchizowany, tak? My, ludzie, powinniśmy się skupić na kreatywnych rzeczach, na innowacjach, wykorzystując właśnie tą wiedzę z całego świata.
0: Czyli AI wyrównuje szanse?
2: Oczywiście, że tak.
0: Otworzy większe pole do takiej międzynarodowej konkurencji?
2: Tak, i powinniśmy to robić. Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy zostali w tyle, żebyśmy tego nie używali, żeby to bagatelizować, bo to jest wyścig taki, który może wynieść niektóre kraje, nacje naprawdę bardzo wysoko. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to można sobie powiedzieć, tak jak kiedyś dawniej się mówiło, to tam Afryka, a tu Europa. Może być zaraz trochę inaczej, nie?
0: Tomku, w radiu skinienie głową nie wystarczy. Trzeba uzupełnić.
1: Tak, ale dotknęliśmy trzech dużych tematów i zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie je objąć w ramach godzinnej audycji. Po pierwsze, finansowanie. To brzydkie słowo nie padło, ale pieniądze niestety się liczą. Liczą się w systemie nauki i edukacji również. I jakby ten poziom nauki, innowacyjności w Polsce jest nawet wyższy niż poziom finansowania. Więc trochę gramy w wyższej lidze niż na to pozwalają środki. Druga kwestia to jest taka, jeżeli te środki miałyby się zwiększyć, a moim zdaniem powinny się zwiększyć na nakłady na naukę i edukację, to oczywiście też wymaga zmiany systemu, który obecnie funkcjonuje w Polsce, ale to jest naprawdę olbrzymi temat. No i trzecia rzecz, AI. No oczywiście śledzę rozwój AI z wypiekami, jak wszyscy. Natomiast no, to też jest trochę smutne, bo nakłady, amerykańskie nakłady w tej chwili na budowę nowych centrów przetwarzania danych są wyższe niż PKB Szwecji. I wydaje mi się, że oczywiście jako użytkownicy będziemy mogli z tego korzystać, ale prowajderami będą Stany Zjednoczone i to one będą odnosić największe korzyści. I to my już tutaj nie liczymy się nawet nie na poziomie kraju, ale na poziomie Europy.
0: To niech oni inwestują, a my będziemy z tego korzystać, wyrównując szanse. Myślę, że to jest doskonały moment. Zasłużyliśmy na dobrą polską piosenkę.

0: A teraz zgodnie z zapowiedzią łączymy się z Londynem i dr Julią Kołodko, ekspertką w dziedzinie ekonomii behawioralnej, wykładowczynią akademicką, speakerką i założycielką startupu Onion Brains. Julia na co dzień pomaga liderom i organizacjom na całym świecie zrozumieć, jak naprawdę działa ludzki umysł oraz projektować rozwiązania, które zmieniają nasze zachowania na lepsze. Dobry wieczór, Julia.
1: Dobry wieczór.
0: Z perspektywy ekonomii behawioralnej, bo na tym się znasz najlepiej, czy to doświadczenie takiej permanentnej niepewności, w którym wychowało się de facto kilka pokoleń Polaków, zbudowało naszą taką przewagę psychologiczną nad społeczeństwami Zachodu, czy nie?
1: Jest taka szansa, taka niepewność, ciągłe zmiany, czy brak systemów, na których można polegać, rzeczywiście potrafią zbudować te kompetencje, które teraz może nam są najbardziej potrzebne. Natomiast to nie jest takie, jakby, to nie jest taka linearna zależność i jakby proste zero-jedynkowe przełożenie. To jest trochę tak, że z punktu widzenia psychologii, czy tego, jak działa mózg, można sobie myśleć o działanie w warunkach niepewności i pewnego stresu. I to jest trochę tak jak, nie wiem, można to porównać na przykład do szczepionki, że jakby, że pewna dawka jest, umiarkowana dawka jest okej, ale za dużo z kolei może mieć negatywne konsekwencje. Więc takie życie w chronicznym stresie czy niepewności rzeczywiście potrafi budować kompetencje, zmusza do wykształcenia strategii przetrwania, nie wiem, większej czujności, samodzielności, szybkiego reagowania, monitorowania tego, co się dzieje wokół nas i takiego bardziej proaktywnego zaadresowywania rzeczy, które się w naszym otoczeniu dzieją, ale też właśnie jest ten koszt tego, że to może być stresujące albo zbyt obciążające. Ja myślę, że patrząc na to, co się działo w Polsce przez ostatnie kilka dekad, rzeczywiście jesteśmy dobrym kandydatem do takiego kraju, czy jakby rzeczywiście, że te kompetencje mogły zostać w nas ukształtowane. Natomiast pewnie też nie u wszystkich i jak nie wiem, jak spojrzymy na wyniki jakichś ankiet, sondaży dotyczących zdrowia psychicznego, poziomu stresu i tak dalej, to ogólnie czy społeczeństwo polskie czy europejskie nie jest w jakiejś idealnej formie. Więc rzeczywiście taka tendencja może być, ale też nie, to nie jest tak, że teraz jesteśmy tutaj gotowi na wszystko i że to warunkuje na pewno jakiś wielki sukces Polaków w najbliższych dekadach czy najbliższych latach.
0: No ale taka właśnie polska mentalność bardziej sprzyja rozwojowi innowacji i startupów, no bo to jest jeden właściwie nieskończony chaos. Chyba lepiej się czujemy w takiej mętnej, niestabilnej, falującej wodzie, prawda?
1: Ogólnie, zgodziłabym się z tą hipotezą i rzeczywiście jesteśmy, myślę, tak mocno zahartowani w takim, że mamy taki duch poradzę sobie, działania pomimo przeszkód. Ja też, jak już od wielu lat mieszkam w różnych krajach za granicą, od wspomnianej przez was tutaj wcześniej Szwajcarii, teraz w Wielkiej Brytanii, w Austrii, we Włoszech, trochę mam tego przekroju i gdzie nie pojadę, to widzę, że Polacy, którzy wyjechali i pracują w tych krajach, mają niesamowicie dobrą renomę. Od osób, które, nie wiem, pracują na uniwersytetach, przez osoby, które pracują fizycznie, czy jakby w każdym tak naprawdę przekroju zawodów Polacy są bardzo, no uogólniam pewnie trochę, ale większość Polaków jest bardzo, bardzo dobrze postrzegana, więc rzeczywiście jesteśmy znani z tego, że pracujemy dobrze, porządnie, nie boimy się wyzwań, radzimy sobie, rozwiązujemy problemy i na pewno dużo z tych kompetencji to są kompetencje, które sprzyjają innowacyjności i startupom, czyli tworzeniu startupów. Natomiast ja bym powiedziała, że to jest dobre kompetencje na początek, natomiast to nie wystarcza do tego, żeby później dalej taki startup rozwijać, tak? Bo potem też jest potrzebne jak zaufanie, pewien kapitał, nie wiem, tolerancja błędów, wytrwałość, jakieś, nie wiem, dobre instytucje, które będą wspierać to, co my próbujemy robić. I tutaj nie wiem, czy Polska rzeczywiście przoduje, jak gdzie spojrzy na dane, to liderem innowacyjności nie jesteśmy.
0: No jasne.
1: Tak jak też wcześniej moi tutaj reszta rozmówców mówiła. Więc ja myślę, że jako ludzie, jako naród, te predyspozycje na pewno mamy. Natomiast jakby w ekonomii behawioralnej zawsze się patrzy i na jednostkę, i na system, w którym ta jednostka czy ten człowiek funkcjonuje. Więc wydaje mi się, że jakby kompetencje mamy, natomiast pytanie, czy jest system. A jeszcze inna kwestia jest taka, że jeśli ludzie już od iluś tam lat czy pokoleń funkcjonują w takiej sytuacji, ja to nazwę stresu, tak, niepewności, ciągłych zmian, i to może być pozytywny stres, bo tak jak mówimy sobie, on ma dużo, dużo pozytywnych cech, nas wykształcił, to jednak też po jakimś czasie przychodzi zmęczenie. I tutaj myślę, że też jako społeczeństwo jesteśmy właśnie w takim dość newralgicznym punkcie, że już, no dobra, te trzy pokolenia sobie radziły, ale już nawet patrząc tylko na ostatnie lata, tak, potem przyszła pandemia, potem była wojna, potem była inflacja, teraz przyszło AI, jest dużo zwolnień, niepewności, no też po prostu w pewnym momencie już ludzie przestaną sobie z tym radzić. Więc myślę, że teraz bardziej niż kiedykolwiek krytyczne jest, żeby z punktu widzenia właśnie psychologii, takiej redukcji stresu, dawania poczucia pewnego bezpieczeństwa, budowania bezpieczeństwa psychologicznego, właśnie budowania systemów, które będą dawały trochę właśnie tej pewności, tego takiego miejsca na złapanie oddechu, że teraz to jest bardziej potrzebne niż może nie kiedykolwiek, ale na pewno niż było od lat.
0: Julia, tak króciutko, czy my mamy te mityczne w sobie kompetencje przyszłości? Czymkolwiek są?
1: Ach, właśnie, pytanie, czym one są? Że ja jestem raczej optymistką, więc powiem, że na pewno je mamy albo możemy mieć. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o, nie chcę tu otwierać jakiejś puszki Pandora, ale że jeśli chodzi o kompetencje przyszłości, to dla mnie, szczerze mówiąc, jest wielkim znakiem zapytania, co to są za kompetencje, dlatego że jak porozmawiasz z ekspertami, to każdy ma jakieś zdanie i wszyscy mówią biało-czarnym językiem. Każdy jest guru i mówi nam, co ma robić, a potem dwa tygodnie później, albo dwa miesiące później, albo rok później sam sobie zaprzecza, bo się tyle zmieniło w technologii. Tak jak, nie wiem, kilka lat temu słyszeliśmy, że wszyscy musimy się nauczyć kodować, bo inaczej nie będziemy mieli pracy. Teraz już nikt nie musi kodować, nawet koderzy nie muszą kodować. Potem słyszeliśmy, że zawody kreatywne są bezpieczne, a takie prace powtarzalne nie są. Teraz się okazuje, że prace koncepcyjne, kreatywne też są zagrożone, więc jakby moim zdaniem, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak słucham ekspertów, to mam wrażenie, że pomimo tego, że wszyscy starają się być ekspertami, to nikt tak naprawdę nic nie wie. Nie wiemy do końca, jakie to są kompetencje, poza tym, że musimy umieć sobie radzić w czasach niepewności i ciągłej zmiany i na to reagować i nie dać się, przepraszam za mój potoczny język, ale trochę nie dać się dojechać w obecnych czasach. A to są bardziej kompetencje związane z redukcją stresu, samoregulacją, taką bardziej właśnie umiejętnością działania w bardzo niekomfortowej dla naszego mózgu sytuacji braku pewności. A tutaj akurat niestety nie wiem, czy Polacy są, myślę, że jesteśmy tacy zahartowani, ale to jest trochę taka twarda, jakby taka ciężka szkoła, że jakby no jak trzeba, to przeżyjemy, ale to nie jest to samo, co naprawdę umieć sobie z tym radzić w taki sposób, który nas nie wykończy. Jak już będzie za dużo.
0: Julia, czy przypadkiem twoja kariera nie jest takim dowodem na to, bo my tu rozmawialiśmy o różnych odmianach tego mistrzostwa Polski i mistrzostwa świata, w jakim się specjalizujemy, że my jesteśmy mistrzami, ale w eksporcie najlepszych talentów za granicę?
1: Pewnie tak, chociaż zastanawiam się, wiesz, bo wiem, że teraz jest nawet, mam wrażenie, że ostatnio ja przynajmniej więcej słyszę o tych mistrzach, którzy wyjechali za granicę. Pewnie tak jest, ale też sobie myślę, że wiesz, mamy też masę przykładów sukcesów polskich osób, które zostały w Polsce. Trochę rozmawialiście wcześniej o systemie edukacyjnym polskim, więc nie chcę odpowiadać na to pytanie, trochę specjalnie uniknę odpowiedzi, dlatego że...
0: Ja mogę zadać ci jedno pytanie na koniec, takie króciutkie. A kiedy wracasz do Polski?
1: kiedy bardzo trudne pytanie zadajesz, ale powiem, żeby nie było, że to wcale nie jest tak, że na pewno nie wracam, tylko coraz, za każdym razem jak przyjeżdżam do Polski poprowadzić jakieś szkolenia albo na wakacje, to był taki okres rzeczywiście, że razem z mężem myśleliśmy, że może nie będziemy wracać, ale po ostatnich kilku wyjazdach bardzo chcę wrócić, więc i widzimy, że Polska się naprawdę na bardzo pozytywnie zmieniła i nie wiem, teraz mieszkamy w Anglii i powiem, nie wiem, wydaje mi się, że Anglia nie ma, nie chcę nikogo tu z Anglii obrazić, ale mam nadzieję, że nas nie słuchają, skoro rozmawiamy po polsku, że naprawdę taka Wielka Brytania w tej chwili nie ma absolutnie nic, czego w Polsce nie ma. Od takich prostych rzeczy jak dziurawe drogi, infrastruktura, jakby kompetencje ludzi, co można robić zawodowo, naprawdę wszystko to w Polsce mamy, więc mam też nadzieję, że to gdzieś ten trend, że to też ten trend wyjazdowy w najbliższych latach zmieni.
0: Julia, bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję ci za szalenie interesującą rozmowę. Dobrej nocy i do usłyszenia wkrótce.
1: Do usłyszenia.

0: Powoli wracamy na naszą orbitę. Niewiele czasu nam zostało. Czas podsumowań na pewno musimy dobrze zaplanować. Drodzy panowie, czy to nie jest tak, że to, co najłatwiejsze zostało już w Polsce zrobione, czyli te owoce wzrostu, te najniżej wiszące zostały już zerwane. Nasz system edukacji uczy dzieci rzeczy, które będą kompletnie im niepotrzebne w przyszłości. W tym wyścigu technologicznym nie bardzo się liczymy. Liderów nie produkujemy, raczej pracowników technicznych, którzy zasilają drugie szeregi globalnych korporacji. Czy to jest optymistyczny obraz przyszłości?
1: No myślę, że dosyć realistyczny. Rzeczywiście te nisko wiszące owoce już zerwaliśmy. Pojawił się też inny wątek w poprzedniej rozmowie, taki, że przez te wiele lat pędziliśmy do przodu w bardzo szybkim tempie. I trochę już jako społeczeństwo jesteśmy tym zmęczeni. I to też jest pewna wskazówka na przyszłość. Już nie jesteśmy w stanie tak dużo dać z siebie, jak to było w przeszłości. W związku z tym powinniśmy mniej zastanawiać się nad tym, w czym jesteśmy dobrzy albo bardzo dobrzy w tym momencie, ale w czym chcemy być dobrzy za 5-10 lat. Bo tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, osiągnęliśmy pewien próg. Właśnie zerwaliśmy te wszystkie nisko wiszące owoce. No i co dalej? Jak zajść wyżej, dalej, gdzie konkurencja jest już zabójcza, bo na szczycie rzeczywiście już wszyscy walczą do krwi o zajęcie wyższego miejsca w tych rankingach międzynarodowych.
0: Michał, twoja diagnoza?
2: W tym całym wyścigu technologicznym, opartym teraz o sztuczną inteligencję, myślę, że nie możemy zapominać o edukacji i o sposobie edukowania teraz w ogóle społeczeństwa, dzieci. Jakby to te metody są obecnie troszeczkę już przestarzałe. I tutaj...
0: No, dlaczego troszeczkę?
2: No cóż, można powiedzieć, że tutaj mamy tę edukację postaw średniowiecza i tak dalej, nawet i wcześniej, i ciągniemy ten temat dalej w taki sposób, jaki to robimy. Natomiast teraz mając takie narzędzia jak sztuczna inteligencja z tymi naszymi botami, no mamy wiedzę w jednym miejscu skumulowaną z całego świata, która się rozwija. Więc myślę, że nie musimy wszystkiego się uczyć tak, jak uczyliśmy się do tej pory, a powinniśmy się zastanowić, jak tą wiedzę przekuwać w coś realnego, w coś, co ma sens. Bo my teraz będziemy musieli jako

0: biegu, tutaj, tak?
1: Tak, myślę, że tutaj nie ma innego wyjścia. Musimy się dostosować do tego, jak jest, jak się rynek szybko zmienia, zdobyć tą wiedzę, wypracować nowe metody pomagające uczyć się w inny sposób, szybciej wykorzystywać tą wiedzę i wtedy będziemy się zmieniać pokoleniowo.
0: Borys, czy trzeba wyjechać za granicę, żeby odnieść sukces, będąc Polakiem? Bo przykład Karola Wojtyły czy Roberta Lewandowskiego jest tutaj jednoznaczną podpowiedzią.
2: Ja wrócę do siebie, bo ja przyjechałem do Polski, żeby zrobić karierę, więc dziękuję za pytanie. Nie, absolutnie nie. To jest, pamiętam jak Andrzej Kryzmański, taki mój profesor, któremu asystowałem tutaj w Teatrze Wielkim w 95 roku, powiedział mi: Borys, pamiętaj, w tym kraju, ten kraj ma gigantyczny potencjał. To był 95 rok. Szare miasto, nieatrakcyjne, mieszkańcy odwróceni plecami do miasta. Wszystko się zmieniło o 180 stopni, ale wracając jakby do tego, bo chciałem jeszcze dołączyć jakby się do wątku, jakby tak, edukacja, klucz, uwrażliwianie, to jest coś, w czym my jako kultura, czyli tworzenie tożsamości, dziedzictwa naszego, tu mamy ogromny potencjał i ogromną siłę tego, żeby uwrażliwiać na tekst, na słowo, na rozumienie rzeczy, żeby zachęcać do doświadczania, gdzie temat sztuki może być inspiracją, z której się rodzą kolejne talenty, bo muzyka jest matematyką, muzyka potrafi nieprawdopodobnie docierać do nas, do środka. To jest abstrakcyjny język, który rozumieją wszyscy i potrafi jakby wzruszać, potrafi przemawiać. I myślę, że kultura, bo to było wielokrotnie tak, był teatr, wchodziła telewizja, jest koniec teatru, wchodzili płyty nagraniowe, jest koniec filharmonii. To wszystko przetrwało, dlatego że ten kontakt człowieka z człowiekiem jest jakby tym, co jest bardzo ważne jakby dzisiaj i to jest ta strefa, którą my budujemy, ta strefa bezpieczna, do której zapraszamy naszych widzów po to, żeby budować i patrzeć na siebie, tak? Bo jesteśmy takim lustrem, więc jakby odbijamy ludzką duszę, leczymy i inspirujemy.
0: Ale ostatnie pytanie, poproszę was o króciutką właściwie wypowiedź, która podsumuje naszą dyskusję. Mamy pomysł na te kolejne 3 dekady? Czy będziemy raczej takim pasażerem na gapę, który będzie się modlił, żeby ten pokoleniowy, dziejowy pociąg się nie wykoleił? Michał, poprosimy o brawurową puentę.
1: Myślę, że na pewno część z nas będzie uczestniczyć w niesamowitych projektach. Czy większość z nas? Pewnie nie, ale myślę, że jako Polacy dużo dołożymy w rozwój naszej globalnej wioski i przyczynimy się do stworzenia nowych technologii.
0: Bardzo, bardzo pozytywne przesłanie. Tomasz Perkowski, Michał Reczkowicz, Borys Skudliczka, Julia Kołodko, Milena Krupińska i Jarosław Sroka. Dziękuję za wspólną audycję. Dobranoc.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Sobota, 7 rano. Budzik dzwoni? To nie budzik, to resoraki.
1: Motoryzacja bez zadęcia, za to z dystansem i humorem.
0: Nowe auta, wielkie premiery, absurdy z internetu, testy i ciekawostki.
1: Do tego muzyka, która postawi was na nogi szybciej niż kontrola trakcji na mokrym asfalcie.
0: Zapamiętajcie dobrze. Resoraki.
1: W każdą sobotę od 7 do 8 rano.
0: Odpalacie radio i jedziemy. Michał Gąsiorowski
1: i Marcin Klimkowski.

Dobry wieczór. 5 minut po godzinie 22:00 Milena Krupińska program realizuje. Ja się nazywam Marta Kula i zapraszam Państwa na audycję Cool Kid of Jazz. Czasem tworząc te audycje dla Państwa i szukając najpiękniejszych melodii, zastanawiam się, jakie albumy zabrałabym ze sobą na bezludną wyspę. Zakładając oczywiście, że byłby tam odtwarzacz i można byłoby ich posłuchać. I tym kluczem dziś na otwarcie programu wybrałam Here's to Life, Shirley Horn, bo to muzyka, którą bez wątpienia wzięłabym ze sobą. Jest tak piękna. Bo w tym utworze Here's to Life i na płycie, którą rozpoczyna, jest wszystko. I życiowa mądrość, i wzruszenie, i namiętność, i dystans, i radość, i smutek, i miłość. Po prostu wszystko. Ale nie usłyszelibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie głos Shirley Horn. Miała wówczas 58 lat i naprawdę wiedziała, o czym śpiewa. Piękne dźwięki na początek naszego spotkania. Zresztą a propos kobiet, które wiedzą, o czym śpiewają, podobnie było z Joni Mitchell na tym słynnym albumie, którego fragmentu teraz posłuchamy.

Comes Love i Joni Mitchell. Za moment o tym utworze, ale jeszcze a propos poprzedniego Here's to Life Shirley Horn, napisała do mnie pani Sylwia z pytaniem, czy jest ignorantką, jeśli wcześniej znała wyłącznie wykonanie Agi Zarian. Absolutnie nie jest pani ignorantką, pani Sylwio. Aga Zarian przepięknie zaśpiewała ten standard jazzowy na jednej ze swoich płyt, no ale to oryginalne wykonanie właśnie do Shirley Horn należało i po to jest audycja Cool Kid of Jazz, aby państwu taką muzykę przedstawiać. Uważam to za fantastyczne, jeżeli ktoś właśnie z tej audycji dowie się o istnieniu Shirley Horn, artystce, która wydawać by się mogło jest doskonale znana, a jednak można komuś jeszcze ją przedstawić i to jest moja misja. Ogromnie się z tego cieszę i mam nadzieję, pani Sylwio, że zanurzy się pani w jej dyskografii, zresztą nie tylko pani, wszyscy państwo, bo Shirley Horn to była jedna z największych wokalistek jazzowych. Bardzo państwu całą jej dyskografię polecam. Podobnie zresztą jak polecam całą dyskografię Joni Mitchell, która romansowała z jazzem przez wiele lat, a najbardziej właśnie na tej płycie, po którą sięgnęliśmy przed momentem, Both Sides Now z 2000 roku. Comes love, przychodzi miłość i nie ma przed nią ucieczki. Ten standard powstał w roku 1939. Właściwie nie jako standard jazzowy per se, ale jako piosenka do musicalu. No ale właśnie zaczął być śpiewany przez jazzowych wokalistów. W tym wiele, wiele lat później, w 2000 roku, przez Joni Mitchell na płycie Both Sides Now w genialnej aranżacji Vince'a Mendozy. I zapytają państwo, czemu przypominam dziś taką klasykę. A po pierwsze dlatego chociażby, że bardzo cieszą mnie takie wiadomości jak wiadomość od pani Sylwii, że mogę być może niektórym z państwa tę muzykę zaprezentować po raz pierwszy. Może nawet, ale także dlatego, że chciałam dziś po tej urlopowej przerwie wytoczyć najpiękniejsze muzyczne działa na powitanie. Stąd właśnie sięgam po klasykę muzyki jazzowej. No a po trzecie dlatego, że dziś w audycji Cool Kid of Jazz królować będą kobiece głosy, bo rozpoczynamy odliczenie i odliczamy już do Ladies Jazz Festiwalu. Radio 357 po raz drugi objęło patronatem ten festiwal, a to oznacza, że już w wakacje między 20 a 26 lipca spotkamy się w Gdyni, by słuchać pięknej muzyki. Jakiej? No, muzyki wykonywanej przez kobiety, to już państwo wiedzą, ale jakie dokładnie kobiety i co nas czeka, o tym już za parę chwil opowie dyrektor Ladies Jazz Festiwalu Piotr Łyszkiewicz. Proszę zostać z nami. Ale zanim gość, skoro kierujemy nasze oczy i uszy w stronę Trójmiasta, niech wybrzmi teraz muzyka stamtąd.

Melancholijnie się zrobiło w audycji Cool Kid of Jazz, ale dziś zaczynamy nasze spotkanie utworami pełnymi emocji i pisanymi i śpiewanymi z poziomu wielkiej dojrzałości. Dla kompo Malaga to muzyczny hołd, który wokalistka i gitarzystka Krystyna Stańko złożyła swojej zmarłej przyjaciółce. To fragment pięknej płyty Eurodyka, na której oprócz stałego polskiego składu Krystynie Stańko towarzyszą goście z różnych stron, w tym Arve Henriksen, który zagrał w tym utworze to poruszające solo na trąbce. Piękna kompozycja, bardzo smutna, pełna emocji, tak przed momentem, a teraz już z innej płyty, ale niech na początek wybrzmi gitara.

0: Musiała wybrzmieć gitara też na koniec, bo to ona jest podstawowym instrumentem dla bossanowy, a to właśnie rytm bossanowy był niespiesznym motorem napędowym utworu Photograph, którego posłuchaliśmy przed chwilą. Ale oczywiście nie sama gitara niosła tę kompozycję, bo słyszeliśmy aż 58-osobową orkiestrę w aranżacji Jima Tomlinsona oraz głos Stacey Kent, która będzie gwiazdą 21. edycji Energa Ladies Jazz Festiwalu. I teraz, proszę Państwa, czas na specjalny dżingiel.
1: Patronat Radia 357.
0: No właśnie, bo po raz drugi objęliśmy patronatem ten fantastyczny festiwal, a z nami w studiu gość, dyrektor Energa Ladies Jazz Festiwalu, Piotr Łyszkiewicz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Marto. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Już w lipcu, między 20 a 26 lipca w Gdyni odbywać się będzie Energa Ladies Jazz Festiwal. I jak już padło, jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji będzie Stacey Kent, no to muszę zacząć od pytania, co cię urzeka w jej głosie i w jej muzyce najbardziej?
2: Stacey Kent urzeka mnie od samego początku, a ten początek i nasze pierwsze spotkanie to była pierwsza edycja festiwalu i zdarzyło się to dlatego, że wpadła w moje ręce płyta, która się nazywała Brazilian Sketches, którą nagrał Jim Tomlinson, a Stacey była gościnią na tej płycie. I tak bardzo przypadł mi do gustu jej głos i cała atmosfera. Poczułem się trochę, że ten jej głos to jest trochę jak muzykoterapia, to jest taki plaster na duszę, takie urzekające, piękne śpiewanie. No i przede wszystkim ta materia, czyli to jej zainteresowanie bossanową, zawsze było dla mnie niezwykle interesujące. Nie trzeba dodać, że, ale chyba należy dodać, że Jim Tomlinson, prywatnie jej mąż, a we wszystkich, można powiedzieć, produkcjach płytowych obecny na saksofonach i czasami również na flecie, jest nieodłączną częścią tego cudownego brzmienia, które czasami właśnie poszerza się, tak jak w przypadku grania z orkiestrą, czasami jest to takie bardziej kameralne granie. Więc Stacey Kent, można powiedzieć, jest taką artystką, której głos zawsze rozpoznaje i myślę, że Państwo również, czyli jej charakterystyczna barwa, sposób śpiewania, dobór repertuaru, to wszystko powoduje, że ma, można powiedzieć, swoich wyznawców. Ja należę do tej grupy i niezmiernie cieszę się, że w tym roku, podczas 22. edycji Energa Ladies Jazz Festival, Stacey zgodziła się zostać rezydentką, bo pierwszy raz w historii festiwalu mamy właśnie artystkę, rezydentkę, a oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że będzie obecna w Gdyni z dwoma koncertami i pierwszy z tych koncertów to będzie właśnie prezentacja premierowo w Polsce materiału z nowej płyty A Time for Love, która ukazała się w kwietniu, a drugi koncert to będzie właśnie przywołanie tego pięknego brzmienia, które mieliśmy przyjemność usłyszeć przed momentem. Stacey zagra z orkiestrą pod dyrekcją Szymona Morusa i tam pojawią się utwory zarówno z tej pięknej płyty, jak i, tak jak mi to obiecywała i sugerowała, również jej inne ukochane piosenki, które nigdy nie były zarejestrowane, które będziemy mieli okazję usłyszeć na żywo. Tak więc Stacey Kent w dwóch odsłonach podczas Energa Ladies Jazz Festival w Gdyni. Pierwsza okazja, żeby z nią się spotkać, to jest 24 lipca o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a druga okazja 26 lipca o godzinie 17 również w Teatrze Muzycznym Gdyni. To będzie ostatni akcent festiwalu i koncert z orkiestrą.
0: Stacey Kent, rezydentką 21. edycji Energa Ladies Jazz Festivalu. No ale tych niespodzianek wspaniałych szykujecie więcej. No to nie są do końca niespodzianki, bo można wszelkie informacje znaleźć na stronie i teraz też ogłosimy, że swój ostatni, pożegnalny koncert w ogóle. W trakcie także trasy pożegnalnej na Ladies Jazz Festiwalu zagra grupa New York Voices. No przyznam, że na mnie to robi ogromne wrażenie, bo wychowałam się na ich muzyce i nie wierzę, że będę świadkiem ich ostatniego koncertu. Czekasz na to spotkanie?
2: Jak najbardziej. Czekam od 10 lat, bo 10 lat temu New York Voices po raz pierwszy pojawili się na naszym festiwalu i teraz wracają, ale wracają, żeby pożegnać się z nami, z fanami, ale wracają w niesamowitym stylu, bo okazja do pożegnania będzie absolutnie niezwykła. Ponieważ tylko i wyłącznie na tym koncercie 23 lipca podczas Energa Ladies Jazz Festival w Gdyni będzie ich specjalnym gościem Urszula Dudziak, która to gwiazda miała wiele okazji, żeby wspólnie spotykać się i można powiedzieć też być taką uczestniczką trochę narodzin tego zespołu, bo jak oni zaczynali swoją karierę, Urszula razem z Michałem Urbaniakiem mieszkali już w Nowym Jorku i jak sami New York Voices wspominali, zdarzało im się właśnie korzystać z gościny w ich mieszkaniu. Tak więc teraz zaproszenie od nich dla Uli Dudziak, żeby była częścią ich tego pożegnalnego koncertu, jest czymś absolutnie wspaniałym i niezwykłym. Nie mogę się doczekać, kiedy to się zdarzy. A New York Voices to, no to cóż można powiedzieć, tytani, absolutnie giganci, wspaniałe głosy, onegdaj Manhattan Transfer, teraz New York Voices. Tak się składa, że podczas Energa Ladies Jazz Festival w ramach pożegnalnych światowych tras mamy okazję być świadkami takich pożegnań, ostatnich koncertów. Mm-hmm. Było tak przy okazji Manhattan Transfer. Będzie tak w tym roku z New York Voices.
0: I 23 lipca zagrają swój pożegnalny koncert. Proponuję, żebyśmy teraz ich posłuchali, a za moment porozmawiamy więcej o samej Urszuli Dudziak, która, tak jak powiedziałeś, będzie ich specjalnym gościem.

0: Słynne Stolen Moments i wielcy, wspaniali The New York Voices. Nie mogę uwierzyć, że na Ladies Jazz będziemy świadkami ich ostatniego kiedykolwiek koncertu. Pożegnalna trasa New York Voices i jeden z jej przystanków właśnie w Gdyni 23 lipca z gościem specjalnym, Urszulą Dudziak, z którą Piotrze, przypomnę, że Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Energa Ladies Jazz Festiwalu w studiu.
1: Dobry wieczór wszystkim, którzy dołączyli teraz.
0: Po raz kolejny. Z Urszulą Dudziak współpracujesz przy tym festiwalu już wiele, wiele lat. Ula pełni funkcję, można powiedzieć, dyrektorki artystycznej, która wskazuje ci różne kierunki. Razem zresztą wybieracie najlepszą muzykę na ten festiwal. No to opowiedz o tym, jak wygląda ta współpraca.
1: Współpraca wygląda wspaniale. Wygląda w ten sposób, że powstaje lista życzeń, lista nazwisk, no i wymaga to później filtrowania przez A, dostępność artystów, trasy koncertowe, wreszcie możliwości budżetowe również. Chcielibyśmy móc pokazać zazwyczaj więcej artystek niż pozwala nam na to sytuacja i również przestrzeń czasowa. I stąd zdarza się nieraz, nie dwa, że z tej naszej listy artystki gdzieś tam czekają trochę i my czekamy na to, żeby mogło się to zdarzyć. I jesteśmy konsekwentni, cierpliwi, w związku z tym po jakimś czasie te postaci się pojawiają. Było tak, pamiętam też z koncertem Beth Hart, który się zdarzył na festiwalu i też był długo wyczekiwany. Było też parę innych postaci, na które czekaliśmy dłużej niż byśmy chcieli. Czasami też się w jakiś sposób umawiamy, że jeżeli będzie specjalna okazja, a na przykład w tym roku jest bardzo specjalna okazja, bo Gdynia obchodzi stulecie, w związku z tym Energa Ladies Jazz Festival jest w specjalnym roku dla Gdyni. No i stąd ze Stacey Kent rozmawiając 3 lata temu. Umówiliśmy się już z tak dużym wyprzedzeniem, że pojawi się właśnie jako rezydentka i że będą to jej jedyne koncerty w Polsce w lecie tego roku, kiedy się pojawi. To lato to jest właśnie już lipiec tego roku, zatem podobne plany też sobie rysujemy na przyszłość. Boję się zdradzać nazwisk, bo zazwyczaj jak się wymówi nazwisko lub nazwę jakiegoś zespołu, to boimy się, że to się może nie ziścić, więc w takich naszych wewnętrznych dyskusjach i rozmowach sobie żonglujemy tymi nazwami, spisujemy i wymyślamy, no i staramy się, żeby to się zdarzyło.
0: To ja wrócę do nazwiska Uli Dudziak. Powiedz proszę, czy ona towarzyszy festiwalowi od jego pierwszej edycji?
1: Nie. Ula Dudziak przyjęła zaproszenie do bycia dyrektor artystyczną 10 lat temu, tak. Czyli od 10 lat jest z nami i uważam, że to był wspaniały moment i festiwal bardzo zyskał. Ja osobiście z tego powodu właśnie, że z Ulą wspólnie możemy tworzyć program kolejnych edycji festiwalu, którego to programu częścią w tym roku będzie właśnie ona sama, występując jako gościni koncertu New York Voices.
0: No to spróbujmy poczuć to, co poczujemy w lipcu podczas festiwalu, chociaż tutaj teraz Ula bez New York Voices, ale z Walk Away.

0: Tico Tico, Urszula Dudziak i Walk Away. Nie mogę się doczekać tej energii ze sceny, ale Urszula Dudziak, oprócz bycia dyrektorką artystyczną, oprócz występowania na scenie Energa Ladies Jazz Festivalu, to ma jeszcze jedną bardzo ważną rolę, mianowicie przewodzi obradom, czy przewodniczy obradom jury konkursu Grand Prix Energa Ladies Jazz Festivalu. Powiedz Piotrze, jak ważne dla ciebie było, no może inaczej skonstruuję pytanie, bo musiało być ogromnie ważne, skoro to robisz, ale dlaczego zdecydowałeś się, by oprócz koncertów na festiwalu, podczas festiwalu odbywał się także konkurs dla młodych artystek?
1: To był wynik naszych rozmów z Ulą i taką obserwacją, gdzie słyszeliśmy wielokrotnie, że młode, wspaniałe artystki trochę tak odbijają się od różnych mediów, bo wszyscy mówią, przyjdź do nas, jak będziesz znana. Więc,
0: ja tak nie mówię.
1: Wtedy to się działo. Cytuję ten czas. W każdym razie stwierdziliśmy, że świetnie byłoby znaleźć przestrzeń do tego, żeby pokazywać właśnie nowe talenty i troszkę tak może górnolotnie to zabrzmi, ale taką działalność misyjną poprowadzić, czyli stworzyć właśnie taką przestrzeń dla młodych talentów, ale nie tylko dać im nagrodę, czy zakończyć współpracę na etapie przekazania statuetki i ogłoszenia, że artystka taka czy inna wygrała, bo jest kontynuacja. Staramy się tworzyć takie projekty, jak na przykład z Krystyną Stańką swego czasu projekt, gdzie zwyciężczynie poprzednich edycji brały udział w koncercie, podczas którego miały okazję zaprezentować swoje interpretacje Żobima. Czy też ponowne zapraszanie właśnie artystek już w roli czy to supportów, czy też osób, które występują na dużej festiwalowej scenie, bo konkurs Grand Prix Energa Ladies Jazz Festival, koncerty finałowe odbywają się zresztą w uroczej przestrzeni Konsulatu Kultury, gdzie słychać jeszcze takie skrzypienie przedwojennych parkietów i gdzie te nowe głosy tak wspaniale, można powiedzieć, kontrastują z tym wiekiem budynku, bo są to młode, fantastyczne osoby, co należy podkreślić, to nie tylko wokalistki, to są wielokrotnie instrumentalistki, bo często zapominamy o tym, że artystki, które uprawiają jazz, nie tylko śpiewają, ale grywają na wszelkich instrumentach i robią to wspaniale. W zeszłym roku współzwyciężczynią była Hania Derej, a w przeszłości mieliśmy okazję widzieć na etapie analizy zgłoszeń, na etapie prezentacji w czasie tych koncertów finałowych wspaniałe talenty i problemem jury jest zazwyczaj ogromny kłopot związany z tym, które z tych fantastycznych artystek nagrodzić, które wyróżnić. I chcielibyśmy dać wszystkim nagrodę, ale myślę, że nagrodą jest też w dużej mierze to, że mogą pokazać się publiczności.
0: No właśnie, bo jest też nagroda publiczności przyznawana. Absolutnie. Poprzez głosowanie. I w ogóle myślę, że to jest też świetna okazja dla no właśnie publiczności, by uchwycić wielkie talenty u progu kariery. Myślę sobie chociażby no nie wiem, o Natalii Mujandze, o której ostatnio robi się bardzo głośno też w przestrzeni muzyki popularnej, a ona przecież jest laureatką Grand Prix Festiwalu Energa Ladies Jazz i mogli fani tego festiwalu posłuchać jej w wykonaniu świetnych standardów jazzowych właśnie kiedy ten konkurs zwyciężyła. Więcej nazwisk, no wspomniana Hania Derej, czy Kinga Hornik, czy wiele, wiele innych.
1: Krystyna Pisarczyk, zwyciężczyni pierwszej edycji.
0: Dokładnie.
1: Która ma na swoim koncie też płytę koncertową, kolejna się pojawia. No, niezmiernie jesteśmy szczęśliwi, jeżeli widzimy, że te artystki pięknie się rozwijają i w różnych obszarach muzycznych, bo nie chodzi o to, żeby zamykać się i szufladkować. Cieszymy się bardzo, że odnoszą sukcesy i wszystko to zaczęło się w jakiś sposób od właśnie tych koncertów finalistek, od udziału w konkursie Grand Prix Energa Ladies Jazz Festival. W tym roku będziemy mieli okazję spotkać się z finalistkami 21 i 22 lipca w Konsulacie Kultury w Gdyni. Będą cztery, prezentowały się na tamtejszej scenie, tak więc warto tam być. Jedyną barierą, żeby tam się znaleźć, jest po prostu chęć, żeby się pojawić i czas, żeby móc tam być. Także bilety są w cenie bardzo symbolicznej, 10 zł dla właśnie wszystkich zainteresowanych, żeby móc być, można powiedzieć, na etapie narodzin przyszłych gwiazd.
0: O tych artystkach, które w tym roku pojawią się na scenie konkursowej, mam nadzieję, że porozmawiamy wiele w przyszłości, a teraz posłuchajmy postaci o bardzo ciekawej biografii, o której mam nadzieję za moment nam opowiesz. I wrócimy za chwilę do wątków południowoamerykańskich, bo one z bossanową na czele jakoś tak często przewijają się, gdy pojawia się hasło Ladies Jazz.

0: Voa Voa i Yvonne Sanchez. Dużo bossanowy na Energa Ladies Jazz Festiwalu. Czy to jest twój klucz doboru artystek, by latem w Gdyni nad polskim morzem pojawiło się dużo ciepłych brzmień?
1: To jest zawsze dla mnie niezwykle przyjemne, jeżeli po naszych właśnie debatach i rozmowach wspólnie z Urszulą Dudziak udaje nam się w poszczególnych latach taki trochę nadać profil poszczególnym festiwalom i w tym roku będzie sporo bossanowy w związku z tym. Yvonne Sanchez, tak, to artystka rzeczywiście niezwykła i...
0: O bardzo ciekawej biografii.
1: Tak, niezwykle ciekawa, bo jest, ma korzenie polsko-kubańskie. Mieszka od dłuższego czasu w czeskiej Pradze. Śpiewa w bardzo wielu językach, a między innymi po portugalsku, również i po angielsku. Ma męża, który jest Amerykaninem meksykańskiego pochodzenia i w domu rozmawiają w związku z tym po angielsku, ze swoją babcią chyba rozmawia po polsku Yvonne Sanchez, ale zapomniała trochę tego języka, bo nie używa na co dzień, ale mówiła mi, że planuje nagranie płyty, na której będzie śpiewała po polsku za jakiś czas. Natomiast póki co no, w jej biografii współpraca z Józefem Skrzekiem jako perkusjonistka bardzo wiele, czyli jako basistka pojawiała się również. Tak więc te instrumenty poza głosem, który wspaniale wykorzystuje też jako instrument, jej towarzyszyły i będzie z nami, będzie podczas Energa Ladies Jazz Festival.
0: 21 lipca.
1: Tak, w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, bo tam co roku jesteśmy z jednym koncertem i bardzo lubimy tę salę, bardzo cieszymy się, że tam powrócimy i będzie tam właśnie Yvonne Sanchez.
0: Piotrze, bardzo dziękuję ci za wizytę dziś w audycji Cool Kid of Jazz. Przypomnę państwu, że Energa Ladies Jazz Festival odbędzie się między 20 a 26 lipca w Gdyni i jak padło przed momentem w Wejherowie również. Widzimy się latem nad polskim morzem, posłuchamy bossanowy i jazzu, będzie pięknie. A propos bossanowy, to jeszcze na koniec słowo o wielkim.

0: wielkiej, wielkiej gwieździe, która przyjeżdża na tegoroczną edycję, czyli Elian Elias z nową płytą. Piotrze, no powiedz o swoich wrażeniach, bo myślę, że to jest no, takie nazwisko, które jest i fanom jazzu, i nie tylko znane.
1: Eliani jest przede wszystkim pianistką, o czym nie wszyscy pamiętają. Jest klasycznie wykształcona, jako chyba 7- czy 8-latka już grywała klasyków muzyki poważnej tak zwanej. Urodziła się w São Paulo i tam jako chyba 15-latka już nawet zaintrygowała się jazzem i zaczęła sama być nauczycielką. Ale przede wszystkim jak to Brazylijka, no to w związku z tym osadzona w Bossanowie i również w związku z tym z postaciami takimi jak Vinicius de Moraes, który był autorem większości kultowych utworów dla bossanowy, chociażby słynnej Garota de Ipanema, którą napisał do niej słowa, a muzykę Antonio Carlos Jobim. Tak więc Eliani Elias w pewnym momencie po zagraniem na fortepianie postanowiła dołączyć głos. Przeniosła się w międzyczasie do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. No i tam, można powiedzieć, zanurzyła się w świecie jazzu. Pojawiała się i występowała ze Steps Ahead, z Breckerem, nagrywała płyty i z mnóstwem różnych artystów. A co najważniejsze, na co dzień teraz i od już bardzo, bardzo dawna występuje w jej składzie Mark Johnson, jeden z najwybitniejszych kontrabasistów, który będzie też w Gdyni podczas Energa Ladies Jazz Festival. A ważna informacja dla wszystkich Państwa jest taka, że po pierwsze, ten koncert w Gdyni odbędzie się 25 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni o godzinie 20. A druga, jeszcze niezwykle ważna informacja, że już za kilka dni pojawi się nowa płyta Eliani. Będzie to płyta koncertowa, którą ufam, że ci, którzy wybiorą się na koncert, będą mieli własne interpretacje, własne wrażenia, no bo jednak słuchanie na żywo jest muzyki zawsze wspaniałe i ja sam bardzo, bardzo lubię chadzać na koncerty, w związku z tym zachęcam też wszystkich tych, którzy nie mają jeszcze skrystalizowanych planów, żeby to zrobić jak najszybciej i obcować ze sztuką na żywo. Eliani Elias, wiele nagród Grammy, wiele płyt w dyskografii.
0: No, niezwykle uznana artystka. Proszę Państwa, moglibyśmy o niej słuchać bardzo długo, ale myślę, że zachowamy coś na lipiec.
1: Słuchajmy muzyki.
0: Dokładnie, bo wtedy Eliani pojawi się w Polsce. No i cóż, odliczamy do Ladies Jazz Festivalu. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę wizytę.
1: Marto, bardzo dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. No i do zobaczenia w Gdyni w lipcu.
0: A teraz, jako się rzekło, fragment utwór zapowiadający najnowszy album Elian Elias, El Sambo Mesmo.

0: Patronat Radia 357.
1: Cool Kid of Jazz.

0: muito mais do que de mim. E é muito mais do que de mim. Muito mais do que de mim.
1: To jakby komuś było mało, bossa nowy i samby, to jeszcze na drugą nóżkę, na początek drugiej godziny naszego spotkania. Wciąż z nadchodzącej płyty Elian Elias, która ukaże się za 3 dni, to będzie płyta Ao Vivo, czyli po prostu po portugalsku na żywo, płyta koncertowa. I taką energię, takiej energii będziemy mogli doświadczyć 25 lipca w Gdyni, kiedy to Elian Elias przyjedzie do Polski i zagra w Teatrze Muzycznym. Letnia energia, słońce, polskie morze i te brazylijskie dźwięki. Bardzo to będzie wszystko spójne i piękne. Nie mogę się doczekać tego spotkania. Ale póki co spotykamy się teraz w ramach audycji Cool Kid of Jazz. Zerknę na listę obecności, bo ona tworzy się długa dzisiaj. Choć nie jest to jeszcze nasz rekord. Może się uda go pobić. Marta Kula na Facebooku. Jest także mail dla tych, którzy nie korzystają z social mediów. marta.kula@radio357.pl. A póki co na Facebooku widzę pana Krzysztofa w Łomiankach, panią Annę w Łodzi, pana Pawła w Krakowie, pana Marcina w Nidzicy. Kogóż tu jeszcze widzę? Na razie mi się nie chce załadować ta lista, ale niech się tworzy długa, zajrzę do niej jeszcze dziś do północy. A propos spotkań z bliższych okazji na żywo, to w najbliższy piątek zawitam do Poznania, by porozmawiać o jednym z moich ukochanych artystów w klubie Blue Note. I mam nadzieję, że spotkam się tam z kimś z Państwa.

Ta końcówka ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych, którzy już troszeczkę przysypiali w drugiej godzinie audycji Kulkita w Jazz, to przypominam, nie ma spania w poniedziałki do północy, słuchamy jazzu. Robimy to oczywiście dobrowolnie, ale proszę wytrzymać, bo mam dla Państwa jeszcze w tej drugiej godzinie garść bardzo ciekawych nowości. No ale zanim te nowości, no to Jacob Collier z roku 2019, to była płyta Jazzy Volume 2, czyli część tego czteropłytowego opus magnum Jacoba Colliera, fantastycznej koncepcji na muzykę, jaką przedstawia nam ten geniusz. I właśnie o geniuszu Jacoba Colliera będę miała wielką przyjemność opowiadać wieczorem w piątek w klubie Blue Note w Poznaniu na spotkaniu zatytułowanym Współczesny Mozart. Na czym polega geniusz Jacoba Colliera? To będzie temat tego spotkania 22 maja w najbliższy piątek. Wszystkich z Poznania i okolic bardzo serdecznie zapraszam, a tych, którzy nie mogą dojechać, uspokajam i obiecuję, że w kolejnych odcinkach audycji Kulkit of Jazz nad tym geniuszem szczegółowo się pochylimy. A póki co coś na uspokojenie.

Słyszeli Państwo, jak on pięknie głaskał te klawisze w wysokim rejestrze fortepianu. Jacob Collier tutaj nie tylko zaśpiewał, ale także zagrał na instrumentach klawiszowych, bo jest przecież multiinstrumentalistą. Nad tym tematem pochylę się w najbliższy piątek, 22 maja w Poznaniu, w Blue Note, gdzie będę miała przyjemność poprowadzić prelekcję o geniuszu Jacoba Colliera. Bardzo Państwa na to wydarzenie zapraszam. Więcej informacji na stronie klubu Blue Note i oczywiście te informacje będą się także pojawiać w moich przestrzeniach internetowych na Facebooku i na Instagramie. Marta Kula, tak mnie Państwo znajdą. Tutaj Jacobowi Collierowi towarzyszyła Maro, wokalistka, którą w tej audycji bardzo lubimy. I to też poznańskie ogłoszenie, bo przypomnę, że Maro pojawi się na Malta Festiwalu 25 czerwca. A dzień później, 26 czerwca, ukaże się płyta, na którą już w tym momencie bardzo czekam. Nowy krążek Ndududzo McHattiniego ze wspaniałymi gośćmi, między innymi z Szabaką Hutchinsem.

Wschodząca gwiazda wytwórni Blue Note, południowoafrykański pianista Ndudodzo Makhatini i jego kolejny album w tej wytwórni The Myth We Choose ukaże się 26 czerwca, a na nim różni wspaniali goście, m.in. wieloletni przyjaciel Ndudodzo Shabaka Hutchins, który zagrał w utworze, którego posłuchaliśmy na flecie, Lioze Line Nangakhiti. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam. To w tłumaczeniu oznacza hymn na cześć błogosławieństw, jakie niesie deszcz. Bardzo jestem ciekawa całości tego albumu. Być może uda się z Ndudodzo Makhatinim na temat tej płyty porozmawiać, a jeśli są ciekawi Państwo mojej rozmowy z artystą na temat jego poprzedniego albumu w wytwórni Blue Note, znajdą ją Państwo w podcastach Radia 357. No to teraz, skoro sięgamy po muzykę wielkiej wytwórni, znowuż coś z katalogu Blue Note'u. Wspaniały debiut wokalny. Jestem bardzo ciekawa, po ilu nutkach rozpoznają Państwo, co to za utwór, bo to jest cover, to nie jest oryginalna kompozycja artystki imieniem Gabriel Cavassa.

Trudno nie rozpoznać tej melodii, prawda? Szczególnie przez nas Polaków, bo jej źródła leżą w preludium C-moll opus 28 Fryderyka Chopina, bo to właśnie nim inspirowała się Adrian Anderson, komponując piosenkę Could It Be Magic, która stała się wielkim przebojem Barry'ego Manilowa. No ale tutaj nie w wykonaniu Barry'ego, ale w wykonaniu Gabrielle Cavassy, która debiutuje w wytwórni Blue Note. To nie jest jej pierwszy album, bo swoją taką debiutancką płytę wydała niezależnie w 2020 roku. No ale później zwyciężyła w prestiżowym konkursie International Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition i wiele drzwi zostało dla niej otwartych, między innymi właśnie drzwi do wytwórni Blue Note, w której teraz debiutuje. Debiutuje z fantastycznymi muzykami u boku, bo na płycie Diavola, której fragmentu posłuchaliśmy, występują Jeff Parker, Larry Grenadier, Brian Blade, Paul Cornish i Joshua Redman, który współprodukował ten album razem z szefem wytwórni Blue Note, Donem Wassem. Gabrielle Cavassa. Wrócimy do tej artystki, kiedy będziemy mieli więcej czasu, bo powoli on już nam się kurczy, a chciałabym jeszcze zmieścić, oprócz nowości z wielkich wytwórni, także coś z polskiego podwórka. Oto, proszę Państwa, świetna płyta z północy Polski. Szymon Zawodny Quintet.

Easy Small Talk, Szymon Zawodny Quintet. Czasami trochę razi mnie w młodych polskich zespołach to umiłowanie repetycji, ale przed nią w tym utworze tyle się działo, że im to absolutnie wybaczam. Szymon Zawodny, Szymon Kowalik, Dominik Kisiel, Konrad Żołnierek i Mikołaj Stańko. Mocna, mocna gwardia z Trójmiasta. Bardzo dobry jazz. Więcej pomówimy sobie o nim za tydzień w audycji Cool Kid of Jazz, bo teraz czas nas już goni. Posłuchajmy jeszcze fragmentu tej płyty Defragmentation of Mind.

świetna zabawa rytmem. Nawet trochę swingu i uptempo się tutaj pojawiło. Quinto Pancho z The Fragmentation of Mind, płyty Szymona Zawodnego i jego kwintetu, do której bardziej szczegółowo wrócimy za tydzień. A za dziś bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: 105.7.
1: I jest już po północy. Dobry wieczór. Mieli Państwo dobry weekend, wierzę głęboko, oby jakoś tak, nawet bardziej niż wierzę, jestem przekonany, albo może to nadzieja. Godzinka jeszcze z Radiem 357 tego dnia, albo właściwie tej nocy, z dnia na dzień, bo to jest noc i wielu z Państwa, ponieważ wielu z Państwa słucha tej audycji z podcastów, to ja powitam się uniwersalnie, nie wiedząc, gdzie Was zastałem. Zresztą bardzo często o tym myślę, gdzie słuchacie 369. No właśnie, 369, audycja o seksie, o związkach, o intymności, o relacjach między ludźmi, emocjach między ludźmi i w tych związkach, relacjach, jakkolwiek je sobie układacie Państwo, układamy wspólnie. Teraz czas na motto audycji, które dla mnie jest bardzo ważne, dlatego właśnie jest zawsze początkiem audycji 369. Staramy się myśleć o otwarcie, myśleć z otwartością, odrzucać wstyd, pozbywać się hipokryzji, różnych rzeczy, które nabyliśmy przez nasze życie i które wydają nam się objawionymi prawdami, kwestionować to wszystko tutaj w tej audycji i przychodzić z pytaniami, a nie z odpowiedziami. No i najważniejsza część tego początku każdej audycji to to, że nie mamy tutaj w tym miejscu żadnych uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a z Państwem i ze mną po raz kolejny jest Marlena Ewa Kazoń, terapeutka, psycholożka. Dobry wieczór, Marlena.
2: Dobry wieczór.
1: A dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który jest ruszony już w audycji 369 wielokrotnie, ale dzisiaj dodamy do niego toksyny, czyli zazdrość, ale toksyczna. No właśnie, co to jest za mechanizm? Co to jest za przejaw zazdrości, która jest toksyczna? Dlaczego toksyczna? Na czym to polega w ogóle? Na czym polega toksyczność? Ja bym chciał się tego bardzo dowiedzieć, że jest ktoś, kto jest zazdrosny, a ktoś jest toksycznie zazdrosny. Co to za różnica? I jak sobie z tym radzić? I to zarówno jeśli jest się samemu takim toksycznie zazdrosnym, chociaż pewnie niewiele osób ma odwagę się do tego przyznać, ale też kiedy jest się, nie chcę powiedzieć, to Marlena wyjaśnisz, czy to znaczy ofiarą, czy kimś w związku z osobą toksycznie zazdrosną, to w trakcie audycji będziemy to sobie wyjaśniać. Już zaczynamy, już przechodzimy do tego tematu. Ja chciałem jak zwykle podziękować Państwu bardzo za maile, za wiadomości. klimek@radio357.pl to jest ten adres, na który proszę o to, żebyście wysyłali swoje wiadomości. Także propozycje tematów, także wątki, które fajnie by było, gdybyśmy tutaj, gdybym ja wraz z ekspertami poruszył. I zaczepiajcie proszę na Messengerze, na Instagramie prywatnym. Ja na te wszystkie wiadomości odpisuję. Są dla mnie też bardzo ważne jako forma recenzji, albo też kreatywna forma podejścia do tej audycji, czyli po prostu nowe tematy, które są dla Was ważne. Marlena, na początku takie, wiesz, pytania porządkujące. Słyszałem gdzieś kiedyś jakoś, że zazdrość to jest najsilniejsze uczucie, które nas pcha, bo chcemy coś, ale które nas hamuje, bo to co to jest w ogóle ta zazdrość? Dlaczego takie coś mamy?

0: Często zazdrość jest związana przede wszystkim z pewną dozą niepewności w relacji. Przepraszam, ale również i też z pewną dozą takiego bycia nie do końca w bezpiecznym kontakcie ze sobą. Zazdrość pojawia się bardzo często wtedy, gdy jesteśmy w kontakcie, jesteśmy w relacji, mówimy o sobie, budujemy relacje i w pewnym momencie zauważamy, że nasz partner, nasza partnerka zupełnie inaczej funkcjonuje. I ten sposób funkcjonowania jest dla nas po pierwsze w jakimś stopniu zagrażający, a po drugie zagrażający dlatego, że nieznany, a po drugie nie do końca mamy takie poczucie, że są spełnione nasze potrzeby, nasze oczekiwania. I wtedy rozpoczyna się pogoń za kontrolą i często ta kontrola jest równoznaczna z szeroko pojętą zazdrością.
1: Ale taka zazdrość, czy ty powiedziałaś od razu o zazdrości w związku, a no nie wiem, widzimy, że ktoś ma samochód lepszy już jako dorośli ludzie. Już nie mówię o takiej zazdrości zupełnie dziecięcej, że ktoś ma fajniejszą zabawkę albo nie
0: Myślę
1: wiem,
0: sobie, że z samochodem jest zabawką, to jest bardzo podobne, tylko tutaj wiek się różni. To taka zawiść, która też oczywiście może być nazwana zazdrością. I chodzi tutaj o posiadanie. Oczywiście zazdrościmy samochodu, żony męża, domu, wykształcenia, pracy, przyjaciół, podróży, znajomych, pieniędzy.
1: No może moglibyśmy wymieniać.
0: Tak, oczywiście.
1: A jaka jest...
0: Jest to oczywiście niedojrzały mechanizm, który gdzieś tam jest w nas i oczywiście on się bierze z niezaspokojonych wielu potrzeb wieku dziecięcego i też nie do końca świadomości albo nie do końca też takiego stałego konstruktu własnego ja, kim ja jestem dla siebie, jaka jestem, co posiadam, za co jestem wdzięczna sobie, co daje mi mój rozwój, czy ten rozwój jest dokonywany, czy w ogóle nie czuję, abym się rozwijała. To jest niezwykle ważne.
1: Zazdrość jest czymś takim, dla mnie paradoksalnym i dziwnym, że o ile będąc, nie wiem, pięciolatkiem, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć takie tupanie nóżką, że ja też chcę mieć taką zabawkę, ja też chcę być tak długo, nie wiem, na podwórku jak kolega i pojawia się takie uczucie, ukłucie i tak dalej. Natomiast tak na chłopski rozum, wydaje mi się, że w pewnym momencie dojrzewania, no to chyba powinniśmy się czegoś takiego pozbyć. A dlaczego tymczasem pielęgnujemy coś takiego w sobie, że nagle, nie wiem, partnerka, nie wiem, co są naszą własnością, albo czy ja dobrze w ogóle myślę, że tak uznajemy, że to jest coś, co nam się należy, że coś, nad czym mamy kontrolę i no oczywiście później będziemy mówić, tak, chcielibyśmy mieć. A dlaczego chcielibyśmy mieć kontrolę?
0: Ponieważ nigdy nad niczym nie mieliśmy ani nikim kontroli. Życie było nieobliczalne, nieprzewidywalne, zagrożone, doświadczaliśmy wielu przekroczeń, wielu takich komunikatów, które były dla nas bardzo oceniające i degradujące. I to oczywiście jako dzieci, jako młodzi dorośli i później w wieku dorosłym mamy takie poczucie, no nie mam wielu rzeczy, to gdzieś tam moje potrzeby nie są zaspokojone. I znowu mamy transfer do wielu potrzeb z dzieciństwa i czujemy, że tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie nadal żyć bezpiecznie i czuć się ze sobą dobrze, bo tak jak w dzieciństwie mieliśmy potrzeby niezaspokojone, tak jak i teraz znowu mamy je niezaspokojone. I zaczynamy w tym momencie taką pogoń za byciem idealnym, bądź za idealną relacją, za idealnymi wakacjami. Wpadamy w zaburzenia lękowe bardzo często i gdzieś w tych zaburzeniach lękowych jest obecna zazdrość, która oczywiście, gdy przekracza granice nasze, bądź osoby partnerskiej, można ją nazwać dysfunkcyjną zazdrością.
1: To tak dziennikarsko-toksyczną, tak? Czyli dysfunkcyjną. Powiedz mi, czy można jednoznacznie powiedzieć, że zazdrość jest czymś złym, że to jest po prostu zła rzecz, która się nam zdarza, że gdyby tego nie było, to by było lepiej. O tak.
0: Oczywiście, gdyby tego nie było, byłoby lepiej. Jest to trudne przeżywanie rzeczywistości, tak bym nazwała, bo zła, dobra, to nic z tym nie da się zrobić. Mm-hmm. Z takowym tutaj komunikatem, że coś jest dobre bądź złe, to są po prostu skrajne komunikaty, skrajne określenia, które gdzieś tam zatrzymują nasz rozwój, ale jeżeli powiemy sobie, to jest trudne, trudno mi sobie z tym poradzić, to w tym momencie już jest możliwość w naszym umyśle, w naszej świadomości, skoro trudne, to może ja się z tym zmierzę.
1: A czy to może być trochę tak jak z pogodą, wiesz, o co mi chodzi, że po prostu nie ma, że zła, dobra, tylko trzeba się do niej przygotować, trzeba traktować inaczej upała, inaczej siarczysty mróz. Ja wiem, że tak upraszczam na potrzeby tej rozmowy, natomiast...
0: Myślę sobie, że na pogodę nie mamy wpływu.
1: No właśnie.
0: A na zazdrość mamy.
1: Mamy? A jeżeli ona wynika z jakichś, tak jak powiedziałaś, potrzeb niezaspokojonych z dzieciństwa, pewnych przekroczeń, pewnych historii, które... mamy często poza swoją świadomością. To jak sobie poradzić z czymś, czego świadomości nie mamy?
0: Bardzo ważnym aspektem jest, że ktoś nam mówi o tym, słuchaj, jesteś zazdrosna, nie radzę sobie z tym. Jestem blisko ciebie, zaspokajam twoje potrzeby, ty moje, mamy dobrą relację rozwojową, oczywiście nie zgadzamy się we wszystkim, ta relacja nie jest idealna, bo nie ma idealnych relacji. Tutaj są nasze mocne strony w związku, wspierające, tutaj rozwojowe. Moje pytanie brzmi, dlaczego jesteś zazdrosna? I poprzez takie komunikaty dochodzimy do takiego miejsca, że ta zazdrość to tak na dobrą sprawę jest nasze przeżywanie rzeczywistości, gdzie nie są zaspokojone wszystkie nasze potrzeby. Ale nie jest to możliwe, żeby wszystkie były zaspokojone, tylko poziom frustracji, złości wynikający z niezaspokojonych potrzeb jest dla nas tak trudny i tak duży, że często wtedy pojawia się takowa zazdrość, która gdzieś tam wywiera presję na naszym partnerze, naszej partnerce, że chce więcej, no chce, żebyś zawsze była, zawsze mnie informowała, komunikowała, pokazywała mi telefon, mówiła, dokąd idziesz, a jak się czujesz w pracy, a kto z tobą rozmawia i tak dalej. I oczywiście moim zdaniem tutaj podłożem, podstawą tychże sytuacji jest sytuacja wynikająca z naszej całkowitej niepewności dotyczącej własnego ja kobieta, ja mężczyzna, z naszej oczywiście osobowości, gdzie wiele potrzeb było niezaspokajanych, plus z relacji, która, jak wiemy, no nigdy nie jest idealna.
1: No to myślę, że uświadomienie sobie tej nieidealności jest jakim pierwszym krokiem do rozmowy i też trudno mi sobie wyobrazić, co pewnie dzisiaj wybrzmi jeszcze nie raz, że bez rozmowy o tej zazdrości, czyli poziomie, w ogóle będzie trudno w związku, że tego się nie da trochę przemilczeć, nie da się tego wszystkiego, tej potrzeby kontroli i to nad różnymi zachowaniami i nad różnym, nie wiem, kalendarzem dnia też, tak? Po prostu to trudno wszystko utrzymać.
0: To jest ślepa uliczka, pójście w kontrolę w momencie, gdy jedna z osób w związku jest zazdrosna, ponieważ ta kontrola będzie się mnożyć, narastać. Bardzo ważna jest taka rozmowa korygująca, emocjonalna, niezwykle uważna i obecna o stanie rzeczywistym naszej relacji. Mhm. Czy jest powód do zdrady, czy to są lęki nierzeczywiste wynikające z wielu niezaspokojonych potrzeb z naszego wczesnego czy późniejszego dzieciństwa.
1: W powszechnym, jak sądzę, i w takim rozumieniu na co dzień zazdrość jest tak zwana normalna i tak zwana nienormalna. Czyli tak jak dla ciebie to jest pewnie dysfunkcyjna i jakaś taka tolerowalna, jeśli mam rację.
0: Po prostu zazdrość.
1: Ale po prostu zazdrość, tak. O właśnie, po prostu zazdrość, tak. To czy możemy wyznaczyć granicę między jedną a drugą?
0: Myślę sobie, że oczywiście, jak najbardziej, jeżeli mamy związek, ja zajmuję się w dużej mierze psychoterapią par, mamy związek i w tym związku jedna z osób partnerskich jest bardzo zazdrosną osobą. Tutaj oczywiście są lęki, kontrola, presja, pokaż telefon, co robiłaś.
1: No jest. Ale też o spojrzenia, o imprezy.
0: O spojrzenia, o ubranie, o wygląd, o SMS-y, o bycie na social mediach. To w tym momencie mamy do czynienia z przekroczonymi wielokrotnie granicami. Natomiast jeżeli osoba jest w związku i czasami zauważamy, że jest po prostu bardzo podziwiana przez płeć przeciwną bądź płeć tą samą, i to mam takie poczucie, że w tym momencie zwrócenie uwagi, o widzę, że podobałaś się tej kobiecie, albo widzę, że podobałaś się temu mężczyźnie, jest jak najbardziej komunikatem obecnym w związku. Może ten komunikat być związany z zazdrością, ale ta zazdrość nie jest przekraczająca rzeczywistość tejże pary, czy też przekraczająca emocje tej pary.
1: Mówi się, tak, znowu to słowo mówi się jest dość trudne, a że zazdrość jest takim dowodem miłości, dowodem tego, że komuś zależy, że jest wynikiem tego, że jest potrzeba bycia cały czas z tym kimś i tak się mówi, tak? Zazdrość dowodem miłości. Czy to jest, jak bardzo to jest nieprawdziwe? O tak bym chciał
0: powiedzieć.
1: Myślę,
0: że bardzo, bardzo. To nie jest tak, że jeżeli ktoś jest zazdrosny, to mu zależy. Oczywiście niektórzy doszukują się zazdrości. No powiedz, czy ładnie wyglądam? Mój kolega w pracy mówił mi, że bardzo ładnie, a ty nic nie mówisz. To znaczy co, nie kochasz mnie? Takie komunikaty oczywiście.
1: Z dwóch stron, bo teraz zwróciłaś uwagę na tą drugą stronę, tak? Że to jest takie wywoływanie zazdrości.
0: Takie wywoływanie, nie wiem czy zazdrości, ale takiego komunikatu. Chcę być podziwiana, chcę, żebyś powiedział mi coś miłego, bo ładnie wyglądam. Chcę się tobie podobać, jestem atrakcyjna też dla ciebie, nie tylko dla siebie.
1: Czyli tam nie
0: świata.
1: Ma intencji dokuczenia w czymś takim, tylko intencja zwrócenia na siebie uwagi.
0: Myślę sobie, że jest to intencja zwrócenia na siebie uwagi przekazana w sposób taki, że trudno nie odnieść się do tego. Tutaj trzeba już podjąć rękawice i powiedzieć, o, twój kolega na ciebie zwrócił uwagę, a jaki to kolega? No jesteś bardzo piękną kobietą, bardzo mi się podobasz. To byłby taki wymarzony komunikat na takie pytanie.
1: Ale to nie jest prośba o zazdrość jako dowód miłości, co uznaliśmy za nieprawdziwe,
0: nie?
1: Tylko to jest prośba o uwagę.
0: O uwagę,
1: tak,
0: i o wsparcie.
1: Że tak naprawdę tam nie jest ważny ten kolega, tylko ważne jest to, co ty o mnie myślisz, ty jako mój partner, partnerka.
0: Tak, i ważne jest to, że jestem atrakcyjna i chcę się też tobie podobać. Także myślę sobie, że to jest tutaj bardzo ważna informacja, że to wsparcie, będąc w relacji, w stałym związku, powinno być. Ja czasami mówię taki przykład, który jest bardzo prostym przykładem, że gdy mamy piękny kwiat, czy kwiaty, no podlewamy je, żeby były długo piękne. Tak samo jest ze związkiem. No też musimy jakąkolwiek odżywkę dla tego związku móc dać, jakiekolwiek wsparcie, jakąkolwiek uwagę, jakąkolwiek pielęgnację.
1: No też bardzo często właśnie, bo to co powiedziałeś zwróciło moją uwagę, że to jest taka toksyna, takie sączenie bardzo małych dawek. Ach, dzisiaj zwróciłem uwagę, albo zwróciłem uwagę na wiesz, to są takie komunikaty tego kwiatu, to pół światu, czyli trochę deprecjonujące tak. Na przykład partnerkę, albo podobałam się kolegom z pracy, czyli obniżające wartość
0: tego partnera,
1: tak, że ty jesteś gorszy, bo ty nie zauważyłeś, albo tobie się nie...
0: Albo jesteś zajęty czymś innym.
1: Tak,
0: ale mam takie poczucie, że to jest takie, nie wiem, czy toksyna w relacji, tak bym to nazwała, absolutnie nie. To jest takie sprawdzanie, czy to jest taki test relacji, sprawdzanie, czy jestem jeszcze dla ciebie atrakcyjna. Pokaż, że tobie na mnie zależy.
1: Ale dość nieumiejętnie i
0: tak,
1: dość
0: oczywiście.
1: Krzywdzące.
0: Cudownie byłoby usiąść i powiedzieć, wiesz, długo się znamy, kochamy się, jesteśmy razem, a ty mam takie poczucie, że rzadko mnie wspierasz albo rzadko mnie podziwiasz, a chcę się też tobie podobać.
1: Tak, rzadko mi dajesz...
0: Oznaki.
1: Oznaki tego, że ci się podobam, tak? Że mnie że na przykład za mało przytulasz. Ta potrzeba jest ukryta. Czyli wierzchnia warstwa jest taka dość prosta. Podobałam się koledze, a pod spodem jest na przykład to, że chciałem...
0: miękkie wnętrze.
1: Tak, żebyś pokazał mi...
0: że to, jestem ważna, atrakcyjna.
1: To, na twoim zdaniu mi zależy, tak?
0: Dokładnie.
1: No to teraz chciałem przejść do tego pytania o takie sygnały. Pewnie one są tej dysfunkcyjnej, jak mówisz, czy też tak publicystycznie i dziennikarsko toksycznej, tak? Bo to jest modne słowo.
0: Tak.
1: Ja nie unikam przyznania, że to z tego właśnie, z tej modności słowa toksyczny się wziął tytuł tej audycji. że nagle coś, co jest do załagodzenia, wiesz, to mleko kipi, tak? Że albo tego jest za dużo w tym garnku, tej zazdrości jest za dużo, że to zaczyna doskwierać, swędzieć, drapać, że to wszystko jest od gdzie idziesz, powtarzanego za często i za dużo, jest taka cienka granica. Czy jesteśmy w stanie wskazać takie objawy problemu w relacji, którego dowodem jest zazdrość? Pokazuje to ta zazdrość.
0: Bardzo często na początku, gdy coraz mniej spędzamy ze sobą czasu i tutaj nie ma znaczących powodów typu kobieta jest tuż po porodzie i są małe dzieci, tylko po prostu żyjemy takim swoim własnym życiem, jesteśmy z dziećmi bądź bez dzieci i moglibyśmy się sobą zająć, ale nie zajmujemy się i pojawia się pytanie dlaczego. Jeżeli to pytanie zostanie nazwane i uzyskamy odpowiedź, to w tym momencie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że relacja będzie się rozwijała w tym, że w tejże potrzebie, że potrzebujemy właśnie tego czasu więcej spędzać ze sobą. Natomiast jeżeli ta potrzeba zostanie w naszym umyśle, nie zostanie wyartykułowana, to w tym momencie narasta w nas duże napięcie, na początek małe, później średnie, później duże, pod tytułem coś dzieje się nie tak. On gdzieś wychodzi, albo ona. Pisze SMS, zabiera telefon do toalety, nie śpi w nocy, nie uprawiamy seksu, nie mówi, że jestem atrakcyjna, nie chce ze mną spędzać czasu wolnego, weekendy spędzamy osobno i nie mamy planów na przyszłość. I te wszystkie argumenty, które tutaj,
1: zjawiska,
0: przeżycia są sygnałem, że coś dzieje się w naszej relacji nie tak. I znowu, czy my to zachowamy w sobie, zamkniemy i będzie to wychodziło w postaci bierno-agresywnych komunikatów, czy powiemy i co zauważamy?
1: Bierno-agresywny to jest, ty cały czas siedzisz z telefonem.
0: Ty znowu tam gdzieś wychodzisz, ciekawe gdzie.
1: Bo wiesz, też
0: po co sobie tobie ten telefon w łazience? Co tam robisz?
1: To są takie komunikaty, tak. Ale też w drugą stronę, teraz trochę broniąc, na zasadzie, no ktoś po prostu bierze telefon po to, żeby zrobić sobie zakupy i mózg drugiej strony, takiej dysfunkcyjnie zazdrosnej, zaczyna tworzyć obrazy i zaczyna tworzyć scenariusze. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nasz mózg zaczyna tworzyć sytuację, że jeżeli ktoś dostanie ding-dong, tak, ten SMS, a telefon na przykład leżał ekranem do dołu i na przykład bierze ten telefon i tam jest uśmiech się pojawia, tak? Uśmiech do telefonu tak zwany. I dlaczego nie myślimy sobie, to na pewno przyjaciółka do mojej żony napisała, albo kumpel napisał, albo szef na przykład do mojego męża, tylko zaczynamy tworzyć taki wir, spirale czarnych myśli, która na przykład po roku może się okazać no, kompletną, duszącą historią i nie pozwalającą żyć dalej. No, bo to
0: czyli wir, sobie, dobrze to określiłeś, bo to jest taki wir traumy bardzo często, w którym jesteśmy, jeżeli to trwa rok, to ta relacja naprawdę przeżywa głęboki kryzys. Ja jestem zwolennikiem, że coś zauważamy, żeby odważać się, niezależnie od tego, na jakim etapie relacji jesteśmy, żeby o tym móc mówić. Nazywać swoje stany emocjonalne. Nic nie przechowywać w swoim umyśle, w swoich emocjach, w swoim ciele, ponieważ to tak czy tak wyjdzie gdzieś poza naszą kontrolą. W biernej agresji, w presji, w kontroli, w zaburzeniach lękowych, w atakach paniki na przykład.
1: No albo w różnych innych takich poważniejszych, super poważniejszych rzeczach.
0: Albo będzie somatyzacja ciała i zaczniemy na coś autoimmunologicznego na
1: albo, nie wiem, sięgać po używki, albo
0: oczywiście
1: wymyślać sobie. Tylko, że czy to miałoby oznaczać, że nasz mózg ma taką wadę fabryczną, że po prostu skieruje nasze myśli w złe strony?
0: Niekoniecznie.
1: Czarne myśli, wiesz o czym
0: tak,
1: mówię.
0: Tak, tak, oczywiście, niekoniecznie, bo ty mówisz o osobie, która ma osobowość lękową i dużą niepewność siebie i każda informacja pod tytułem, no coś dzieje się z moim partnerem bądź z moją partnerką nie tak, zostaje w tejże osobie, czyli nie ma takiej umiejętności, żeby móc na bieżąco komunikować o swoich potrzebach, o swoich przeżyciach, o tym, co zauważa, o tym, co przeżywa, o tym, co słyszy, czy czuje się wysłuchana, zauważona, zrozumiana w związku, nie ma takiej możliwości w tej osobie. I cały no tutaj duży komunikat na temat własnego ja i na temat przeżywanego związku i frustracji z nim zatrzymuje dla siebie. Czyli nie każda osoba na telefon odwrócony ekranem do dołu będzie miała takie ruminacje, takie sytuacje lękowe. Nie każda osoba będzie miała od razu wyobrażenie, wow, no uśmiecha się, ciekawe kto napisał.
1: Tak, uśmiecha pewnie się do telefonu. To jest takie, tak.
0: Pewnie, nie wiem, zazdrośni możemy być o wiele osób, no, kolegów, o koleżanki, o rodziców, czy osoba o znajomych.
1: Czy osoba dysfunkcyjnie zazdrosna będzie raczej w tę stronę kierowała swoje myśli? Czyli każdy sygnał, każde bzyknięcie telefonu wyciszonego, każde wyjście do toalety będzie uruchamiało w niej lawinę takich bardzo, bardzo wyraźnych reakcji.
0: Moim zdaniem tak, ponieważ na początku ta osoba, która jest, tak jak powiedziałeś, dysfunkcyjnie zazdrosna, ma osobowość lękową, czyli coś w jej życiu zaistniało takiego, co wprowadziło ją w różnego rodzaju lęki, które ukształtowały jej osobowość. I tutaj bardzo ważnym aspektem jest to, ważnym tutaj u osób dysfunkcyjnie zazdrosnych jest fakt, czy one przeżyły w swoim domu rodzinnym, domu pochodzeniowym, sytuację taką, gdzie była zdrada, gdzie była rana zdrady, rana porzucenia. Bo to oczywiście bardzo koreluje się z tym, że jeżeli były takie wspomnienia z domu rodzinnego, gdy ja byłam mała, to ja duża nadal to odtwarzam. Mhm. Wtedy nie było telefonów, no ale były wyjścia, byli koledzy.
1: Delegacje, tak.
0: Delegacje, senatoria i różne inne rzeczy. Oczywiście, no, gdy ktoś miał równoległą relację, to często to było oczywiście widoczne. Teraz tak samo jest. Wcześniej czy później okazuje się, czy ten telefon odwrócony ekranem do dołu to jest po prostu taki zwyczaj, czy po prostu tam się coś ukrywa.
1: Żeby się nie kurzył ekran, tak. To tak sobie myślę teraz już na chwilę bardzo poważnie. Czy to jest naprawdę tak, że należy wszystkie swoje takie lęki, jeśli, no bo możemy być po prostu, nie wiem, mieć osobowość lękową albo jakieś takie historie niepewności, albo niskie poczucie własnej wartości, to jest cechą wielu osób, a nie bardzo rzadkie. I trzeba by było to komunikować za każdym razem. Hej, słuchaj, bardzo się źle czuję z tym, że widzę cię z śmiejącego się. Gdybyś mógł mi mogła mówić to, co się dzieje z twoim telefonem albo z twoimi wyjściami i tak dalej. Czy to właśnie nie jest takie bardzo mięciutkie wejście w kontrolę?
0: Oczywiście jest to bardzo mięciutkie wejście w kontrolę. Jeżeli to cały czas się zdarza, to odpowiedzialnością osoby, która ma niskie poczucie własnej wartości, lęki, kontrolę i zazdrość, której jest za dużo i która pojawia się na każdym kroku bycia w relacji czy w związku, oczywiście warto by było wtedy wziąć odpowiedzialność i zacząć coś z tym ze sobą robić, czyli pracować nad własnym przeżywaniem związku, siebie w związku, partnera, który jest autonomiczną jednostką, czy partnerki, która również jest autonomiczną jednostką, jako autonomiczna jednostka, wolna, może robić co chce i to, że wybiera życie z tobą, to znaczy, że jesteś wartościowa, że jesteś wartościowy, a nie dlatego jest z tobą, żeby ciebie zdradzać.
1: Często o tym zapominamy, że tak, ta oczywiście. Relacja i sam fakt jej trwania jest kwestią wyboru, a nie trwaniem. Wydaje mi się, mam takie wrażenie, że bardzo często właśnie nie uznajemy tej chęci, tej zgody na początku na relację, która trwa, że to jest tak. Chęć bycia ze sobą.
0: Jesteśmy wolnymi ludźmi, zawsze możemy odejść. A to, że nie odchodzimy, to nie dlatego, że ktoś dobrze gotuje albo tylko i wyłącznie zna super literaturę, czy super się z tą osobą rozmawia, albo może jest tylko i wyłącznie dobra w łóżku. Nie, absolutnie. To musi być kilka przeżyć, kilkanaście, które współistnieją ze sobą, żeby zbudować więź.
1: Mm-hmm. Powiedziałem o tym takim łagodnym mówieniu o zazdrości, które też może być dysfunkcyjne czy toksyczne, mówiąc tak po mojemu, już ustalmy, że dzisiaj tak będziemy mówić, to jest to, że zazdrość tą toksyczną kojarzymy z taką włoską, tak, rzucaniem talerzami i w ogóle, ty wiesz, przypisywaniem jakichś cech, taką bardzo, bardzo ekspresyjną, robieniem awantur.
0: Barwną,
1: tak? Natomiast właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że ona może być absolutnie taka mięciutka, tak? Czyli to, a gdzie teraz, a kto do ciebie teraz napisał, a gdzie ty dzisiaj wychodzisz, bo się tam, bo dzisiaj zimno, to bym chciał wiedzieć, gdzie wychodzisz, żeby wiesz, żebyś założył dobry płaszcz. To niby taka troska, podszyte troską. Takie rzeczy się zdarzają chyba, jeżeli na przykład ktoś dostrzega, że właśnie takim łagodnym tonem, takim delikatnym i takim komunikowaniem wszystkiego zdobywa na przykład kolejne terytoria, czyli odbiera autonomię tej drugiej stronie.
0: Tak, absolutnie. Im bardziej to jest subtelne, im bardziej ten komunikat jest subtelny, tym trudniej się zorientować, czy jesteśmy w tak zwanej rzeczywistości, w budowaniu więzi, czy już jesteśmy w kontroli. Mm-hmm. Czy ta troska o płaszcz, o zjedzenie czegoś w domu, a może o śniadanie, z kim jadłaś, to ja tutaj tobie zrobię, czy zrobiłam, jest taką też często inwigilacją w kontakcie.
1: Do tego stopnia, że można też, wyobrażam teraz sobie, że można użyć takich bardzo łagodnych. Jeśli mnie kochasz, to na pewno mi podasz swój adres, znaczy to hasło e-mail, żebym...
0: Udostępnisz
1: lokalizację i tak dalej. Takimi ładnymi słowami. A nie teraz, jeżeli nie udostępnisz mi tej lokalizacji, to w takim razie musisz natychmiast spakować walizki i wyjść z tego domu. Czy taka forma szantażu. Powiedziałaś o zdradzie, ale o doświadczeniu takiej obserwacji zdrady jako dziecko, czy młody dorosły, tak, czy osoba nastoletnia. Natomiast teraz... na taką toksyczną zazdrość, czy mają wpływ doświadczenia osobiste, czyli bycie zdradzonym, czy też nie wiem, no naprawdę bardzo bliskim towarzystwie zobaczenie czegoś takiego. Czy to nie jest tak, że to jest już rana, którą, czy też trauma, którą się zresztą zajmujesz zawodowo, którą bardzo trudno pokonać? Bycie zdradzonym i zaufanie ponownie, no to bardzo trudne chyba.
0: Bardzo trudne, natomiast wiele osób się z tym mierzy z dużym sukcesem. Niezwykle ważne jest w tym przeżywaniu rany zdrady zdanie sobie sprawy z tego, że zdrada występuje bardzo często w depresji związku. Że związek, który przeżywa kryzys, możemy sobie z nim poradzić oczywiście w taki sposób, że siadamy i mówimy, słuchaj, mamy kryzys, musimy pójść na terapię albo będziemy musieli się rozstać, bo moje potrzeby, twoje potrzeby są niezaspokajane. Przepraszam, a ja już tak dalej żyć nie chcę. To jest tak idealnie, tak oczywiście zdarza
1: ale
0: się.
1: Ale wiesz, że nie każdy ma siłę.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że pójście w kierunku zdrady w momencie, gdy mamy kryzys w związku, gdy nasz związek przeżywa różnego rodzaju depresyjne stany, jest takim niedojrzałym mechanizmem uniknięcia trudności, wyłączenia się, dysocjacji, wyparcia tego, że jesteśmy w trudnej relacji, aby zająć się czymś innym.
1: A po chłopsku mówiąc, z deszczu pod rynnę? Czy też kompulsywne...
0: A po chłopsku mówiąc, pójście w takową kompulsję, no czuję, że mnie boli wszelkiego rodzaju bycie z tą moją kobietą, czy moim mężczyzną. Nie jestem w stanie mieć zaspokojonych potrzeb. Jest to dla mnie bardzo trudne. Nie potrafię jemu o tym powiedzieć. On mnie wkurza, nie słucha, lekceważy. Ona jest dla mnie, nie wiem, niemiła, nieuprzejma, nie dba o mnie. To w tym momencie, no ja nie będę już nic mówił i to trwa, trwa, trwa i w pewnym momencie zamiast móc powiedzieć, słuchaj, no rozstajemy się powoli, odjeżdżamy od siebie, zróbmy coś, ratujmy, no to w tym momencie pojawia się znajomy, znajoma, kolega, koleżanka, którzy gdzieś tam są dla nas atrakcyjni, ale bardzo często nie na tyle atrakcyjni, żeby się rozstać z naszą główną partnerką czy głównym partnerem i stworzyć nowe życie, tylko są atrakcyjni na poziomie właśnie kompulsji tudzież życia seksualnego, które ma na celu absolutnie zrzucenie napięcia i może pożycie trochę innymi emocjami.
1: Czy mamy takie typowe objawy? Ja wiem, że ty pracujesz z parami, ty pracujesz z zazdrością, ty pracujesz z traumami, ale tak ogólnie, czy mamy takie objawy zachowania w związku typowe dla toksycznej zazdrości? Takie no, o telefonie powiedzieliśmy, zresztą jeszcze do niego wrócimy, bo ja mam tam taki mały niuans, albo nawet dwa czy trzy. Natomiast takie typowe objawy, czy to jest narastająca kontrola kalendarza, czy maila, czy...
0: Myślę sobie, że to jest na pewno kontrola. Oczywiście presja, dlaczego nie chcesz mi dać, daj mi, będę w lęku, będę w niepokoju, dokąd idziesz, muszę wiedzieć.
1: A, różne formy kontroli, rzeczywiście powiedziałaś teraz o różnych formach tej kontroli, że to może być takie, że mówienie o szantażowanie swoimi uczuciami. Ja będę cierpiała, jeśli mi tego
0: swoim
1: nie dasz.
0: Swoim lękiem, swoim przeżywaniem cierpienia, swoim smutkiem, swoją złością. Traktujesz mnie, jak kiedyś rodzice mnie traktowali, jestem dla ciebie nieważna, no jeżeli mi nie dasz, no to znaczy, że mnie nie kochasz.
1: Tak. Wymieniłaś kilka w jednym momencie. Tak,
0: i tak dalej. Także to jest tego typu symbolika dysfunkcyjnej.
1: Albo jeżeli
0: mnie
1: kochasz, to nie jedź na te, nie jedź w te
0: delegacje. Nie spotykaj się z kolegami, albo nie jedź na delegację, albo zmień pracę najlepiej, albo zostań ze mną. 100%. 24 godziny na dobę. To jest taka też oczywiście tendencja do przeżywania swoich emocji bardzo intensywnie, nie dając przestrzeni do emocji, dla emocji naszego partnera, naszej partnerki, w znaczeniu takim, że to, co my przeżywamy, jest ważniejsze niż to, co przeżywa osoba, która na przykład wyjeżdża w delegację. Czyli bagatelizujemy rozwój, pracę i wszelkiego rodzaju komponenty związane z tym, że nasz partner, nasza partnerka ma takową pracę, mówiąc, no ja będę cierpiała, będę smutna, boję się być sama w domu, nie jedź. Tam jadą na pewno twoje koleżanki, nie chcę, żebyś jechał. I to bardzo często następuje w takiej nieadekwatnym kontakcie, to znaczy, że ten mężczyzna, ta kobieta, no nie ma żadnego rodzaju relacji dodatkowych, po prostu ma pracę wyjazdową, po prostu związek przeżywa różnego rodzaju emocje w związku z tym, że ta praca wyjazdowa na przykład jest. Czyli można powiedzieć, że czasami przeżywa kryzys, a czasami jest ogromna bliskość. I bardzo często osoba, która zostaje w domu, nie radzi sobie z tymi emocjami i przerzuca je na osobę partnerską, z którą żyje, mówiąc, no ja przez ciebie cierpię.
1: Też myślę sobie, że w takich rzeczach pojawiają się też zupełnie inne uczucia, czyli na przykład tęsknota. Człowiek ma potrzebę bliskości, przytulenia, bo coś tam w pracy się stało, albo po prostu, bo ma potrzeby bliskości. Tej drugiej osoby nie ma, bo wyszła z kolegami i to jest takie przeniesienie, czyli nie chodzi o to przytulenie, tylko o to, że ty jesteś w tym momencie gdzie indziej, nie jesteś dla mnie dostępny tu i teraz. To trochę infantylne.
0: Z jednej strony tak, nie wiem czy infantylne, na pewno w jakimś stopniu niedojrzała, ale to też mówi o ogromie cierpienia. I rzeczywiście, jeżeli przeżywamy to bardzo i nie ma żadnej innej możliwości, żeby to zatrzymać w sobie, no to w tym momencie indywidualna psychoterapia bądź psychoterapia par byłaby tutaj bardzo zasadna, żeby móc wzmocnić relacje, wzmocnić więź, powiedzieć, czy ta zazdrość wynika z tego, że ja wyjeżdżam, czy wynika z tego, że czujesz się opuszczona i samotna. Jeżeli czujesz się opuszczona i samotna, czy samotny, no to może czułeś się opuszczony i samotny już w dzieciństwie. Może dlatego ja nie jestem w stanie być z tobą w relacji tak 100% obecny, bo ty cały czas jesteś gdzieś tam w swoim nierzeczywistym lęku. I to też jest bardzo ważny komunikat dla pary, czy ta para jest obecna w kontakcie emocjonalnym, w tym momencie i widzi, co się dzieje, czy jest w swoim wyobrażeniu i w swoim poczuciu lęku.
1: Bo wiesz, czasami to są też rzeczy obiektywne, tak? Ty cały czas się śmiejesz do telefonu, to nie jest dowód zazdrości, tylko to jest dowód tego, że rzeczywiście ktoś mówi, ty naprawdę cały czas korespondujesz z kimś, a nie ze mną. I to nie jest zazdrość, tylko takie stwierdzenie, nie macie tutaj w tym związku, tylko ty jesteś gdzieś indziej. Nie chodzi o to, że ty jesteś z kimś płci takiej czy innej i że jesteś w fantazjowaniu seksualnym albo w sextingu, tylko że ty jesteś po prostu gdzie indziej, nie macie tutaj. A ja na przykład bym chciała, żebyś była częściej w naszym związku, a nie tylko na zewnątrz. Czyli to jest trochę tak jak z tą delegacją. No okej, delegację tak, no ale delegacja, która trwa na przykład 15 lat, no to... mówię już... o takiej historii, wiesz, sprzed 500 lat i podróży dookoła świata. To po prostu jest jakiś absurd. W tym momencie taki komunikat jest komunikatem obiektywnym, że rzeczywiście ta potrzeba nie zostaje spełniana i to jest po prostu, to nie rokuje, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Natomiast teraz w drugą stronę, że są takie komunikaty, które bez naświetlenia kontekstu brzmią albo bardzo... przekraczającą granicę, albo po prostu, że ktoś potrzebuje informacji, tak? Bo na przykład, gdzie jesteś, a z kim jesteś, a dlaczego nie odpisałeś, to są po prostu... Pytam, dlaczego nie odpisałeś? A oczekuje ktoś, dlatego, że byłem w pracy, albo dlatego, że, nie wiem, nagrywałem audycję, miałem audycję, albo dlatego, że, nie wiem, miałem dyżur lekarski. To jest po prostu obiektywna wiadomość. Tymczasem czasami są rozumiane jako przejawy zazdrości. Czy to jest, czy to też wymaga rozmowy i ustalenia?
0: Tak, to na pewno wymaga rozmowy i też ważne jest, jakie jest tło, ponieważ jeżeli jesteśmy pokłóceni, nie rozmawiamy ze sobą, nie mamy żadnej intymności, żadnej bliskości i ja przełamuję się trochę i piszę do ciebie SMS-a, opisując swój punkt widzenia, chcąc być zrozumiana, wysłuchana, zaakceptowana pod względem moich potrzeb, niezaspokojonych przeżyć, to ja się wychylam. Tak, w cudzysłowie możemy powiedzieć. Wychylam się z moim wnętrzem, z moimi emocjami i mówię tobie, proszę cię, zwróć na mnie uwagę. Ja tutaj ciebie pytam, chcę, żebyś mi odpisał. A ty nie odpisujesz, bo nagrywasz audycję albo masz dyżur i to nieodpisywanie trwa godzinami, a może dniami, to tak na dobrą sprawę ja mam prawo się poczuć odrzucona i niezaakceptowana. Natomiast jeżeli mamy fajne życie, bliskość, budowanie relacji, budowanie kontaktu...
1: Budowanie szczerości i dowody tej szczerości takie namacalne.
0: Oczywiście i ty idziesz do pracy, ja po godzinie piszę i później mam pretensje, żal, złość, smutek, cały wachlarz emocji w związku z tym, że ty do mnie nie odpisujesz, to tak na dobrą sprawę to jest troszeczkę nieadekwatny komunikat do tego, w jakim stanie my jesteśmy.
1: Szczególnie, że tutaj można skalować, czyli co, 15 minut to jest dobrze, 17 minut źle, a 16 w punkt. No to ja doprowadzam to rozumowanie do absurdu.
0: Tak, oczywiście.
1: Bo zawsze będzie taki moment, kiedy to będzie za dużo. To chodzi bardziej o komunikat, o komunikację w relacji, a nie sam problem tej...
0: Odpisywania na SMS.
1: Tak, odpisywaniu na SMS.
0: Choć z drugiej strony to odpisywanie na SMS w momencie, gdy jesteśmy w konflikcie, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy usiąść, popatrzeć sobie w oczy, być blisko, chwycić się za rękę, powiedzieć, no zagalopowałem się, nie chciałam, to było dla mnie za dużo, zareagowałam tak dziecięco, bo nie umiem inaczej, to napisanie wtedy SMS-a o tejże samej treści jest niezwykle ważne.
1: Tylko teraz odwracam, tak, super, przyjmuję to, natomiast prowadzi mnie to do kolejnego pytania, czyli takiego, jak wygląda życie osoby będącej w związku z bardzo zazdrosnym człowiekiem, czyli ja sam na własne oczy pewnie widziałem w życiu ludzi, którzy mówią, ojej, ja muszę mu odpisać teraz, chociaż naprawdę okoliczności na to nie pozwalają, bo jest, nie wiem, zimno, albo trzeba gasić pożar, albo jesteśmy w kinie, że teraz nie powinniśmy tego robić. Albo na przykład jesteśmy na kolacji jakby posługiwanie się telefonem jest nieeleganckie, ale ja muszę komuś odpisać, bo on jest przeraźliwie zazdrosny. Czyli jak wygląda z drugiej strony życie z kimś, który jest chorobliwie zazdrosny czy dysfunkcyjnie zazdrosny?
0: Mam takie poczucie, że stawianie granic jest niezbędne. Mówienie o tym, to jest twoje, w naszej relacji nic złego się nie dzieje. To jest twoje przeżywanie naszego kontaktu. Proszę, zrób coś z tym. To jest dla mnie ważne, żebyś była świadoma, żebyś sobie coś jakoś uświadomiła, uprawomocniła swoje emocje, wiedziała skąd tak masz, to nie jest tej relacji. Czyli jeżeli słyszymy takie komunikaty, że ktoś z troską, dbaniem o nas pokazuje nam na bieżąco, co jest nasze, co jest między nami, co jest w związku, co jest poza związkiem, to w tym momencie dobrze by było, żeby rzeczywiście zwrócić uwagę na siebie, na swoje wnętrze, czy może aby ta moja nad wyraz duża zazdrość nie jest zbyt duża i nie do końca dotyczy tylko i wyłącznie tej relacji. Mhm. Czyli tutaj ja uważam, że nie należy karmić tej dysfunkcyjnej zazdrości, tylko ją nazwać.
1: Bo to jest niepostawienie granic, czyli raz odpiszesz później, a po roku odpisujesz już w takiej panice trochę.
0: W czasie rzeczywistym cały czas.
1: Tak, i też w takich sytuacjach niestosownych bardzo. Kiedy
0: tak, oczywiście.
1: To otoczenie widzi na przykład...
0: W kinie.
1: Tak, albo no właśnie, tak jak powiedziałem, przy kolacji biznesowej na przykład. Tak, ja muszę wyjść, bo ja muszę odpisać, dlatego że mój partner, partnerka dostaną szału, bo zawsze dostają szału. No to jeżeli raz się nie powiedziało o tym, że to jest nie okej, żebym ja się czuł pod presją, no to później już będzie to tylko eskalowało.
0: Tak, dokładnie tak. Mhm. Ja uważam, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, że tutaj niezwykle ważny jest kontekst, prawda? I czy ten nasz ukochany, ukochana, z którym żyjemy, zwróci uwagę na tą naszą dysfunkcyjną zazdrość i powie, słuchaj, zadbaj o siebie, to nie chodzi o naszą relację, to chodzi o ciebie i twoje przeżywanie rzeczywistości. To jest bardzo ważny komunikat.
1: No może to być zwłaszcza komunikat wygłoszony na początku takiego, nie wiem, niepokojącego jakiegoś rozwoju wypadków, może oszczędzić czegoś, co stanie się za 3 lata, 7, a już na pewno stanie się za 15 albo 20, kiedy to po prostu będzie już taka toksyna w moim języku, ona się będzie już
0: jątrzyć,
1: tak. Czy zazdrość może prowadzić do przemocy psychicznej, czy też już też fizycznej? Czy to rzeczywiście już jest dowód, jeżeli pojawia się przemoc psychiczna, czy to już jest dowód czegoś bardzo, bardzo niebezpiecznego?
0: Ja uważam, że tak.
1: Jako forma odreagowania oczywiście tych...
0: Ja uważam, że tak. Jest to już objaw, że pojawia się coś bardzo niepokojącego i że pojawiają się jakieś emocje w nas, które gdzieś tam sprawiają, że zaczynamy przeżywać rzeczywistość bardzo dysfunkcyjnie.
1: Ale to na jakim to jest etapie? No bo co? Jesteśmy sfrustrowani, tak? Jak to się w ogóle dzieje, tak? No nie wiem, może po prostu kanapa, tak? Kanapa, wieczór, już po pracy, po kolacji, siedzi dwoje. Na potrzeby tej rozmowy załóżmy, że to dwoje, tak? Mhm. Ona sobie SMS-uje, nie wiadomo z kim, nie wiadomo jak, uśmiecha się do tego telefonu, on to widzi i ten impuls do przemocy psychicznej zaczyna co? Żartować, drwić, obniżać wartość. Co tu się takiego dzieje, że
0: bardzo
1: to się
0: często
1: dzieje?
0: Tak. Zaczynają się oceny. O, ktoś napisał, ciekawe kto. Mhm. Odpowiedni ton oczywiście tutaj jest bardzo
1: no tak, bo to
0: często.
1: Też jest gestykulacja, ton.
0: Gestykulacja, ton, spojrzenie, dewaluacja tej osoby, która dostaje tego SMS-a. I
1: fukanie.
0: Oceny typu pokaż, no ja tutaj w niepokoju, ja tutaj jestem zły. To jest taka wersja pod tytułem muszę wiedzieć, bo cierpię, ale również jest wersja pod tytułem no napisał, ciekawe kto pisze, ale ty już nie jesteś atrakcyjna, ty już nie jesteś młoda. Mhm. Czyli zaczynają się oczywiście takie agresywne komunikaty, które też mogą prowadzić do całkowitej dysfunkcji w relacji.
1: Ta druga osoba zaczyna się bać.
0: Tak, bardzo często.
1: Bać SMS-ować z koleżankami, kolegami, bać po prostu w ogóle dotykać tego telefonu. Tak, tak.
0: Tak, oczywiście.
1: Czy doświadczyli państwo takiej zazdrości, która jest w stanie relacje niszczyć, jeśli tak, to ja poproszę, żebyście napisali klimek@radio357.pl. Może z tego typu historii i komentarzy na przykład Marleny stworzymy jakąś taką praktyczną rzecz. Praktyczny komentarz, tak jak mieliśmy różne listy, pamiętasz, jak w różnych audycjach, które są dostępne w podcastach Radia 357, tworzyliśmy takie opisy do sytuacji bardzo konkretnych. Oczywiście to nie była terapia, tylko to były komentarze do listów. Ale bardzo o to proszę, jeśli państwo mają ochotę podzielić się czymś takim z dziennikarzem. Powiedziałaś w pewnym momencie o mediach społecznościowych. One czy i jak zwiększają poziom zazdrości? Bo to jest, wiesz, komentarz, składanie życzeń na przykład komuś, serduszko do pewnych rzeczy, no serduszko do pewnych osób skierowane, albo do pewnych nawet kontekstów, albo do pewnych piosenek, albo do pewnych, nie wiem, różnych dziwnych rzeczy. Może być odebrane jako nie wiem, wyzwalacz, albo lajki do, nie wiem, polajkowanie byłej.
0: Myślę sobie, polajkowanie byłej to na pewno. Ale serduszko do znajomego, no pewnie za to, że jest znajomym, za to, że jesteśmy w nim czy w niej zakochani. Mam takie poczucie, że tutaj media społecznościowe czynią niestety ze związku często taką otwartą księgę. I oczywiście mogą tutaj być przekroczone granice. Warto sobie powiedzieć, no, co oznaczamy. Co to dla nas znaczy na początku relacji. Ktoś lubi bardziej się oznaczać, ktoś mniej. Niezwykle ważne komunikaty to są dla pary, dla relacji. Natomiast mam takie poczucie, że gdy tego nie nazwiemy, to często ta relacja jest taka niestety uboga w takie wnętrze i w takie wyrównanie, co ja mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić. Czasami coś dla nas jest naturalne, a dla kogoś może być niezwykle przekraczające.
1: Ja też myślę sobie, bo słyszałem pewnie w swoim życiu różnych dużo historii, że na przykład sam sposób komentowania, sam sposób lajkowania przez osoby nieprzychylne, delikatnie mówiąc temu związkowi, na przykład wybiórcze lajkowanie historii, dawanie serduszek. Ja wiem, że to wydaje się dzisiaj banalne, natomiast no, my żyjemy w świecie wirtualnym, w świecie mediów społecznościowych, więc uważanie, że to nie istnieje, jest po prostu lekceważeniem bardzo potężnej części naszego życia. I te interpretacje, mam wrażenie, że to tak jak z uśmiechaniem się do telefonu, to jest tak z tymi lajkami, a ty polajkowałeś kogoś tam, bo coś tam. I dopisywanie tych spirali czarnych myśli się pojawia i jest bardzo widoczne też.
0: Tak, oczywiście. Myślę sobie, osoba bardzo ekspresyjna daje serduszko, jak coś się jej podoba. Osoba bardzo zamknięta w sobie niekoniecznie czyta tylko i wyłącznie komunikat i myśli sobie, fajny komunikat. Tu jest też ta różnica i to też warto nazwać w relacji na samym początku, albo gdy coś zaczyna się dziać, gdy zauważamy, że komuś to może nie pasować.
1: Na koniec, bo czas nas goni, chciałbym zapytać o taką autorefleksję, tak? Trochę tak jak z uzależnieniem, tak? Najpierw trzeba przyznać, że ma się problem i wtedy zaczyna się przygoda z wyjściem. To jest piękna przygoda dla wielu osób, którym się udało, czyli to przyznanie się, że jestem bezsilny. A no to teraz wyobrażam sobie, że jestem bezsilny wobec takiej zazdrości, tak? Jak bierzesz telefon, to myślę, że piszesz z kimś, tak, z kim nie chciałbym, żebyś pisał. Jestem bezsilny wobec tej myśli. Od czego taka osoba chorobliwie zazdrosna, dysfunkcyjnie zazdrosna powinna zacząć, kiedy wie, że to po jej stronie, to ja, a nie o mnie jest, czyli odwracając, jak zapytałem, jak żyje się z osobą chorobliwie zazdrosną, to teraz jak żyć, co robić, jeśli jest się tą osobą chorobliwie zazdrosną i no, po latach wreszcie doszło, że tak, mam problem.
0: Super, że doszło. To niezwykle ważne jest, żeby też docenić, że ta osoba mówi o sobie.
1: A ten krok jest ważny, prawda?
0: Tak, oczywiście. Mam problem ze zazdrością. Nie radzę sobie, gdy uśmiechasz się do telefonu, gdy bierzesz telefon do toalety, gdy nie rozmawiasz ze mną, tylko patrzysz gdzieś tam. Od razu myślę, ktoś jest ważniejszy niż ja. I czuję się wtedy zupełnie tak Tak samo jak wtedy, gdy byłem małym chłopcem, małą dziewczynką i dla nikogo nie byłem ważny, nie byłam ważna i czuję się wtedy zupełnie tak jak wtedy, gdy wszyscy mnie lekceważyli albo nikt na mnie nie zwracał uwagi. Ten komunikat jest o tyle ważny, że to tak troszeczkę separuje nasze komunikaty i, przepraszam, przeżywanie rzeczywistości tu i teraz z tym, co mamy ze sobą całe swoje życie albo wiele lat swojego życia. Separuje, to znaczy dzieli. Mój związek jest bezpieczny, nic złego się nie dzieje, to są znajomi. Moja partnerka, mój partner ma wiele znajomych, ma wiele zainteresowań, wychodzi. Ja nie, bo tego nie potrzebuję. Ale jest we mnie ogrom przeżyć związanych z byciem niewystarczającym, nieważnym, niewysłuchanym, niezrozumianym, niezaakceptowanym, które niosę ze sobą od dzieciństwa. Muszę się tym zająć, bo żadna relacja nie będzie zastępowała mi tych komunikatów, których ja potrzebowałam kiedyś w dzieciństwie.
1: Czyli nawet dobra relacja nie jest w stanie wypełnić tej luki. Absolutnie. Lub tych luk, które ciągną się przez lat, przez dekady właściwie.
0: Nie jest w stanie zapełnić tego miejsca, które w nas cierpi i które jest niezwykle poranione obojętnością, pustką, której doświadczyliśmy przez całe swoje życie.
1: A czy zakładając kryzys w relacji, bo to już jakby jest oczywiste, czy zakładając kryzys w relacji można kogoś nauczyć zazdrości? Wiesz, takimi

0: że dobrze, ale zazdrość jest taką trochę intuicją przed zagrożeniem. Czyli wiele osób tłumaczy, że one reagują zazdrośnie, bo niejedno słyszały, niejedno widziały, że to jest taka alarm przed zdradą, tak? Trochę jak zwierzęta. Tak, że to się czuje, że zwierzęta wyczuwają burzę na przykład. A to ja wyczuwam, że tam się coś dzieje, że jakaś pani chce go porwać, albo jakiś pan chce ją poderwać, że ta właśnie ta zazdrość to jest taki właśnie licznik Geigera, czyli to, że bomba już wybuchła, a teraz zbliża się promieniowanie. Wiesz, o czym mówię?
1: Tak, oczywiście. I wtedy też oczywiście warto sobie powiedzieć, że jeżeli ja mam taką intuicję, takie przeczucie, to skąd to przeczucie? Z tej relacji, czy może z naszego życia z wcześniej.
0: Albo obserwowania ojca, który ściemniał.
1: Albo obserwowania rodziców, w których ta gra się odbywała. Albo zauważania, co robiła mama, co robił ojciec.
0: Czyli nie mamy wbudowanego, krótko mówiąc, licznika Geigera zazdrości.
1: Myślę sobie, że licznik Geigera, oczywiście istnieje intuicja, natomiast intuicja dotyczy naszego całego życia, a przede wszystkim naszego nieświadomego życia, czyli wczesnych lat dzieciństwa.
0: A gdyby ktoś powiedział, jestem zazdrosny, bo kocham, tak na koniec, co byś mu powiedziała? Czyli powielała ten mit, my byliśmy już tutaj, ale co byś tej osobie powiedziała, nie mnie?
1: Że jest wiele metod okazywania miłości, jest wiele metod takich naprawdę zdrowych, bezpiecznych, że możesz powiedzieć, że kochasz. Jeżeli jesteś zazdrosny, bądź zazdrosna, warto, żeby odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, dlaczego? Czy jest za mało ciebie w tej relacji, czy za mało tej osoby, którą kochasz? Czy jest za dużo jej, a za mało ciebie? Jaka jest równowaga w dawaniu i braniu? Czy czujesz się ważny, kochany, czy nie do końca? I gdy na te pytanie odpowiesz sobie i później powiesz je na głos, wtedy mam takie poczucie, że ta zazdrość nie będzie już ważna.
0: Że to nie o tym.
1: Że to nie o tym.
0: To może nie tylko o zazdrości, ale o dynamice poczuciu bycia w związku i poczuciu posiadania partnera, partnerki. W ogóle była ta historia dzisiejsza o tak zwanej toksycznej zazdrości, chorobliwej zazdrości, że to nie do końca o tym. Fajnie, że żeśmy przebili tę skorupę taką i zagłębili się tak naprawdę do sedna. Marcin Klimkowski, Klimek, @radio357.pl. Prośbę o Państwa reakcję ponawiam. A z Państwem i ze mną była dzisiaj Marlena Ewa Kazoń, terapeutka, psycholożka, terapeutka traumy, terapeutka par i rozmawialiśmy o zazdrości. Pewnie nie ostatni raz w 369. Dziękuję Ci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu.
3: Dobry wieczór. Jarosław Sroka, witam w Placu na Rozdrożu. Polacy mają bardzo szczególną relację z własną wartością. Z jednej strony mamy kompleks prowincji i niestrudzenie porównujemy się z Zachodem. Z drugiej miewamy niemal irracjonalne przekonanie, że w momentach granicznych potrafimy być lepsi, bardziej kreatywni, odporniejsi i bardziej głodni sukcesu niż społeczeństwa bogatsze i stabilniejsze. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co w nas naprawdę